Radio.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i państwa gościa, a jest nim Katarzyna Gałka ze Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Patrzę właśnie na termometr, 22 stopnie. Można zażartować, że straszny ziom dzisiaj na dworze. No ale tak to jest, że ciepły letni dzień w momencie, kiedy temperatury przez ostatnie dni sięgały prawie 40 stopni, a rekordy były bite w całej Polsce, rekordy pomiarów. No to taka temperatura może wydawać się naprawdę przyjemna, aż miło się idzie do pracy. Nie było tak przez ostatnie dni i o tym właśnie porozmawiamy. Za nami największa w historii pomiarów fala upałów. W wielu miejscach Polski temperatura przekraczała 40 stopni. Czy w Polsce w związku z tym potrzebna jest zmiana przepisów i prawa pracy?
2: Tak, zdecydowanie. W tym momencie prawo pracy nie nadąża za tą nową rzeczywistością, bo te ekstremalne upały, susze, gwałtowne burze, no to nie są już wyjątki, tylko nasza nowa rzeczywistość. A w tym momencie mamy bardzo niewiele takich jasnych zasad, które normują pracę w trakcie upałów.
1: No właśnie, bo powiedzmy to słuchaczom, że tak naprawdę nie ma temperatury, w której pracodawca musi zareagować. Nie ma tej maksymalnej temperatury, w której można pracować. Niektórzy mówili, że to 30, niektórzy 35, ale tak naprawdę w przepisach tego nie ma. Pracodawca po prostu musi bezpieczne warunki zapewnić pracownikom. A jakie to są już bezpieczne warunki? No to zależy i od interpretacji pracowników, i od interpretacji także pracodawcy, jak rozumiem.
2: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o takie jasne wytyczne, no to są tylko temperatury, przy których pracodawca musi zapewnić dostęp do napojów, musi zapewnić dostęp do wody pitnej po prostu pracownikom.
1: Czyli co, 38 na przykład stopni w biurze, załatwiamy napoje, załatwiamy wodę i wszystko.
2: To jest 25 stopni, kiedy pracujemy na zewnątrz, tak, na otwartym powietrzu, i 28 stopni, kiedy pracujemy w zamkniętych pomieszczeniach.
1: No ale co, dystrybutor z wodą wystarczy?
2: Tak, dystrybutor z wodą wystarczy.
1: I dobrze wiemy, jak to się kończy, jak wygląda praca w takich warunkach. Mm-hmm. Możemy pić, ile wlezie, ale i tak produktywność tak, nasza już nie mówi, ale o bezpieczeństwie.
2: Nie nadąża. Jest bardzo wąska grupa pracowników, która jest chroniona dodatkowo, i to są pracownicy małoletni, czyli takie osoby, które skończyły 15 rok życia, jeszcze nie ukończyły 18, i one faktycznie nie mogą pracować przy 30 stopniach i więcej, i przy jednoczesnej wilgotności powietrza 65%.
1: Ale
2: bardzo wąska grupa pracowników. Reszta pracowników nie ma takiej jasnej ochrony, jeśli chodzi o temperaturę.
1: No dobrze, ale pracownik według przepisów może odstąpić od pracy, jeżeli to zagraża jego bezpieczeństwu, i to znaczy, że będzie miał później problemy z pracodawcą?
2: To znaczy oczywiście, że może odstąpić. W każdej sytuacji, która zagraża naszemu zdrowiu i życiu, mamy prawo odstąpić od wykonywania pracy, nawet oddalić się z miejsca pracy, jeśli to jest konieczne.
1: No tak, ale później to sąd będzie musiał stwierdzić, bo pracodawca powie, no tak, opuścił pan miejsce pracy samowolnie, a to jest jedno z najcięższych przewinień, jakie można
2: w
1: pracy.
2: Oczywiście trzeba to bezpośredniemu przełożonemu zgłosić natychmiast, kiedy to robimy, ale tak, w momencie, kiedy pojawi się konflikt z pracodawcą, w związku z tym, że nasze przepisy nie są wystarczające, no to sąd będzie zdecydował, czy to było właśnie takie samowolne opuszczenie miejsca pracy, czy to było uzasadnione, czy to nie było uzasadnione.
1: I tak będzie na przykład w Swarzędzu, bo tam głośna w ostatnich kilku dniach sprawa dotycząca właśnie odstąpienia od pracy przez pracowników.
2: Tak, w niedzielę 28 czerwca, czyli przed chwilą, była taka sytuacja w Swarzędzu, w magazynach firmy Renus, gdzie pracownicy sygnalizowali, że ta temperatura jest zbyt wysoka właśnie, że ta praca w tych warunkach jest niebezpieczna dla nich. Pracodawca zarządził 10-minutową przerwę, co jest zupełnie niewystarczające.
1: No tak,
2: rozwiązanie.
1: Bo też
2: trzeba
1: może przerwy
2: do tego,
1: dodatkowe, prawda?
2: Tak, może, ma takie prawo, żeby dodatkowo jakoś wspomóc tych pracowników, ale 10-minutowa przerwa to jest nic. Ostatecznie połowa załogi odstąpiła od wykonywania pracy, a część pracowników została na tym miejscu pracy, ale w związku z tym tam około, nie chcę teraz zmyślać, ale chyba 7 razy podjeżdżała, czy była wzywana karetka pogotowia do tych pracowników. W związku z tym to są jasne warunki, takie niebezpieczne, zagrażające zdrowiu, a nawet życiu tych pracowników. ale nie ma przepisów, które jasno ich ochronią w tej sytuacji.
1: No i w takim razie sąd będzie musiał zdecydować, czy oni mieli rację, czy też nie?
2: No jeśli pracodawca zdecyduje się na to, żeby
1: wyciągnąć jakieś konsekwencje,
2: dyscyplinarne, a może tak zrobić, to zadecyduje sąd.
1: No dobrze, na stole jest zmiana przepisów BHP, nad którymi pracuje rząd. Długo już pracuje, bo z tego, co pamiętam, to chyba w 2024 już pojawiła się taka propozycja. Później temperatury spadły i temat nie był tak gorący, ale no, mają zostać wprowadzone od 2027 roku twarde limity temperatury, w której można pracować. To powyżej 35 stopni w pomieszczeniach, powyżej 32 ciężkich prac fizycznych wykonywanych w otwartej przestrzeni. Będą też określone obowiązki nałożone na pracodawcę, które będzie musiał wykonać, jeżeli taka temperatura właśnie zostanie przekroczona. Czyli to nie będzie już dowolność, nie będzie można na przykład ogłosić przerw. Trzeba będzie ogłaszać przerwy, skracać czas pracy, chłodzić pomieszczenia, na przykład za pomocą wentylatorów albo za pomocą klimatyzacji. To jest rozwiązanie w dobrym kierunku? Pani zdaniem?
2: Jak najbardziej. To jest absolutne minimum tak naprawdę, którego powinniśmy wymagać od rządu. Tak, te przepisy zostały zamrożone w grudniu 2024 roku. Może faktycznie zimą ta sytuacja nie wydawała się aż tak bardzo paląca, jak jest teraz, ale one w którymś momencie muszą po prostu wejść, dlatego że sytuacja, gdzie ktoś może po prostu zasłabnąć przy pracy, tak, dostać udaru i tak naprawdę nie ma jasnych zasad, czy może odstąpić od tej pracy, no jest niedopuszczalna. Musimy nadążyć za tymi zmianami
1: klimatu. I może skończyć się tragedią. Tym bardziej, że jak słucham w Polskim Radiu, profesor Zbigniew Karaczun, klimatolog, zwraca uwagę, że być może temperatury 40-stopniowe to jest ekstremum, ale to, że one będą występować coraz częściej, to już jest naturalne, to już jest nowa normalność. O, w ten sposób dokładnie takich słów użył. Czy w takim razie w ogóle my jesteśmy na to przygotowani? Mówię także nie tylko kwestii prawa pracy, ale także systemu ekonomicznego. No na Półwyspie Iberyjskim, na przykład w Hiszpanii, wszyscy dobrze wiedzą, że mają siestę. Oczywiście w Polsce uśmiechamy się, kiedy myślimy o sieście. O, to taki przyjemny południowy zwyczaj. Natomiast to jest chyba tam konieczność. Po prostu w pewnym momencie w wysokich temperaturach nie da się pracować. W Polsce chyba takie rozwiązanie wydaje się nierealne. Nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy się umówili na to, że na przykład przez półtorej godziny, przez godzinę w środku dnia robimy przerwę od pracy i idziemy na przykład schłodzić się poza firmą. Wyobraża pani to sobie?
2: Na ten moment nie. To nie jest do końca tak, że wszyscy w Hiszpanii czy w południowych Włoszech faktycznie korzystają z tej siesty. To jest nawet taka rzecz, która teraz troszeczkę odchodzi w niepamięć. Coś takiego, z czego korzystali częściej ludzie przechodzący w tym momencie już na emerytury.
1: Oczywiście, czyli to wydajność ponad tradycję?
2: Możliwe, że w momencie, kiedy w wielu zawodach jest możliwość zapewnienia klimatyzowanych pomieszczeń na przykład, to
1: już nie ma takiej,
2: takiej potrzeby, ale no są zdecydowanie nadal biznesy, które, mniejsze biznesy szczególnie restauracje, tak, gastronomia, które korzystają z tej siesty. Czy to jest możliwe do wprowadzenia w polskich warunkach? Na pewno jest możliwość lepszego organizowania czasu pracy, czyli jeśli wejdą te przepisy, które po prostu wstrzymują pracę w pewnych temperaturach, no to pracodawcy będą dodatkowo zmobilizowani, żeby tak zorganizować tą pracę, żeby nie ponosić jakichś dodatkowych kosztów związanych z tymi przerwami. Więc może planować tą pracę we wcześniejszych godzinach rannych, zaczynać wcześniej i kończyć w okolicach południa, kiedy te temperatury zaczynają narastać, będą zmuszeni tak organizować więcej przerw, więc może ta przerwa nie będzie równoznaczna takiej dłuższej sieście, ale możliwe, że jakaś przerwa w środku dnia to będzie coś takiego, do czego będziemy musieli się przyzwyczaić.
1: Szanowni Państwo, czyli można powiedzieć, że jeszcze parę takich gorących letnich dni i kto wie, być może pracodawcy będą takiego rozwiązania szukać, być może ustawodawcy także. Kto wie, może za parę lat rzeczywiście w Polsce wprowadzimy siestę. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Porozmawiamy jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie, a mianowicie już za tydzień, nieco ponad tydzień, 8 lipca wchodzą nowe nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli umowy cywilnoprawne z automatu zamieniać na umowę o pracę. Oczywiście, jeżeli taka umowa będzie tylko wytrychem i będzie spełniała znamiona umowy o pracę, dobrze wiemy, że niektórzy pracodawcy po prostu sobie zastępują, żeby płacić mniej umowy o pracę umowami o dzieło, czyli umowami śmieciowymi. To jest rewolucja, że inspektorzy będą mogli wejść do firm i z automatu zmieniać takie umowy. Zmieni to sytuację na rynku pracy. Wymiecie z niego umowy śmieciowe?
2: Chciałabym, żeby tak było. To jest na pewno ważny krok i to jest krok w dobrą stronę, ale zdecydowanie nie jest to rewolucja na rynku pracy. Trzeba powiedzieć, że tej reformie po prostu spiłowano zęby.
1: Czyli śmieciówki dalej pozostaną.
2: Myślę, że pracownicy będą mieli lepsze horyzont, lepsze wizje na to, żeby po prostu dojść do jakiegoś sprawiedliwego rozwiązania swojej sprawy. Część tych zgłoszeń na pewno będzie kończyła się ustaleniem stosunku pracy, takich zasadach, na których on powinien od samego początku funkcjonować, czyli taka śmieciówka zamieni się w umowę o pracę.
1: A sądy nie zostaną zasypane takimi sprawami, dlatego że pracodawca będzie miał szybką ścieżkę, będzie mógł się od takiej decyzji odwołać. Zresztą ja w tym studiu rozmawiałem z Państwowym Inspektorem Pracy, który mówił, że zna przypadki, że firmy już zapowiadają, że szykują się na batalie sądowe, że tak łatwo nie odpuszczą po prostu i będą kontestować każdą decyzję inspektorów pracy w tym zakresie.
2: No docierają do nas takie wieści. Niestety w tym momencie, mimo tego, że sprawniej będzie przebiegało to właśnie ustalenie stosunku pracy, to pracodawcy nie poniosą zbyt wielkich konsekwencji takiego stanu rzeczy, jeśli prewencyjnie na przykład nie zaczną zmieniać tych umów, tak, śmieciowych.
1: Jeżeli się nie przestraszą.
2: Pracę, jeśli się nie przestraszą, no to grozi im oczywiście jakaś kara grzywna, ale nadal, tak jak do tej pory, ten proces może utknąć w sądzie. Co prawda dostaliśmy takie zapewnienie od resortu pracy, że to będą szybkie bardzo sprawy, że to będzie się zamykać w granicach miesiąca. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, ale znacznie lepiej byłoby, gdyby było to dodatkowe ryzyko po stronie pracodawcy, że będzie musiał też zwrócić te zaległe koszty, że będzie musiał rozliczyć się
1: tak wstecznie
2: z całego tego okresu, kiedy ktoś był zatrudniony na umowie śmieciowej. No wtedy to ryzyko przyłapania go przez inspekcję pracy byłoby takim znacznie większym ryzykiem. I może wtedy więcej pracodawców prewencyjnie by się na to decydowało.
1: A nie będzie to odstraszające to, że tak naprawdę takie procedury mimo wszystko długo będą trwały? Jest kilkuset w Polsce inspektorów pracy. No właśnie, Państwowy Inspektor Pracy też, Główny Inspektor Pracy też zapowiadał, że no te kontrole trochę potrwają. Już teraz są, PIP jest zasypywana skargami. Nie mogą jeszcze podejmować w tym zakresie interwencji, dlatego że te przepisy wchodzą dopiero od 8 lipca w życie. Dopiero te, które wpłyną po 8 lipca, będą rozpatrywane. No ale już wiadomo, że będzie ich zatrzęsienie i tak naprawdę niektóre sprawy mogą potrwać, na niektóre kontrole można będzie poczekać i nawet pół roku. To nie będzie zniechęcające?
2: Na pewno będzie w pewnej mierze zniechęcające. Na pewno będzie dochodziło do takich sytuacji, gdzie pracodawca będzie próbował kijem albo marchewką przekonać pracownika w momencie, kiedy już ta kontrola przyjdzie, żeby zdecydował się na jakieś inne rozwiązanie.
1: Czyli weź wycofaj tą skargę,
2: tak,
1: ja ci trochę dodam na przykład do tej umowy pieniędzy.
2: Albo jeśli dostaniesz już tą pracę na etat, to zlikwiduje się stanowisko pracy za jakiś czas, albo ja właśnie sypnę trochę pieniędzmi, te koszty dla pracodawcy będą wtedy mniejsze, a pracownik coś tam dostanie i to będzie taka natychmiastowa gratyfikacja, a co będzie z tą skargą, nie wiadomo.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. No cóż, życzymy Państwu w takim razie dzisiaj chłodnej pracy. Dzisiaj tylko 30 stopni, więc możemy się uśmiechnąć i naprawdę odetchnąć przynajmniej przez chwilę z ulgą, ale to nie znaczy, że to były ostatnie takie upały w tym roku. Przecież dopiero kończy się czerwiec. Bardzo dziękuję. Katarzyna Gałka ze Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: I wracamy do tematu naszych dużych i małych liter, nowych zasad ortografii, zmian, które są zaproponowane od stycznia w pisowni języka polskiego, bo rzeczywiście największe chyba te uproszczenia, jak się zdaje, do czego pani doktor nas próbuje przekonać, zaszły właśnie w pisowni wyrazów dużych i małych.
3: Tak jest. Dzisiaj przedstawimy takie trzy grupy problemów dotyczących pisowni, które rzeczywiście były na przykład często zgłaszane w naszej internetowej poradni językowej, czyli użytkownicy, czyli użytkownicy mieli z tym kłopoty. Pierwsze z nich dotyczy pisowni tak zwanych nazw miejskich, czyli nazw różnorodnych obiektów tworzących struktury miejscowości, ulic, placów, osiedli, parków i tym podobne. Do tej pory wyrazy wskazujące na rodzaj obiektu pisane były małą literą. Czyli na przykład aleja róż, aleja małą literą, róż wielką. Osiedle piastowskie, osiedle małą, piastowskie dużą. Kopiec Kościuszki, kopiec małą, Kościuszki dużą. Park staromiejski, park małą, staromiejski dużą.
2: Ale jak już mówimy
3: dużą.
2: Aleja, to ulica też nam tutaj się od razu na myśl.
3: A to zaraz, bo tu jest dobrze. Jeden wyjątek.
2: Dobrze. Do tej pory pisane małą literą.
3: Tak, wyraz tak zwany gatunkowy, co to jest za obiekt małą, a potem ta właściwa nazwa własna. Obecnie te określenia traktujemy jako część nazwy własnej i wszystkie piszemy wielkimi literami. Da? Czyli jak będzie aleja róż, to aleja też będzie wielką literą. Kościół Mariacki, kościół też wielką literą. Pomnik ofiar getta, słowo pomnik też piszemy wielką literą. Od tej nowej reguły jest jeden wyjątek, właśnie wyraz ulica,
2: który nie awansował.
3: Piszemy go małą literą.
2: No i tu bym polemizowała, ale rzeczywiście teraz przemianowywanie wszystkich, powiedziałabym, to tak z praktycznego punktu widzenia, wszystkich dokumentów, w których ulica cały czas występuje jako mała, w skrótach również, no to byłoby za dużo.
3: Tak jest.
2: I tutaj już językoznawcy postanowili nie rozrabiać.
3: Tak jest. Kolejna zasada jest podobna. Dotyczy natomiast nazw lokali usługowych, gastronomicznych i kulturalnych. Do tej pory wyrazy takie jak sklep, księgarnia, kino, hotel, teatr, schronisko, zajazd, restauracja, apteka pisane były małymi literami. Czyli na przykład księgarnia PWN, księgarnia małą, skrótowiec wiadomo dużą. Kino Charlie, kino małą, Charlie dużą. Hotel Andels, hotel małą, Andels dużą. Teatr wielki podobnie, teatr małą, wielki dużą. Od tej pory traktujemy je także jako element nazwy własnej i w związku z tym wszystkie piszemy wielkimi literami.
2: Ja mam wrażenie, że z teatrem to już tak było od jakiegoś czasu, że jednak sama promocja dbała o to, żeby na plakatach, czy na afiszach, czy na programach jednak teatr wielki był zapisywany jeden człon i drugi dużą literą, czy teatr powszechny, teatr Jaracza imienia, a tu właśnie, bo tu jeszcze mieliśmy teatr imienia.
3: O to właśnie nas często pytały osoby korzystające z poradni. Na przykład jak ktoś tworzył firmę, to czy kancelaria adwokacka Mariola Kowalska, czy wszystkie nazwy piszemy, wyrazy piszemy wielką literą, czy małą. No i trzeba było tłumaczyć, że zależy, co sami uważamy za nazwę własną. Czy całość, czy tylko tę ostatnią część, co nie wszystkich przekonywało. A teraz mamy jasne, prawda, tutaj reguły. Ja rozumiem, że one, osoby przyzwyczajone do starych reguł, trochę niepokoją, prawda? No ale cóż, każde zmiany wprowadzają taki niepokój. Trzecia zmiana, ostatnia z wprowadzonych, to ta, która dotyczy nazw orderów, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych. Na przykład nagroda Nike. Nagroda małą, Nikę dużą. Nagroda Polskie Noble. Nagroda małą, Polskie Noble dużą. A jeżeli nazwa nagrody występowała w dopełniaczu, na przykład Nagroda Nobla, to wtedy wyraz nagroda pisany był wielką literą. Obecna reguła ujednolica obie grupy. W obu tych przykładach wyraz oznaczający rodzaj wyróżnienia pisany jest zawsze wielką literą.
2: No to też trzeba sobie będzie przyswoić, zapamiętać, przyzwyczaić się, używać może w kolejnych dorastających rocznikach uczniowskich, jeśli się uda za kilka lat.
3: No zgadza się i dlatego czekamy na nowy słownik ortograficzny.
2: Języka polskiego czekamy wspólnie. Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwszy o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Uwaga kierowcy, zmiany cen na stacjach. Zakończył się rządowy program CPN. Więcej pociągów wódzkiem będą kursować nawet dwa razy częściej. Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Za chwilę szczegóły. Dziś gorąco, ale możliwe burze i deszcz. Zmiany w cenach paliw. Kończy się program osłonowy CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zakończenie programu oznacza, że od dziś ceny paliw na stacjach będą mogły być różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś obowiązuje niższa stawka VAT. Wyższa stawka VAT. Zdaniem ekspertów podwyżki cen paliw w związku z tym są nieuniknione. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu uważa, że może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji i operatora stacji.
3: Pakiet CPN chronił kierowców, którzy musieli zatankować na stacjach przy autostradzie. Wycofanie się z programu spowoduje, że wróci ta zwyczajowa różnica i ceny benzyny, oleju napędowego na tych stacjach mogą podrożyć znacznie bardziej. Z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
2: Rządowy program CPN obowiązywał w Polsce od końca marca. A jakie ceny obowiązują dziś na stacjach wódzkiem, to będziemy sprawdzać w porannych wiadomościach Radia Łódź.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Rewolucja w rozkładach jazdy pociągów. Pojedziemy częściej i w więcej miejsc. Nowe, bezpośrednie połączenie Łodzi z Lublinem, więcej pociągów dalekobieżnych zatrzymujących się w regionie, a także rozwój linii kolejowych i budowa nowych. To założenia horyzontalnego rozkładu jazdy, planu dla całej sieci kolejowej w Polsce. Największe pieniądze i zmiany czekają na województwo łódzkie. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
4: Łódź ma stać się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju. Zgodnie z założeniami horyzontalnego rozkładu jazdy, przez miasto mają przebiegać główne trasy kolei dużych prędkości, a pociągi będą kursować w stałym takcie, nawet co pół godziny na najważniejszych kierunkach. Dla województwa oznacza to m.in. nowe, bezpośrednie połączenie z Lublinem, rozwój połączeń do Kielc i Radomia oraz więcej postojów pociągów dalekobieżnych w Sieradzu czy z Duńskiej Woli. W planach są także inwestycje takie jak modernizacja linii kolejowej nr 25 z budową łącznicy do centralnej magistrali kolejowej oraz nowy ciąg Wieluń-Bełchatów-Piotrków-Trybunalski. Tam, gdzie nie dotrze kolej, czyli do powiatów Rawskiego i Pajęczańskiego, pasażerów do stacji mają dowozić autobusy skomunikowane z pociągami. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Docelowy system ma zostać wdrożony wraz z rozkładem na przełomie 2034 i 2035 roku. Między innymi o tym, a także o budowach dwóch kolejowych tuneli pod powierzchnią Łodzi porozmawiamy z prezesem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciejem Sobierajem. Michał Dąbrowski zaprasza dziś po 8. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie od dziś. Będą nowe preparaty m.in. w raku płuc, w raku endometrium, gruczołu krokowego, szpiczaku mnogim oraz raku jelita grubego. Będą również nowe terapie w łuszczycy, chorobie Parkinsona, niewydolności serca, nadciśnieniu oraz w depresji. Następna aktualizacja listy leków refundowanych w październiku. Plac Wolności w Łodzi nie ma szczęścia do wykonawców. Jest kolejna usterka. Tym razem nie chodzi o zapadającą się kostkę brukową, tylko o wybrzuszony chodnik. W kilku miejscach, m.in. przy fontannie i od strony ulicy Północnej, nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła. Według Zarządu Dróg i Transportu to efekt wysokich temperatur. Uszkodzony fragment został wygrodzony, co nie umknęło uwadze mieszkańców.
5: Tak zostało zrobione. Niestety, no też widzi pani, się rozleciało. Podbudowa jest niewłaściwa.
6: Podobno winne są temu upały.
5: Tak, tak, a zimą mróz.
7: W przypadku Placu Wolności może jakoś ten odbiór zawiódł. My też to będziemy weryfikować, czy tutaj urzędnicy nie mogli lepiej się przyłożyć do swojej pracy.
2: Dodaje łódzki radny Marcin Chęcz. Miasto zapowiada szybką naprawę. To już kolejny problem na Placu Wolności. Od zakończenia przebudowy ponad 2 lata temu kostka brukowa była naprawiona kilkukrotnie, a zdjęcia ubytków można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Dziś po 10 utrudnienia dla kierowców w województwie. To z uwagi na kolarski wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Największe zmiany będą w miastach, gdzie zaczynają i kończą się poszczególne etapy. A więcej na ten temat w wiadomościach za godzinę o 6.30. Zapraszam na skrót.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, to już ciepło, nawet bardzo ciepło. Na termometrach o poranku 23 stopnie w naszym regionie. W ciągu dnia od 28 do maksymalnie 32 stopni, 28, a więc ta niższa wartość na zachodzie. Ta wyższa, więc 32 stopnie na wschodzie województwa łódzkiego. Wiatr słaby i miarkowany z kierunków zmiennych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. I jeszcze rzut oka na barometr, na nim 995 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6 my mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy pierwszy dzień lipca, rozpoczynamy nowy miesiąc. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech, dzień dobry, dobrego dnia. No, 6 już minęła, ale Grzegorz Turnał właśnie o tej godzinie będzie nam teraz śpiewał.

0: szósta godzina. Rym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas.
1: No, na zegarze to dokładnie 10 minut już po godzinie 6. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. No i zaczynamy dzień niestety od utrudnień w komunikacji miejskiej w Łodzi. Mieliśmy o poranku zatrzymanie ruchu tramwajów na Północnej przy ulicy Nowomiejskiej w kierunku do ulicy Zachodniej. Do tego zatrzymania doszło kilka minut przed godziną 6. Teraz, jak czytamy na stronach miejskiego przewoźnika, komunikacja tramwajowa została już wznowiona, no ale tramwaje jadą opóźnione i trzeba liczyć się z utrudnieniami. Jeszcze tradycyjny rzut oka do naszego muzycznego kalendarium. 111 lat temu, a więc 1 lipca 1915 roku rodził się Willie Dixon, wokalista bluesowy i gitarzysta. W swoim życiu skomponował ponad 500 utworów, z których wiele zostało klasykami gatunku. To m.in. Hoochie Coochie Man, You Shook Me oraz I Can't Quit You Baby. Był inspiracją dla wielu, m.in. dla Stonesów, grupy The Cream, także dla zespołu Led Zeppelin. Dixon zmarł w styczniu 1992 roku. 63. urodziny świętuje dzisiaj Rudy Bottom, klawiszowiec Faith No More.

To grupa Faith No More. 12 minut po godzinie 6 teraz. Wschód słońca dzisiaj 28 minut po godzinie 4. Słońce zajdzie 4 minuty po godzinie 21. Dzień potrwa 16 godzin i 36 minut. No i będzie krótszy od najdłuższego o 5 minut. Poza tym dzisiaj mamy dzień psa. Mocno wszystkie pieski ściskamy i głaszczemy. Także dzisiaj dzień Sejmu Polskiego. Chyba w Sejmie to już i wakacje nawet zaczęły. I panowie i panie posłanki i posłowie nie pracują. Także Światowy Dzień Architektury. Międzynarodowy Dzień Owoców, także dzisiaj Międzynarodowy Dzień Reggae. No jak reggae, no to Bob Marley.

0: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Reggae, no to trochę tak mówiąc kolokwialnie na wyluzowanie. 16 minut po godzinie 6, no to teraz już bardzo poważne sprawy. Kolejny problem na Placu Wolności w Łodzi się pojawił, nie wiem czy państwo słyszeli. Jak pamiętam, od początku czerwca trwa tam wymiana kostki brukowej na beton, no ale to nie o ten problem akurat chodzi. Teraz zauważono, że nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła w kilku miejscach, między innymi przy fontannie i od strony ulicy Północnej, ale spokojnie, winnego już udało się ustalić.
1: Winne zaistniałej sytuacji są skrajnie wysokie temperatury, które mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni.
2: Tak, tak, a zimą mróz.
3: W przypadku Placu Wolności może jakoś ten odbiór zawiódł. My też to będziemy weryfikować, czy tutaj urzędnicy nie mogli lepiej się przyłożyć do swojej pracy.
0: No właśnie, co państwo na to? Czy urzędnicy mogli lepiej przyłożyć się do swojej pracy, jeżeli chodzi o remont Placu Wolności? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy. Sporo dzisiaj o kolei będzie. W regionie łódzkim będzie bowiem więcej połączeń kolejowych, powstaną także nowe linie, tak ma być za kilka lat. Także spokojnie, gdy wejdzie w życie horyzontalny rozkład jazdy.
4: Pasażerowie skorzystają dwojako.
5: Horyzontalny rozkład jazdy oznacza więcej pociągów. Cykliczny rozkład jazdy.
6: Żeby system działał, to musi być skończony tunel pod Łodzią.
0: A ja tylko dodam, że po godzinie 8 naszym gościem będzie prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Sporo tematów do poruszenia, między innymi oczywiście budowa dwóch kolejowych tuneli pod powierzchnią Łodzi, ale także oczywiście wysoka temperatura, która w wielu miejscach w ostatnim czasie paraliżowała ruch kolejowy, także w naszym regionie. W ramach naszych radiowych podróży, tak, bo sobie podróżujemy od poniedziałku po Polsce i szukamy nieoczywistych i ciekawych miejsc. Kierunek na dziś Śląsk i Muzeum Hutnictwa.
7: Najpierw zaczęliśmy od projektu Historii Mówionej, gdzie 35 osób, hutniczek i hutników, opowiedziało nam o tym, czym jest hutnictwo, jak wyglądała praca w hucie i to jest główna oś narracji naszej wystawy.
0: To około godziny 8.40. Zapraszamy do wspólnych radiowych podróży, no i także prosimy państwa o państwa sugestie i radiowe polecenie, gdzie warto wybrać się w wakacje. Radio Łódź, audycja poranna, teraz na zegarze 19 minut po godzinie 6.00.

20 minut po godzinie 6. My polecamy się oczywiście do słuchania, ale także proszę zaglądać na nasz portal. Idealne miejsce do porannej kawy. Tam wszystkie informacje najważniejsze z Łodzi, regionu, także z naszego kraju. Teoretycznie sezon ogórkowy się rozpoczął, ale sporo się dzieje także w Łodzi. Na przykład wczoraj mieliśmy pikietę przed Urzędem Miasta Łodzi poświęconą ochronie terenów zielonych. Uczestnicy tej pikiety apelowali do władz miasta o działanie na rzecz zachowania Ogrodu Botanicznego i Lasu Łagiewnickiego, które ich zdaniem należą do najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Łodzi. No i pewnie tutaj wszyscy się zgodzimy. Protestujący zwracali uwagę, że oba miejsca pełnią ważną funkcję rekreacyjną, edukacyjną i przyrodniczą. Ich zdaniem tak łódzki botanik, jak i Las Łagiewnicki to wspólne dobro, które wymaga skutecznej ochrony przed działaniami mogącymi zagrozić ich przyszłości. Więcej na ten temat oczywiście będziemy także mówili w audycjach Radia Łódź, także w naszych serwisach informacyjnych. Będziemy wracali właśnie do tych kwestii związanych z ochroną zieleni terenów zielonych w granicach Łodzi. My prosimy także oczywiście o kontakt, także w tej sprawie studiomapa.radiołódź.pl, to mailowo, także telefonicznie 606 78 78 78, także za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej czy strony radiołódź.pl można nagrać wiadomość głosową. Polecamy. Na zegarze 22 minuty po 6.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org.

0: świata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze 6:30. Skrót wiadomości przed nami, Wiktoria Makowska.
3: Kolejna usterka na Placu Wolności w Łodzi. W ostatnich dniach wybrzuszyły się płyty chodnikowe w rejonie Fontanny i od strony ulicy Północnej. Plac Wolności został oddany do użytku w marcu 2024 roku. Wkrótce okazało się, że kamienna kostka sprawia problemy i wymaga napraw. Obecnie jest wymieniana na betonową nawierzchnię. A jak informuje Radio Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, przyczyną kolejnych uszkodzeń mają być wysokie temperatury.
4: W innej zaistniałej sytuacji są skrajnie wysokie temperatury, które mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni. Wykonawca poprawi podniesione płyty najszybciej, jak tylko to możliwe.
3: Zdjęcia ubytków są już na radio.łódź.pl. Zmiany w cenach paliw. Kończy się program osłonowy CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zakończenie programu oznacza, że od dziś ceny paliw na stacjach będą mogły być różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Dzisiaj wraca podatek VAT. A jakie ceny obowiązują na stacjach w Łódzkiem, to będziemy sprawdzać w porannych wiadomościach Radia Łódź. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie dzisiaj, a następna aktualizacja listy leków refundowanych zaplanowana jest dopiero na październik. Kino plenerowe, pikniki i bieg charytatywny. Tak zapowiada się lato w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W te wakacje odbędą się 3 pikniki – bajkowy, sportowy i historyczny. Nowością jest kino plenerowe. Oprócz tego w ramach biegu fabrykanta Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została patronem Mili Gromana. Dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dom w Łodzi. Potrzebne jest 6 milionów złotych. Zapisy na bieg fabrykanta już trwają. Pula miejsc jest ograniczona. A na Milę Gromana organizatorzy przygotowali 150 miejsc. A pełne wiadomości w Radiu Łódź o 7:00.
2: Pierwszy dzień lipca pod znakiem chmur. Przelotnie w regionie będzie padał deszcz. Możliwe także burze z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz na termometrach mamy 23 stopnie. W ciągu dnia maksymalnie do 32 stopni. Taka temperatura na wschodzie naszego województwa. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Na barometrze 995 hektopaskali.

24 minuty do godziny 7. Niebawem poranna prasa, w niej między innymi najnowszy sondaż, z którego wynika, że Polacy nie chcą polityków w radach nadzorczych spółek samorządowych. Więcej na ten temat u nas niebawem.

0: Na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i na początek czołówka Rzeczpospolitej. Nie chcemy polityków w radach nadzorczych. To taki podstawowy wniosek płynący z najnowszego sondażu Ibris. Blisko połowa ankietowanych w badaniu właśnie tej sondażowni uważa, że zastąpienie polityków urzędnikami rozwiąże problem kontroli nad samorządowymi spółkami. Stał się on szczególnie widoczny, ten problem, po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Rafał Trzaskowski zdecydował o zmianach w nadzorze nad miejskimi spółkami medycznymi w referendach, których celem było odwołanie prezydentów Krakowa czy Wrocławia. Właśnie jednym z argumentów była krytyczna ocena działania spółek samorządowych. Niestety od lat utrwala się przekonanie, że niemal wszystko w administracji jest upolitycznione. W efekcie urzędnicy coraz częściej postrzegani są mniej jak profesjonaliści wykonujący swoje obowiązki zgodnie z prawem, lecz jako bezwolni wykonawcy woli polityków. Tak ten sondaż komentuje Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. No a Ibris zapytał, czy pani zdaniem zastąpienie polityków przez urzędników w radach nadzorczych samorządowych spółek rozwiązuje problem kontroli nad tymi właśnie spółkami. Zdecydowanie tak mówi 16% ankietowanych, raczej tak 32%, raczej nie, prawie 19%, a zdecydowanie nie 11% zapytanych w tym właśnie sondażu. Z kolei w Dzienniku Łódzkim o tym, że minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powołał pułkownika profesora Marka Saracyna na pierwszego komendanta rektora odrodzonej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jednocześnie szef MON-u wyznaczył pułkownika Roberta Gregulskiego na stanowisko prorektora do spraw wojskowych Wojskowej Akademii Medycznej. Marek Saracyn jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, a tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2023 roku. Ukończył także prestiżowe studia podyplomowe z zakresu zarządzania w obronie zdrowia, w tym MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Dwa lata temu został powołany na funkcję prodziekana do spraw badań naukowych i współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest lekarzem i naukowcem, specjalistą chorób wewnętrznych, nefrologii oraz endokrynologii. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej Wojskowego Instytutu Medycznego. Od wielu lat łączy aktywność kliniczną z działalnością naukową. W dorobku posiada ponad 150 publikacji. Więcej także na ten temat, jeżeli chodzi o Wojskową Akademię Medyczną, odrodzoną Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi, dzisiaj do przeczytania w Dzienniku Łódzkim. Teraz na zegarze 17 minut do godziny 7.

0: Na zegarze 14 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: Sporo dat, sporo wydarzeń. Dzisiaj no to zabieramy się do pracy. 1 lipca 1841 roku, a więc 185 lat temu, w wieku 79 lat, zmarł założyciel Konstantynowa Łódzkiego, Mikołaj Krzywiec, okołowiecz herbu Ostoja. W młodości związany był z dworem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie pełnił funkcję szambelana. Teraz skok do roku 1921, a więc 105 lat temu, w Łodzi urodziła się Michalina Wisłocka, ginekolog, cytolog i seksuolog, autorka pierwszych polskich popularno-naukowych książek dotyczących seksuologii, no a ta najsłynniejsza to Sztuka kochania. Teraz pozostajemy przy roku 1921, a więc 105 lat temu, zaczęły obowiązywać zmiany w prawie cywilnym. Uchylony został zapis nakazujący żonie posłuszeństwo mężowi. Tak, tak, wcześniej takie prawo obowiązywało. Zniesiono także przepis uzależniający wykonywanie wszelkich działań prawnych mężatki od zgody jej męża. 97 lat temu, a więc 1 lipca 1929 roku, przedłużono linię tramwajową numer 43. To linia Łódź-Konstantynów-Łódzki aż do Lutomierska. Na początku trasa kończyła się przed rzeką Ner. Wydłużenie linii do rynku w Lutomiersku wymagało budowy mostu nad Nerem. Jesienią 1932 roku most oddano do użytku i uruchomiono brakujący odcinek. Cała linia miała 8 kilometrów. I jeszcze jedna data z naszego kalendarza. 1 lipca 1934 roku. Wtedy to zaczęła działać hala Górniak przy ulicy Pierzkowskiej 317. Radio Łódź, audycja poranna, 12 minut do 7.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocję w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Woźniczka.
3: Zapraszamy!
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
12: Najwyższa pora, by sprawdzić się, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu. Damian Grosicki w studiu, witam Cię Damian serdecznie. Witam. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
13: No co tu dużo mówić. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski mówił, że proste prace remontowe na ulicach są prowadzone w wakacje, bo jest mniejszy ruch. A im więcej prostszych prac, tym więcej utrudnień. Czoło się zamyka, więc czego tu nie rozumieć? Do remontu estakady na Włókniarzy i Torków trzeba się przyzwyczaić. Na Kilińskiego trzeba postać. Między Senatorską a Milionową, na Wysokiej przed Nawrot, a także na Struga przy Kościuszki i na skrzyżowaniu Gdańskiej z Więckowskiego. To sprawdźmy jeszcze Zgierz. Tam bez zaskoczeń okolice Krzyżówki Łódzkiej z Popiełuszki i Śniechowskiego są najczęściej wybierane przez kierowców. A kolejne informacje drogowe za pół godziny.
12: Minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje, Wiktoria Makowska.
14: W Łódzkiem częściej pojedziemy pociągami, będzie więcej składów i lepsze trasy. Ceny paliw znów różne, to koniec rządowej osłony CPN. Dziś i jutro utrudnienia dla kierowców w całym województwie. Znamy powód i szczegóły. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Szansa dla rozwoju ruchu kolejowego w Łódzkiem. Ma się do tego przyczynić horyzontalny rozkład jazdy. W jego ramach w województwie planowane są nowe i częstsze połączenia. Dalekobieżne pociągi zatrzymają się m.in. w Sieradzu i Brzezinach. Zmiany obejmują również nowe połączenie z Lublinem oraz rozwój tras w kierunku Kielc i Radomia, wyjaśnia Piotr Rachwalski z zarządu CPK.
15: Horyzontalny rozkład jazdy oznacza więcej pociągów, lepszą ofertę, lepsze wykorzystanie tych miliardów zainwestowanych w kolej. Cykliczny rozkład jazdy oparty o stały takt.
16: Linia KDP to nie tylko przewozy międzyaglomeracyjne, ale też może dać efekt dla tych miejscowości położonych koło tej linii. Sieradz, Duńska Wola, Brzeziny. One mogą skorzystać na tym, że dowieziemy z tych miejscowości szybkim pociągiem regionalnym rozpędzającym się do 200 km na godzinę do większej miejscowości.
14: Dodaje wiceszef Biura Strategii i Planowania w spółce CPK Bartosz Uryga. A więcej na ten temat powiemy dziś w porannej rozmowie Radia Łódź. Naszym gościem będzie prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobiera i Michał Dąbrowski zaprasza po 8. Zmiany w cenach paliw. Dziś skończył się program osłonowy CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. A to oznacza, że teraz ceny paliw na stacjach będą różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dzisiaj nie ma już niższej stawki VAT. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że wprowadzenie tego programu było konieczne.
17: Czyli wybuchła wojna, teraz te ceny się ustabilizowały i to był program interwencyjny, konieczny.
14: A jakie ceny obowiązują dziś na stacjach w Łódzkiem, to będziemy sprawdzać w porannych wiadomościach Radia Łódź. Uwaga kierowcy, utrudnienia w całym województwie. To z uwagi na kolarski wyścig Solidarności i olimpijczyków. Największe zmiany i problemy będą w miastach, gdzie zaczynają i kończą się poszczególne etapy. A więcej o tym Robert Dzwoński.
18: Pierwszy etap rozpocznie się dzisiaj po godzinie 10. Kolarze wyjadą sprzed hali sportowej przy Skorupki w Łodzi i ruszą na południe. Przez Pabienicę, Dłutów dojadą do Bełchatowa, gdzie planowane są rundy m.in. na 1 maja i Dąbrowskiego. Finisz etapu około 12.30. Później peleton przeniesie się do Zduńskiej Woli, skąd z ulicy Łaskiej o 18.00 wystartuje drugi etap. Tym razem m.in. przez Buczek kolarze dojadą do Sieradza. Tu też ma być jedna runda i meta na Placu Wojewódzkim. Na samej trasie wyścigu utrudnienia będą tylko chwilowe. Mówi rzecznik imprezy Mariusz Gos.
19: Po przejeździe kolarzy 5 minut wystarczy, żeby rozładować ruch.
18: A finisz drugiego etapu w Sieradzu dzisiaj około godziny 20.
14: Jutro kolarzy czeka jeszcze etap z Koluszek do Skierniewic, a więcej o utrudnieniach piszemy na radio.pl. Kolejna usterka na Placu Wolności w Łodzi. W ostatnich dniach wybrzuszyły się płyty chodnikowe w rejonie Fontanny i od strony ulicy Północnej. Przypomnijmy, Plac Wolności został oddany do użytku w marcu 2024 roku. Wkrótce okazało się, że kamienna kostka sprawia problemy i wymaga napraw. Obecnie jest wymieniana na betonową nawierzchnię, a przyczyną kolejnych uszkodzeń mają być wysokie temperatury. Taką informację otrzymaliśmy od Zarządu Dróg i Transportu. Zdjęcia ubytków są już na naszej stronie.
1: Więcej na radio.łódź.pl.
14: 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie od dziś. Będą nowe preparaty, m.in. w raku płuc, raku endometrium, gruczołu krokowego czy raku jelita grubego. Nowa lista to także nowe terapie, m.in. w łuszczycy, chorobie Parkinsona, w niewydolności serca, nadciśnieniu oraz w depresji, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
20: Bardzo się cieszymy, że bupropion możemy objąć w końcu refundacją i też zaoferować pacjentom, którzy absolutnie cierpią na zaburzenia psychiczne, na depresję. Tak naprawdę też depresja, zgodnie z tymi badaniami WHO, to jest też główna przyczyna niesprawności pacjentów i utraty zdolności do pracy.
14: Następna aktualizacja listy leków refundowanych w październiku. A o 7.30 zapraszam Państwa na same dobre wiadomości.
12: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Bez niespodzianek na mundialu najlepsi strzelają. Norwegia wygrała 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a decydującą bramkę zdobył Erling Haaland. Dwa gole strzelił Kylian Mbappé i Francja wygrała 3-0 ze Szwecją. Ciekawostką jest fakt, że z grupy, w której grali Skandynawowie i w której mogła grać też Polska, odpadły już wszystkie reprezentacje. Meksyk wygrał 2-0 z Ekwadorem i dołączył do grona uczestników 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Kolejne mecze 1/16 finału turnieju dzisiaj wieczorem i w nocy. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista pokonał w swoim pierwszym tegorocznym meczu w Londynie Alejandro Tabilo w 3 setach, rewanżując się tym samym Chilijczykowi za porażkę w pierwszej rundzie French Open.
2: bardzo dobrze wykorzystywałem trawę, grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku, troszkę serwując na mecz w trzecim secie, dałem się ponieść emocjom, natomiast świetnie na to zareagowałem.
21: Rywalem Piotrkowianina w kolejnym spotkaniu będzie Amerykanin Zachary Swajda. Do drugiej rundy awansowała także Iga Świątek, broniąca trofeum Polka. Nie bez problemów wygrała z Amerykanką Taylor Townsend w trzech setach. Jutro zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. W drugiej rundzie z polskich singlistów jest jeszcze Hubert Hurkacz, który zmierzy się dzisiaj z Austriakiem Sebastianem Ufnerem. ŁKS rozegra dzisiaj pierwszy sparing. Pierwszoligowcy zmierzą się z Dinamem Bukareszt. Pierwszy gwizdek o 11:00. Odwołany został natomiast niedzielny sparing Widzewa z New England Revolution. I na koniec wyścig Solidarności i Olimpijczyków. To już 37. edycja tej kolarskiej imprezy. Start pierwszego etapu w Łodzi w okolicach starej hali sportowej o 10:15. A więcej o wyścigu w serwisie sportowym po 9:00, na który serdecznie zapraszam.
12: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 22 stopnie, w ciągu dnia maksymalnie do 32 stopni, to na wschodzie województwa nieco chłodniej na zachodzie, tam maksymalnie do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych, w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie spadło, teraz na barometrze 994 hektopaskale.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: 7 minut po godzinie 7, przed nami druga godzina porannego spotkania. Raz jeszcze mówimy dzień dobry tym, którzy teraz do nas dołączyli. Mamy środę, to jest pierwszy dzień lipca. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech, kłaniamy się, jesteśmy z Państwem do 9.

0: Radio Łódź, gram na połusku, to Cool Kids of Death, a na zegarze 15 minut po godzinie 7 już teraz.
1: Przegląd prasy.
0: No to teraz prasa ogólnopolska, konkretnie dziennik Gazeta Prawna. Tutaj kolejny sondaż. Sondaż dotyczący wynagrodzeń lekarzy, bo te ponownie znalazły się w centrum uwagi opinii publicznej. 48, prawie 49% Polaków ocenia wynagrodzenia lekarzy w naszym kraju za zbyt wysokie. Prawie 8,5% jest przeciwnego zdania. No i uważa, że te wynagrodzenia powinny zostać jeszcze podniesione. Z kolei co czwarty badany twierdzi, że obecny poziom płac jest odpowiedni. Mężczyźni częściej niż kobiety mają przekonanie, że zarobki lekarzy są zbyt wysokie. Najwięcej oceniających krytycznie poziom uposażenia medyków w Polsce jest w grupie wiekowej od 35 do 44 lat. Opinie, że jest on właściwy, najczęściej wyrażali badani w wieku od 18 do 24 lat. Ten sondaż dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. My zaglądamy jeszcze do Gazety Wyborczej. Tutaj o tym, że mamy wielki ban na wizy, a przez to sypie się rynek opieki senioralnej. Polska masowo blokuje wizy pracownicze dla osób ze wschodu, które mają opiekować się naszymi seniorami, alarmują pracodawcy. Nie działa już nawet procedura tak zwanej szybkiej ścieżki. W ramach tej szybkiej ścieżki sprowadzania pracowników z krajów trzecich pozytywnie rozpatrzono zaledwie 3 z 40 wniosków wizowych. Procedura uproszczona dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii oraz Mołdawii. Ada Zaorska, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej, w rozmowie z gazetą zwraca uwagę na brak rąk do pracy w opiece senioralnej przy kryzysie demograficznym. Ciężka i niestabilna praca sprawia, że brakuje chętnych wśród Polaków, a zatrudnienie cudzoziemców to konieczność. Stawki z MOPS-ów pozwalają jedynie na wypłatę najniższej krajowej stawki godzinowej na umowę zlecenie. Urzędy odmawiają wiz na podstawie przepisów sprzed ponad roku, argumentując to ryzykiem delegowania cudzoziemców do innych państw Unii Europejskiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiesiło pracę nad projektem rozporządzenia o zawodach deficytowych, motywując to rosnącym bezrobociem w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12:00 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
12: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
16: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
15: Czy to konieczne?
16: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
17: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
0: Po reklamie.
18: Zbliża się 7:30, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
19: I tradycyjnie zaczynamy od Łodzi. Przy rondzie lotników zrobiło się gęsto, głównie jadąc od Paderewskiego. To samo dzieje się na Obywatelskiej przy Maratońskiej, u zbiegu Krakowskiej z Biegunową i na sporych odcinkach ulic Złotno-Rąbieńskiej i tak do ronda. Jadąc ulicą Łódzką z Konstantynowa, trzeba się liczyć z lekkim postojem przy Łąkowej. Teraz Pabianica i ulica Wspólna, która przez pewien czas była zamknięta przy przejeździe kolejowym. Była, bo już nie jest i to dobra wiadomość akurat. Z tych mniej dobrych to chwilę dłużej możemy postać na Kilińskiego przy Girota Roweckiego, a także na Nawrockiego i Sikorskiego, chcąc przeciąć Warszawską. Na kolejny raport drogowy zapraszam minutę przed 8:00.
20: Same dobre wiadomości.
18: Na zegarze 7:30, no to Wiktoria Makowska i wspomniane same dobre wiadomości.
21: Lodówka społeczna na wakacje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przypomina, by przed wyjazdem na urlop nie wyrzucać jedzenia. Żywność, szczególnie ta, która w trakcie wyjazdu mogłaby się zepsuć, może trafić do lodówek społecznych. Od wczoraj w Łodzi działa 12 takie urządzenie, które stanęło przy parafii świętego Andrzeja Boboli w Nowosolnej. Lodówek społecznych w mieście będzie stale przybywać. Kolejna ma zostać uruchomiona już we wrześniu. Pierwsza w Polsce broadwayowska produkcja musicalu Kraina Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Zakończył się drugi etap castingu do tej inscenizacji. Na przesłuchaniach na żywo pojawili się kandydaci wyłonieni spośród rekordowej liczby prawie 500 zgłoszeń nadesłanych z całego kraju. Próby do spektaklu rozpoczną się w grudniu, a premiera zaplanowana jest na marzec przyszłego roku. Jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia od dziś wprowadza możliwość dzielenia recept. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Apteki mogły dobrowolnie zgłaszać się do systemu umożliwiającego dzielenie recept. Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl, ułatwiająca lokalizację placówek, które obsługują e-receptę dzieloną. Dziś swoje święto mają najlepsi towarzysze letnich spacerów. Pierwszego dnia lipca w Polsce obchodzimy Dzień Psa. To świetna okazja, aby zabrać swojego czworonoga na dłuższą przechadzkę, pobawić się z nim ulubioną piłką albo po prostu spędzić razem więcej czasu. W upalne dni pamiętajmy jednak o misce ze świeżą wodą, cieniu i spacerach wtedy, gdy słońce nie daje się we znaki. A jeśli w naszym domu wciąż brakuje merdającego ogona, może właśnie dziś warto pomyśleć o adopcji. Bo trudno o lepszego przyjaciela na lato i na każdy kolejny dzień. Życzymy dziś dużo słońca i uśmiechu, a na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam o 8.
18: No akurat tak się życie ułożyło, że z naszym radiowym oknem teraz słonecznie, ale w ciągu dnia ma być więcej chmur. Chmur także tych przynoszących przelotne opady deszczu, gdzie niegdzie może zagrzmieć, może spaść także grad. Jeżeli chodzi o temperaturę, 22 stopnie teraz, a w ciągu dnia temperatura maksymalna od 28 stopni to na zachodzie województwa, do 32 na wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zmiennych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie do 100 km. No i jeszcze rzut oka na barometr na 994 hektopaskale, a więc bez zmiany.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
18: Na zegarze 28 minut do godziny 8.

21 minut do godziny 8, no to kolejne tematy przed nami i kolejne problemy na Placu Wolności w Łodzi. Od początku czerwca trwa tam wymiana kostki brukowej na beton, a teraz zauważono, że nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła w kilku miejscach. Między innymi przy fontannie od strony ulicy Północnej.

0: Nocnej. No, bardzo jesteśmy ciekawi, czy Państwo też to zauważyli. Sprawą zainteresował się łódzki radny Marcin Hęcz.
1: Upały rzeczywiście prawdopodobnie spowodowały uszkodzenie nawierzchni, tym razem chodników. O ile w przypadku tej kostki, która jest obecnie naprawiana, no to trudno było nie dochodzić do takiego wniosku, że jednak jakość tych prac była kiepska. No tutaj jest troszkę inna sytuacja. No prawdopodobnie nastąpiła po prostu deformacja spowodowana tymi ekstremalnymi temperaturami, co no sporadycznie w przypadku takich płyt chodnikowych się zdarza. To zwłaszcza się pojawia problem w sytuacji, gdy coś znajduje się pod powierzchnią, co zmienia strukturę gruntu. No w tym przypadku jest to fontanna.
2: Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi potwierdza, że winne tej sytuacji są upały. Słyszymy również, że problem zostanie szybko naprawiony. Jak szybko? Tego nie wiemy, dlatego że nie podano konkretnej daty.
3: Winne zaistniałej sytuacji są skrajnie wysokie temperatury, które mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni. Wykonawca poprawi podniesione płyty najszybciej, jak tylko to możliwe. Jednak Łódź i Plac Wolności nie są odosobnionym przypadkiem. Podobne sytuacje miały miejsce w Gdańsku czy Częstochowie, gdzie nawierzchnia deptaków uległa odkształceniu na skutek wysokich temperatur.
2: Radni obserwują, radni alarmują i właśnie czego oczekujecie?
1: Ja rozumiem, że pewne problemy się mogą pojawiać na różnych, mniej reprezentacyjnych częściach miasta, ale zwłaszcza teraz, kiedy zaczyna się sezon turystyczny, kiedy my także zachęcamy masowo całą Polskę do odwiedzania Łodzi, do przyjeżdżania na festiwal, no musimy być wyczuleni, żeby te takie najbardziej reprezentacyjne, turystyczne miejsca w naszym mieście były no dopieszczone całkowicie, żeby też łodzianie się czuli dumni i widzieli, że te pieniądze, które płacą każdego dnia w podatkach, są jednak no, właściwie pożytkowane i możemy się tym wszystkim cieszyć.
2: Jak już wiemy, nie będą to pierwsze poprawki na Placu Wolności, ale mamy nadzieję, że ostatnie.
1: Trzeba powiedzieć wprost, no Plac Wolności ma pewne problemy, które rzeczywiście wychodzą z jakością realizacji, ale co do samej chyba formy realizacji, myślę, że większość łodzian odbiera pozytywnie to, co się zdarzyło właśnie na placu. Może jakoś ten odbiór zawiódł, my też to będziemy weryfikować, czy tutaj urzędnicy nie mogli lepiej się przyłożyć do swojej pracy.
2: Remonty i kolejne usterki nie umknęły uwadze mieszkańców.
4: Przyzwyczaiłam się, co chwilę są remonty. Staram się pozytywnie do tego podchodzić, bo jeździ się coraz lepiej.
5: Ciągle utrudnienia z tymi remontami. Na okrągło, przecież dopiero był remontowany Plac Wolności.
6: Na ten bałagan, to wie pani, brak słów. Tak zostało zrobione, niestety. A te tory, to jak się rozleciało. No. Podbudowa jest niewłaściwa.
2: Podobno winne są temu upały.
6: Tak, tak. A zimą mróz, to ręce opadają.
0: No tak, bo Plac Wolności najlepiej sprawdza się w temperaturze około 20 stopni, więc takiej temperaturze pokojowej. Nie za ciepło, nie za zimno. W sam raz. A ja tylko przypomnę, że Plac Wolności po przebudowie został oddany do użytku w marcu 2024 roku. Szybko jednak okazało się, że kamienna kostka sprawia problemy i wymaga naprawy. Obecnie jest wymieniana na betonową nawierzchnię. A te relacje przygotowała nasza reporterka Radia Łódź, Joanna Karp. Przypomnę także, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Reggae. No to Bob Marley raz jeszcze i The Wailers.

0: 14 minut do godziny 8. Największy fan w radiu ci muzyki reggae, Michał Dąbrowski. Witam cię bardzo serdecznie w Międzynarodowym Dniu Reggae.
1: Wszystkiego najlepszego i nawzajem. Dobrym polskim zwyczajem.
0: Dla wszystkich fanów reggae.
1: Tak.
0: Co tak zamilkłeś?
1: Bo to było kłamstwo niestety. Marcin państwa okłamał. Nie jestem największym fanem reggae ani w Radiu Łódź, ani w Łodzi, ale pozdrawiam wszystkich miłośników tej muzyki, bo potrafi ona rzeczywiście rozjaśnić dzień. Tak jak tutaj tego słuchaliśmy, to rzeczywiście słońce pojawiło się w końcu za oknem.
0: Słychać, że wygadana osoba.
1: Burej
0: na każdy temat coś miłego opowie. Dzień dobry raz jeszcze. Serwus. Co dobrego w polityce, co niedobrego w polityce, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali po godzinie 8.
1: A dzisiaj wyjątkowo nie o polityce, tylko o kolei, bo odwoływane i opóźnione pociągi, duże utrudnienia, chaos, to wszystko przyniosły ostatnie upały na kolei w Polsce, ale także właśnie w Łódzkiem. Tylko w poniedziałek odwołano między Łodzią i Warszawą ponad 20 pociągów, bo wysokie temperatury mogą prowadzić do uszkodzenia szyn czy systemów sterowania ruchem. Zapytam naszego gościa, czy najgorsze już za nami, pasażerami i kolejarzami, czy uda się znowu pobić rekord przewozów pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, bo choć mamy wakacje, to listopad 2025 roku też był wyjątkowo gorący dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, bo wtedy padły dwa rekordy. Prawie 1 100 000 pasażerów przewiezionych w całym miesiącu i rekord dzienny 21 listopada 36 000 pasażerów. Porozmawiamy też o obu tunelach kolejowych pod powierzchnią Łodzi. Zapytam naszego gościa o to, który zostanie oddany jako pierwszy. Czy ten
0: A to jest taki
1: budowany...
0: wyścig teraz, tak?
1: Tylko trochę na dopingu, bo ten pierwszy jest budowany od prawie 10 lat, czyli średnicowy. Pytanie, czy pierwszy nie powstanie i nie zostanie oddany do użytku, jednak ten, który drążony jeszcze nie jest.
0: Wie,
1: czyli dalekobieżny dla kolei.
0: Ale powiesz mi, są już zakłady, bo to jest bardzo dobry zakład.
1: A zaraz sprawdzimy, ale możemy zacząć w redakcji z przyjemnością.
0: No, bardzo ciekawy zakład i bym go nie przesądzał. Ale
1: trzymamy
0: jest kciuki.
1: Przesądzone, kto będzie naszym gościem. Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj, z którym porozmawiamy już po 8:10.
0: Polecamy to spotkanie. Michał Dąbrowski, ja tradycyjnie przypominam, że nasze rozmowy i nasz gość po 8:00 także w formie podcastów na radiołódź.pl. Proszę zaglądać na nasz portal. Teraz na zegarze 12 minut do godziny 8:00.

6 minut do godziny 8, no to jeszcze szybki mundialowy meldunek z zakończonych ostatnio spotkań. Francja pokonała Szwecję 3-0, wybrzeże Kości Słoniowej przegrało z Norwegią 2-1, no a Meksyk pokonał Ekwador 2-0. To 1/16 finału. Dzisiaj mecz Anglia, Demokratyczna Republika Konga, to spotkanie o 18:00, także Belgia zegra z Senegalem. To o godzinie 22:00. Tak to będzie dzisiaj wyglądało.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: Po reklamie.
4: Zbliża się 8, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regiony, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie w naszym imieniu robi to Damian Grosicki. Witam cię raz jeszcze serdecznie. Witam. Jak teraz wygląda sytuacja?
5: No właśnie ostatnio byłem zaskoczony, bo rano jechałem ulicą Niecierniano w Łodzi i nie było korków, aż zdjęcie zrobiłem.
4: No bo jesteś tutaj, jakby był korek, to byś nie dojechał.
5: To znaczy były, ale dopiero przed Kazimierza się zaczęły. No i dziś jest podobnie.
4: Kazimierza
5: to...
4: Wielkiego?
5: Kazimierza, świętego Kazimierza.
4: Dobra.
5: Co poza tym, na ulicy Tomaszowskiej zrobił się większy ruch, na Pabianickiej wjeżdżając do Łodzi, przed Rudzką również, na Przybyszewskiego miejscami też trzeba swoje poczekać. Sprawdźmy Piotrków Trybunalski. Spora aut pojawiło się na Sulejowskiej przy Rondzie Pileckiego, na Roosevelta i 3 Maja przed Kopernika. To jeszcze Sulejów i miejscowy Armagedon na Piotrkowskiej, Klasztornej, Opoczyńskiej i Koneckiej. A w ogóle wiecie, jak się nazywa mieszkaniec Końskich?
4: Ja nie będę strzelał.
6: Ja też nie będę.
5: No to o tym i o sytuacji drogowej w regionie za pół godziny.
6: No to czekamy.
4: Minęła godzina 8. Tu Radio Łódź, przed nami najważniejsze informacje, Wiktoria Makowska.
7: Zmiany w cenach paliw, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na stacjach w Łódzkiem. Kolejne problemy na Placu Wolności w Łodzi, wysokie temperatury doprowadziły do dodatkowych usterek. Kolarze pojadą, a samochody nie. Będą utrudnienia w całym województwie, znamy szczegóły tych zmian. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. O kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa płacą od dziś kierowcy na stacjach benzynowych. Wygaszony został rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej, prowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. A to oznacza, że od lipca znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Jakie teraz są ceny na stacjach w Łódzkiem, to wie nasz reporter Kacper Rafalski, z którym teraz się łączymy.
8: Tak, jestem właśnie na jednej ze stacji paliw. Jeszcze wczoraj benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6 zł. No od tych cen musimy się jednak odzwyczaić, bo od dzisiaj, od 1 lipca rząd przywraca standardową stawkę VAT i efekty widać na dystrybutorach. Popularna 95 oscyluje w okolicach 6,80 zł. 98 7,60 diesel z kolei 7 zł za litr. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
7: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Kolejny problem na Placu Wolności w Łodzi. Choć plac został oddany do użytku w marcu 2024 roku, to wkrótce okazało się, że kamienna kostka sprawia problemy i wymaga napraw. Ale to nie koniec. W ostatnich dniach pojawiły się kolejne ubytki. Tym razem wybrzuszyły się płyty chodnikowe. Miasto tłumaczy, że winne mogły być ostatnie upały. A jak wygląda teraz Plac Wolności? Zdjęcia są już na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
7: Uwaga kierowcy, szykują się utrudnienia w związku z międzynarodowym kolarskim wyścigiem Solidarności Olimpijczyków. Najwięcej będzie w miastach startów i finiszów poszczególnych etapów. Dwa z nich odbędą się już dzisiaj. Wyścig wystartuje z Łodzi, ale tym razem nie będzie utrudnień w samym centrum, mówi rzecznik wyścigu Mariusz Gos.
9: Startujemy o 10.15 z ulicy Skorupki, jedziemy Wólczańską do Pabianickiej, dojeżdżamy do Chocianowickiej. Dojeżdżamy do Bełchatowa, gdzie będą się kolarze ścigać na pętlach. 1 maja Dąbrowskiego, Okrzei, Kwiatowa, Czyżewskiego, Staszica.
7: Pierwszy etap zakończy się około godziny 12.30. Później peleton przeniesie się do Zduńskiej Woli, gdzie o 18.00 rozpocznie się drugi etap.
9: Ruszamy z ulicy Łaskiej przy Zespole Szkół Elektronicznych. Mamy pętelkę ulicami Piwną, Kobusiewicza, Jagieły. Potem kolarze wracają na Łaską, gdzie zaczyna się ostry start.
7: Meta drugiego etapu znajdzie się na Placu Wojewódzkim w Sieradzu. Krótkich miejscowych utrudnień należy spodziewać się też na całej trasie, którą można znaleźć na stronie wyścigu. Rewolucja w rozkładach jazdy pociągów. Pojedziemy częściej i w więcej miejsc. A to dlatego, że województwo łódzkie jest jednym z największych beneficjentów horyzontalnego rozkładu jazdy. To plan, który ma zmienić sposób organizacji ruchu kolejowego w Polsce i zwiększyć liczbę połączeń między regionami. Dla łódzkiego oznacza to między innymi bezpośrednie połączenie Łodzi z Lublinem, więcej postojów pociągów dalekobieżnych w Sieradzu i Zduńskiej Woli oraz rozwój tras m.in. do Kielc i Radomia. W planach są również nowe inwestycje. Kacper Fischer, sport Rynek Kolejowy w rozmowie z Radiem Łódź mówi, że pasażerowie będą mogli liczyć m.in. na stabilność oferty.
6: Ten rozkład ma zawierać takie rozwiązania systemowe w rodzaju po przyjeździe każdego pociągu z danego kierunku. Będziemy mogli odjechać łatwo, przesiąść się w innym kierunku, co ma ułatwić podróżowanie pomiędzy wszystkimi miastami w Polsce, w tym województwa łódzkiego.
7: Horyzontalny rozkład jazdy zakłada, że najważniejsze połączenia będą odbywać się nawet co pół godziny. Między innymi o tym, a także o budowach dwóch kolejowych tuneli pod powierzchnią Łodzi porozmawiamy z prezesem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciejem Sobierajem. Michał Dąbrowski zaprasza po 8, a ja zapraszam o 8.30 na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
4: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz. Możliwe także burze oraz opady gradu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 22 stopnie. W ciągu dnia od 28 do 32 stopni. Na barometrze 993 hektopaskala, więc ciśnienie nieznacznie spadło.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: Teraz na zegarze 4 minuty po godzinie 8. Niebawem u nas spotkanie z gościem, ale wcześniej dwie wieże i Wiraszko.
10: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody. Pierwsze namiętności i bite samochody.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: A zaczynamy od utrudnień na kolei, bo od poniedziałku były odwoływane i opóźnione pociągi. Duże utrudnienia i chaos, bo wysokie temperatury ponad 30-stopniowe, nawet momentami dobijające do 40 stopni Celsjusza, doprowadziły do paraliżu na torach, na niektórych trasach, na przykład między Łodzią i Warszawą. Tam tylko w poniedziałek odwołano ponad 20 połączeń. Temperatury mogą prowadzić do uszkodzenia szyn czy systemów sterowania ruchem. Czy najgorsze już za nami w tym przypadku?
2: W tej chwili prognozy wskazują na to, że temperatura spada, w związku z tym te problemy nie powinny się pojawiać. Natomiast problemy, które pojawiły się przede wszystkim w niedzielę, były związane z zerwaniem sieci trakcyjnej na odcinku od Legionowa do Modlina, czyli na trasie Gdańsk-Warszawa-Kraków-Katowice. I to spowodowało bardzo duże problemy na węźle warszawskim. Zatory, jeżeli chodzi o przepuszczanie pociągów przez Warszawę. Konsekwencją tego były bardzo duże opóźnienia i problemy dla pasażerów. Przez mniej więcej 2-3 godziny po dwóch torach nie mogły jeździć pociągi, w związku z tym wszystkie pociągi stały, bo nie ma żadnej tutaj akurat trasy objazdowej. To spowodowało duże problemy organizacyjne przez wiele godzin. Także to się nałożyło na cały dzień. Natomiast poniedziałek i odwoływane pociągi były związane z tym, że niektórzy przewoźnicy podjęli decyzję o tym, aby zadziałać, powiedzmy, profilaktycznie, zapobiegawczo, wycofać kilka pociągów.
1: Jak na Prząśniczka, Korczak na trasie Łódź,
2: tak,
1: Warszawa Wschodnia.
2: Aby mieć w odwodzie rezerwę taborową i rezerwę drużyn pociągowych po to, żeby w razie jakichś opóźnień można było te opóźnienia w jakimś stopniu niwelować.
1: A udałoby się coś zrobić lepiej, inaczej może. Czy nasza infrastruktura jest przystosowana do tak wysokich temperatur? Czy coś można byłoby zrobić lepiej? Czy można wyciągnąć jakieś wnioski z tych wydarzeń od niedzieli do wtorku, powiedzmy?
2: Czy trudno mi w tym momencie mówić o przyczynach tej awarii Legionowo-Modlin, ponieważ to jakby zaburzyło kursowanie pociągów w dużej części kraju. W pozostałych miejscach też były problemy. Tutaj przede wszystkim problemy, jakie są, to problemy z siecią trakcyjną. Wiadomo, że fizyka i rozszerzalność ciał powoduje to, że w niektórych miejscach ta sieć może wisieć niżej i powodować jakieś problemy przy styku z pantografem i możliwość jej zerwania, czy też połamania pantografu, co też zdarzyło się nam na Olechowie, czy też ewentualnie wyboczenia szyn, tak, i też brak możliwości przejazdu. Co do zasady, na nowych odcinkach torów z szynami nie było takich problemów, natomiast z siecią w wielu miejscach kraju takie przypadki były, natomiast wiemy, bo odbywały się regularnie posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem Polskich Linii Kolejowych czy Energetyki, że te awarie były usuwane na bieżąco. Oczywiście to są długotrwałe procesy, które
1: trwają kilka godzin. I wszystko też wskazuje na to, że będzie tylko goręcej w kolejnych latach. I nie chodzi mi o lata w sensie kolejnych roków, mówiąc tak nieładnie, tylko chodzi mi o porę roku, zwłaszcza tą właśnie połowę.
2: Tak, te zjawiska klimatyczne się zmieniają, w związku z tym one będą występować z dużą siłą. Po tym, jak wystąpiły upały, przechodziły burze i tutaj na przykład duże zniszczenia były na Śląsku, gdzie też została zerwana na dużym odcinku dosyć poważnie sieć trakcyjna i to też spowodowało problemy. Ta burza, która wchodziła do województwa łódzkiego, w jakimś stopniu została zniwelowana, ale też było ryzyko, że w okolicach Częstochowy, Radomska, Piotrkowa, Trybunalskiego też pojawią się problemy, ale szczęśliwie pogoda nas tutaj ominęła.
1: Ełka mocno odczuła te upały, czy nie? Specjalnie.
2: Myślę, że każdy przewoźnik, my wcześniej się już przygotowywaliśmy, dostarczaliśmy dodatkową wodę do pociągów, byliśmy w kontakcie z sztabami zarządzania kryzysowego, przede wszystkim wojewódzkim. Sprawdziliśmy wszystkie elementy związane z komunikacją zastępczą, także przygotowywaliśmy się do tego. W jednym przypadku, w którym właśnie mieliśmy połamany pantograf ze względu właśnie na obniżoną sieć trakcyjną, dokonywaliśmy ewakuacji przy pomocy, dzięki pomocy, za co dziękuję, Straży Pożarnej pasażerów. Natomiast autobus został podstawiony, pasażerowie zostali przewiezieni do innego pociągu i mogli kontynuować podróż. Oczywiście z dwugodzinną przerwą, ale udało nam się to dosyć sprawnie zrobić. No tutaj na pewno wnioski będziemy wyciągać, co można zrobić jeszcze w organizacji ruchów, informacji pasażerskiej. Już też dokonaliśmy pewnych dodatków, zmian do tego, żeby słuchać pasażerów, no, którzy oczywiście w wielu momentach wyrażali swój krytycyzm i to jest oczywiste, jeżeli musieli czekać długo. Dlatego też bierzemy to pod uwagę, słuchamy tego i będziemy próbowali zmieniać to, co jest możliwe. Oczywiście nie zależymy tylko i wyłącznie od siebie, bo jest zarządca sieci kolejowej, są inni przewoźnicy. Dokładnie tak. Natomiast na pewno będziemy wyciągać wnioski takie, żeby niwelować takie trudności w przyszłości, aczkolwiek przy takich zjawiskach pogodowych w Polsce, czy też w zachodniej Europie, które wystąpiły, no takie sytuacje niespodziewane, może nie tyle niespodziewane, bo one są spodziewane, ale
1: niecodzienne.
2: Niecodzienne, krytyczne mogą się wydarzyć.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Mamy wakacje, co czuć i widać za oknem, ale listopad 2025 roku też był wyjątkowo gorący dla Ełki, pod względem zwłaszcza liczb, bo padły dwa rekordy. Łącznie 21 listopada Ełka A przewiozła 36 tysięcy osób, a jeżeli chodzi o cały miesiąc, to niemal 1 100 000 pasażerów. Czy da się pobić te liczby w 2026? Może to już się wydarzyło?
2: Popularność kolei w całym kraju wzrasta. Ostatnio dane Urzędu Transportu Kolejowego wskazały na 10% wzrost liczby pasażerów, także każda podróż koleją napędza kolejną podróż, bo czasami trzeba dojechać do pociągu, na który się przesiadamy. Organizujemy różne pociągi okazjonalne, które mają pokazać tym, którzy dawno nie jechali koleją, że ta kolej w tej chwili jest komfortowa, bezpieczna, że można nią podróżować szybciej na dłuższych odcinkach czy średnich odcinkach niż samochodem. Także myślę, że jest to możliwe. Obserwujemy wzrost zainteresowania koleją także w tym roku.
1: A horyzontalny rozkład jazdy ma szansę jeszcze wzmocnić ten renesans kolei?
2: Na pewno, bo jeżeli zostanie zwiększona częstotliwość i zostanie ustabilizowana ta częstotliwość w równych taktach, to przyzwyczaja pasażerów do jakiegoś określonego standardu. Oczywiście to są pewne założenia, które muszą mieć odzwierciedlenie też w infrastrukturze, w przepustowości infrastruktury, w stabilności infrastruktury, w zakończeniu dużej liczby inwestycji. Natomiast takie rzeczy już się dzieją i też takie prace prowadzi już Intercity w tej chwili, żeby cyklicznie te pociągi kursowały w cyklicznych odstępach czasu. My też współpracujemy tak, żeby ten rozkład był stosunkowo zgrany.
1: Bo przypomnijmy, horyzontalny rozkład jazdy to jest ta koncepcja, w myśl której pociągiem będę mógł podróżować tak po kraju, tak jak podróżuję tramwajem po mieście. To znaczy, że idę na przystanek, spodziewam się, o której godzinie przyjedzie ten pociąg, w którą stronę pojedzie, w którym kierunku i ma się pojawić chociażby nowe, bezpośrednie połączenie Łodzi z Lublinem, rozwój połączeń do Kielc, Radomia, więcej postojów pociągów dalekobieżnych w Sieradzu czy z Duńskiej Woli.
2: Tak, no takie są założenia ramowe i teraz no, należy to przekuć na rozkład jazdy już konkretny. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że plan jest uzależniony, tak jak powiedziałem, od przepustowości linii i od zakończenia wielu inwestycji, które jeszcze muszą się zrealizować w naszym kraju, tak aby ta podróż mogła być stabilna po nowych torach i nowej sieci trakcyjnej i no trzeba to po prostu skończyć, żeby można było stabilnie realizować rozkład jazdy.
1: Trzeba skończyć dużo projektów w całym kraju, ale też chociażby w naszym mieście. To który tunel powstanie jako pierwszy? Ten, który jest drążony od prawie dekady, czyli tunel średnicowy między Łodzią Fabryczną oraz Łodziami Kaliską i Żabieńcem? Czy ten, którego drążenie jeszcze nie wystartowało, czyli dalekobieżny dla kolei dużych prędkości?
2: Nie potrafię powiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, jakie trudności spotkają budowniczych tunelu dużej prędkości. Miejmy nadzieję, że wnioski zostały wyciągnięte, być może trochę inne rozwiązania konstrukcyjne, inne rozwiązania organizacyjne pozwolą zrealizować tą inwestycję szybciej. Natomiast no, mam nadzieję też, że po zakończeniu dialogów technicznych z firmami, które zgłosiły się do tego dialogu, inwestor, czyli Polskie Linie Kolejowe, także będą mogły przystąpić do wyboru wykonawcy i rozpocząć ponownie tą pracę. No bo dużo już zostało zrobione, natomiast no, trzeba te rzeczy, które zostały zaczęte i nie są w tym momencie skończone, prowadzą też do wielu utrudnień w ruchu miejskim, po prostu zakończyć.
1: A dało się doprowadzić tę inwestycję do końca inaczej niż rozstając się z tym dotychczasowym wykonawcą? Według pana wiedzy, pana obserwacji, no przypomnijmy, że ten tunel średnicowy ma ogromne znaczenie dla Łodzi, bo chociażby wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, dzisiaj także pełnomocnik rządu do spraw CPK, mówił wprost, że dzięki temu tunelowi w systemie pojawi się 60 milionów dodatkowych pasażerów rocznie. To są ogromne liczby.
2: No to ci pasażerowie na pewno też pojawią się łódzkiej kolei aglomeracyjnej, bo dojazd do łódzkiego tramwaju regionalnego czy do manufaktury na pewno też wzbudzi wiele podróży. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie dotyczące, czy można było zrobić coś więcej, nie poczuwam się, nie jestem kompetentny do tego, żeby wypowiadać się za Polskie Linie Kolejowe, więc raczej proponowałbym zadać to pytanie zarządowi. Natomiast no, też pamiętajmy o tym, że wiele elementów zostało już wykonanych, tak jak cztery tunele, które łączą Żabieniec i Kaliską, część tunelu tego pojedynczego i rozpoczęte zostały prace przy dosyć są zaawansowane, oczywiście one teraz są wstrzymane, ale dosyć zaawansowane, jeżeli chodzi o przy stacjach. Więc dużo elementów zostało zrobionych. Mam nadzieję, że nowy wykonawca z tych, którzy się zgłosili do dialogu technicznego i są to doświadczeni duzi wykonawcy, no poradzą sobie z tym wyzwaniem technologicznym.
1: To już na koniec 10 czerwca burmistrz Poddębic był gościem Radia Łódź. Mówił o tym, że trwają starania i zabiegi o to, żeby od nowego rozkładu jazdy, od początku przyszłego roku, pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej kursowały między Łodzią a Poddębicami. To jest realne?
2: Tak jak pan zauważył, w horyzontalnym rozkładzie jazdy jedna z tras prowadzi także przez Poddębice. W związku z tym tutaj z Urzędem Marszałkowskim trwają rozmowy i na pewno też trwają rozmowy Poddębic. My zawsze w takich sytuacjach otrzymujemy odpowiednie zlecenia i się do nich przygotowujemy. Powiem tak, linia 131 pomiędzy Poddębicami a Zduńską Wolą przechodziła remont. W związku z tym podniesiono została prędkość, gdzie do tej pory było tam na jednym torze 40 km na godzinę, co utrudniało prowadzenie ruchu. Więc te prace się kończą. Także i wzrośnie przepustowość dla ruchu torwarowego i otworzą się szanse na większe możliwości, jeżeli chodzi o ruch pasażerski. Także infrastrukturalnie powoli ta trasa jest przygotowywana do tego. Natomiast w szerokim horyzoncie czasowym, czy też wąskim horyzoncie czasowym, ale w planach województwa, tam, gdzie są linie kolejowe i obsługują znaczące miasta województwa łódzkiego, też przewidziana jest w planie transportowym obsługa takich miejscowości jak Szadek, Poddębice.
1: Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia. Do usłyszenia.

23 minuty po godzinie 8. Wszystkie nasze rozmowy po godzinie 8 na radiouć.pl. Proszę zaglądać tam także dużo, dużo podcastów, ciekawych programów do odsłuchania o każdej porze dnia i nocy. Polecamy radiouć.pl, a u nas zerkam za 6 minut z krótkich, najważniejszych informacji Wiktoria Makowska.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
7: Wjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, a konkretnie robi to Damian Grosicki. Raz jeszcze dzień dobry. Damian, jak teraz wygląda sytuacja?
8: Ale najpierw rozwiązanie zagadki.
7: A, no właśnie, zapomniałem, przepraszam.
8: Mieszkaniec Końskich to Konecczanin, a mieszkanka Konecczanka. Także Wiktorio Marcinie żelazko było w zasięgu ręki. A dlaczego tak mówię o tych Końskich? Bo ulica Konecka w Sulejowie nadal jest solidnie zakorkowana. Rzeczywiście trudno z niej wyjechać, kierując się na Piotrków Trybunalski. Wróćmy do Łodzi, na przykład na Rondo Solidarności, gdzie można poćwiczyć swoją cierpliwość. Postać możemy też na skrzyżowaniu Spornej z Wojska Polskiego, na Źródłowej również i na Zwierskiej przy Placu Kościelnym. Zaglądamy teraz do Sieradza, tam z kolei poczekamy na Widawskiej, na światłach przy Sienkiewicza, na Jana Pawła przy Grunwaldzkiej i Broniewskiego, ale też na Polskiej Organizacji Wojskowej przy Grunwaldzkiej również, jak i przy samym Rondzie Kaczyńskiego. Kolejny raport drogowy, minutę przed dziewiątą.
7: No to mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna szansa, żeby wygrać żelazko. Zobaczymy. 8.30 na zegarze. Czas na skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
9: O kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa płacą od dzisiaj kierowcy na stacjach benzynowych. Wygaszony został rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Od lipca znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Obchodzony dziś w Polsce Dzień Psa to także promocja adopcji, bo najwięcej zwierząt zostaje porzuconych właśnie na początku wakacji. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały, dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać. Pies zawsze powinien mieć miskę z wodą, a w gorące dni zacienione miejsce do odpoczynku. Międzynarodowy Dzień Psa jest obchodzony 26 sierpnia. Wiadomo, kto pokieruje Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi. Rektorem uczelni zostanie pułkownik profesor Marek Saracyn. Informację w serwisie X opublikował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Pułkownik profesor Marek Saracyn jest lekarzem i naukowcem, specjalistą chorób wewnętrznych. WAM w Łodzi zaczyna działać od dzisiaj. Wraca do Łodzi po 24 latach. Kształcenie rozpocznie nie później niż od roku akademickiego 2027-2028. Lodówka społeczna na wakacje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przypomina, by przed wyjazdem na urlop nie wyrzucać jedzenia. Żywność, szczególnie ta, która w trakcie wyjazdu mogłaby się zepsuć, może trafić do lodówek społecznych. Od wczoraj w Łodzi działa 12 takie urządzenie, które stanęło przy parafii świętego Andrzeja Boboli w Nowosolnej. Lodówek społecznych w mieście będzie stale przybywać. Kolejna ma zostać uruchomiona już we wrześniu. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9.00.
7: Sporo słońca za naszym radiowym oknem. W ciągu dnia ma się jednak chmurzyć, no a z tych chmur popadać deszcz. Możliwe także opady gradu, gdzie niegdzie może zagrzmieć. Jeżeli chodzi o temperaturę, 22 stopnie teraz. W ciągu dnia maksymalnie od 28 stopni to na zachodzie regionu, do 32 to na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Z kierunków zmiennych w czasie burz, porywy wiatru do 90 km na godzinę i jeszcze rzut oka na barometr. Na nim teraz 993 hektopaskala, to oznacza, że ciśnienie powoli, ale spada.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: 28 minut do godziny 9.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To męskie granie. Orkiestra teraz na zegarze 24 minuty do godziny 9. Niebawem znów ruszymy w Polskę. To w ramach naszego nowego cyklu Podróżowanie Trabiem. Dziś południe kraju. Tyle zdradzę teraz, a szczegóły to niebawem.

0: 20 minut do godziny 9 czasu mało, no to krótko. Wszystko gotowe, ruszamy w drogę. Dziś Śląski, bardzo ciekawe miejsce. Oprowadza Magdalena Pańczyk z Polskiego Radia w Katowicach.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
8: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie to miejsce, w którym historia przemysłu spotyka się z nowoczesnym opowiadaniem o przeszłości. O tym, jak powstała ta wyjątkowa przestrzeń i dlaczego warto ją odwiedzić, opowie dyrektor muzeum Tomasz Owoc.
9: Muzeum Hutnictwa to miejsce po dawnej hucie królewskiej Kościuszko, jednej z najstarszych hut żelaza na Górnym Śląsku i w aglomeracji górnośląskiej. I to jest miejsce, w którym opowiadamy historię przemysłu, dziedzictwa przemysłowego i tego, jak ono wpłynęło na nasze życie i jak wpłynęło na historię naszego miasta, którego by nie było bez huty królewskiej, od której tak na dobrą sprawę Chorzów najpierw się nazywał, bo była to Königshütte, huta królewska, dopiero potem przemianowana właśnie na Chorzów.
8: W Muzeum Hutnictwa nauka historii ma wymiar żywej lekcji o ludziach i ich pracy. Głosy dawnych hutników wzbogacają ekspozycję i sprawiają, że opowieść o stali nabiera bardziej osobistego charakteru.
9: Proces hutniczy jest bardzo skomplikowany, bardzo dużo chemii, fizyki, więc stwierdziliśmy, że nie zawsze jest to atrakcyjne, żeby opowiadać tylko od tej strony procesu hutniczego. Dlatego najpierw zaczęliśmy od projektu Historii Mówionej, gdzie 35 osób, hutniczek i hutników, opowiedziało nam o tym, czym jest hutnictwo, jak wyglądała praca w hucie. I to jest główna oś narracji naszej wystawy, na której można zobaczyć też takie dosyć spektakularne obiekty, jak ogromne młoty kuźnicze, koło zamachowe z maszyny parowej, klatki walcownicze oraz bardzo dużo artefaktów związanych z hutnictwem, z procesem projektu, z procesem hutniczym, odlewania stali, ale i też samych produktów, czyli tego clue, dlaczego powstaje stal. I zawsze zwiedzanie zaczynamy od takiej refleksji, czym dotarliśmy, jakim środkiem transportu dotarliśmy do naszego muzeum. I zazwyczaj, jeśli nie przyszliśmy na piechotę, to przyjechaliśmy czymś, co jest wykonane ze stali. Więc to jest taki element codziennego życia, który mało obecnie dostrzegamy, a to jest właśnie opowieść o tym ciekawym stopie. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy na szlaku pomiędzy Dolnym Śląskiem a Krakowem, gdzie dosyć łatwo do nas zajechać. Dużo osób z aglomeracji. Ta najbliższa okolica nas bardzo często odwiedza. Dużo grup też szkolnych i przedszkolnych. Troszeczkę mniej osób już z zagranicy.
8: Wychodzi na to, że Muzeum Hutnictwa w Chorzowie poleca się na wakacje i nie tylko.
9: I nie tylko, też w weekendy będą specjalne pokazy kucia, tak zwana szychta z kowalem, to okres, w którym zwiedzający mogą zobaczyć, jak funkcjonowały młoty kuźnicze w hucie, więc też zapraszam do śledzenia naszych social mediów i naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje.
10: Do województwa śląskiego zaprasza Radio Katowice.
11: W Radiu Łódź gramy po łódzku.
0: A nasz cykl powróci jutro około godziny 8:40. Radio Łódź, audycja poranna.

0: To grupa Eszstadt. W regionie łódzkim będzie więcej połączeń kolejowych, powstaną także nowe linie. Tak ma być za kilka lat, gdy wejdzie w życie horyzontalny rozkład jazdy. Więcej na ten temat Jakub Jędrzejewski.
1: Horyzontalny rozkład jazdy to jeden z największych projektów zmian w polskiej kolei od lat, który ma całkowicie przebudować sposób planowania i funkcjonowania połączeń pasażerskich. Zamiast corocznych modyfikacji rozkładu jazdy, system ma opierać się na stałych, wieloletnich założeniach, które zapewnią większą przewidywalność i spójność sieci kolejowej, mówi członek zarządu spółki CPK realizującej budowę lotniska Port Polska, Piotr Rachwalski.
2: Horyzontalny rozkład jazdy oznacza więcej pociągów, lepszą ofertę, lepsze wykorzystanie tych miliardów zainwestowanych w kolej, cykliczne rozkład jazdy oparty o stały takt.
3: Pasażerowie skorzystają na wprowadzeniu horyzontalnego rozkładu jazdy dwojako. Kasper Fischer, rynek kolejowy. Po pierwsze, będą mogli liczyć na większą stabilność oferty. To znaczy, jeżeli w danym roku będą mieli dane dogodne dla nich połączenie, będą mogli zakładać, że w przyszłym roku i w kolejnych latach nie zniknie ono tak łatwo z rozkładu jazdy, jak to ma miejsce dziś. Drugim aspektem jest to, że ten rozkład ma zawierać takie rozwiązania systemowe w rodzaju po przyjeździe każdego pociągu z danego kierunku. Będziemy mogli odjechać, łatwo przesiąść się w innym kierunku.
1: Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju jest budowa i integracja kolei dużych prędkości w ramach tzw. linii Y, która ma połączyć Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań z planowanym węzłem przy nowym lotnisku Port Polska.
4: Linia KDP to nie tylko przewozy międzyaglomeracyjne,
1: mówi wicedyrektor Biura Wdrażania Strategii i Planowania w spółce CPK Bartosz Uryga.
4: Ale też może dać efekt dla tych miejscowości położonych koło tej linii. Sieradz, Duńska Wola, Brzeziny. One mogą skorzystać na tym, że dowieziemy z tych miejscowości szybkim pociągiem regionalnym rozpędzającym się do 200 km na godzinę do większej miejscowości.
1: W systemie przewidziano również szybkie połączenia typu Aeroexpress między Łodzią, Warszawą i portem lotniczym z prędkościami sięgającymi 200 km na godzinę oraz integracją z przystankami w tunelu średnicowym w Łodzi między Kaliską a Widzewem.
5: Żeby system działał, to musi być skończony tunel pod Łodzią. Remigiusz Kozłowski, Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Bez skończenia tego tunelu ten system po prostu nie zadziała tak, jak został zaplanowany. Nie będzie generował korzyści, o których jest mowa i które tak dużo pracy kosztowały i nakładów inwestycyjnych w innych częściach Polski.
1: Duże zmiany mają objąć także mniejsze miejscowości regionu. W planach znajduje się m.in. modernizacja linii kolejowej nr 25 wraz z budową łącznicy do centralnej magistrali kolejowej, co ma poprawić przepustowość i skrócić czas przejazdu. Przewidziano również nowe linie jak Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski i Łódź, Poddębice, Uniejów, Konin, które mają zakryć dotychczasowe białe plamy na kolejowej mapie regionu.
5: Uzupełnienie tej sieci pozwoli mówić o tym, że mamy zapewnioną w miarę porządną dostępność transportu kolejowego, która w przyszłości będzie uzupełniona skorelowanym z tym transportem systemem transportu na przykład autobusowego.
1: W miejscach, gdzie nie ma infrastruktury kolejowej, pasażerowie mają być dowożeni do najbliższych węzłów przesiadkowych, skąd będą mogli korzystać z połączeń kolejowych, dalekobieżnych i regionalnych. Tak ma być w przypadku powiatu Wrawskiego i Pajęczańskiego.
3: To rozwiązanie mieszkańcy województwa znają, ponieważ połączenia dowozowe od dłuższego czasu uruchamia Łódzka Kolej Aglomeracyjna i tam, gdzie te autobusy kursują, cieszą się coraz większą popularnością.
1: Stałe godziny odjazdów i powtarzalne relacje mają ułatwić pasażerom planowanie podróży, a także sprzyjać rozwojowi gospodarczemu miejscowości położonych przy liniach kolejowych.
5: Uda się dostosować zarówno zwyczaje mieszkańców, jak i również kolejne elementy systemu. W wielu miejscowościach, w których znajdują się stacje kolejowe, no będą się po prostu szybciej rozwijały gospodarczo.
1: Horyzontalny rozkład jazdy miałby zacząć obowiązywać na przełomie 2034 i 2035 roku.
0: Zmiany obejmą cały kraj. Łatwiejsze ma być podróżowanie nie tylko po województwie łódzkim, ale także oczywiście po całej Polsce. Na zegarze 10 minut do godziny 9.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.
8: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
10: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
11: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
12: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
10: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
13: Tworzymy rodzinę.
14: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
9: www.domwlodzi.org.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Zbliża się 9:00, czas na raporty drogowe. Damian Grosicki.
17: Ruch coraz mniejszy. Są oczywiście miejsca, gdzie jest nieco ciaśniej, na przykład na Rokicińskiej w Łodzi. Jadąc z Andrespola przed Gajcego na zachodnie, między Limanowskiego i Pruchnika, na skrzyżowaniu 6 sierpnia z Żeligowskiego i na Drewnowskiej. Pamiętajmy też o skrzyżowaniu Marszałków, czy też Brzezińskiej, albo Limanowskiego. No i jeszcze Krzemienieckiej. Teraz Wieluń i utrudnienie na Sieradzkiej przed Trauguta i Głowackiego i nieco dalej, bo na skrzyżowaniu z Wojska Polskiego i Kalistą. Mniejszy ruch związany z wakacjami, ale to za długo nie potrwa, bo tylko 61 dni, więc szybko zleci. Wszystkim podróżującym życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
16: Minęła godzina 9:00. Słuchamy Radio Łódź. Przed nami najważniejsze informacje. Wiktoria Makowska.
18: Zmiany w cenach paliw i koniec rządowego programu. Sprawdzamy, czy podwyżki zaskoczyły łódzkich kierowców. Temperatura spada, a kolej wraca do normy po odwołaniu ponad 20 pociągów. Czy najgorsze już za nami? O to pytamy prezesa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W wiadomościach powiemy też o niemarnowaniu jedzenia w wakacje. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Od dziś paliwa w całej Polsce droższe o kilkadziesiąt groszy za litr. Wygaszony został rządowy program osłonowy, ceny paliwa niżej, wprowadzone w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. A to oznacza, że od lipca znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Dziś na stacjach w Łódzkiem litr benzyny 95 kosztuje 6,80 zł, 98 7,60, a za litr diesla kierowcy zapłacą 7 zł. I wcale nie są z tego powodu zadowoleni.
19: Jak dotychczas się tankowało?
4: O wiele lepiej było.
19: Na pewno. Mogłoby tak zostać?
4: Oczywiście, że tak.
8: No, przy firmie, która zatrudnia kilkadziesiąt kierowców i codziennie tankujemy po 60 litrów w każdy samochód, to jest bardzo odczuwalne.
18: Mówią tankujący dziś rano mieszkańcy Łodzi. Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Początek końca problemów na kolei. Maksymalna dzienna temperatura zaczyna spadać, co kończy upały, które od kilku dni paraliżowały ruch kolejowy. Tylko w poniedziałek odwołano ponad 20 pociągów na trasie Łódź-Warszawa. Czy najgorsze już za pasażerami i kolejarzami? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym był prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj, a rozmawiał z nim obecny w studiu Michał Dąbrowski.
16: Dzień dobry. Od niedzieli do wtorku maksymalna temperatura w Łódzkiem zbliżała się do 40 stopni Celsjusza. Ekstremalne temperatury mogą prowadzić do uszkodzenia torów czy systemów sterowania ruchem. Byliśmy przygotowani, choć nie obyło się bez utrudnień, mówi prezes ŁKA Maciej Sobieraj.
13: Mieliśmy połamany pantograf ze względu właśnie na obniżoną sieć trakcyjną. Dokonywaliśmy ewakuacji pasażerów, natomiast autobus został podstawiony, pasażerowie zostali przewiezieni do innego pociągu i mogli kontynuować podróż. Oczywiście z dwugodzinną przerwą, ale udało nam się to dosyć sprawnie zrobić.
16: I choć maksymalna dzienna temperatura spada, to dziś w Łódzkiem obowiązują ostrzeżenia dotyczące upałów i burz. A co to może oznaczać na kolei? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
18: Leczenie nowotworów możliwe od początku diagnozy. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie od dziś, a szczegóły wyjaśni nam Joanna Stankiewicz.
20: Ministerstwo Zdrowia zmienia podejście do leczenia chorób onkologicznych. Skuteczne, innowacyjne terapie będą dostępne dla pacjentów już na początku, a nie kiedy choroba jest zaawansowana, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
21: Ten schemat leczenia, no mamy nadzieję, że on absolutnie zwiększy szansę całkowitego wyleczenia pacjenta.
20: Będą nowe terapie, m.in. w raku jelita grubego, gruczołu krokowego, endometrium i w szpiczaku mnogim, a także w chorobie Parkinsona, leśniowskiego, Crohna, dolności serca, nadciśnieniu oraz depresji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
18: Następna aktualizacja listy leków refundowanych w październiku. Jedziemy na wakacje, nie wyrzucajmy jedzenia. Lepiej zanieść je do lodówki społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przypomina, że to wartościowa pomoc i wskazuje, że w Łodzi od wczoraj działa 12 takie urządzenie, które stanęło przy parafii świętego Andrzeja Boboli w Nowosolnej, mówi jej proboszcz ksiądz Damian Czerwiński.
22: W tej kategorii religijnej są to dary Boże, które trzeba wykorzystać. Dlatego w tym miejscu ta lodówka jest, myślę, bardzo ważna i bardzo pożądana.
23: Przed wyjazdem zajrzyjcie do swojej lodówki, zobaczcie, co można wykorzystać przed wyjazdem, a co właśnie fajnie włożyć do lodówki społecznej. Jeżeli to są produkty, z których części już korzystaliśmy, a chcemy podzielić się resztą, dołóżcie karteczkę, kiedy to zostało włożone, co jest w środku.
18: Przypomnijmy, że do lodówek społecznych nie wkładamy surowego mięsa i jajek, żywności przeterminowanej czy produktów z zawartością alkoholu. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 10:00.
16: A przed nami jeszcze wiadomości sportowe i Michał Malinowski.
24: Kolarski peleton będzie się dzisiaj ścigał w Łódzkiem. Z Łodzi do Bełchatowa i ze Zduńskiej Woli do Sieradza to trasy dwóch pierwszych etapów tegorocznego międzynarodowego wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Na trasie pojawi się większość zawodników, którzy kilka dni temu walczyli o Mistrzostwo Polski, zapowiada rzecznik wyścigu Mariusz Gos.
25: Z zawodników, którzy zajęli pierwsze 10 miejsc na Mistrzostwach Polski, będziemy mieli 7. Nie będziemy mieli wicemistrza Polski, Piotra Pękale, dlatego że to jest góral i jest przygotowywany na wyścig dookoła Austrii. Natomiast będziemy mieli mistrza, który jednak będzie jechał na Patryka Stosza, tak zdecydował dyrektor sportowy Mariusz Witecki.
24: Początek wyścigu po godzinie 10:00. Kolarze ruszą sprzed hali sportowej przy Skorupki w Łodzi. Finisz w Bełchatowie około godziny 12:30. Drugi etap rozpocznie się o 18:00 w Zduńskiej Woli. A w Sieradzu kolarze spodziewani są około godziny 20:00. Norwegia, Francja i Meksyk z awansem na mundialu. Znamy 3 kolejne drużyny, które zagrają w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Norwegowie wygrali 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Francuzi pokonali 3-0 Szwedów, a Meksyk okazał się lepszy od Ekwadoru, zwyciężając 2-0. Dzisiaj mecz Anglików z Demokratyczną Republiką Konga z potencjalnym udziałem Steve'a Kapuadiego z Widzewa, a także spotkania Belgii z Senegalem oraz USA z Bośnią i Hercegowiną. Kamil Majchrzak i Iga Świątek z wielkoszlemowym awansem. W pierwszej rundzie Wimbledonu urodzony w Piotrkowie tenisista wygrał w 3 setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Także 3 partii potrzebowała do zwycięstwa z Taylor Townsend, rozstawiona z trójką Świątek. O 3 rundę zagra dzisiaj na londyńskiej trawie Hubert Hurkacz, rywalem Austriak Sebastian Offner. Ten mecz w samo południe, a godzinę wcześniej początek pierwszego sparingu piłkarzy UKS-u, którzy zmierzą się z Dinamem Bukareszt. Po więcej sportu zapraszam na radiołódź.pl.
16: Zaglądam do prognozy pogody. Środa z chmurami, z których popada deszcz, możliwe także burze, popada grad, jeżeli chodzi o temperaturę 22 stopnie. W ciągu dnia od 28 do 32 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie do 100 km. Muszę przyznać, że z trudem przyszła mi ta prognoza pogody.
2: No właśnie, co się wydarzyło?
16: No już mówię, bo przeczytałem powiedzenie ludowe na dzisiejszy dzień i przypomniałem sobie, kiedy biorę urlop i kiedy ty masz urlop.
2: I teraz musisz zacytować,
16: no
2: tak?
16: No właśnie.
2: Poczekaj, nie wiem, czy jestem na to przygotowana. No może to... od razu spadnę z krzesła?
16: To
2: uwaga.
16: Może tak, la, coś tam jakoś to zagadamy. Ale
2: dobra.
16: Powiem tak, to będzie tak. Deszcze na lipca pierwszego, drugiego... zapowiedzią deszczu 40-dniowego. To kiedy ten urlop? Czy można zmienić wniosek na sierpień?
2: Przepraszam, bo ja chciałam wycofać mój wniosek.
16: Sierpnia.
2: Ja chciałam wycofać mój wniosek. Marcin Pośpiech również i myślę, że jeszcze parę osób mogłoby do nas dołączyć, prawda? Także, także to...
16: Bo dzisiaj ma właśnie
2: tak? Już
16: ten.
2: Teraz?
16: Pierwszego ma dzisiaj padać.
2: Tak? Naprawdę? Tak. No, ale to wiesz, to jeszcze zobaczymy.
16: Pytanie gdzie? To powiedzenie nie doprecyzowuje.
2: To jest podstawowa kwestia.
16: Jakoś się wywiniemy. Dobrego dnia.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

12 minut po godzinie 9, a wracając jeszcze do prognozy pogody, do przysłowia, to rzeczywiście, jeżeli ktoś się trafi z urlopem w okienko pogodowe, a tak to w ostatnim czasie jest, że trzeba to zrobić, no to będzie radość. Radość, o, będzie jej dzisiaj sporo, z innych powodów także mamy lato przede wszystkim. Wiem, że wiele osób czeka na wydarzenie w Łodzi, które coś letniego ma w sobie, ma w swojej nazwie właśnie, także o tym z pewnością będę dzisiaj opowiadać, tak właściwie na dzień dobry. Upalny dzień, dzisiaj kolejny przed nami. Zobaczymy, jak to będzie, ale przede wszystkim, co słychać u Państwa w środę? Studio Małpa, radiouć.pl.

20 minut po 9. Ja tak z ciekawości zerknę, jaką mamy aktualnie temperaturę. 25 stopni w Łodzi. Ale uwaga, jest ciekawostka. W Elblągu 11. Kto by pomyślał, dobrze, jadę, to tak za 4 godziny będzie można usłyszeć komunikat: skręć w lewo, przed nami miejsce docelowe. Jesteś na miejscu, ale 11 stopni brzmi nieprawdopodobnie. Dzisiaj uwaga na pogodę. Będziemy Państwa informować, jak się sprawy mają. Pani Agnieszka, z tego co widzę, już czeka na burzę i na ochłodzenie, o której będzie, to za chwilę sprawdzę, ponieważ słyszałam, że są różne wersje zdarzeń, także wszystko się wyjaśni, o wszystkim opowiemy. Dzisiaj tak w ogóle dzień owoców, to który jest tym ulubionym? Studio @radiołódź.pl. Proszę się podzielić owocami.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocję w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Woźniczka.
3: Zapraszamy!
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Dwadzieścia dziewięć minut zostało jeszcze do godziny 10. Jaki owoc jest tym ulubionym? studio@radiołódź.pl. Proszę przemyśleć, napisać. A w Radiu Łódź przed nami już za kilka minut magazyn Masz Głos. Dzisiaj Fundacja Gajusz. Zapraszam w imieniu Agaty Zielińskiej.

0: 25 minut zostało do 10.
1: Masz głos. Agata Zielińska, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Aleksandra Marciniak, rzeczniczka Fundacji Gajusz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chciałam porozmawiać o tej części działalności Fundacji Gajusz, która ma bardzo szeroki wachlarz działań. O tę część chciałam cię zapytać, która dotyczy hospicjum i dzieci nieuleczalnie chorych, bo okazuje się, że te dzieci zakończyły ostatnio rok szkolny. Jak wygląda taka opieka nad dziećmi w hospicjum?
2: Prowadzimy hospicjum stacjonarne. Jest to jedno z zaledwie 6 hospicjów w Polsce, takich stacjonarnych. I to oznacza, że my tworzymy dom dla nieuleczalnie chorych dzieci. Większość z tych dzieci mieszka u nas bez rodziców, czyli jesteśmy dosłownie dla nich całym światem. Ciocie i wujkowie, bo tak nazywamy opiekunów, tworzą dla nich po prostu dzień. Oczywiście bardzo ważną opieką jest ta opieka medyczna, czyli zatrudniamy lekarzy i pielęgniarki, których zadaniem jest to, żeby nie bolało. No bo nieuleczalne choroby nie dadzą się wyleczyć, czyli to, co możemy zrobić, to łagodzić ich skutki. Ale my robimy znacznie więcej, no bo dbamy o dzieciństwo, które trwa tu i teraz. I wierzymy, że nawet jeśli jest krótkie, to można je wypełnić pięknymi momentami. I właśnie takim momentem jest szkoła. Większość dzieci zdrowych, mówi hura, wakacje. A nasze dzieci, książątka, bo tak je nazywamy, wcale się z wakacji nie cieszą. Dlaczego? Dlatego, że szkoła w hospicjum to jest cudowny powiew świata zewnętrznego. Ta szkoła jest bardzo specjalna. Codziennie przychodzą do hospicjum nauczycielki. To jest 5 pań, pani Halinka, pani Jola, pani Magda, Monika i Maria. Przychodzą ze szkoły podstawowej numer 194 i przychodzą po to, by specjalne nauczanie u nas wprowadzać. No bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że żadne z naszych dzieci nie mówi, żadne z naszych dzieci nie chodzi. Część z 5 uczniów nie widzi i nie słyszy, więc dla niektórych na przykład dotyk jest jedyną formą dotarcia i to jest absolutnie cudowne, kiedy wchodzimy na taką lekcję, podglądamy tak troszkę przez dziurkę od klucza i widzimy, jak te lekcje polegają po prostu na budowaniu bliskiej relacji, na masażach, na czułych szeptach do ucha. Tam nie ma przecież nauki alfabetu, tabliczki mnożenia i nie ma ocen. Tutaj po prostu chodzi o to, żeby te dzieci doświadczały świata tymi zmysłami, które są dla nich dostępne, a jednocześnie rozwijały się na miarę swoich możliwości.
1: Wyjątkowe muszą być w takim razie te panie nauczycielki, które posiadły jakieś dodatkowe umiejętności w takim razie, żeby komunikować się w taki często niewerbalny sposób, tak, ze swoimi podopiecznymi.
2: To są absolutnie nauczycielki czarodziejki. Na przykład pani Halinka przychodzi do 13-letniej Asi już od 3 lat i czasami pytam, co robicie? Czarujemy rzeczywistość. Czarujemy na przykład to, że jest zima, jest pochmurno, a my sobie opowiadamy o tym, jak cudowne jest słońce i pani Halinka opowiada Asi o promieniach tego słońca. Mówi jej przede wszystkim o tym, że Asia jest dla niej ważna. Troszkę ją stara się rozwijać, ale tak naprawdę w takim wymiarze ludzkim to są ogromne postępy, bo na przykład Asia bardzo rzadko się uśmiechała, rzeczywiście żyła w swoim świecie, a pani Halinka znalazła klucz do jej serduszka i jak tylko pani Halinka wchodzi na zajęcia, jak się z nią wita, to od razu widzimy wyraz relaksu, uśmiechu na twarzy Asi i to są naprawdę małe, wielkie cuda, bo wydaje się, że z tymi dziećmi nie ma żadnego kontaktu, bo one nie mówią, ale my mówimy jasno. To są dzieci, z którymi nie ma kontaktu słownego, ale ten emocjonalny jest bardzo ważny, dlatego tak cieszy nas szkoła w hospicjum. Taka szkoła bardzo wyjątkowa, prawdopodobnie jedyna w Polsce.
1: Czy można powiedzieć, że

0: w ten sposób też tworzą się jakieś więzi?
1: No zdecydowanie. My w hospicjum stacjonarnym przede wszystkim właśnie stawiamy na budowanie więzi, na budowanie relacji, no bo większość z naszych dzieci nie ma tych relacji ze swoją rodziną biologiczną. Dlatego to, że wszystkie nauczycielki tworzą z dziećmi taką bliską relację jeden na jeden, bo to się właśnie tak odbywa, że każde dziecko ma swoją nauczycielkę i z nią wchodzi w relację, dzięki niej poznaje dodatkowo świat. To jest absolutnie wyjątkowe. Dodatkowy dodatek do tego, co my w Fundacji Gajusz zapewniamy dzięki naszym pracownikom, opiekunom, którzy zastępują rodziców. No ale ich zadania są ważne oczywiście. Budzenie każdego ranka, przebieranie, przewijanie, wychodzenie na spacer, pielęgniarki podają leki. Niemniej nie zawsze jest czas na taki dodatkowy rozwój, chociaż zatrudniamy też pedagoga specjalnego, zatrudniamy fizjoterapeutki, ale nauczycielki to naprawdę świetny dodatek, także cieszymy się z tej współpracy ze szkołą 194, bo widzimy, jak dużo radości to sprawia dzieciom, które wydawałoby się, że no cóż, są śmiertelnie chore, więc nie trzeba ich rozwijać. A jednak trzeba, warto, można.
0: Tak, jeszcze troszeczkę o kulisach. No właśnie, dużo jest takich chętnych nauczycielek do takiej pracy. Czy to rzeczywiście są takie, no, wyselekcjonowane pedagożki?
1: No przede wszystkim to trzeba być pedagogiem specjalnym, no bo przecież nie mówimy tutaj o zwyczajnym nauczaniu takim, którego wszyscy doświadczyliśmy, czyli to są specjalne techniki rozwijania dzieci z niepełnosprawnościami. No u nas te stopnie niepełnosprawności są rzeczywiście duże, więc nie można liczyć na to na przykład, że wystarczy tylko mówić do dziecka. Trzeba być z nim też w kontakcie fizycznym, także żeby właśnie dziecko mogło poznawać świat poprzez dotyk, no bo na przykład nie widzi i nie słyszy, więc jak inaczej do niego dotrzeć, więc to są bardzo szczególne kompetencje nauczycielek, nauczycielki ze szkoły specjalnej i bardzo nas cieszy, że coraz więcej właśnie nauczycielek jest chętnych do przychodzenia do hospicjum, bo od 3 lat to są 3 nauczycielki, ale już mamy też takie dzieci jak Zuzia, która pierwszy rok nauki skończyła i Danielek, który skończył drugi rok nauki, więc każdego roku dochodzą kolejni uczniowie, ale też widzimy właśnie po stronie szkoły taką chęć, żeby się angażować, no bo to jednak oznacza, że panie nauczycielki nie uczą w swojej szkole na miejscu, tylko przychodzą do nas, do hospicjum stacjonarnego nazywanego pałacem i to się staje ich miejscem pracy.
0: To chciałabym jeszcze zapytać Cię o samo hospicjum dziecięce, które właściwie no, jest zupełnie innym miejscem niż takie tradycyjne hospicjum dla dorosłych, które kojarzy się z opieką jednak krótkoterminową. Tutaj trzeba mieć świadomość, że dzieci mogą przebywać no, nawet latami, tak, w takim hospicjum.
1: Oj tak, to jest bardzo ważny wątek, dlatego że nam społecznie słowo hospicjum kojarzy się przede wszystkim z chorobą nowotworową, no bo tym głównie zajmują się hospicja dla dorosłych, a choroba nowotworowa jest w swoim przebiegu gwałtowna i w momencie, kiedy następuje skierowanie do hospicjum, no to już wiemy, że nic się nie da zrobić i pewnie zostało parę tygodni, parę miesięcy życia. Natomiast właśnie w hospicjach dziecięcych choroby nowotworowe to jest rzadkość, to jest 10%, kilka 15%. Większość naszych dzieci ma choroby neurologiczne. To są choroby też genetyczne, takie, które są wrodzone i po prostu nie ma dziś medycyna na nie lekarstwa. Ale to nie znaczy, że to dzieciństwo zamknie się w kilku miesiącach. Mieszka z nami na przykład prezesik Piotruś. Mówimy o nim prezesik, dlatego że to najdłużej mieszkający mężczyzna w naszym hospicjum. Piotruś ma 12 lat, od 11 jest z nami. I Piotruś właściwie to oszukał los i medycynę. Dzieci z jego chorobą, to jest choroba Menkesa, dożywają 3-4 lat, a on ma 12. Więc to jest cud medycyny, to jest na pewno pewno też wynik dobrej opieki, bo Piotruś ma i dobraną odpowiednią dietę, i leki, i właśnie rozwijamy go na wszelkie możliwe sposoby. My po prostu widzimy, jak te dzieci mają apetyt na życie. No ale właśnie to oznacza, że one żyją z nami pod jednym dachem. latami. I tutaj ta więź, relacja, ona jest niesamowicie ważna, no bo to dzieciństwo trwa tu i teraz i chcemy, żeby wypełnić je najpiękniejszymi możliwymi wspomnieniami.
0: Olu, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem była Aleksandra Marciniak, rzeczniczka Fundacji Gajusz.
1: Dziękuję.

I można śmiało powiedzieć wieści muzyczne prosto z miasta. 8 minut zostało jeszcze do godziny 10. Wracamy do Dnia Owoców. Oczywiście, że tak, z przyjemnością. O truskawkach już wspomina pan Maciej, tak wspominając trochę to, co było. Nie, jeszcze można przecież znaleźć truskawki. Smacznego życzę. Pani Maria, z owocami to jest tak jak z pierwszą miłością. Z dzieciństwa pamiętam pyszne papierówki, malinówki, jabłka. Uwielbiam, ale do nich dołączyły, jak żeby inaczej, truskawki. Wszelkie owoce jagodowe, wykwintne maliny i długo oswajana zapachowo czarna porzeczka. Cieszę się z każdego owocu, z jego kształtu, barwy, przede wszystkim z zapachu, bo czy coś zastąpi zapach rozgrzanych słońcem malin i aromat jagód uzbieranych własnoręcznie? Trudno mi uwierzyć, że są owoców nielubiące osoby. O, jak pięknie zabrzmiało, jak pięknie to zostało napisane. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do tematu owoców jeszcze wrócimy z całą pewnością, ale tuż po godzinie 10 będą wyjątkowe muzyczne niespodzianki.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Wiktoria Makowska.
7: Synoptycy alarmują, nad województwo łódzkie nadciągają gwałtowne burze. Uwaga kierowcy, zmiany cen paliw na stacjach, zakończył się rządowy program CPN. Województwo łódzkie na trasie Wielkiego Ścigania startuje 37. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Ostrzeżenia przed burzami i upałami w Łódzkiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla całego regionu. Od niedzieli ruch kolejowy w całym kraju był paraliżowany przez ekstremalne temperatury sięgające niemal 40 stopni. Tylko w poniedziałek odwołano ponad 20 pociągów na trasie Łódź-Warszawa. Niższe temperatury nie oznaczają końca problemów, mówi prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj.
8: Tutaj na pewno wnioski będziemy wyciągać, co można zrobić jeszcze w organizacji ruchów. Informacji pasażerskiej już też dokonaliśmy pewnych dodatków, zmian do tego, żeby słuchać pasażerów.
7: A dokąd Łódzka Kolej Aglomeracyjna zawiezie pasażerów od nowego roku? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A po fali rekordowych upałów intensywne burze przechodzą już przez Czechy. Połamane drzewa powodują utrudnienia. O szczegółach Wojciech Stopba.
9: W nocy strażacy interweniowali co najmniej kilkadziesiąt razy, usuwając z dróg połamane gałęzie i konary. Utrudnienia wystąpiły również na kolei na trasie między Pragą a Beneszowem. Na południu w okolicy miasta Jędrzichów-Hradec piorun uderzył w drzewo na terenie letniego obozu. Rannych zostało 5 dzieci, których stan lekarze określają jako stabilny, a także mężczyzna, który stracił przytomność i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
7: W Czechach bez prądu jest 4,5 tysiąca odbiorców, a więcej o pogodzie w naszym regionie powiemy po wiadomościach. Zmiany w cenach paliw. Kończy się program osłonowy CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zakończenie tego programu oznacza, że od dzisiaj ceny paliw na stacjach będą mogły być różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wygaszanie programu rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Od dziś dodatkowo znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Kierowcy byli na to przygotowani.
10: Taniej niż w Europie Zachodniej, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli, aby było lepiej, chociaż przez jakiś czas.
11: 95, 6,82.
12: A był 5,90 coś tam. To leciałem złotówki chyba. Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
13: Zawsze się da utrzymać duże, no ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale coś za coś.
7: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Ile kosztuje paliwo łódzkiem, to można już sprawdzić na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
7: Już po raz 37 kolarze wyruszą na trasę Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Przez dwa dni peleton będzie się ścigał w województwie łódzkim. Na starcie pierwszego etapu w Łodzi jest Michał Malinowski. Powiedz proszę, co czeka dzisiaj kolarzy.
14: Witam serdecznie. Już za niespełna kwadrans o 10.15 początek pierwszego etapu z Łodzi. Konkretnie kolarze wyruszą z ulicy Skorupki tuż przy hali sportowej. Tu oczywiście będzie start honorowy, więc peleton pojedzie jeszcze dosyć wolno w kierunku Chocianowic. A prawdziwe ściganie zacznie się w Łaskowicach i stamtąd kolarze pomkną na południe przez Pabianice, Dłutów i Gomulin. Finisz po przejechaniu nieco ponad 81 km w Bełchatowie na ulicy 1 Maja, a więc przy stadionie GKS-u. Tam zwycięzca powinien się pojawić około 12.30, a wieczorem jeszcze drugi etap, 94 km ze Zduńskiej Woli do Sieradza.
7: Relacjonował Michał Malinowski, dziękujemy. Jutro trzeci etap z Koluszek do Skierniewic, a wyścig zakończy się w sobotę w Jaworznie. Informacji o wyścigu nie zabraknie oczywiście na naszej antenie. Będzie więcej autobusów elektrycznych Łódzkiem. Łącznie 15 zeroemisyjnych pojazdów trafi do Pabianic i Radomska, a ich zakupowi towarzyszyć będzie rozbudowanie zbędnej infrastruktury. Inwestycje mają poprawić komfort podróży i ograniczyć emisję spalin. Z kolei flotę łódzkiego MPK powiększy w tym roku łącznie 36 autobusów elektrycznych, co oznacza, że przewoźnik będzie dysponował już łącznie 60 zeroemisyjnymi pojazdami. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Zapraszam.
0: To teraz jeszcze prognoza pogody, a ja zacznę nietypowo. Ile stopni w Elblągu, bo już wiemy, że tam dzisiaj można poszukać chłodu? 12. W Łódzkiem aktualnie od 25 do 26 stopni. Najcieplej w kraju w Kozienicach już ponad 30 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 28 stopni na zachodzie do 32 na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę lokalnie i tutaj jest zmiana do około 110 km na godzinę.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: 5 minut po godzinie 10. Monika Borysow-Dudowicz, Piotr Śliwiński. Witamy serdecznie przed południem. Mamy kilka upominków dla Państwa, ale jazz, tak można śmiało powiedzieć, ciesząc się we właściwym stylu. I coś w tym jest. Look out

Spokojnie, ja o wszystkim pamiętam, to prawda. 13 minut po godzinie 10 już, to teraz o tej niespodziance będzie. Wiem, że Państwo czekają. Uwaga, uwaga. Letnia Akademia Jazzu. Jutro wielkie otwarcie. Na otwarcie koncert Grzegorza Turnała o godzinie 19. To wydarzenie właśnie. Oczywiście jestem przygotowana, gdyby słowo jazz było skrótem. J-A-Z-Z. Jak można by było taki skrót rozwinąć, żeby oddać charakter, czyli w czterech słowach na konkretne litery, należy nazwać to, co nienazwane. Jazz to, i tutaj czekam na wiadomości od Państwa, studio@radiowodz.pl, a żeby było można się skupić tak przy okazji, to już teraz ogłaszam ciszę.

Grzegorz Turnał w Radiu 17 minut po godzinie 10, gdyby słowo jazz było skrótem. Tak się dzisiaj umawiamy. J-A-Z-Z. Jak można by było taki skrót rozwinąć, rozszyfrować, żeby oddać charakter, czyli w czterech słowach na konkretne litery należy nazwać to, co, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, trochę nienazwane. Jazz po prostu. studio@radiowodz.pl. Zaproszenia na koncert Grzegorza Turnała czekają na Państwa. Ja przypomnę, że najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona, może dwie, może nawet trzy. Raz, dwa, trzy. Szukam.

25 minut po godzinie 10. Czy ktoś z Państwa już zostanie doceniony? Zdecydowanie tak. Dzisiaj łamiemy wszelkie zasady. Uznajemy się, że jazz to skrót. I teraz jak ten skrót rozszyfrować? Jakże ambitny zbiór zniewalający, czyli w skrócie jazz. Pięknie, ładnie, cudownie, ale jazz dla Pani Agnieszki dzisiaj pierwsze. Zaproszenie na inaugurację Letniej Akademii Jazzu to już jutro. Przypomnę, koncert Grzegorza Turnała tak na dzień dobry. Ale to nie jest moje ostatnie słowo w tej sprawie. Właśnie Studio Małpa Radio Łódź.pl. Czekam na Państwa propozycje.

0: Reklama.
1: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Najdłuższa fala relaksu.
7: A za nami już godzina 10.30, magazyn Świat Mediów. Bez tajemnic przed nami już za kilka minut. Dzisiaj Joanna Karp poruszy temat kina i tego, jak sobie radzi w dobie serwisów streamingowych.

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Anna Michalska z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Będzie filmowo, dlatego że Ania jest związana z kinem 20 lat, dwie dekady, ale dzisiaj porozmawiamy o kinie i o filmach w internecie. Czy to da się połączyć? Ale żeby tutaj zobrazować, jak to wygląda, to według raportu Deloitte Digital Media Trends z 2025 roku. Ponad połowa badanych, 53%, deklaruje, że streaming jest dziś ich najczęściej używaną płatną usługą rozrywkową, ale żeby nie było tak kolorowo, to prawie 50%, 47% uważa, że płaci za niego za dużo. Więc właśnie pytanie, czy kino ma jeszcze szansę, czy kino już, no właśnie, przechodzi gdzieś do wspomnień?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo chciałabym odpowiedzieć jednoznacznie, że oczywiście, że kino zawsze będzie żyło i tak uważam, że kino zawsze pozostanie. Chodzi tylko o to, jakiego rodzaju to będzie rozrywka, czy masowa, czy elitarna. Do właściwie początku XXI wieku było pewne, że kino jest jedną z ulubionych rozrywek światowych. Oczywiście tych rozrywek jest sporo, szczególnie w Polsce. W latach 90. pojawiło się bardzo dużo konkurencji dla kina, ale XXI wiek przyniósł nam rewolucję cyfrową, czyli unowocześnienie starych kin, budowę multiplexów. To działało na korzyść kina. No ale gdzieś w połowie lat nastych XXI wieku pojawiają się platformy streamingowe pierwsze. Ja pamiętam dobrze, jak wszedł serial House of Cards. No to była rewelacja, bo był znakomicie poprowadzony, to był naprawdę dobry serial i on był dostępny, bezpłatny i nie trzeba go było ściągać na jakichś torrentach, nie trzeba było piratować, co przecież też jest bardzo popularną formą korzystania z kultury audiowizualnej. Gro ludzi piratuje, ściąga, ogląda, właściwie nawet sobie nie zdając sprawy z tego, że piratuje, czy że robi coś nielegalnie.
0: Jaki oksymoron w ogóle. Kultura i piractwo.
1: Prawda? One jednak zawsze idą w parze. Jak myślę o tych XVII-wiecznych piratach, to nieśli różne informacje na krańce świata o kulturze europejskiej, ale to była dygresja. Więc wracamy do tego, co się dzieje w latach nastych. 2018 rok, powstaje wybitny, czarno-biały, wielki film Roma. Roma startuje do Oscarów i to jest pierwszy taki przypadek, gdzie film streamingowy, wielkobudżetowy, ale streamingowy, dostaje te Oscary. I nagle filmy kinowe, ten cały model kina hollywoodzkiego zostaje zupełnie zakłócony, bo okazuje się, że pod bokiem wyrósł potężny rywal. I potem, dwa lata później, 2020, przychodzi pandemia, COVID-19, i ta pandemia wywala kompletnie rynek kinowy, dlatego że kina się zamykają, tak jak bardzo wiele innych instytucji, obiektów w Polsce i na świecie, muszą przerwać swoją działalność, ale w tym czasie co ludzie robią? Wchodzą w streamingi i to masowo.
0: Siedzimy w domu.
1: Siedzimy w domu, nie ruszamy się, jesteśmy przygnębieni. I te streamingi się rozrastają. Od tego czasu minęło już kilka lat, jesteśmy w 2026 roku, ponad 5 lat po pandemii, kina jeszcze się nie podniosły. Oczywiście z roku na rok ta frekwencja jest coraz wyższa, ale jeszcze nie wróciła do poziomu sprzedpandemicznego, który był bardzo dobrym poziomem. 2019 rok był rekordowym rokiem dla frekwencji kinowej w Polsce. No ale w międzyczasie jeszcze, idąc za tym kryzysem kin, pojawił się kryzys na rynku dystrybucji filmowej. To znaczy tak, że te firmy, które oferują, kupują filmy na dany rynek europejski czy lokalny polski, musiały zmienić swoją ofertę, swój wachlarz usług i filmy pojawiają się na krócej, szybciej wchodzą znowu w streamingi, bo bardzo często to są na przykład współprodukcje, czy wręcz produkcje streamingowe, które mają także premierę w kinach. Właściwie dobrze się trzymają te największe giganty hollywoodzkie. To są często filmy animowane, tak jak teraz znowu mamy Minionki na ekranach, które są bardzo bogato wprowadzone właśnie w tej formie gadżetów. No, Ale kina zaczęły się też bronić czymś, co mnie niezmiernie cieszy, powrotem do klasyków światowego kina, do dzieł znaczących, które w latach 50., 60., 70. były realizowane przez wielkich mistrzów kina. Teraz na ekranach jest m.in. wybitny przegląd filmów Federico Felliniego, 6 tytułów można obejrzeć, też na ekranie kina Kinematograf, ale inne filmy są Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli. Za chwilę wchodzi Terminator i Tańczący z wilkami. To są bardzo różne tytuły. Wszystkie mają jakąś rolę, jakąś rangę. Na część z tych tytułów pójdą młodzi widzowie po raz pierwszy, ale większość z nich jest obliczona na taki powrót do znanych tytułów, czyli widać, że rynek kinowy broni się, wracając do swojej stałej, starej publiczności. To jest troszkę niepokojący sygnał, bo mówi o tym, że kina nie pogłębiają rynku. I najmłodsi uczestnicy życia kulturalnego niekoniecznie traktują kino jako taką ważną rozrywkę, nad czym ubolewam, ale mam nadzieję, że zawsze pojawi się grupa takich zainteresowanych młodych ludzi, i właśnie oni będą korzystać z tej oferty kinowej.
0: A czy na przykład gigant Netflix może walczyć z kinem? Dlatego, że powiedziałaś tutaj o klasykach światowego kina, ale przecież Netflix niedawno wprowadził polskie filmy i tu mamy bardzo duży przekrój. Mamy Popiół i Diament, Niewinni Czarodzieje, czyli mamy Wajdę, ale mamy też filmy Kieślowskiego, Wabank, Kogel, Mogel, mamy klasyki, mamy Psy.
1: Mamy i to jest też zawsze ciekawe, bo to jest taki otoczony już od kilku dekad spór o wyższość oglądania filmów w zaciszu domowym, a wyższość oglądania filmów w kinie, czyli to, co się wiąże z wyjściem do kina, przygotowaniem, takim świętem pewnego rodzaju i też udziałem w specjalnej projekcji, gdzie na wielkim ekranie, w świetnej jakości dźwięku, można obejrzeć też z innymi ludźmi. Taki rodzaj uczestnictwa, no właściwie nie do zastąpienia innym wydarzeniom kulturalnym. Natomiast no dom daje wszystkie te rzeczy przyjemne, które się wiążą z poczuciem bezpieczeństwa, ze swoim miejscem. I tu można oglądać, ale inne rzeczy oglądamy, oglądając w telewizji, oglądając w kinie. Ja myślę, że jest jeszcze jeden ciekawy przypadek takiego wyścigu pomiędzy kinem a streamingiem. To jest najnowsza Lalka. We wrześniu na ekrany wchodzi film fabularny w reżyserii Macieja Kawulskiego. Producentem jest Adek Drabiński i to jest film, który 30 września będzie gościł na ekranach na pewno większości polskich kin. Ale na jesień swoją premierę planuje także Netflix, przy czym Netflix odczytuje Lalkę na nowo i będzie to oczywiście serial. Kilkuodcinkowa, bardzo współczesna, bardzo taka nieortodoksyjna próba odczytania powieści Bolesława Prusa. Więc czy te dwie adaptacje będą się uzupełniały, czy ludzie, którzy zobaczą serial netflixowski, pójdą jeszcze do kina, żeby porównać też i ekranową Łęcką i Wokulskiego. No, ja myślę, że paradoksalnie one się mogą wesprzeć, przynajmniej w Polsce, że obydwa te tytuły będą miały w Polsce bardzo dobry odbiór i właśnie wzajemnie się będą nakręcały.
0: Chyba dobrze to sobie czasem tak tasować, dlatego że tak jak powiedziałaś wcześniej, są filmy, które możemy obejrzeć na streamingach, ale są też takie klasyki, na które warto wybrać się do kina.
1: Oczywiście, zawsze warto wyjść do kina, ale zawsze też warto oglądać filmy. Do tego Państwa bardzo zachęcam i namawiam, bo tam są prawdziwe światy pochowane.
0: Teraz chciałabym powiedzieć, że idziemy do kina, ale nie jest tak kolorowo. Wracamy do pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim i Państwa gościem była Anna Michalska z Muzeum Kinematografii w Łodzi.
1: Dziękuję bardzo.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

7 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. Ja wiem, że Państwo czekają na tę informację. Tak, obiecałam dzisiaj pewną sytuację w sprawie inauguracji Letniej Akademii Jazzu. To już jutro na początek koncert Grzegorza Turnała i ja dzisiaj zaproszenie na ten koncert właśnie będę rozmawiać. Umówiliśmy się, że jazz to skrót. Tak, w dużym skrócie muszę się z tego wytłumaczyć, ponieważ takie mamy dzisiaj szaleństwo dla zabawy właśnie. Gdyby jazz, to słowo było skrótem, jak można by było ten skrót rozszyfrować? Bardzo proszę od pani Jolanty wiadomość. Jutro absolutnie zatańczysz zygzakiem. Jazz, wszystko się zgadza. Czyli wiadomo, dla kogo kolejny upominek, ale to nie jest moje ostatnie słowo. Studio@radiołódź.pl. Czekam na jeszcze, czekam na więcej. Zaproszenia przygotowane.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Remigiusz Fladrowski.
11: Dzień dobry. Burze zbliżają się do Polski. Po południu niebezpiecznie może być nad województwem łódzkim. Strzały na jednym z łódzkich osiedli. Kobieta zawiadomiła policję, że zaczepił ją nieznany mężczyzna. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatruje zażalenie na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. A na koniec powiemy, jak tradycja ustępuje miejsca nowoczesnej technologii na najstarszym turnieju tenisowym świata w Wimbledonie. Po południu i wieczorem nad Polską należy spodziewać się gwałtownych burz, przestrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać. Synoptyk IMGW Anna Gryczman wyjaśnia, że najbardziej gwałtowne burze będą występowały na południowym wschodzie i w centrum Polski w Łódzkiem.
12: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę.
11: Chłodniej będzie na północnym zachodzie, tam maksymalnie 23 stopnie.
13: Więcej na radiołódź.pl.
11: Niebezpieczna sytuacja na jednym z łódzkich osiedli. Kobieta zawiadomiła policję, że została zaczepiona i zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę. Ten miał również oddać w jej kierunku strzał. Bliżej nieokreślonej broni. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie. Jak podkreśla podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji, na każdą niebezpieczną sytuację trzeba reagować.
14: Jeśli ta osoba idzie za nami, najlepiej wtedy wybrać dobrze oświetloną, uczęszczaną przestrzeń. Wejść do sklepu, lokalu lub innego miejsca, gdzie są ludzie. Głośno poprosić o pomoc i zwrócić uwagę otoczenia na sytuację.
11: W przypadku zagrożenia liczy się każda sekunda, dlatego należy od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja policjantów z Piotrkowa Trybunalskiego uratowała życie 3-letniego chłopca. Dziecko zasłabło na jednym z przystanków autobusowych i wymagało natychmiastowej pomocy. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy i czekali na ratowników medycznych, mówi rzeczniczka piotrkowskiej policji, sierżant Sylwia Tasbier-Jurek.
15: Funkcjonariusze podczas pełnienia służby zauważyli na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Łódzkiej mężczyznę trzymającego na rękach małe dziecko, którego stan wskazywał na nagłe pogorszenie zdrowia. 3-latek był osłabiony, mdlał na rękach swojego ojca oraz wymiotował.
11: Chłopiec w stanie stabilnym został przetransportowany wraz z opiekunem do szpitala. Policjanci przypominają, że podczas upałów szczególnie narażone są dzieci i seniorzy. Apelują również, żeby nigdy nie zostawiać dzieci oraz zwierząt w samochodach. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Skład 3 sędziów ma rozpoznać zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego z Mokotowa. Jeśli decyzja o tymczasowym areszcie uprawomocni się, pozwoli to prokuraturze na rozpoczęcie ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Obrona byłego ministra sprawiedliwości uważa, że tymczasowy areszt jest bezcelowy. Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw. Od tegorocznego Wimbledonu kibice na kortach All England Clubu nie zobaczą już sędziów liniowych. W najstarszym turnieju tenisowym świata decyzje o autach, serwisach i błędach stóp podejmuje elektroniczny system. Tradycja została na trybunach, ale przy liniach kortu rządzi już technologia, kamery, komputer i automatyczne decyzje.
16: To jedna z największych zmian w historii turnieju, który zwykle bardzo ostrożnie podchodzi do nowości. Przez dziesięciolecia sędziowie liniowi byli częścią Wimbledonu, stali tuż przy korcie, śledzili każdą piłkę i krótkim out. Rozstrzygali, czy zawodnik może cieszyć się z punktu, czy musi grać dalej. Teraz robi to za nich system elektroniczny. Kamery śledzą lot piłki, komputer analizuje jej położenie, a decyzja pojawia się natychmiast. Organizatorzy tłumaczą, że chodzi o większą precyzję i takie same zasady na wszystkich kortach. Brytyjskie media zauważają jednak, że Wimbledon stracił kolejny element swojej dawnej scenografii. Truskawki ze śmietaną, białe stroje i kolejka przed bramami zostały, ale przy liniach kortu człowieka zastąpiła maszyna. Technologia miała raz na zawsze zakończyć spory o auty, ale na Wimbledonie sama znalazła się na cenzurowanym. Podczas kwalifikacji do głównego turnieju w Roehampton elektroniczny sędzia odmówił posłuszeństwa i mecze trzeba było na krótko wstrzymać. Organizatorzy zapewniają, że system działa teraz bez zarzutu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
11: A już za godzinę na korty Wimbledonu wyjdzie Hubert Hurkacz. W drugiej rundzie turnieju zagra z Austriakiem Sebastianem Öffnerem. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź w południe.
10: To przed nami jeszcze prognoza pogody. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, burze z gradem. Burze mogą mieć gwałtowny przebieg dzisiaj. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 28 stopni na zachodzie do 32 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę lokalnie do około 110 km. Teraz już 28 stopni w Łodzi. To jeszcze burzowy plan około godziny 14 w Łodzi burza numer 1, około godziny 21 w Łodzi burza numer 2, ale Wieluń, Pajęczno tam już się dzieje, także dzisiaj po prostu warto sprawdzać sytuację na bieżąco.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: 5 minut po godzinie 11. Monika Borysow-Dudowicz ode mnie. Dzień dobry. Piotr Śliwiński realizuje program, a za chwilę także w studiu Anna Groblińska. Czas na kulturę w Radiu Łódź.

0: 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: Czyli już teraz będziemy się orientować w sytuacji kulturalnej. Anna Groblińska w studiu. Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Od dzisiaj trwają zapisy na wakacyjne spotkania w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. To przykład instytucji kultury, która organizuje rozmaite zajęcia dla dzieci i młodzieży. I takich instytucji jest oczywiście dużo. W Sieradzu między innymi takie tematy: wycinanka sieradzka, szmacianki, motanki, ale i prelekcja z pokazem wytwarzania narzędzi, przepraszam, w epoce kamienia, rozmaitości. Zatem warto się zainteresować propozycją Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Letnia scena powraca do Domu Literatury w Łodzi, z czego bardzo się cieszymy. To znaczy, w minionym roku też była letnia scena, ale mało spektakli, a poza tym nie w Domu Literatury, który przechodził remont. A teraz już tak od wielu, wielu lat tęskniliśmy do tych przeglądów letnich, kiedy to kameralne produkcje prezentowane są na tej niedużej, ale naprawdę uroczej scenie przy ulicy Roosevelta 17. Od dziś przez 2 tygodnie łącznie 6 spektakli bardzo różnych, bo to i adaptacja Tyrmanda, i przejmujący monodram o Barbarze Sadowskiej, ale i propozycje familijne. A dzisiaj coś dla nastolatków i pewnie ich rodziców. Krótki spektakl, bo potem będą jeszcze warsztaty.
0: Tak, słucham, czyli coś dla mnie.
2: Dla ciebie, tak.
0: Wsłuchuję się.
2: No tak, ale nie wiem, czy ci będzie odpowiadał ten tytuł wykropkowany. Tytuł brzmi: Masz 12 lat i prze... ne. I to jest spektakl, który przywozi Teatr imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Sztuka Mariusza Gołosza, reżyseruje Jakub Zalasa. 12-latek jest bohaterem. Po okresie słodkiego dzieciństwa, kiedy mamy lat naście, to nagle świat staje się skomplikowany. I o tych właśnie sprawach opowiada spektakl, który rozpocznie się o godzinie 17 w Domu
0: Aż
2: Literatury.
0: Za nie mówiłam.
2: Taki tytuł. Nic nie zmyślam. Wakacje na Piotrkowskiej. Już wczoraj mówiłam o tym, że dużo się będzie działo właśnie przy ulicy Piotrkowskiej muzycznie. No i dzisiaj w ramach tego cyklu w pasażu Rubinsteina rusza Piotrkowska kameralnie. Już przyzwyczailiśmy się i lubimy fakt, że w środy wieczorem właśnie można posłuchać kameralnych wystąpień. Dzisiaj Szymon Jędruch, czyli tenor, solista Teatru Muzycznego w Łodzi, reżyser i prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Grupa Teatralna Nota Bene, wystąpi w pasażu Rubinsteina o godzinie 20, a w tym cyklu rozmaici wykonawcy, bo będzie i Wojtek Staniesz Quartet, i Lucjan Wesołowski Trio, i Hot and Sweet Jazz Band, także rozmaite dźwięki. Przypomnę, te środowe koncerty o godzinie 20 się rozpoczynają. W Muzeum Fabryki w Manufakturze od dzisiaj można oglądać wystawę Pablo Picasso i inni. Kubizm. I to jest łącznie 29 oryginalnych prac graficznych i rysunkowych. Czyli może mniej spektakularne to są dzieła,
0: ale jednak
2: jak
0: to on.
2: Twórców,
0: tak,
2: prawda?
0: Jest.
2: Takich jak właśnie Pablo Picasso w roli głównej, ale też Leszek Rózga, ale też Stefan Krygier i inni. Do 31 sierpnia w Muzeum Fabryki w Manufakturze ta wystawa będzie czynna. No i oczywiście TM Polówka. Wczoraj było uroczyste otwarcie po biforkach wcześniejszych. No i dziś już mamy kolejne projekcje. Sekcja Obyczajówka, to jest Park Julianowski. Zawsze w środy tam właśnie obyczajowe produkcje. Dziś Challengers z Zendają w roli głównej. Historia o byłej gwieździe tenisa, która zostaje trenerką swojego męża. Aby pasmo porażek przerwać, mąż musi zmierzyć się na koncie ze swoim byłym najlepszym przyjacielem, a przy tym byłym partnerem żony. Mamy tutaj takie zagęszczenie.
0: Ale sport na czasie.
2: Jakże by inaczej. Pewnie dlatego też i ten wybór. O 21 rozpoczynają się projekcje Polówki. To jeszcze tylko dodam, o wszystkim nie będę opowiadać, że Widzewska Górka to są także środy i to w dodatku rodzinne. Dziś Paddington w Peru, a z kolei sekcja Art House to jest Muzeum Kinematografii i dziś La Grazia Paolo Sorrentino.
0: I już mamy plany. Pięknie dziękujemy. Anna Groblińska.
2: Dziękuję.

Nie zmusisz nikogo, by cieszył się jesiennym zmierzchem. Palonych liści zapach, długie cienie. Płyną przeze mnie życia prądy zmienne, nim przyjdzie ostateczne uziemienie. Cisza przed burzą i topór w powietrzu, ten zaduch, który wprawia w otępienie. Ja zapomniałem, z kim tu mam na pieńku i stracę głowę kiedyś przez ten pieniek. Z tego, co było, kamień na kamień. Żywi przeciw umarłym mają rację, zawsze. Czy patrzy na to z góry pan Tadeusz? Nigdy nie lubił na nic z góry patrzeć. Asfalt i kapsle, ruchome piaski. Z niedawnych wyznań szlifuje ławki. Wysokich napięć na górze marne. Jaskółka zrywa się jak struna. Pokonuje wciąż.

Wierny Bóg stanie się barankiem. Cisza przed burzą i słomiane plany. Opowiem tobie o nich nieraz jeszcze. Zamiast sztandaru w dłoniach trzymam córkę, zanim stopy na ziemi postawi zbyt pewnie. Dokąd zmierza świat, sam nie wie już. Tylko przed

końcu popłynie wbrew tobie. Pokonuję wciąż zmienne prądy, choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda, mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Pokonuję wciąż zmienne prądy, choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda, mówią, że

22 minuty po godzinie 11, a ja już teraz wracam do wielkiej przyjemności, czyli do rozdawania Państwu upominków. To przede wszystkim startuje Letnia Akademia Jazzu w klubie Wytwórnia jutro o godzinie 19. Koncert, który zainauguruje to wydarzenie, Grzegorz Turnau zagra, zaśpiewa, bo tutaj można liczyć i na to, i na tamto, bo to taki artysta właśnie jazz. Dzisiaj o jazzie sobie trochę rozmawiamy. Gdyby się okazało, że to jest jednak skrót, bardzo konkretny, jak ten skrót moglibyśmy rozszyfrować. To jest zadanie dzisiaj dla Państwa. Ja muszę powiedzieć, że za chwilę powiem, kto po raz kolejny dopisany został do grona osób nagrodzonych właśnie, ale na tym zabawa się nie skończy. Także można przemyśleć sprawę, można jeszcze w tej sprawie napisać jazz, czyli jazzmeni aktywują zbiorowy zachwyt. To po pierwsze. Po drugie, jazz ambitnie zmienia zapatrywanie. Pani Beata właśnie postawiła na takie rozwiązanie, dodając jeszcze przy okazji, tak już od siebie, że jazz to taka muzyczna rozmowa przy barze. Każdy wchodzi sobie w słowo, ale jakimś cudem wszyscy świetnie się rozumieją. To jest taki styl, w którym nuty są tylko luźną sugestią, a nie świętym prawem. Czyli wiadomo, dla kogo dzisiaj zaproszenie na jutrzejszy koncert, ale ja powiem tylko tyle od siebie. To nie było ostatnie zaproszenie, także czekam jeszcze na wiadomości od Państwa w tej sprawie. studio@radiolodz.pl

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
5: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Wajanę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 11, a my mamy dzisiaj takie jazzowe szaleństwo. Jazz. Gdyby to był jednak skrót, jak można by go rozszyfrować? Oto pytanie, zadanie dzisiaj dla Państwa. studio@radiołódź.pl. Ja czekam na wiadomości w tej sprawie, ale nie tylko koncertowe, muzyczne klimaty. Będzie jeszcze jedna bardzo przyjemna historia. To tak z myślą o tym, co jutro.

I 22 minuty zostały nam jeszcze do godziny 12. Jutro klimaty jazzowe, to już wiemy, ale my jeszcze musimy o tych radiowych pamiętać, ponieważ to już jutro na letnią trasę wraca tramwaj. Jaka linia? Radiość. Odjazd o godzinie 18. Tutaj nie wiem, jak mam to powiedzieć. Miejsca siedzące już zajęte, zarezerwowane. Ale my zachęcamy do tego, żeby wsiąść do tramwaju nie byle jakiego i chociaż jeden przystanek z nami przejechać. Może dwa. No dobrze, 10. Niech będzie. Będziemy odkrywać miasto po drodze razem z Ryszardem Bonisławskim. Także po prostu czekamy na Państwa.

Już tylko 15 minut zostało nam do godziny 12. Wiem, że czekają Państwo na tę informację. To bardzo proszę od Pani Wiesławy. Jutro Akademia zagra zacnie. Jedynie akustyk zna zakończenie. Jutro alt zachwyci zgromadzenie. Tak też można. Oczywiście, że tak. Ale jazz mogłabym powiedzieć. Czyli wiadomo, dla kogo po raz kolejny zaproszenie na jutrzejszy koncert Grzegorza Turnała. To tak na początek letniej Akademii Jazzu właśnie. Ale przede wszystkim jeszcze bardzo dobra wiadomość dla Państwa w tej sprawie. Dzisiaj nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.

I już tylko 7 minut zostało nam do godziny 12 o 12. Najważniejsze wiadomości Radia Łódź. Powiemy, a właściwie odpowiemy na pytanie, dlaczego kierowcy muszą od dziś głębiej sięgnąć do kieszeni. Szczegóły już za moment.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
7: Jest południe.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Remigiusz Fledrowski.
9: Kierowcy muszą od dziś głębiej sięgnąć do kieszeni. Rząd zakończył program ceny paliwa niżej. Mieszkańcy powiatu pabiańskiego nadkładają drogi przez uszkodzony wiadukt. Niektórzy ryzykują i przejeżdżają przeprawą. 13 policjantów zostało rannych po zatrzymaniu w Berlinie mężczyzny w kąpielówkach. Synoptycy ostrzegają, że idą burze, będzie też silny wiatr. Koniec dobrych wiadomości przy tankowaniu. Zakończył się program osłonowy CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex monitorującego rynek paliw mówi, na co mają się przygotować kierowcy.
10: Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
9: Rządowy program ceny paliwa niżej obowiązywał od końca marca. Fala upałów spowodowała utrudnienia na kolei, drogach i w kilku lotniskach w Polsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśniał w Sejmie, że wysokie temperatury były przyczyną uszkodzeń pasów startowych na lotniskach w Warszawie i Gdańsku. Minister Klimczak zapewnił, że wszyscy przewoźnicy kolejowi są przygotowani do szybkiego reagowania na wszelkie awarie na kolei. Przez ostatnie 2 dni upałów odwołano w Polsce ponad 400 pociągów. Teraz przed nami inne niebezpieczne zjawiska atmosferyczne – burze. Synoptycy ostrzegają, że po południu będą nad centralną Polską. Błędnik do naprawy. Chodzi o popularny wiadukt, który pozwala na komunikację mieszkańcom Szynkielewa pod Pabianicami. Bez wiaduktu prowadzącego nad drogą ekspresową S14 ludzie muszą tam jeździć objazdami. A na miejscu jest nasz reporter Damian Grosicki.
11: Właśnie znajduję się w Szynkielewie przed wiaduktem, tak zwanym błędnikiem. Mamy znak, mamy informację, obiekt wyłączony z użytkowania i także narysowany objazd, w jaki sposób możemy ominąć to miejsce. Podobno są nieodpowiedzialni kierowcy, którzy odsuwają różnego rodzaju zapory i przejeżdżają przez wiadukt. Z tego, co się dowiedziałem, najprawdopodobniej uszkodzeniu uległa jedna z wand, czyli tych takich metalowych, jakby to powiedzieć, lin. Na wyniki ekspertyzy będziemy musieli czekać do początku sierpnia, a kiedy zakończy się cała naprawa, tego jeszcze nie wiemy.
9: Przypomnijmy, usterka została wykryta wiosną podczas prac konserwatorskich. Śmieci i obsceniczne malunki. Tak wygląda plac zabaw na skwerze Wiedźmina w Łodzi. Plac zabaw, który znajduje się kilkaset metrów od Urzędu Miasta, jest w opłakanym stanie. Ławki, ale też zabawki są pomazane w wulgarny sposób, a dodatkowo na placu wala się dużo śmieci. Łodzianie są oburzeni.
12: Te malunki są obraźliwe i raczej niewłaściwe. Władze powinny coś z tym zrobić.
13: Znaczy ktoś chciał być dowcipny, ale może nie wyszło mu za bardzo. Nie po to się robi takie nowe rzeczy, żeby potem je w jakiś tam sposób niszczyć.
14: Tu są dwa przedszkola i czasami dzieci wychodzą na ten plac zabaw, więc uważam, że nie jest to dobre i ktoś, kto to robi, powinien się zastanowić nad tym, co robi. Tak?
9: A zdjęcia z tego placu zabaw można znaleźć na naszej stronie radio.pl.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: 13 rannych policjantów po zatrzymaniu w Berlinie, mężczyzny w kąpielówkach. O 13 poszkodowanych policjantach mówi raport po akcji służb w Berlinie przeciw mężczyźnie ubranemu tylko w kąpielówki. Zatrzymany groził najpierw dzieciom, potem zaatakował policjantów, uszkadzając również dwa radiowozy.
16: Policjanci zostali wezwani do mężczyzny, który wymachiwał pięściami i groził pobiciem dzieciom. W patrolu, który przyjął wezwanie, była m.in. funkcjonariuszka, która stała się pierwszą ofiarą mężczyzny biegającego po skrzyżowaniu w samych kąpielowych spodenkach. Napastnik uderzył kobietę w twarz i pobiegł na inne skrzyżowanie. Tam zaatakował kolejnego policjanta, skoczył na radiowóz i zaczął po nim skakać. Zanim policjanci zdołali go powstrzymać, zdążył uszkodzić jeszcze jedno policyjne auto i lekko ranić kolejnych funkcjonariuszy. Udało się go ująć dopiero dzięki paralizatorowi i gazowi pieprzowemu. Część poszkodowanych policjantów ucierpiała z powodu użycia gazu. 38-letni mężczyzna trafił na obserwację psychiatryczną. Z Drezna, Adam Górczewski, Polskie Radio.
9: To tyle teraz. Na kolejne wiadomości zapraszam o 13.
7: Prognoza pogody jeszcze przed nami. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 28 stopni na zachodzie do 32 na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz bardzo silne porywy wiatru. Jeszcze ciśnienie, jakie dzisiaj mamy tak w ogóle, 993 hektopaskale. To już 5 minut po godzinie 12 w studiu Piotr Stańczyk. Dzień dobry, Piotrusiu.
17: Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry Państwu.
7: Witam bardzo serdecznie. Przygotowany do muzycznej podróży?
17: Tak, już jestem spakowany, na dziś przynajmniej. I
7: tu pięknie wszystko poukładane z tego, co widzę, tak?
17: Koncepcja opracowana, jak najbardziej.
7: No dobrze. Czy możesz zdradzić, jakie klimaty dzisiaj?
17: Dzisiaj posłużę się kluczem uniwersalnym, ale myślę, że na początku tego okresu to jest do zaakceptowania, czyli będą piosenki o lecie.
7: Po prostu. O, ale to piękna muzyczna przygoda, zdecydowanie tak. Ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej sprawie, ponieważ rozdawałam dzisiaj zaproszenia na taką imprezę, która inauguruje Letnią Akademię Jazzu. Chodzi o koncert Grzegorza Turnała. Ja przez cały czas otrzymuję od Państwa takie pytania, czy będzie można jeszcze dzisiaj ewentualnie spróbować. Piotrze, czy możesz odpowiedzieć na to pytanie?
17: Jak najbardziej. Taki prezent również mam dla słuchaczy programu Najdłuższa Fala Relaksu.
7: Wszystko przed nami. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

All Summer Long, amerykański muzyk, wokalista, raper i autor tekstów piosenek Kid Rock. All Summer Long był przebojem numer jeden w Australii, w sześciu krajach Europy, w tym w Wielkiej Brytanii. Dodam, że w Stanach Zjednoczonych utwór pojawił się w stacjach radiowych prezentujących muzykę country. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź to nasza nowa muzyczna propozycja goszcząca od minionego poniedziałku między 12 a 13. I oczywiście jest to także propozycja dla Państwa, aby nasz program współtworzyć, pomagając nam w wyborze wykonawców, piosenek, a także tematów, wokół których będziemy się poruszać w czasie lata. No właśnie, lato. Dla wielu osób bardzo długo wyczekiwany moment w roku kalendarzowym. Szczególnie czekają na lato dzieci, młodzież, ale przyznajmy się, również i my, dorośli. Lato obecne jest od dawien dawna w muzyce, w piosenkach. I dzisiaj postanowiłem właśnie zabrać, spakować kilka, no może kilkanaście takich piosenek do naszej nadzwyczajnej, wyjątkowej, melodyjnej walizki Radia Łódź. Zaczynamy. Będzie dynamicznie, będzie melodyjnie, troszkę nawet bym powiedział i tanecznie. Sierpień 1999 roku, szkocki zespół Texas, płyta zatytułowana The Hush i utwór, którego tytuł brzmi Summer Sun.

sierpniu 1999 roku miejsce piąte brytyjskiej listy bestsellerów Summer Sun, jeden z największych hitów zespołu Texas. Wracamy, drodzy Państwo, do Polski. W jednym z wywiadów z Olkiem Klepaczem, liderem i wokalistą formacji Nieżywych Schabów, dowiedziałem się, że ta piosenka została skomponowana, uwaga, zimą 1993 roku jako wyraz swoistej tęsknoty za beztroską i właśnie gorącym, ciepłym latem. O lecie! Formacja Nieżywych Schabów.

Lato, lato, lato wszędzie. Ta bardzo znana i lubiana piosenka została wydana 2 lata po jej powstaniu, po jej stworzeniu, czyli w roku 95, na 4. albumie formacji Nieżywych Schabów zatytułowanym Fantomas. A w piosenkach na walizkach amerykańska wokalistka, kompozytorka, producentka muzyczna, autorka tekstów i aktorka Taylor Swift.

Siódmy w dyskografii studyjny krążek Taylor Swift, zatytułowany Lover. Jego premiera miała miejsce w roku 2019, a ta piosenka dotarła na sam szczyt Billboardu, czyli amerykańskiej listy bestsellerów, dopiero w roku 2023. Ale tak się czasami, drodzy Państwo, zgadza. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź między 12.05 a 13.00 od poniedziałku do piątku. Przypomnę, że można nam podpowiadać, można sugerować artystów, tytuły i oczywiście tematy. To cover, bo piosenka pamięta lipiec roku 1966. W roku 1994 zaśpiewał ją także Joe Cocker.

Summer in the City, czyli o lecie w mieście, niezapomniany angielski piosenkarz i muzyk Joe Cocker. Podczas gdy większość utworów o lecie podkreśla ciepłą pogodę, tekst Summer in the City ubolewa nad gorącem, nad upałem. Połączenie tego dyskomfortu i hałasu kontrastuje z ulgą, jaką oferuje noc, z której chłodniejsze temperatury pozwalają na rozkwit miejskiego życia nocnego, polegającego na przykład na tańcach i umawianiu się na randki. Takie przesłanie niosła tamta piosenka. My znów jesteśmy w Polsce. Rok 2006. Lato, dzięki za to. Duet A2.

No właśnie, Lato, dzięki za to. Aleksandra Grat i Adam Konewka, czyli formacja A2. Studio Małpa, radioros.pl. Dzień dobry, panie Piotrze. Ja chciałbym zaproponować na takie ciepłe, wakacyjne dni mojego ulubionego piosenkarza, którym jest Bernie Paul. Ponieważ gdy go słyszę, to moja dusza wypoczywa, a jego melodia nawiązuje do włoskich kurortów. Mam na myśli na przykład utwór Oh No No i inne zachowane w tym klimacie. Może warto je odkurzyć. Pozdrawiam, Krzysztof. Panie Krzysztofie, zapisałem, zapamiętałem. Myślę, że na pewno Bernie Paul w jednym z wydań piosenek na walizkach się pojawi. A teraz, proszę państwa, kultowy hit. Lato 1965 roku. Autorzy utworu Krzysztof Klęczan i Jerzy Kosela. Historia jednej znajomości.

Dosłownie daliśmy się ponieść tej melodii, prawda? A w swojej twórczości artysta umiejętnie łączył folk, country i muzykę pop. Amerykańsko-francuski piosenkarz i kompozytor Joe Dassin, L'été Indien, czyli indiańskie lato z 1975 roku. To piosenki na walizkach w Radiu Łódź, nasza nowa muzyczna audycja, w której, no właśnie, doradzamy Państwu, z jakimi utworami, nagraniami, piosenkami warto wyruszyć w wakacyjną podróż, na urlop, czy też po prostu na letni odpoczynek. Tak to się czasami składa, że duże letnie przeboje powstają zimą. Ta kompozycja została zarejestrowana w Studiu Polskich Nagrań w Warszawie w lutym 1983 roku. Autorami utworu są Romuald Lipko, kompozytor, i autor tekstu Marek Dudkiewicz. Podkład gościnnie zagrał zespół Budka Suflera na albumie Urszula w roku 1983. No to wszystko już jasne. Dmuchawce, latawce, wiatr. Urszula.

Po prostu dmuchawce, latawce wiatr. Urszula i Budka Suflera. Pierwotna wersja pochodzi z roku 1983. My słuchaliśmy troszkę innego remiksu, który pojawił się w roku 2014 na krążku Urszuli Wielki Odlot 2, najlepsze 80. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Czasami słuchacze czytają w moich myślach. Tak przydarzyło się pani Ani, pozdrawiam, która zapytała, czy mógłby nam zaśpiewać zespół ABBA. Bardzo proszę.

Our Last Summer, czyli nasze ostatnie lato, szwedzka ABBA z płyty Super Trooper, wydanej w roku 1980. A autorami tej piosenki są Benny Andersson i Björn Ulves, który po latach zwierzył się w jednym z wywiadów i powiedział, że był wtedy jako nastolatek we Francji i zakochał się bez pamięci w pewnej pięknej dziewczynie z Paryża. Nie mieliśmy wtedy romansu, wspominał, ale Paryż ma tendencję do wywierania takiego wpływu na ludzi. I tak było w przypadku nas dwojga. Z pewnością ta dziewczyna zabrała mnie do dzielnicy Łacińskiej, na Pola Elizejskiej, wieży Eiffla, ale szczerze mówiąc, niewiele pamiętam z Paryża. Zapamiętałem głównie ją. Bardzo osobista wypowiedź, ale przyznają Państwo, pełna uroku. Our Last Summer i ABBA. No to teraz o szukaniu lata. Z czerwca 1991 roku to był trzeci singiel z albumu Auberge. Przed nami nie kto inny, tylko Chris Rea.

Tak, kompozycja dosłownie pachnąca tą porą roku, pachnąca latem. Looking for the Summer z czerwca 91 roku. Brytyjski wokalista i autor tekstów piosenek Chris Rea. Na zakończenie dzisiejszego wydania piosenek na walizkach charakterystyczna bossa nova w wykonaniu Basi Trzeczelewskiej. Tak, tak. To była płyta Is That Girl Again z roku 2009. No i Basia po raz kolejny bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Blame It on the Summer. Basia Trzeczelewska.

0: Reklama.
1: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
7: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
9: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest godzina 13. Posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem. Remigiusz Fladrowski.
12: Kilkunastu Polaków zostało lekko rannych w wypadku autokaru w Turcji. Łodzianie załatwią na razie sprawy urzędowe bez zmian. Przeprowadzka Urzędu Miasta opóźni się o rok. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji, która wyjaśni nadużycia w służbie zdrowia. Synoptycy ostrzegają, że idą burze. Będzie też silny wiatr. Ranni Polacy w wypadku autokaru w Turcji. Kilkanaście osób trafiło do szpitali. Jedna osoba zginęła. Ofiara śmiertelna to kierujący autem osobowym uczestniczącym w wypadku. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że osoby, które trafiły do szpitala, odniosły lekkie obrażenia. Do wypadku doszło w mieście Antalya na południu Turcji. Autokarem podróżowało 30 Polaków.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Łodzianie załatwią na razie sprawy urzędowe bez zmian. Powodem jest opóźniona o rok przeprowadzka Urzędu Miasta Łodzi. Łódzki magistrat ma przenieść się z 10 różnych lokalizacji do wynajmowanego biurowca przy Wólczańskiej. Pierwsze wydziały miały się przeprowadzić już od listopada bieżącego roku, ale będzie inaczej, mówi reporterowi Radia Łódź sekretarz miasta Wojciech Rosicki.
14: Mówiliśmy o 26, będziemy 27, tak.
15: Ale ta przeprowadzka się uda? Może pan to powiedzieć na pewno?
14: Tego nie powiem na pewno. Zakładam, że nam się uda, że mamy trochę doświadczeń w tym, ale jak się przeprowadzimy, to powiem, że się udało.
12: Właścicielem budynku jest prywatna spółka, której zarząd niedawno się zmienił. Do tego w przyszłym roku miasto Łódź będzie organizowało wybory parlamentarne i magistrat nie chce, aby w tym czasie praca urzędników była utrudniona przez przeprowadzkę. Umowa między miastem a wynajmującym może zostać podpisana za 2 tygodnie. Prawo i Sprawiedliwość będzie domagało się powołania specjalnej komisji, która wyjaśni nadużycia w warszawskim Szpitalu Południowym i innych placówkach medycznych. Lider ugrupowania Jarosław Kaczyński powiedział, że ustalenia komisji byłyby formą nacisku na rząd, by wyjaśnić nieprawidłowości w służbie zdrowia.
16: Sądzimy, że to jest dobra droga, bo komisja śledcza w Sejmie, gdzie przewagę ma rządząca koalicja, która jest taka, jaka jest, to będzie tylko kpina z prawdy.
12: Prawo i Sprawiedliwość chce złożyć w Sejmie projekt powołania Komisji Zaufania Publicznego złożonej z lekarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Będzie więcej autobusów elektrycznych w Łódzkiem. Łącznie 15 zeroemisyjnych pojazdów trafi do Pabianic i Radomska, a ich zakupowi towarzyszyć będzie rozbudowa niezbędnej infrastruktury. Inwestycje mają poprawić komfort podróży i ograniczyć emisję spalin. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
17: Do Radomska trafi 6 autobusów elektrycznych oraz 2 dwustanowiskowe ładowarki. Wartość całej inwestycji to około 19 milionów złotych, z czego 6 milionów 400 tysięcy stanowi unijne dofinansowanie. Jeszcze większy projekt zrealizują Pabianice. Tam pojawi się 9 nowych elektryków, 5 dwustanowiskowych ładowarek i 1 mobilna. Miasto przebuduje również pętlę tramwajową Duży Skręt, przystanki, wybuduje parking przy dworcu PKP oraz Centrum Zarządzania Ruchem. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
12: Wszystkie prace mają zakończyć się do połowy 2029 roku.
18: Więcej na radiołódź.pl.
12: Plaga gąsienic niszczy jedną z najpiękniejszych alei lipowych w okolicach Sieradza. Owady zjadły liście z dziesiątek drzew, a problem powraca co roku. Relację w tej sprawie przygotował reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
19: Gąsienice żerują na drzewach położonych przy drodze powiatowej, biegnącej przez miejscowość Kościerzyn. Mamy lato, a rosnące tu lipy wyglądają tak, jakby zrzuciły liście na jesień. Z daleka zamiast liściastych koron widać tylko gołe konary i gałęzie. Mieszkańcy wskazują, że problem utrzymuje się od dawna.
20: To już kilka lat do tyłu te drzewa jakieś gąsienice zjadały.
21: Jak pan myśli, jest sens ratować takie stare drzewa?
22: Tak, cień dawają.
20: Co wiosna to jest ten sam problem.
19: Najwięcej lip zaatakowanych przez gąsienice znajduje się przy skrzyżowaniu drogi z Kościerzyna z Krajową 83, biegnącą z Sieradza w stronę Warty i Turku.
12: Aleja lip przy drodze prowadzącej przez miejscowość Kościerzyn jest zarejestrowana jako zabytkowa. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego rozegrali pierwszy sparing w okresie przygotowawczym do nowego sezonu pierwszoligowego. Podopieczni Grzegorza Szoki mierzyli się z Dynamem Bukareszt. O szczegółach opowie obecny w studiu Michał Malinowski.
23: ŁKS-iacy wysoko przegrali z 4. drużyną Ligi Rumuńskiej. W wyjściowym składzie Łodzian znalazło się 3 nowych piłkarzy: Julian Kajblinger, Bartosz Farbiszewski i Kacper Nowakowski. To jednak Dynamo grało lepiej, a przede wszystkim skuteczniej. Do przerwy zespół ze stolicy Rumunii prowadził 2-0. W drugiej połowie Grzegorz Szoka posłał w bój kolejnych piłkarzy, ale oni również przegrali swoje 45 minut 0-2, choć mieli okazję, by strzelić chociaż honorowego gola. ŁKS rozpoczął zatem przedsezonowe sparingi od porażki 0-4.
12: Mecz rozegrano w Busku-Zdroju, gdzie ŁKS jest na zgrupowaniu, a pierwszy mecz ligowy Łodzianie rozegrają 25 lipca. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
24: Dzisiaj w Łodzi oraz w całym naszym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Uwaga, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Najsilniejsze zjawiska wystąpią po południu i wieczorem. Na radiowym termometrze aktualnie 26 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 994 hektopaskale. Mamy słaby, umiarkowany wiatr zachodni, w czasie burz porywisty, osiągający nawet 100 km na godzinę. Zachowajmy ostrożność.
25: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
24: W takim razie płyniemy niesieni tą falą, drodzy Państwo. Piotr Stańczyk przed mikrofonem, Piotr Śliwiński nasze radiowe spotkanie realizuje. W takim składzie pozostaniemy z Państwem do 16 w środę 1 lipca 2026 roku. A na miłe otwarcie Fast Curry Tracy Chapman.

ze szczególnymi pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy w tej chwili jadących samochodami, słuchających nas właśnie w swoich ukochanych autach. Amerykańska wokalistka i kompozytorka Tracy Chapman, Fast Car, to jest postać znana m.in. z takich hitów jak Baby Can I Hold You, For My Lover czy Give Me One Reason. Wszystko działo się w drugiej połowie lat 80. XX wieku, a piosenka, której słuchaliśmy, była bardzo wysoko notowana zarówno na starym kontynencie, jak i po drugiej stronie Atlantyku. W pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu przede wszystkim audycja Rozmowy o Mieście pod redakcją Piotra Andrzejczaka. Autor w pogawędce z zaproszonym gościem odpowie na pytanie, co to jest tak zwana tkanka miejska. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i oczywiście dużo przebojowej muzyki. Zapraszam.

O duszach kobiet. BMI Natalia Schroeder i Zbigniew Wodecki. Najdłuższa fala relaksu, prawie 19 minut po 13. Miło nam poinformować, że już jutro, czyli 2 lipca o godzinie 18 rusza akcja Przystanek Radiość, czyli cykl wakacyjnych wycieczek organizowanych przez Radio Łódź. Każdy ponad 90-minutowy przejazd będzie okazją do odkrywania naszego miasta, ale z innej perspektywy. A uczestnikom będą towarzyszyć przewodnicy, którzy przybliżą najciekawsze miejsca, wydarzenia, no i oczywiście postacie związane z Łodzią. Podczas jutrzejszego przejazdu historie dotyczące przemysłowego rozwoju miasta przybliży łódzki przewodnik Ryszard Bonisławski. Startujemy oczywiście na radiostacji. Warto wiedzieć o tym, że trzeba się koniecznie zapisać, aby wziąć udział w tym wydarzeniu, a zatem piszemy pod adresem wydarzenie@radioloc.pl. Uwaga, liczba miejsc ograniczona. Przypomnę, pierwsza taka przejażdżka już jutro, 2 lipca o godzinie 18:00.

0: I właśnie w ten sposób wróciliśmy muzyczną pamięcią do roku 2018 i do płyty Mało Miasteczkowy, a nagrał ją, rzecz jasna, Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
5: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: A my oczywiście tej fali się poddajemy od poniedziałku do piątku między 13 a 16. Rok 1971. Seria, która zapoczątkowała przygody Jamesa Bonda. Diamonds are forever. Shirley Bassey.
10: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and

Wielka gwiazda Shirley Bessie, Diamonds Are Forever, czyli diamenty są wieczne. A ja przypomniałem sobie jej występ na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w 1985 roku. To była wtedy duża niespodzianka, no i oczywiście duże przeżycie artystyczno-muzyczne. Nasi słuchacze jak zwykle podpytują, czy będą dzisiaj jakieś konkursy, quizy, nagrody. Ja o tym wszystkim jeszcze Państwu powiem, ale mogę zapewnić, że tak, będzie rywalizować zarówno o zaproszenie na film, a także na koncert Grzegorza Turnała w klubie Wytwórnia. To wydarzenie już jutro o godzinie 19. Wydarzenie, które inauguruje tegoroczną edycję Letniej Akademii Jazzu. studio@radioluz.pl. Warto oczywiście ten adres pamiętać. Wiem, że Państwo świetnie go znają, bo przyjdzie taki moment, przyjdzie taka chwila naszego programu, kiedy te konkursy oczywiście ogłoszę. Serdecznie zapraszam.

Myślałem, nie ma już sekretów, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu spodziewać, gdzie się zwykło ich. Myślałem, niczym nie zaskoczy.

0: It Only Takes One Lion to najnowsza piosenka szkockiego zespołu Bell and Sebastian. Najdłuższa fala w Radiu Łódź za 20 minut 14.
1: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
2: Miasto. Według definicji, powiedzmy, encyklopedycznej, to jest historycznie ukształtowana jednostka osadnicza o zwartej zabudowie, funkcjach nierolniczych, której mieszkańcy pracują głównie w przemyśle, usługach czy administracji. My na miasto spojrzymy z trochę innej strony. Opowiemy, jak miasto działa, przede wszystkim jak jest tworzone. Spróbujemy opowiedzieć, co to jest tkanka miejska.
3: Miasto ma pewną strukturę. Czyli ten szkielet, ale nie tylko szkielet, no układ krwionośny, czyli cała infrastruktura, do tej infrastruktury też te przestrzenie publiczne się włączają. Tereny zielone, to jest taka struktura, na której się obudowana jest właśnie tkanką. Tą tkanką, właśnie tymi budynkami mieszkalnymi i one są, właśnie nie muszą być wyjątkowe. Na tym to polega, że tak jak to ciasto, właśnie to porównanie raczej z ciastem miało służyć temu, że mamy pewien, no w ramach schematu, jakąś różnorodność, ale jednak jest to coś w miarę powtarzalnego, w cudzysłowie, zwykłego, ale jednak powinno być porządne. A porządne to znaczy mieć porządną formę, materiały, z których jest zbudowane i jakieś zasady ogólne. Więc czasami ja unikam dyskusji na temat tego, czy mi się coś podoba, czy nie. Jeżeli jest zrobione w ramach tego ogólnego stwierdzenia, że coś jest dostatecznie dobre, albo dobre po prostu, to jest wystarczające, jeśli chodzi o tkankę. Natomiast od takich budynków wyjątkowych, czyli od tych rodzynków, wymagamy zdecydowanie więcej, co do formy i jeszcze paru innych rzeczy. Ale te budynki, te rodzynki, to są punkty orientacji przestrzeni. Niekoniecznie budynki, bo to są również też właśnie chociażby place, czyli place są tymi wyjątkowymi miejscami, poza ulicami. Ulice, można powiedzieć, to są te zwykłe przestrzenie publiczne, a place to są te wyjątkowe przestrzenie publiczne.
2: Na czym polega, według ciebie, jakby tak, no nie chcę powiedzieć idealne, bo tego nigdy nie ma. No idealne miasto renesansowe, no można zobaczyć głównie we Włoszech, to niby miało być idealne miasta. Takich miast idealnych na świecie, no nie ma.
3: Wszelkie próby stworzenia miasta idealnego kończyły się fiaskiem. Jest jakiś proces, znaczy jest przede wszystkim ten szkielet właśnie, a to obrastanie jest dość spontaniczne. Ale wróćmy jeszcze do tego, czym jest tkanka miejska i z czego się składa, albo na

0: przykład, od czego zależą jej cechy, bo ona w zależności od tego w centrum jest inna, blisko centrum jest inna, a na obrzeżach jest jeszcze inna. No i teraz ta tkanka miejska, czy taka ta najważniejsza, to centrum miasta, czyli to miejsce, przez które, można powiedzieć, miasto się identyfikuje albo rozpoznaje. Czyli jeżeli zrobimy zdjęcie z jakiegoś fragmentu centrum miasta, to nie powinni mieć ludzie, którzy tam byli, problemu z rozpoznaniem, gdzie jesteśmy. Ta tkanka miejska w centrach miast, ogólnie, już nie mówimy o miejscach na świecie czy okresach, w których powstały, to są budynki mieszkalne, gdzie w parterach są usługi. To jest charakterystyczne dla tej tkanki, która znajduje się w centrum miasta i pomiędzy nimi znajdują się jeszcze właśnie jakieś ważniejsze obiekty. Jeżeli to będziemy, to można zauważyć nawet na przykładzie Łodzi, że jeżeli oddalamy się od ulicy Piotrkowskiej, to ilość tych usług w parterach maleje, albo wielkość tych przestrzeni, takich sklepików, one już nie są takie duże, one są właśnie mniejsze, czyli na przykład na szerokości nie są dwa lokale usługowe, tylko cztery na przykład. A z czasem, jak przekroczymy kolejne ulice na wschód albo na zachód, czyli dalej od ulicy Piotrkowskiej, to nie każda kamienica ma usługi w parterze, a parter jest wyższy po to, żeby ludzie nie tak jak w Holandii, żeby nie zaglądali, tak. Ale nadal ta zabudowa jest ścisła, aż w końcu dochodzimy do obrzeży, gdzie nadal może budynki wielorodzinne, dwu, trzy, czterorodzinne, takie jak na przykład na Julianowie, powiedzmy, czy Marysinie. To są takie budynki, jedna kondygnacja to jest jedno mieszkanie na przykład. I bardziej przypominają budynki rodzinne, czyli mają ogródki, są odsunięte często od ulicy. Po tym poznać, gdzie jesteśmy. I każdy z nas intuicyjnie też to wyczuwa, że jeżeli go wyrzucić w takim miejscu jak Julianów, czy Marysin, czy jakieś inne tego typu, no to wie, że nie jest w centrum.
1: Ma takie wrażenie, że z centrum przeniósł się do takiego małego miasta, miasteczka, gdzieś miało styczkowe klimaty. Tak, tak. No musimy tutaj chyba jednak też powiedzieć, że Łódź chyba z dużych polskich miast centrum jest najbardziej zurbanizowane, czyli właściwie zabudowane, może tak bym powiedział.
0: Powierzchnię. Znaczy, jeżeli byśmy kiedyś się wybrali do jakiegokolwiek miasta polskiego, wysadzają nas w centrum, czy dojeżdżamy do centrum w jakikolwiek sposób i zaczynamy iść, to intuicyjnie wyczujemy, po jakim czasie, czyli centrum się skończyło. I na przykład, to jest bardzo charakterystyczne dla Gdyni, że jest jedna ulica, która jest ściśle zabudowana, natomiast jeżeli tylko skręcimy w którąś z bocznych ulic, to po jakichś 100, 200, 300 może metrach miasto się kończy.
1: Ale wydaje mi się, że w Gdańsku jest bardzo podobnie.
0: Podobnie jest.
1: Tam ulica, znaczy droga, która łączy Gdańsk z Sopotem i z Gdynią, a jeżeli kilkaset metrów w lewo, w prawo, to już jest luźna zabudowa.
0: I teraz w kontrze do tego, przypomnijmy sobie, jeżeli ktoś był w Berlin, gdzie możemy samochodem jechać przez godzinę i nadal mamy gęste miasto. To już nie jest centrum, ale nadal mamy budynki gęsto zabudowane, jeden obok drugiego, gdzie są usługi w parterach żyjące. Czyli ludzie tam chodzą, kupują, zamawiają usługi, to są pralnie, kosmetyczki, fryzjerzy, sklepy z butami, sklepy, drogerie, no po prostu nie ustaj. To jest w ogóle aż zadziwiające. Znaczy, kiedyś na mnie to robiło większe wrażenie, bo dzisiaj Polska się przekształciła przez te 30 ponad lat, ale nadal w porównaniu z takim miastem jak Berlin, to my jesteśmy zacofani bardzo mocno, jeśli chodzi o miejskość.
1: No ale to trzeba było sobie jakieś inne miasto wybrać i wtedy już nie byłoby takiej strasznej różnicy.
0: Natomiast jeśli chodzi o ten właśnie taki duży obszar zabudowy śródmiejskiej czy miejskiej, takiej gęstej, no to Łódź i Kraków wydają się tymi miastami przodującymi. Czyli można dość długo iść w nieznanym kierunku od ścisłego centrum w Łodzi, to jest Piotrkowska, i cały czas widzieć tą tkankę miejską w tym najwyższym stopniu rozwoju.
1: Może to też jest spowodowane, że ani Kraków, ani Łódź stosunkowo niewiele ucierpiały podczas wojny.
0: Bardzo możliwe, że na pewno to dotyczy Warszawy, że Warszawa to są raczej wyspy luźno ze sobą związane zbyt dużymi obszarami niebytu. W każdym razie teraz jeszcze myśląc o tkance, czy na przykład wolno stojące wieżowce to jest tkanka? No właśnie o to chodzi, że one nie tworzą przestrzeni, znaczy bywają wieżowce, które wyrastają tak jak w Nowym Jorku, z czegoś, co jest w skali ludzkiej. Albo na przykład ta śliska, szklana najczęściej ściana nie wbija się bezpośrednio w chodnik, tylko ma jakiś motyw przejściowy taki, czyli takiego... To jest zasadnicza różnica w ogóle w odbiorze. I teraz jeżeli my idziemy, to jest w ogóle bardzo prosty sprawdzian, jak działa na nas miasto, czy tkanka, czy przestrzeń, czy budynki. Kiedy mamy dojść z punktu A do punktu B i mamy do wyboru kilka dróg i podejmujemy, chciał, nie chciał, decyzję, którędy idziemy. No i warto się potem zastanowić właśnie dlaczego. Właśnie, bo jedna jest nudna, bo na przykład idziemy wzdłuż ścian, gdzie jest urząd miasta tylko, tak jak w pasażu Schillera, gdzie jest to takie poszerzenie. No i są tam okna urzędu miasta. No i się nic nie dzieje. No bo co tam, no. Ludzie jednak lubią, żeby jakaś atrakcja była. Gdyby urząd zrezygnował na przykład z tych parterów, no to by wprowadził tam może usługi, może by nawet zarobił jakieś pieniądze. Dobra, to jest inna kwestia. No ale właśnie wróćmy do tego, czy wolno stojące wieżowce, które są takimi prostopadłościanami o jednolitej elewacji od góry do dołu, wbite w chodnik, to one tworzą w ogóle przestrzeń, tkankę. No bo jest taki wieżowiec bardzo spektakularny, Helmuta Jana, architekt amerykański zresztą, który zbudował w Warszawie wieżowiec, tak bardzo prosty, ale zadbał o ten styk właśnie z ulicą. No i to są te takie różnice, których wydaje mi się władze miast wszelakich w Polsce, a nawet nie tylko miast, tylko w ogóle powszechnie. Innymi słowy, urbanistyka w Polsce nie istnieje. No dobrze, to teraz no, cechy tkanki, właśnie zaczęliśmy trochę o tym mówić, że różnie bywa i że to bardzo wpływa na odbiór miasta przez mieszkańców i przez wizytujących. Że albo coś jest w taki najprostszy sposób, może nadużywane określenie, przyjazne dla użytkownika przestrzeni publicznej, albo nie.
1: Co to znaczy przyjazne, a co nie? No oczywiście naiwnie mówiąc, przyjazne to byłoby to, że ja się dobrze czuję, tak?
0: Tak.
1: W takiej przestrzeni, tak? Tak? No... Nieważne, czy to jest wieżowiec, czy to jest stara, nie, zabudowa nowa, ja się dobrze w tym czuję po prostu, tak? Tak? Otoczenie jest takie, że...
0: Ważny jest ten moment styku budynku z przestrzenią publiczną, bo to jest to, co człowiek odbiera. Ja bardzo nie lubię publikowania i promocji zdjęć z dronów, bo teraz z powodów technologicznych one dominują, no ale to zachwycanie się miastem na podstawie zdjęć z dronów to jest informacja dla gawrona, a nie dla człowieka. No my nie latamy. Miasto się odbiera z poziomu średnio 1,60 m. To jest odpowiedni wybór. Idąc jeszcze dalej, no są pewne cechy, ponieważ ta tkanka miejska, czyli ten jej szkielet, wyznacza kwartały. Czyli te przestrzenie publiczne wyznaczają kwartały zabudowy. Te kwartały są bardzo dobrze odbierane, znaczy wyraźnie czujemy, że one są, jakiś kształt mają, jeśli mają narożniki. Bardzo często w różnych miastach w Polsce, a w Łodzi to jest w ogóle nagminne, narożniki są puste, rozwalone, brzydkie, po prostu brak zabudowy. Odbiór mój
1: znaczy,
0: jest
1: inaczej,
0: taki...
1: Z czego to wynika, że w Łodzi teraz część zostaje zabudowywana, ale przez kilkadziesiąt lat ostatnich, czy wyburzono te narożne kamienice, czy ich tam nigdy nie było? Co takiego mogło się zdarzyć?
0: My jesteśmy jednak cały czas, zasypujemy 50-letnią przerwę cywilizacyjną, jaką miało całe nasze państwo. I tego typu problemy miały również inne państwa, również w tym Barcelona. Bo tak, tam akurat miałem kontakty i się dowiedziałem, że tego typu problem występował jeszcze kilkadziesiąt lat temu i nawet byli ludzie, którzy przepowiadali tak jakby przyszłość, czy wyczuwali koniunkturę i skupowali te, bo to były najatrakcyjniejsze miejsca do inwestowania. Rzeczywiście, jeżeli mówimy znowu o tkance miejskiej, to musimy się odnieść trochę do geometrii, że jeżeli mamy odcinek, to jego, czyli kawałek albo patyk, to on ma dwa charakterystyczne miejsca.
1: Początek i koniec.
0: Tak. Jeżeli mamy kwadrat, to charakterystycznymi punktami kwadratu są jego narożniki, trójkąta i tak dalej. Teraz jeśli mózg nasz, udowodniono to już dawno temu i ponad wszelką wątpliwość, ma właściwości takie, że interpoluje, dokonuje interpolacji. Najłatwiejszym opisaniem tego, co to jest interpolacja, to jest czego duchy nie dosłyszy, to zmyśli. Czyli jeżeli brakuje nam jakiejś informacji, a mamy je szczątkowe, to mózg wypełnia tą lukę sam z siebie, bez naszego udziału. Czyli jeśli widzimy cztery punkty, to mózg nasz mówi kwadrat. Natomiast jeżeli zobaczymy cztery odcinki niepołączone ze sobą, bez tych narożników, to mózg nie wie, co to jest. nie jest w stanie interpolować. To może być ośmiokąt. Najczęściej by powiedział może nasz mózg, że to ośmiokąt, ale też niekoniecznie. To może być cokolwiek, bo to może być krzyż. I teraz dlatego te narożniki są tak ważne i z reguły zresztą, jak na przykład popatrzymy, też nie, to nie dotyczy tylko Polski i tylko Łodzi, że budynki narożne są budynkami specjalnymi. Na przykład mają wieżyczki, ale niekoniecznie. No, całą masę mają elementów, które powodują, że one są specjalne. Można powiedzieć nawet, że definicja czy zdefiniowanie kwartału to jest postawienie właśnie tych tak. Cała reszta w zależności też od tego, no bo znowu, gdybyśmy się odnieśli do naszego miasta, do ulicy Piotrkowskiej, to ulica Piotrkowska jest chyba jedyną ulicą w mieście, której zabudowa wypełnia właściwie wszystkie luki. Oczywiście są jakieś fragmenty, gdzieś tam w okolicach Roosevelta, te fabryka Ramisza na przykład, albo dalej na południe też następne jakieś fabryczne okolice, ale co do zasady ta lepsza Piotrkowska, czyli ta północna, ona jest wypełniona, no koło Magdy znowu jest tam.
1: Ale to koło Magdy jest akcja, że tak powiem, premedytacja. Projektant Magdy wymyślił, że odsunie od jezdni,
0: niech mu ziemia lekko będzie,
1: żeby w jakiś sposób to wyróżnić, no i no z tym tak, już nic nie zrobisz. Tak?
0: To jest teraz też bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś. Wyróżnić, czyli zrobić coś wyjątkowego, co odbiega od normy. No. Niestety u nas norma to jest brak narożniku.
1: Polecamy zatem odwiedzenie strony Radia Łódź i przysłuchaniu się naszemu podcastowi, który nosi tytuł Rozmowy o mieście. Zapraszamy Marek Dill i Piotr Andrzejczak.

0: He wasn't man enough, zaśpiewała Toni Braxton. Za niespełna dwie minuty najnowsze wiadomości, a w nich powiemy m.in. o tym, że 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie. Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
10: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
13: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 14. Przed nami serwis informacyjny i Remigiusz Ladrowski.
14: 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Mieszkańcy gmin wokół Opoczna liczą straty po ostatnich nawałnicach, a dziś nad region nadciągną kolejne. Działkowcy z województwa łódzkiego dostali pieniądze na inwestycje w część wspólną swoich zielonych os. Synoptycy ostrzegają, że idą burze, będzie też silny wiatr. Dwunastu polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 obywateli Polski, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym.
15: Poszkodowani trafili do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Polski konsul pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, a polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację i zbierają informacje o stanie zdrowia rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali. Stan żadnej z nich nie wskazuje na zagrożenie życia. Jan Olencki, Polskie Radio.
14: Okoliczności wypadku wyjaśniają tureckie służby. Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Ogromne straty w opoczyńskich lasach to efekt nawałnicy, o której informowaliśmy 2 dni temu. Gwałtowna burza przeszła m.in. przez Grabienicę, gdzie żywioł zniszczył ogromny obszar tamtejszych lasów. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który jest niedaleko Opoczna.
16: Ubiegły poniedziałkowy wieczór nad rejonem Grębenic w gminie Zarnów zapamiętany zostanie na długo. Przeszła tędy gwałtowna burza z bardzo silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Choć zjawisko trwało krótko, bo zaledwie kilkanaście minut, pozostawiło po sobie poważne zniszczenia. Szkody są naprawdę duże. Żywioł był na tyle silny, że drzewa dosłownie łamały się jak zapałki. Od wczoraj leśnicy prowadzą ocenę strat oraz zabezpieczają te tereny. Uszkodzone i powalone drzewa mogą w każdej chwili stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ze wstępnych szacunków wynika, że uszkodzone zostało około 15 hektarów lasów nadleśnictwa Opoczno. Szkody wystąpiły również w sąsiednich lasach prywatnych.
14: Leśnicy apelują, żeby nie wchodzić do lasów w rejonie Grębenic do czasu usunięcia zagrożeń. Dziś też trzeba uważać na popołudniowe i wieczorne burze. Bezpłatne parkowanie w Łodzi dla honorowych krwiodawców i dawców przeszczepu. Większość radnych popiera to rozwiązanie. Obywatelski projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie na dzisiejszej sesji. Bardzo cieszy nas ta inicjatywa, mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Edyta Wcisło.
17: Każda kobieta, która będzie mogła, jeżeli uchwała zostanie przyjęta, zaparkować bezpłatnie w mieście, musiała co najmniej 34 razy oddać krew, a mężczyzna 40.
14: Radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej, który jest honorowym dawcą przeszczepu, początkowo był przeciwny takiemu rozwiązaniu, ale jak mówi Radio Łódź, zmienił zdanie.
18: krwiodawcy i dawcy przeszczepu zasługują na ten przywilej, dlatego będę głosował za.
5: Ten obywatelski projekt zbiega się w czasie z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, sezonu, w którym punkty krwiodawstwa biją na alarm, że znacznie mniejsza część naszych obywateli oddaje w tym okresie krew.
14: Dodaje radny Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. Uchwała najprawdopodobniej uzyska większość głosów i honorowi dawcy będą mogli bezpłatnie parkować w strefie płatnego parkowania od października. Pieniądze popłynęły do działkowców z Łódzkiego. 34 rodzinne ogródki działkowe z terenu całego województwa dostały wsparcie na inwestycje w część wspólną swoich zielonych oaz. To łącznie 1 000 000 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
19: Zostały zrealizowane 34 różne inwestycje. To są środki, które są przeznaczane na działania związane z szeroko pojętą ekologią, czyli na nasadzenia, na budowę studni, na budowę systemu naładniania, na to wszystko, co stwarza tą przestrzeń jeszcze bardziej przyjazną, otwartą, zieloną.
20: Składki stowarzyszenia pozwalają na utrzymanie ogrodu, natomiast dotacje pozwalają na rozwój.
14: Dodaje Andrzej Pluta, prezes Stowarzyszenia Nad Stawem w Łodzi. Wsparcie otrzymały też rodzinne ogródki działkowe, m.in. w Sieradzu, Łowiczu, Kutnie czy Opocznie. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości zapraszam o 15.
0: Za naszym radiowym oknem zachmurzenie umiarkowane i duże. Tak jest oczywiście w Łodzi, tak jest na terenie całego województwa. Prognozowane są dzisiaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz gwałtowne porywy wiatru. Najsilniejsze zjawiska wystąpią po południu i w godzinach wieczornych. Aktualnie termometr wskazuje 28 stopni powyżej zera, czyli jest bardzo, bardzo ciepło. Na barometrze mamy 994 hektopaskale, towarzyszy nam słaby, umiarkowany wiatr zachodni. W czasie burz będzie porywisty, osiągający nawet do 100 km na godzinę. Biometr niekorzystny.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Jesteśmy z naszymi słuchaczami dzisiaj, czyli w środę 1 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk, a za naszą radiową konsoletą zmiana Piotra Śliwińskiego zastąpił właśnie Tomasz Ferliński, który pozostanie z nami już do końca. It's raining again, grupa Supertramp.

Płyta Famous Last Words z 1982 roku, brytyjska formacja Supertramp, It's Raining Again. To oczywiście ich bardzo, bardzo znany hit. Podobno bardzo często odtwarzany przez stacje radiowe wtedy, kiedy za oknami pada. Czy dzisiaj będzie deszcz? No, o tym mówiliśmy w prognozie pogody. Zapowiadają synoptycy opady deszczu i gwałtowne burze, więc o tym pamiętajmy, zachowując ostrożność, a piosenka grupy Supertramp tak naprawdę powinna być dedykowana, o czym zapomniałem powiedzieć, dzisiejszym solenizantom. To może przypomnę: Halina, Marian, Otton i Bogusław. Wszystkiego, co tylko najlepsze. To jest oczywiście specjalna audycja letnia, najdłuższa fala relaksu, która towarzyszy Państwu od 13 do 16. Po godzinie 14 Agata Zielińska, opracowująca dzisiejsze wydanie programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz, zapozna nas z tematami i zagadnieniami, nad którymi pilnie pracują reporterzy Radia Łódź. Zaproponuję również zagadkę filmową i w ten sposób wizytę w łódzkim kinie Helios. Serdecznie zapraszam.

0: Olecie w mieście Tomek Makowiecki, prawie 18 minut po godzinie 14, najdłuższa fala relaksu. Czy ta fala przyniesie nam dzisiaj burzę albo deszcze i czy te niebezpieczne w sumie zjawiska już zdarzyły się w naszym regionie? O tym między innymi Agata Sienicka, którą pięknie witam w naszym studiu. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wiem, że przygotowujesz się solidnie do dzisiejszego wydania programu Słuchasz i Wiesz, koordynujesz pracę naszych reporterek i naszych reporterów i pewno o pogodzie coś będzie.
1: Oczywiście będzie i będzie też o skutkach pogody i oby te burze nie były tak gwałtowne jak te, które zdarzyły się niedawno, kilka dni temu. Te burze przeszły między innymi przez Grębenicę w gminie Żarnów. I niestety pozostawiły po sobie bardzo długotrwały ślad w postaci zniszczeń. Żywioł był na tyle silny, że drzewa w lesie łamały się jak zapałki. I od wczoraj leśnicy prowadzą ocenę strat oraz zabezpieczają teren, bo uszkodzone i powalone drzewa mogą w każdej chwili stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie można w tej chwili wchodzić na tamtym terenie do lasu. I leśnicy apelują za naszym pośrednictwem, o tym będziemy mówić, aby uważać w takich lasach, gdzie są powalone albo złamane drzewa, bo to może rzeczywiście grozić katastrofą. Będziemy dzisiaj także mówić o niebezpiecznej sytuacji, która miała miejsce na łódzkiej Dąbrowie. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Jedna z mieszkanek została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Sprawca najpierw dotykał ją wbrew jej woli, a następnie oddał w jej kierunku strzał z bliżej nieokreślonej broni. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci i przestrzegają i też przypominają, żeby zgłaszać takie sytuacje, a nie tylko na przykład informować o nich w mediach społecznościowych. O tym też dzisiaj będziemy mówić, jak reagować w takiej sytuacji, ewentualnie czy jest możliwe przeciwdziałanie takiej sytuacji, jak rozpoznawać zagrożenie. I jeszcze jeden temat, który dzisiaj podejmiemy, to temat wiaduktu łukowego, zwanego potocznie błędnikiem. Mieszkańcy Szynkielewa w powiecie pabianickim czekają na naprawę tego wiaduktu. Zniszczeniu uległa jedna z wand, czyli sprawdziłam, co to takiego, bo nie miałam pojęcia, przyznam szczerze. To takie metalowe liny podtrzymujące konstrukcję. I przypomnę, że popularny błędnik przebiega nad drogą ekspresową S14. Teraz jest kłopot, bo trzeba jeździć objazdami. A usterka została wykryta na początku wiosny tego roku podczas prac konserwacyjnych. Kiedy zostanie usunięta, tego dowiemy dzisiaj w programie. Przy okazji zachęcam do obejrzenia sobie fotografii tego wiaduktu, bo on naprawdę jest wyjątkowy. Ta konstrukcja jest wygięta w dwóch płaszczyznach i ten wiadukt nie ma żadnych symetrycznych elementów.
0: Czyli sytuacja jest rzeczywiście groźna, niebezpieczna i na pewno niekomfortowa dla zmotoryzowanych, bo remonty takich wiaduktów, ja nie chcę oczywiście nikogo martwić tak na zapas, trwają. To nie jest wbrew pozorom taka prosta naprawa.
1: Zwykle tak.
0: Zwykle tak. Czyli trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, no do czego zresztą jesteśmy jako kierowcy przyzwyczajeni, bo tutaj mówimy o wiadukcie, ale przecież po naszym mieście, po Łodzi też latem jeździ się nie najłatwiej.
1: I też naprawiamy wiadukt.
0: I też naprawiamy wiadukt, właśnie słynną estakadę. Więcej szczegółów w naszej audycji informacyjnej Słuchasz i Wiesz po godzinie 16, do której wysłuchania zaproszała Agata Zielińska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza Łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocję w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Woźniczka.
3: Zapraszamy!
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: A z tą falą oczywiście płyniemy, poruszając się między 13 a 16 od poniedziałku do piątku, pozdrawiając wszystkie nasze słuchaczki, wszystkich naszych słuchaczy i zapewniając, że pomaga nam w tym oczywiście muzyka. Tam, gdzie nie sięga wzrok. Anna Maria Jopek i Pat Metheny.

0: Close Your Eyes zaśpiewali Smolik i Kasia Kurzawska. Za 21 minut 15.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Obiecałem konkurs filmowy i słowa dotrzymuję, a muszę powiedzieć, że zostałem dodatkowo zmobilizowany jeszcze przez naszą stałą słuchaczkę, panią Zofię, bardzo serdecznie pozdrawiam, która zacytowała fragment prezentowanej dzisiaj przeze mnie po godzinie 12 piosenki zespołu Czerwone Gitary i napisała tak: a ja zawsze uśmiecham się do siebie, gdy przypominam sobie, że nigdy nie mogłam pojąć, jak pies może nieść głos wybrzeża, i to w pysku, zupełnie niepojęte. Wszystkiego dobrego świątecznego dla czterołapów z okazji ich wielkiego dnia. Dajcie głos pieski. No właśnie, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Psa. To stosunkowo nowe święto, ustanowione w 2007 roku z inicjatywy czasopisma Przyjaciel Pies. Głównym celem tych obchodów jest oddanie hołdu najlepszemu przyjacielowi człowieka oraz promowanie akcji mających na celu pomoc psom bezdomnym i potrzebującym. Wystarczy tak naprawdę zadbać o to, aby na co dzień psy miały powody do merdania ogonem. Czworonogi mają w końcu doskonały węch, więc z łatwością wyczują, że są przez nas kochane. A przed laty nakręcono pewien film, który był wzruszającą i ciepłą opowieścią o psie, który po odejściu z tego świata odradzał się w kolejnych ciałach. Zwierzę przeżywało kilka różnych wcieleń, z których każde nauczyło go czegoś nowego, a ostatecznie poprowadziło do najważniejszego celu – odnalezienia ukochanego pierwszego tego jedynego pana. O jakim filmie mówię? Czy państwo już wiedzą, jaki znany film mam na myśli? Jeśli tak, to bardzo proszę skorzystać z okazji i spróbować szczęścia w naszym quizie. Studio Małpa, radioros.pl.

0: W Radiu Łódź gramy po łódzku.
1: Niepotrzebnie czekasz. Nie przywiozę zbawienia. Co najwyżej błyski, dreszczyk podniecenia. Coś jak komiks, serial, coś do jedzenia. Niepotrzebnie czekasz. Nie będzie wiatru przemian. Lata miłości, Hendrixa, rewolucji nie pokaże telewizja. Niepotrzebnie czekasz. Niepotrzebnie czekasz.

Trzeba było czekać. Miałem drzwi otwierać. Dźwięki klucza w zamku. Trzeba było czekać. Woda zapamięta.

Ciekawe, czy Państwo rozpoznali te głosy. To Tatiana Okupnik i Krzysztof Zalewski. Rewolucja w sercach. Taki tytuł nosiła ta piosenka. Najdłuższa fala relaksu. Dowiedziałem się o ciekawej inicjatywie. Otóż honorowi dawcy krwi mogą zyskać prawo do bezpłatnego parkowania w Łodzi. Nad projektem uchwały będą dyskutować i głosować miejscy radni. Pomysł ma być formą podziękowania dla osób, które regularnie pomagają ratować życie innych. Około 2100 samochodów elektrycznych parkuje w Łodzi za darmo, a jeszcze te wszystkie inne auta spoza Łodzi też przyjeżdżają do nas i także parkują za darmo. Oni parkują bezpłatnie, bo mogą, nie oddając w sumie miastu nic. A tutaj będziemy mieli krew, która może uratować czyjeś życie. Mamy nadzieję, że na dzisiejszej sesji projekt zyska akceptację, dodał wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radioloc.pl. A kto nam teraz pięknie zaśpiewa? Stevie Wonder.

Był to Conversation Piece z 95 roku, For Your Love i Stevie Wonder. Za 7 minut 15 i najnowszy serwis informacyjny, w nim o tym, że no niestety drożeje paliwo. Rząd zakończył program wsparcia dla kierowców, a także o wyścigu Solidarności i olimpijczyków, który właśnie ruszył z Łodzi. Piosenka, którą planowałem po 12, nie zmieściła się wtedy, więc może jest okazja, by teraz ją Państwu przypomnieć. Rok 84, The Boys of Summer. To kompozycja amerykańskiego muzyka Dona Henleya. On napisał tekst, a autorami muzyki są Mike Campbell i Tom Petty and the Heartbreakers. The Boys of Summer, Don Henley.

0: Tak, tak, prawdziwe hity, prawdziwe przeboje się nie starzeją. The Boys of Summer, czyli o letnich chłopcach Don Henley z 1984 roku. To był piąty singiel w Stanach Zjednoczonych, 12 na Wyspach Brytyjskich.
1: Autopromocja.
2: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Po reklamie.
0: Jest 15. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych informacji. Remigiusz Fladrowski.
11: Drożeje paliwo. Rząd zakończył program wsparcia dla kierowców. Dziecko zginęło przygniecione przez traktor podczas prac polowych w Świętokrzyskiem. Wyścig Solidarności Olimpijczyków ruszył z Łodzi. Uwaga na drogowe utrudnienia. Synoptycy ostrzegają, że idą burze. Będzie też silny wiatr. Od dzisiaj wyższe ceny na stacjach paliw. Zakończył się rządowy program ceny paliwa niżej. Z początkiem lipca stawka VAT na paliwa powraca z 8 do 23%. Informacje na ten temat zbierał nasz reporter Kacper Rafalski.
12: Kierowcy przez ostatnie miesiące przyzwyczaili się do obniżonych cen benzyny i oleju napędowego. Wczoraj popularna 95 była za mniej niż 6 zł, dziś to już okolice 6 zł i 80 groszy. Skala wzrostu cen zależy od lokalizacji i operatora stacji. Najdrożej jest na drogach szybkiego ruchu.
13: Jeśli chodzi o ceny przy autostradach, wycofanie się z programu spowoduje, że ceny benzyny i oleju napędowego na tych stacjach mogą podrożyć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
12: Mówi Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu. Ceny paliwa uzależnione będą od sytuacji na rynku walutowym i na rynku ropy naftowej. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
11: Przypomnijmy, że rządowy program CPN był odpowiedzią rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: Tragedia podczas prac polowych w województwie świętokrzyskim. Dziecko zostało przygniecione przez traktor, mimo akcji ratunkowej, zmarło. Do zdarzenia doszło około 13 w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja, służby apelują o ostrożność podczas żniw. Zgierscy policjanci pomogli ofierze upałów. W miniony poniedziałek na jednej ze stacji paliw w Zgierzu policjanci tankujący radiowóz zauważyli mężczyznę, który potrzebował pomocy. 37-latek słaniał się na nogach i wykazywał objawy udaru cieplnego, przekazał Radiu Łódź sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.
14: zgłaszał osłabienie, złe samopoczucie, zmazowienie kończyn i okolic ust. Funkcjonariusze stwierdzili obfite pocenie oraz przyspieszoną akcję serca. Na miejsce wezwano pomoc medyczną, a funkcjonariusze przystąpili do dalszej pomocy, stosowali zimne okłady, podawali mężczyźnie wodę i jednocześnie monitorowali stan świadomości i funkcje życiowe poszkodowanego.
11: Ratownicy medyczni zabrali mężczyznę do szpitala. Policjanci apelują, żeby zwracać uwagę na dzieci i seniorów oraz osoby przewlekle chore, bo one są najbardziej narażone na skutki wysokich temperatur. Błędnik nadal zamknięty. Chodzi o wiadukt nad drogą S14 w miejscowości Szynkielew pod Pabienicami. Kierowcy muszą jeździć objazdami do końca jego naprawy. Nie wiadomo, kiedy błędnik zostanie oddany do użytku. Przypomnijmy, że uszkodzenie konstrukcji zostało wykryte podczas wiosennych oględzin, mówi Maciej Zalewski, rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Wedle przewidywań, ponieważ sprawcy nie udało się zatrzymać, uszkodzenie wiaduktu nastąpiło na skutek tego, że jakiś samochód przewożący ładunek o łącznej wysokości 4,70, bo tam jest taki prześwit, uderzył w wiadukt, uszkodził jedną z wand, którą prawdopodobnie, tak wstępnie ocenili nasi koledzy z mostów, trzeba będzie wymienić.
16: Widać, ale nie zwróciło naszej uwagi to, nie? Widzi pan to odchylenie takie na tym pierścieniu. To tylko to, ale no, nikt nie przypuszczał.
11: Pokazywał usterkę naszemu reporterowi Krzysztof Klimek z Szynkielewa. Wyniki ekspertyzy poznamy na początku sierpnia. Wyścig Solidarności i Olimpijczyków już ze zwycięzcą pierwszego etapu. Po przejechaniu 80 km z Łodzi do Bełchatowa pierwszy na mecie zameldował się Marceli Bogusławski. Mimo wysokiej temperatury kolarze jechali bardzo szybko, za średnią prędkością blisko 50 km na godzinę. Sprint wygrał ubiegłoroczny triumfator wyścigu Marceli Bogusławski.
17: Muszę podziękować te wszystkie mojej drużynie, która pokonała na ostatniej właśnie tutaj rundzie niesamowitą pracę. Mam nadzieję, że ten drugi etap 1B będzie troszeczkę w mniejszej temperaturze. Nawet lepiej, jakby troszeczkę spadło deszczu, także zobaczymy.
11: A ten drugi etap to wieczorne ściganie z Duńskiej Woli do Sieradza. Start o godzinie 18. Teraz to tyle na kolejne wiadomości. Zapraszam już o 15.30.
0: Można powiedzieć ciepło, cieplej, gorąco, ba, prawie upalnie. Dlaczego tak mówię? Ponieważ nasz radiowy termometr wskazuje teraz 29 stopni powyżej zera. No niestety, może zrobi się nieco chłodniej po przejściu opadów deszczu i burz, które są na dzisiaj prognozowane w godzinach popołudniowo-wieczornych. Barometr wskazuje 993 hektopaskale, mamy słaby, umiarkowany wiatr, w tej chwili o charakterze zmiennym. Biometr wciąż niekorzystny.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: A wszystko 1 lipca w środę, 5,5 minuty po 13.

Krzysztof Zalewski na tak. Oczywiście mamy 9 minut po godzinie 15, środa, 1 lipca. Słońce zajdzie punktualnie o 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 6 minut, ale ciągle dłuższy od tego najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 59 minut. A w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania rozwiązanie zagadki filmowej, kolejne emocje konkursowe, a także przypomnienie znanego przeboju z repertuaru Kalinok.

0: przebojowej, melodyjna piosenka amerykańskiej formacji R.E.M. Shiny Happy People z początku lat 90. Ten film to wzruszająca i ciepła opowieść o psie, który po odejściu z tego świata odradza się w kolejnych ciałach. Zwierzę przeżywa kilka różnych wcieleń, z których każde uczy go czegoś nowego, a ostatecznie prowadzi do najważniejszego celu – odnalezienia ukochanego, pierwszego, tego jedynego pana. Opowieść porusza tematy związane z miłością, stratą, lojalnością i tym, jak silna więź może łączyć człowieka ze zwierzęciem. Przekazuje, że najważniejszą rolą psa jest dawanie radości, bycie obecnym tu i teraz, no i oczywiście pomaganie ludziom w otwieraniu swoich serc. A ci powinni otworzyć serca i na siebie, ale także na zwierzęta, na naszych braci mniejszych. No właśnie, zapytałem... Co to za film? O jaki film chodzi? Państwo nie mieli żadnych wątpliwości. Rok 2017 i film Był sobie pies, który doczekał się drugiej części 2 lata później. Kino familijne, ale jakże piękne, jakże ciepłe, jakże wzruszające, no bo psia miłość jest po prostu wieczna, niezastąpiona. Cieszę się i bardzo dziękuję za liczny udział w naszym quizie, a laureatką tej edycji jest nasza słuchaczka Zuzanna. Gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Brytyjski projekt, popularny szczególnie w latach 90. Search for the Hero i grupa M People. studio@radioros.pl. Nasi słuchacze piszą, bardzo się cieszymy. Przyjemnie słuchać najdłuższej fali relaksu. Dobrze pana słyszeć, panie Piotrze. Miło mi. Jak zawsze ciekawe piosenki i słowa. Spokojnej pracy dla całej załogi Radia Łódź. Pozdrawiam Emil, życząc szczęśliwej środy, czyli wszystkiego dobrego. No, jak miło czyta się takie wpisy naszych słuchaczy. Oczywiście wszystkich bardzo, bardzo ciepło pozdrawiamy. Proszę państwa, kolejny quiz, kolejne emocje, a nagrodą są zaproszenia na koncert Grzegorza Turnała. To wydarzenie już jutro, czyli 2 lipca bieżącego roku o godzinie 19 w klubie Wytwórnia. Wszystko dzieje się w ramach inauguracji tegorocznej Letniej Akademii Jazzu. Nie będzie to, mam nadzieję, trudne pytanie, ponieważ przyszła mi do głowy płyta, bardzo znany krążek Grzegorza Turnała, poety, pianisty, kompozytora, wokalisty, aranżera. Na tej płycie znalazły się jego znane przeboje, między innymi utwory Bracka, a także Atlantyda czy Między ciszą a ciszą. Dodam jeszcze, że niedawno nawet miałem przyjemność zdobyć wersję winylową tego krążka. Słucha się jej oczywiście z tym większą przyjemnością. Czy państwo pamiętają tytuł tego longplaya Grzegorza Turnała? Jaki tytuł ta płyta miała? Jeśli tak, to proszę koniecznie spróbować swoich sił. studio@radioros.pl.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Artystka, która występowała oczywiście w łódzkim zespole Various Monks, a potem z powodzeniem kontynuowała i kontynuuje do dziś swoją solową karierę. Anita Lipnicka w dworze wraca.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę, 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
1: Po reklamie.
0: Gorąco, żeby nie powiedzieć upalnie i w oczekiwaniu na opady deszczu albo na burze. Czy to się przekłada na samochodowy ruch na naszych ulicach, ulicach Łodzi i naszego regionu? Sebastian Dziuda, dzień dobry.
9: Dzień dobry. W Łodzi duże utrudnienia napotkamy w okolicach skrzyżowania Marszałków. Dojazd do tego skrzyżowania wydłuża się szczególnie od strony Kopcińskiego, a korek tworzy się już na wysokości wiaduktu. Ciasno także na Alei Włókniarzy. Wolniej jedzie się pasem w kierunku Górnej. Gęsto jest zwłaszcza na wysokości dworca Łódź Kaliska. Trochę czasu zostawimy też na światłach u zbiegu z Legionów. I jeszcze uwaga na utrudnienia na drodze wojewódzkiej 484. Korkuje się na odcinku między Zelowem a Bełchatowem, najbardziej w okolicach miejscowości Łobudzice. A minutę przed 16 ponownie zajrzymy na drogi.
0: Zbliża się 15.30. Przed nami skrót najważniejszych wiadomości i Remigiusz Ladrowski.
10: Rosną ceny na stacjach paliw. To efekt zakończenia rządowego programu wsparcia polegającego na tymczasowym obniżeniu VAT i akcyzy na paliwa. Marcowy program CPN był odpowiedzią rządu na gwałtowny wzrost ceny ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Dziecko zginęło podczas prac polowych w Świętokrzyskiem. Chłopiec został przygnieciony przez traktor, mimo akcji ratunkowej zmarł. Do zdarzenia doszło około 13 w miejscowości Kików w powiecie Buskim. 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 obywateli Polski, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym. Okoliczności wypadku wyjaśniają tureckie służby. Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Zgierscy policjanci pomogli ofierze upałów. Na stacji benzynowej zauważyli osłabionego mężczyznę. 37-latek słaniał się na nogach i wykazywał objawy udaru cieplnego. Po pierwszej pomocy od policjantów mężczyzna trafił do szpitala. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Jeśli postanowienie się uprawomocni, prokuratura może rozpocząć procedurę ekstradycyjną byłego ministra sprawiedliwości, który od prawie 2 miesięcy mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. W Łodzi rusza 14. edycja letnich koncertów w Altanie Parku Źródliska. W każdą niedzielę w parku przy Piłsudskiego będzie można bezpłatnie posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Akademii Muzycznej w Łodzi. Wszystkie występy rozpoczynają się o godzinie 17, a pierwszy koncert już w tę niedzielę. Teraz to tyle. Więcej na radio Łódź.pl.
0: Prognozowane są na dzisiejsze popołudnie, a także i wieczór burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru dochodzące lokalnie do 100 km na godzinę. Miejscami także możliwe opady gradu. Weźmy to pod uwagę i uważajmy. 29 stopni powyżej zera, na barometrze 993 hektopaskale. Wiatr na razie słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

Automatic zaśpiewała Jessie Ware za 25 minut 16. No, problemów latem najróżniejszych nie brakuje. Na remontowanym Placu Wolności w Łodzi pojawił się kolejny kłopot. W ostatnich dniach wybrzuszyły się płyty chodnikowe w rejonie Fontanny i od strony ulicy Północnej. Łódzki Zarząd Dróg i Transportu tłumaczy, że winny jest wszystkiemu upał. A przypomnijmy, że Plac Wolności został oddany do użytku w marcu 2024 roku. Szybko jednak okazało się, że kamienna kostka sprawia problemy i wymaga napraw. Obecnie jest wymieniana na betonową nawierzchnię. Miejmy nadzieję, że wszystko się zakończy happy endem i problemy z Placu Wolności po prostu znikną.

Zaśpiewał Mark Almond. Pora rozwiązać nasz quiz dotyczący Grzegorza Turnała i może posłużę się odpowiedzią jednej z laureatek. Witam serdecznie. To tu, to tam Grzegorza zawiera 14 wspaniałych utworów, w tym te, które pan, panie Piotrze, wymienił. Bracka czy Atlantyda, a sam autor zawsze sięga po teksty wybitnych poetów i dba o przekaz emocjonalny. Łączę pozdrowienia, Hanna. Piękna odpowiedź, oczywiście prawidłowa. Pani Hanna oczywiście zostaje jedną z laureatek. Bo drugim laureatem w tym quizie został, czyli drugie zaproszenie otrzymuje pan Grzegorz. Serdecznie gratulujemy.

Ma rację Igo, a 1 lipca 26 lat temu piosenka Spinning Around Kylie Minogue znalazła się na samym szczycie brytyjskiej i australijskiej listy przebojów. Tekstowo porusza temat odkrywania na nowo, a Minogue twierdzi, że zmieniła się jako osoba i nauczyła się przeszłości. Kylie Minogue.

0: Rok 1991, niezapomniany Freddie Mercury i piosenka These Are The Days Of Our Lives.
1: Autopromocja.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj. Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
15: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
14: Serio? A co tam takiego?
15: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
14: Brzmi jak wydatek.
15: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
14: No to na co jeszcze czekamy?
15: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
14: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Po reklamie.
0: I ponownie przenosimy się na ulicę Łodzi i drogi naszego regionu. Sebastian Dziuda.
16: Coraz gęściej na łódzkich ulicach, ciasno jest na Aleksandrowskiej, szczególnie w okolicach skrzyżowań ze Szczecińską i Aleją Włókniarzy. Jak zwykle o tej porze sporo się dzieje przy Rondzie Solidarności. Przez to skrzyżowanie wydłuża się zwłaszcza od strony Kopcińskiego i Uniwersyteckiej. Zator napotkamy jeszcze koło Łasku. W tych okolicach korkuje się na drodze wojewódzkiej 473 tuż przed wjazdem na Krajową 12. I jeszcze informacja dla pasażerów łódzkich. MPK. Zatrzymano ruch tramwajów na Aleksandrowskiej w stronę Włókniarzy. Tramwaje linii 2, 5 i 8 kierowane są objazdem i jadą skróconą trasą do pętli Żabieniec. A więcej o utrudnieniach w komunikacji miejskiej na stronie MPK. A za pół godziny ponownie sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
0: Jest godzina 16. Przed nami najnowszy serwis informacyjny i Remigiusz Fladrowski.
17: Honorowi dawcy krwi oraz przeszczepów nie będą w Łodzi płacić za parkowanie. Paliwo drożeje o nawet 50 groszy za litr, skończył się rządowy program CPN. Pacjenci mogą od dziś realizować receptę na ten sam lek w różnych aptekach. Synoptycy ostrzegają, że idą burze, będzie też silny wiatr. Będzie darmowe parkowanie w Łodzi dla honorowych dawców krwi oraz przeszczepów, zdecydowali miejscy radni. W praktyce honorowy dawca krwi będzie musiał udać się do Zarządu Dróg i Transportu, żeby potwierdzić swój status. Jak podkreśla autor projektu Jarosław Kostrzewa, chodzi o zachęcanie kierowców do oddawania krwi.
8: Około 2100 samochodów elektrycznych parkuje w Łodzi za darmo, a jeszcze te wszystkie inne auta elektryczne spoza Łodzi też przyjeżdżają do nas i też parkują za darmo. Oni parkują za darmo, bo mogą, nie oddając w sumie miastu nic, a tutaj będziemy mieli krew, która będzie ratowała życie.
18: Umówiliśmy się tutaj, że chcielibyśmy, żeby tego typu zmiana obowiązywała w Łodzi od 1 października.
17: Dodaje wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. W całym województwie jest 1500 honorowych dawców krwi.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Zakończenie programu osłonowego ceny paliwa niżej przekłada się na wyższe ceny na stacjach. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i oleju napędowego mogą skoczyć o 50 groszy za litr albo więcej, w zależności od lokalizacji stacji. Od dziś znów obowiązuje 23% stawka VAT na te dwa paliwa. Akcyza do standardowych poziomów wróciła w połowie czerwca. Według szacunków Ministerstwa Finansów koszt programu wyniósł niecałe 5 miliardów złotych, a programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane także w innych państwach. Zrobiły to już m.in. Węgry, Słowacja i Niemcy. Co druga apteka realizuje dzieloną e-receptę. Od dziś jedną receptę można wykupić w różnych aptekach. Do tej pory chory musiał wracać do tej samej placówki, w której rozpoczął realizację recepty. Program jest dobrowolny. Przystąpiło do niego do tej pory 6,5 tysiąca placówek, kolejne 700 zgłosiło się wczoraj i czeka na akceptację. Dzielenie recepty to ogromne ułatwienie dla pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
20: Mając wypisany dany lek, kilka opakowań, pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, a potem stopniowo wykupując kolejne opakowania, które lekarz nam zapisał, możemy to realizować albo w tej aptece, albo też w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.
17: Na stronie pacjent.gov.pl jest opublikowana mapa aptek, które uruchomiły nową usługę. Przeprowadzka łódzkiego ratusza opóźniona. Urząd Miasta zacznie się przenosić do nowej siedziby nie w listopadzie tego roku, ale pod koniec przyszłego roku. Z czego to wynika takie opóźnienie, to sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
21: Dziś Urząd Miasta Łodzi ma siedzibę w 10 różnych lokalizacjach, dlatego magistrat chce wynająć biurowiec przy ulicy Wulczańskiej i się do niego przenieść. Przeprowadzka miała zacząć się już za kilka miesięcy, ale to się nie uda.
22: Pod koniec przyszłego roku są również wybory parlamentarne. Odpowiadamy za organizację tych wyborów. Robienie przeprowadzki w czasie, kiedy są te wybory, to nie jest dobry pomysł.
21: Mówi Radiu Łódź sekretarz miasta Wojciech Rosicki. To dobra wiadomość, komentuje Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej.
23: Urząd będzie miał więcej czasu na przygotowanie. Będzie też więcej czasu dla łodzian, dla informowania ich o tych kolejnych krokach.
24: Przeprowadzka się uda?
25: Ja myślę, że może się nie wydarzyć.
21: Odpowiada Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: A przeprowadzka Urzędu Miasta Łodzi do biurowca przy Wulczańskiej przesunie się o rok, czyli potrwa do końca 2028 roku. Łodzianie skarżą się na stan jednego z placów zabaw w centrum miasta. Chodzi o plac zabaw na skwerze Wiedźmina przy placu Komuny Paryskiej, gdzie ławki zostały pomazane wulgarnymi napisami, a wokół zalegają śmieci. Jak mówił Radiu Łódź Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, uprzątnięcie placu zabaw zostało już zlecone wykonawcy.
26: Z uwagi na dość duży zakres prac, naprawy zostaną wykonane do 10 lipca bieżącego roku. W jednym z przypadków niszczenia urządzeń Straż Miejska ustaliła sprawców. Okazało się, że są to osoby małoletnie, które w ramach kary miały umyć pomalowane przez siebie urządzenia.
17: Zdjęcia placu zabaw w opłakanym stanie można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 16.30.
0: Wyglądam przez nasze radiowe okna i co widzę, że ciągle jest zachmurzenie umiarkowane, ale to się może, drodzy Państwo, zmienić, bo synoptycy prognozują na dzisiaj burze i silne opady deszczu, a także, uwaga, porywy wiatru. Te najsilniejsze zjawiska mają wystąpić w godzinach popołudniowych lub po prostu wieczorem. Na radiowym termometrze 29 stopni powyżej zera, barometr wskazuje niezmiennie 993 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby umiarkowany wiatr, w tej chwili o tendencji zmiennej. W czasie burz porywisty, osiągający nawet 100 km na godzinę. Zachowajmy ostrożność. No i proszę, już 5 minut po godzinie 16 dobiegło końca dzisiejsze wydanie naszego programu. Najdłuższa fala relaksu, ale mam nadzieję, że tego relaksu i tak Państwu nie zabraknie. Teraz będzie troszkę poważniej, bo będzie informacyjnie. Do studia przybyła Monika Czerska.
27: Dzień dobry, witam Państwa. Tak, będzie poważnie, choć będziemy starali się też tę nutę relaksu wprowadzać. Poważne tematy, o pogodzie będziemy rozmawiać i mówić, zwłaszcza o skutkach nawałnic, które przeszły już przez przez region łódzki. Tak było wczoraj w rejonie Opoczna. Szczegóły w popołudniówce. Proszę zostać z nami. Sporo naprawdę dobrych tematów przynieśli dziś reporterzy Radia Łódź.
0: To ja tylko powiem na koniec, że audycję zrealizował Tomasz Ferliński, a poprowadził Piotr Stańczyk. Do usłyszenia.
2: Słuchasz i wiesz.
27: A Tomasz Ferliński wciąż przy stole realizatorskim. Program wydaje Agata Zielińska, ja nazywam się Monika Czerska i zapraszamy na naszą popołudniówkę reporterską. Tak jak mówiłam, będzie o pogodzie. W wielu miejscach regionu łódzkiego, mimo zapowiedzi synoptyków, w ostatnich dniach nie spadła ani jedna kropla deszczu, ale są też także takie miejsca, gdzie wystąpiły prawdziwe nawałnice. Tak było w rejonie Opoczna, dokładnie nad Grębienicami w gminie Żarnów.
3: Doszło do burzy z silnym wiatrem, z deszczem, z gradem, która spowodowała uszkodzenia w drzewostanie. To już któraś burza, która od paru lat już nas nawiedza. Możemy na chwilę obecną powiedzieć, że szkody wystąpiły na obszarze około 15 hektarów. Są to szkody o charakterze rozproszonym.
27: Szkody bardzo poważne, poważne zniszczenia, choć tak naprawdę zjawisko trwało bardzo krótko. Na miejscu był nasz reporter. Jego relacja w programie dosłownie za kilka minut. W popołudniówce powiemy też o brutalnym ataku na jedną z mieszkanek Łodzi. Do zdarzenia doszło na Dąbrowie. Kobietę zaatakował nieznany mężczyzna, który miał ją dotykać wbrew jej woli, a później strzelić kilkukrotnie w stronę kobiety.
5: Wracałam z pracy i na tym moście nagle podszedł do mnie mężczyzna i zaczął dotykać się do piersi.
6: Najważniejsze jest opanowanie głowy i emocji, bo w tych sytuacjach adrenalina działa na dwa sposoby. Albo nas dopala, albo nas spala.
7: Jeśli czujemy zagrożenia lub dochodzi do naruszenia prawa, należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112.
27: O szczegółach tej sprawy powiemy przed 16.30. Przy okazji podpowiemy też, jak radzić sobie w takich trudnych sytuacjach. Sprawdzimy także, jak bez wiaduktu radzą sobie mieszkańcy Szynkielewa i okolic. Błędnik, bo tak nazywany jest wiadukt nad drogą S14 pod Pabianicami, w marcu został poważnie uszkodzony, a to naprawdę spory kłopot dla okolicznych mieszkańców.
9: Wedle naszych ocen uszkodzenie wiaduktu nastąpiło na skutek tego, że jakiś samochód przewożący duży, wysoki ładunek uderzył w wiadukt, uszkodził jedną z wand, którą prawdopodobnie trzeba będzie wymienić.
10: Muszę teraz objeżdżać to w koło przez pierwszy Szynkielew lub przez ten przejazd na Lutomierskiej, który jest, no wiadomo, ciągle zakorkowany.
27: Nie mamy dobrych wieści, bo naprawa wiaduktu w Szynkielewie zaplanowana jest dopiero w roku 2027, ale więcej szczegółów w relacji naszego reportera o godzinie 16.30. Dziś także zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka magazynu Łódzki Wschodni na fali. To około 16.45. Nasze spotkanie potrwa tradycyjnie do 17.00. Na dobry początek muzycznie Król i Głos Wewnętrzny.

0: pogadamy.
1: Przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz usłyszałam piosenkę Króla, pomyślałam sobie, że się nie polubimy. A dziś mogę powiedzieć śmiało, że to jeden z moich ulubionych artystów. 12 minut po godzinie 16.
2: Słuchasz i wiesz.
1: Tak jak informowaliśmy w serwisach, a także zapowiadając ten program, wiemy, że opoczyńskie lasy spustoszone zostały przez nawałnicę. Dwa dni temu informowaliśmy już o tragicznych skutkach nawałnicy, która przeszła w rejonie Opoczna. Intensywne burze wyrządziły wiele szkód. Gwałtowne zjawiska przeszły między innymi przez Grębenicę, gdzie żywioł zniszczył ogromny obszar tamtejszych lasów. Choć zjawisko trwało naprawdę krótko, pozostawiło po sobie poważne zniszczenia ze wstępu. Z szacunków wynika, że uszkodzone zostało około 15 hektarów lasów. Region opoczyński odwiedził nasz reporter Miłosz Warszawski.
3: To kolejna już nawałnica, która spustoszyła południową część naszego województwa. Jak podkreśla Dawid Kosylak, nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno, takie zjawiska powtarzają się regularnie, co kilka lat, w okresie czerwca i lipca.
4: To już któraś burza, która od paru lat już nas nawiedza. Doszło do burzy z silnym wiatrem, z deszczem, z gradem, która spowodowała uszkodzenia w drzewostanie gospodarczym, tak, który trzeba będzie teraz niestety posprzątać. Tym razem byliśmy tak na obrzeżu tej superkomórki burzowej, która się tu pojawiła lokalnie. Na szczęście dla nas, na szczęście dla kolegów z sąsiednich nadleśnictw, może mniej szczęśliwie, bo tam te szkody są większe, ale na terenie Nadleśnictwa Opoczno, w południowej części Nadleśnictwa Opoczno, w leśnictwie Myślibórz, niedaleko drogi krajowej 74 na Kielce, przy granicy województwa, mamy największe szkody w drzewostanach Skarbu Państwa, które zarządzamy. Oczywiście też uszkodzone zostały drzewostany prywatnej własności, tak, innej własności.
3: Od wczoraj leśnicy z Nadleśnictwa Opoczno prowadzą ocenę strat oraz zabezpieczają te tereny.
4: Pracują już tutaj pracownicy moi na miejscu nad materiałami, które mamy z nalotów wczoraj wykonanych dronami. Mamy zrobione ortofotomapy, na które nakładamy siatkę mapy numerycznej teraz. To jest o tyle dla nas istotne, ponieważ te grunty w zarządzie nadleśnictwa są poprzedzielane lasami innej własności. To są tak zwane grunty przejęte kiedyś z Państwowego Funduszu Ziemi. No i to jest taka dosyć skomplikowana mozaika własności gruntów i w tym momencie, żeby dokładnie oszacować, to potrzebujemy jeszcze chwili czasu. Możemy na chwilę obecną powiedzieć, że szkody wystąpiły na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Opoczno na obszarze około 15 hektarów. Są to szkody o charakterze rozproszonym. Nie jest to taki charakter całkowity szkód, jaki mieliśmy w roku 2016, gdzie blisko 500 hektarów musieliśmy wyciąć praktycznie zrębem zupełnym.
3: Obszar lasów, które ucierpiały, jest dość spory. 15 hektarów, czyli powierzchnia odpowiadająca ponad 20 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. W skali całego kraju to niewiele, ale dla jednego nadleśnictwa to poważny uszczerbek w drzewostanie. Zmienia się mikroklimat, gleba wysycha i jest narażona na erozję. Giną siedliska wielu gatunków zwierząt, a koszty uprzątnięcia drewna i ponownego zalesienia tego terenu są bardzo wysokie.
4: W tym momencie są to szkody o charakterze rozproszonym, kilkunastu, kilkudziesięcioarowe takie luki w drzewostanie. No i z tym trzeba będzie się sobie poradzić. No, na chwilę obecną to jest, szacujemy tam około 500 metrów sześciennych drewna do pozyskania. I musimy pozyskać to drewno, które leży właściwie, tak, które zostało złamane, zniszczone, wywalone z korzeniami. To trzeba będzie to w tym momencie w pierwszej kolejności. No, pogoda nam nie sprzyja, bo niestety przy tej aurze drewno ulega dosyć silnej deprecjacji i trzeba będzie się z tym śpieszyć. Oczywiście presja też będzie ze strony właścicieli lasów prywatnych, którzy też będą chcieli sprzątać swoje drewno. A niestety takie drzewo, które upadało, potrafi leżeć na 3-4 działkach.
3: Leśnicy apelują o rozwagę i ostrożność, bo las w takim stanie może stanowić spore zagrożenie.
4: Bezpieczeństwo przede wszystkim i dla osób pracujących w lesie, i dla osób odwiedzających las, a zwłaszcza teraz w okresie właśnie letnim, kiedy mamy zwiększone zagrożenie pożarowe, to te względy przeciwpożarowe są bardzo, bardzo istotne. I stąd mój apel w tym miejscu do wszystkich, którzy nas słuchają. Bardzo proszę omijać te tereny, które dotknęły burze, gdzie drzewa mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie. W tym momencie mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w tym rejonie, więc niestety trzeba dmuchać dosłownie na zimne.
1: Leśnicy apelują, by nie wchodzić do lasów w rejonie Grębenic do czasu uprzątnięcia tego terenu. A jak wygląda krajobraz po nawałnicy, która przeszła w rejonie Opoczna, można zobaczyć na portalu radiołódź.pl. To była relacja przygotowana przez reportera Radia Łódź Miłosza Warszawskiego. 16 minut po godzinie 16. Magazyn Słuchasz i Wiesz, magazyn reporterów Radia Łódź. Jak zwykle mogą Państwo z nami się kontaktować. 606-787-8778 i studio@radiołódź.pl. Przypominam też o możliwości wysyłania głosówek, na przykład prosto z aplikacji naszej stacji.

0: energetyczne granie i Prince w Radiu Łódź. 21 minut po 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o tym, że na facebookowej grupie Spotted Widzew mieszkanka Łodzi opublikowała nagranie i zdjęcia, informując, że została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Sprawa wygląda poważnie, jej okoliczności wyjaśnia policja, a naszej reporterce udało się porozmawiać z zaatakowaną kobietą.
2: Wracałam z pracy i na tym moście nagle poszedł do mnie mężczyzna i zaczął dotykać się do piersi. Nic do mnie nie mówił, po prostu poszedł sobie spokojnie dalej. Byłam szokowana, zaczęłam go nagrywać i oczywiście, że byłam zła, w stanie afektu i w ogóle mnie nie wstydno za moją reakcję. No i mówiłam mu, co o nim myśli i co mu życie. Niegrzeczne słowa, tak powiem. I chciałam go nagrać, ale on już był daleko ode mnie i krzyczy, do niego krzyczy i on do mnie odwraca. Ja w ogóle nie zauważyłam, że to pistolet jest. I on zaczyna do mnie strzelać. I jak ja to usłyszałam, to od razu zaczęłam uciekać z powrotem do pracy. 8 razy wystrzelił do mnie i trafił 2 razy w ręce.
3: Zaatakowana kobieta zgłosiła to zdarzenie na policję, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
4: 27 czerwca 2026 roku na jeden z łódzkich komisariatów zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie, z którego treści wynikało, że została zaczepiona, a następnie zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę.
3: O to, jak zachować się w podobnych niebezpiecznych sytuacjach, zapytaliśmy eksperta do spraw bezpieczeństwa osobistego Jarosława Rogowskiego.
5: Sytuacje takie jak ta dzieją się najczęściej wtedy, kiedy się ich nie spodziewamy, więc warto jest zachować tą świadomość sytuacyjną, wiedzieć, co to jest prewencja, co to są zasady bezpieczeństwa i mieć jakiekolwiek podstawy samoobrony, walki, żeby zwiększyć ten czas na ucieczkę, zerwać kontakt i po prostu lepiej funkcjonować w świecie.
3: Jarosław Rogowski podkreśla, że w sytuacjach kryzysowych liczy się nie tylko siła fizyczna, ale również wiedza, świadomość i odpowiednia reakcja.
5: Najważniejsze jest opanowanie głowy i emocji, bo w tych sytuacjach adrenalina działa na 2 sposoby. Albo nas dopala, albo nas spala, więc niezależnie od tego, jaki rodzaj sprzętu do obrony wybierzemy, najważniejsze jest to, że głowa musi funkcjonować w sposób prawidłowy. I na bazie tego możemy podjąć jakiekolwiek decyzje o ucieczce, ataku, obronie, użyciu gazu, długopisu taktycznego lub czegokolwiek innego. To jest trudna sprawa, to jest ciężka sprawa i szkolenia nie mogą obiecywać tego, że na pewno dasz sobie radę. Nie, ty zwiększysz sobie parę procent poziom swojego bezpieczeństwa i to już jest coś.
4: Jeśli ktoś dotyka nas wbrew naszej woli lub uporczywie zaczepia, najważniejsze jest jasno zakomunikować brak zgody i jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce. Jeśli ta osoba idzie za nami, najlepiej wtedy wybrać dobrze oświetloną, uczęszczaną przestrzeń, wejść do sklepu, lokalu lub innego miejsca, gdzie są ludzie, głośno poprosić o pomoc i zwrócić uwagę otoczenia na sytuację. Jeśli czujemy zagrożenie lub dochodzi do naruszenia prawa, należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112.
0: A czynności w sprawie napadu, do którego doszło na Dąbrowie, prowadzi policja pod nadzorem łódzkiej prokuratury. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Joanna Karp. Dwadzieścia 4 minuty po godzinie 16:00 w naszym programie mieszamy klimaty, miksujemy epoki, czarujemy dźwiękami. Teraz Zbigniew Wodecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem.

co dzień nas gna. W nowe strony zadyszany czas.

nie raz w samym środku zdyszanego dnia. Oglądasz się,

0: Do ostatniej nutki piękna melodia i chwila wytchnienia w środku dnia. Myślę, że każdemu z nas się przydała. To oczywiście Zbigniew Wodecki, a na zegarach 16:30 prawie. Czas wyjechać na drogi i sprawdzić sytuację. Sebastian Dziuda.
1: Spore utrudnienia tworzą się w centrum Łodzi. Stoi m.in. Ogrodowa, Północna i Zachodnia w pobliżu Parku Śledzia. W tych okolicach ciasno jest jeszcze na odcinku Lutomierskiej między Zachodnią a Zgierską. Na Bałutach z kolei dużo się dzieje, zwłaszcza na Radogoszczu. Korkuje się najbardziej na Zgierskiej w kierunku północnym, a gęsto jest w szczególności przy pętli Helenówek. Uwaga jeszcze na wjeździe do Łowicza. Zator tworzy się głównie na Zamkowej przy zjeździe z Krajowej 92 i u zbiegu Piaskowej z Prymasowską i ulicą Podgrodzie. A minutę przed 17 po raz kolejny sprawdzimy sytuację na drogach.
0: Teraz dokładnie 16:30. W Radiu Łódź czas na skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
2: Uwaga na niebezpieczne burze nad regionem łódzkim. Pogoda ma się gwałtownie zmienić wieczorem. Prognozowane są silne opady deszczu, a porywy wiatru mogą przekroczyć prędkość 100 km na godzinę. Służby apelują o zachowanie ostrożności. Zasłużeni krwiodawcy i dawcy przeszczepu będą mogli parkować w Łodzi bezpłatnie, zdecydowali łódzcy radni. Żeby uzyskać status zasłużonego honorowego dawcy krwi, kobieta musi oddać co najmniej 15 litrów krwi, a mężczyzna co najmniej 18 litrów. Bezpłatne parkowanie dla honorowych zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu będzie działało w Łodzi od października. Lekarze mogą automatycznie wyznaczać poziom refundacji leków. Z nowego narzędzia, które ograniczy błędy i przyspieszy pracę, mogą od dziś skorzystać medycy w systemie gabinet.gov.pl. Od dziś także pacjenci mogą realizować receptę na ten sam lek w różnych aptekach. Ukraiński parlament przegłosował powstanie Panteonu Narodowego. Mają tam zostać uhonorowani ukraińscy działacze niepodległościowi, w tym przywódcy ukraińskich nacjonalistów. Negatywnie decyzję ukraińskich władz ocenia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Przypomina, że prezydent Karol Nawrocki i jego otoczenie twardo będą upominać się o pamięć o ofiarach UPA. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Öffnera 7-6, 6-4, 6-4 i po raz drugi w Londynie wygrał bez straty seta. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
0: To już wiemy, w regionie łódzkim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia o burzach, ale także o upałach. Temperatura bardzo zróżnicowana od 25 nawet do 32 stopni w regionie łódzkim. Po południu u nas na pewno zachmurzenie będzie wzrastać, możliwe burze. Nawet z gradem punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Prognozowana suma opadów w czasie burz to około 50 mm. Temperatura maksymalna do 32 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się, ale w czasie burz porywy wiatru mogą sięgać nawet 90 km na godzinę, a lokalnie do około 115 km.
3: Słuchasz i wiesz.
0: Może być naprawdę bardzo niebezpiecznie. Proszę na siebie uważać i śledzić komunikaty i słuchać Radia Łódź, bo my na bieżąco informujemy o tym, co ważne i co dzieje się w regionie. Już za kilka chwil przeniesiemy się w okolice Pabianic, by sprawdzić, jak mieszkańcy radzą sobie bez wiaduktu, który popularnie nazywany jest błędnikiem.

0: I znowu muzycznie przepięknie Mark Knopfler w Radiu Łódź w naszym popołudniowym programie. 25 minut do godziny 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To powiem tak, uszkodzonym błędnikiem za szybko nie przejedziemy, a chodzi o wiadukt w Szynkielewie pod Pabianicami nad drogą ekspresową S14, który został uszkodzony kilka miesięcy temu. Jak radzą sobie mieszkańcy i kierowcy, to sprawdzał reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
2: Chciałem zapytać odnośnie wiaduktu błędnik. Czy niemożliwość przejeżdżenia nim to jest jakiś duży problem dla okolicznych mieszkańców?
3: No na pewno. Dla mnie jest duży, bo ja w większości używałem tą trasę tu do Piłsudskiego. Mhm. Muszę teraz objeżdżać w koło przez pierwsze Szynkielew lub przez ten przejazd na Lutomierskiej, który jest, no wiadomo, ciągle zakorkowany.
2: Jak się żyje bez wiaduktu?
4: Bardzo dobrze.
2: Pan sobie to chwali.
4: Bardzo zadowolony. Mhm. Bardzo jestem zadowolony. Tu był taki ruch, że większy ruch niż na tej drodze do Konstantynowa.
2: To z perspektywy mieszkańca, który niedaleko mieszka wiaduktu, a z perspektywy kierowcy?
4: Jakieś utrudnienie jest, ale szczerze mówiąc wolę robić objazdy i mieć święty spokój niż jeździć sobie na skróty.
2: Święty spokój ponad wszystko.
4: Tak jest.
2: Co się dzieje na tak zwanym błędniku w Szynkielewie?
5: Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Aktualnie po uszkodzeniu, które miało miejsce wiosną, prowadzimy ekspertyzę, podpisaliśmy niedawno umowę z wykonawcą na to, aby ocenić uszkodzenia. Wedle naszych ocen, czy wedle takich przewidywań, ponieważ sprawcy nie udało się zatrzymać, uszkodzenie wiaduktu nastąpiło na skutek tego, że jakiś samochód przewożący duży, wysoki ładunek, ładunek o łącznej wysokości 4,70, bo tam jest taki prześwit, uderzył w wiadukt, uszkodził jedną z wand, którą prawdopodobnie, tak wstępnie ocenili nasi koledzy z mostów, trzeba będzie wymienić.
6: Krzysztof Klimek, mąż sołtys wsi Szynkielew. To było gdzieś w styczniu. My tu mieszkając usłyszeliśmy taki huk i zadrgał dom. Żona od razu wybiegła z synem na wiadukt, bo myśleliśmy, że się ktoś zderzył. Nie zareagowaliśmy, nie było tego widać, no bo z góry to nic nie widać.
5: Szczegóły techniczne wykaże dopiero ekspertyza. Ona jest w trakcie, wykonawca ma 2 miesiące na jej przeprowadzenie, czyli wyniki tej ekspertyzy szczegółowe będziemy znali na początku sierpnia. Potem przez kolejny miesiąc wykonawca będzie musiał przygotować projekt naprawy, no i w dalszej kolejności będziemy szukali wykonawcy, który tę naprawę przeprowadzi.
2: Jaki to jest objazd w ogóle, żeby ominąć ten wiadukt?
7: Przez pierwszy Szynkielew, czyli mijamy Eskę górą i skręcamy w lewo, albo technicznymi drogami.
6: Pokażę panu tu stąd, co było. Dobra, co było widać, ale nie zwróciło naszej uwagi to, nie? Widzi pan to odchylenie takie na tym pierścieniu?
2: No widzę.
6: To tylko to, ale no, nikt nie przypuszczał.
2: Jak to się stało, że właśnie zauważyliście ten problem?
5: Podczas regularnych przeglądów, podczas oględzin, które przeprowadzam regularnie, koledzy z mostów zauważyli to uszkodzenie. Ono wizualnie nie jest bardzo takie rzucające się w oczy, natomiast kiedy zidentyfikowali, zbadali sprawę wstępnie, no i okazało się jednak, że taki incydent miał miejsce. I niezwłocznie przystąpiliśmy do tego, aby zaradzić temu problemowi.
2: Czy jest szansa, że jeszcze kierowcy przejadą w tym roku, czy najprawdopodobniej w przyszłym roku?
5: Nie chcę składać żadnych deklaracji terminowych, ponieważ jak pan to zależy od tego, jak sprawnie chociażby postępowanie przejdzie, no i co przede wszystkim wykaże ekspertyza.

To i Tilaf w Radiu Łódź. 17,5 minuty do godziny 17. Nasz słuchacz, pan Maciej, w mailu prosi reporterów Radia Łódź, by w komunikatach drogowych nie używali nazwy Park Śledzia, bo to przecież jest park staromiejski. Panie Maćku, ale tak naprawdę nazwa Park Śledzia funkcjonuje od lat. Już jesteśmy z nią oswojeni. Zresztą ta nazwa zwykle wpisywana jest obok nazwy Park Staromiejski. Także chyba łodzianie nie mają specjalnie o to pretensji. 606-787-878, studio@radiołódź.pl, a za kilka chwil magazyn Łódzki Wschodni na fali.

0: Łódzki Wschodni na fali. Na audycję zaprasza starosta Łódzki Wschodni. Dziś w programie powiemy o Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w piłce nożnej, ekotygodniu w powiecie łódzkim wschodnim. Wspomnimy też o podsumowaniu inicjatywy Jednym Torem, a także wspólnych działaniach powiatowych jednostek na rzecz bezpieczeństwa nad wodą. Zapraszamy! W połowie czerwca na Stadionie Miejskim w Koluszkach odbyły się czwarte już Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w piłce nożnej. To pierwsze takie zawody na odnowionym koluszkowskim stadionie. W rozgrywkach wzięło udział łącznie 16 drużyn. Najlepszą okazała się drużyna gospodarzy, mówi starszy brygadier Krzysztof Supera, komendant powiatowy PSP powiatu łódzkiego wschodniego.
1: Pierwszy raz Koluszki wygrały ten turniej. Po dramatycznym meczu pokonały odwiecznych rywali, czyli powiat brzeziński 1-0. Mistrzostwa województwa to początek wielkich emocji związanych z piłką nożną wśród strażaków, bo 16 września na tym samym pięknym obiekcie w Koluszkach planujemy zorganizować piąte Mistrzostwa Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w piłce nożnej.
0: Trzecie miejsce zajęli strażacy z Tomaszowa Mazowieckiego, a czwarte KP PSP z Łodzi. Wydarzenie było współfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Ostatni tydzień czerwca przebiega w naszym powiecie pod znakiem ekologicznych działań poprzez realizację projektu Ekotygodnia. Każdego dnia w każdej gminie stawiany jest namiot, gdzie mieszkańcy bezpłatnie odbierać mogą budki dla jeży i ptaków, hotele dla owadów, sadzonki drzew i kwiatów doniczkowych, a także nasiona dzikich, miododajnych kwiatów. Mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski.
2: Ostatni tydzień to także bezpłatne seanse filmowe o tematyce ekologicznej, a także wspólne sadzenie drzew wokół placówek oświatowych. To był fajny, dobry, spędzony ekologicznie czas.
0: Akcja na terenie gminy Żgów połączona została dodatkowo ze zbiórką krwi przeprowadzoną przez lokalne Stowarzyszenie Krwiodawców Kaprala Wojtka w Żgowie. 54 osoby, które oddały krew, otrzymały przyjazne środowisku przedmioty. Wydarzenie realizowane jest dzięki współfinansowaniu i współpracy naszego powiatu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Podsumowano trwającą ponad 2 miesiące inicjatywę Jednym Torem, która stworzona została przez kilkanaście organizacji pozarządowych z terenu gminy Koluszki. Ideą była organizacja 23 różnych wydarzeń mających na celu integrację okolicznych mieszkańców podczas wspólnych szkoleń, akcji prozdrowotnych i proekologicznych, lekcji lokalnej historii czy lepszego poznania możliwości spędzania wolnego czasu, mówi przewodnicząca Stowarzyszenia Okiem Kobiety Mariola Garnys-Jaskuła.
3: W sumie rozpoczęliśmy wydarzeniem w lany poniedziałek taką inauguracją właśnie naszej inicjatywy Jednym Torem. Natomiast później łącznie odbyło się 23 wydarzenia, w której nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego mogli wziąć udział. Wiązało się to ze zbieraniem pieczątek w tak zwanych paszportach przyjaciela Jednym Torem i na koniec była duża impreza, duże wydarzenie, czyli finał inicjatywy Jednym Torem, forum organizacji pozarządowych.
0: Wśród głównych organizatorów i pomysłodawców całej idei wymienić należy takie stowarzyszenia jak LGD, Stowarzyszenie Mroga, LAMPO, Koluszkowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom, Okiem Kobiety, Stowarzyszenie Historia Koluszek, ELW, Energia Ludzie Wartości, Serce na Dłoni oraz Kobiety. Policjanci z Komendy Powiatowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego razem ze strażakami z Powiatowej Komendy Powiatu Łódzkiego Wschodniego na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lisowicach przeprowadzili spotkanie z dziećmi na temat profilaktyki i bezpiecznego zachowania przy zbiornikach wodnych podczas lata. To doskonały moment, by przypomnieć, szczególnie najmłodszym, o zasadach bezpieczeństwa, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, aspirant Aneta Kotynia.
4: Pamiętajmy przede wszystkim o bezpieczeństwie nad wodą. W Lisowicach, gdzie funkcjonuje zbiornik wodny i wiele atrakcji z nim związanych, to szczególne miejsce częstego wypoczynku naszych mieszkańców. Pamiętajmy przede wszystkim, że kąpiele w miejscach niedozwolonych czy w stanie nietrzeźwości, a także niedostatecznych niedostateczna opieka nad dziećmi to tylko niektóre z przyczyn tragedii. Takie zachowania jak skakanie do wody na główkę czy przemierzanie w samotności otwartych zbiorników wodnych również jest niebezpieczne.
0: Podczas wydarzenia młodzi uczestnicy otrzymali od mundurowych gadżety związane z bezpieczeństwem. Przede wszystkim do wykorzystania podczas jazdy rowerem, jak kaski rowerowe czy odblaski, które ufundował nasz powiat. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Była to audycja Łódzki Wschodni na fali, na którą zaprosił starosta Łódzki Wschodni.
5: A kolejny odcinek magazynu dokładnie za 2 tygodnie, w środę około 16:45. W naszym programie już niebawem wiadomości, w nich między innymi o tym, że nad region łódzki nadciągają burze, wiatr może wiać nawet ponad 100 km na godzinę. Szczegóły niebawem.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
12: I dokąd wtedy jedziemy?
11: No nie wiem.
12: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
11: A, dobry komana.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
16: Przed 17 wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy sytuację. Sebastian Dziuda.
17: Zaglądamy na łódzkie Polesie. Tam spory korek jest na Konstantynowskiej. Zator ciągnie się przez Park na Zdrowiu od skrzyżowania z Aleją Unii do przecięcia z Krakowską i Krzemieniecką tuż przy wejściu do ZOO. Sporo się dzieje na Rokiciu. Stoi Aleja Jana Pawła w stronę Górnej. Znacznie wydłuża się w tej chwili dojazd do Obywatelskiej. Na Widzewie z kolei przyda się cierpliwość jadąc Rokicińską tuż przy autostradzie A1. W tych okolicach ruch blokuje się jeszcze na Taborowej i Malowniczej. Uwaga przy wjeździe do Tomaszowa. Gęsto jest na ulicy Warszawskiej, a korek ciągnie się od wiaduktu na S8 do przejazdu kolejowego i przecięcia z Ujecką. A kierowcom życzymy dobrego popołudnia i powodzenia na drogach.
16: Tu Radio Łódź, jest godzina 17. Wiadomości Radio Łódź, Remigiusz Fladrowski.
18: Nad region łódzki nadciągają burze. Wiatr może osiągać prędkość 100 km na godzinę. Niebezpieczna sytuacja na osiedlu Dąbrowa w Łodzi. Napastnik miał strzelać do kobiety. Co najmniej 6 osób zginęło w pożarze bloku w belgijskiej Antwerpii. Czarna porzeczka gotuje się na krzewach. Winne są temperatury. Uwaga, nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy regionu łódzkiego. Informacje w tej sprawie przygotował nasz reporter Adam Łużyński.
19: W kierunku województwa łódzkiego od strony Wielkopolski i Dolnego Śląska nadciągają chmury, które mają przynieść deszcz i burze. Będzie niebezpiecznie, szczególnie po południu i wieczorem. Prognozowane są silne opady deszczu, a porywy wiatru mogą przekroczyć prędkość 100 km na godzinę. Należy przede wszystkim zabezpieczyć rzeczy na balkonach lub w ogrodach. Jeśli to możliwe, powinniśmy unikać wychodzenia na zewnątrz, bo zapowiadane zjawiska pogodowe mogą zagrażać życiu.
18: Warto na bieżąco śledzić informacje pogodowe, bo sytuacja jest dynamiczna.
20: Więcej na radiołódź.pl.
18: Atak na kobietę na łódzkim osiedlu. Mieszkanka Dąbrowy twierdzi, że została napadnięta, a w jej kierunku padł strzał z przedmiotu przypominającego broń. Sytuację opisała na grupie Spotted Widzew. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Zaatakowana kobieta nagrała sytuację i zamieściła wideo w sieci.
21: Wracałam z pracy i na tym moście nagle poszedł do mnie mężczyzna i zaczął dotykać się do piersi. Nic do mnie nie mówił, po prostu poszedł sobie spokojnie dalej. Byłam szokowana, zaczęłam go nagrywać.
22: Najważniejsze jest opanowanie głowy i emocji, bo w tych sytuacjach adrenalina działa na dwa sposoby. Albo nas dopala, albo nas spala, więc niezależnie od tego, jaki rodzaj sprzętu do obrony wybierzemy, najważniejsze jest to, że głowa musi funkcjonować w sposób prawidłowy.
18: Dodaje ekspert do spraw bezpieczeństwa osobistego Jarosław Rogowski. Policja apeluje, żeby w razie zagrożenia jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce i niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Nauczyciele zapowiadają protesty tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że 31 sierpnia zorganizuje ogólnokrajową manifestację przed Kancelarią Premiera w Warszawie. Nauczyciele domagają się systemowych rozwiązań w sprawie podwyżek i realizacji obietnic wyborczych. Błędnik nadal nieprzejezdny. Niektórzy kierowcy ryzykują i odsuwają zapory. Mowa o charakterystycznym wiadukcie nad drogą ekspresową S14 w Szynkielewie pod Pabianicami. Obiekt czeka na naprawę i do jej zakończenia lokalni mieszkańcy muszą korzystać z objazdów. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
23: Przypomnijmy, podczas prac konserwatorskich pod koniec marca wykryto wadę konstrukcyjną. Uszkodzeniu uległa jedna z wand. Gruba stalowa lina podtrzymująca wiadukt. Najprawdopodobniej naruszył ją samochód ciężarowy, ale ekspertyzy nadal trwają. Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
24: Może być tak, że naprawa będzie w miarę szybka i niezbyt skomplikowana, a może się okazać po szczegółowym badaniu, że trzeba będzie tam przeprowadzić większe zabiegi naprawcze, co może łączyć się i z czasem, i z kosztami.
23: Droga jest wyłączona z ruchu od marca. Jeszcze nie wiadomo, jak długo mieszkańcy Szynkielewa będą korzystać z objazdu. Damian Grosicki, Radio Łódź.
18: Wiadukt znajduje się w pobliżu węzła drogowego Pabianice Północ, a nazwa Błędnik została wyłoniona w konkursie, bo oddaje charakterystyczną i niesymetryczną konstrukcję. Co najmniej 6 osób zginęło w pożarze bloku w Antwerpii. Strażacy przeszukują budynek. Pożar wybuchł przed 10:00 w wieżowcu zamieszkałym przez prawie 200 osób. Ogień nadal nie został opanowany, a gęsty dym utrudnia strażakom przeszukiwanie kolejnych mieszkań. Przyczyna pożaru jest wyjaśniana. Czarna porzeczka gotuje się na krzewach, winne są temperatury. Plantatorzy czarnej porzeczki z powiatu łosickiego na Mazowszu są załamani. Owoce, które za kilka dni miały być gotowe do zbiorów z powodów ekstremalnych temperatur, zagotowały się na krzakach. Najpierw nabrały słomkowego koloru, pomarszczyły jak rodzynki, a w końcu opadły, mówią rolnicy.
25: Wcześniejsze odmiany bardziej się gotują od tego słońca i susza potęguje naprawdę. Przymrozki w tym roku też dały we znaki. Bardzo dużo walki z tym było, koszty ogromne poniesione i plony na chwilę obecną to średnio 3-4 tony z hektara maksymalnie.
18: Upały zniszczyły nie tylko porzeczki, ale i inne owoce jagodowe jak agrest czy borówki. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:30.
16: Uwaga, dziś i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze, możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Taki komunikat trafił dziś do mieszkańców województwa łódzkiego i proszę na siebie bardzo uważać. W regionie możliwe intensywne burze z gradem. Wiatr może wiać z prędkością do 90 km na godzinę, a lokalnie nawet do 115 km na godzinę. Opady też będą intensywne. Możliwe nawet do około 50 mm. Podobna aura będzie nam towarzyszyła w nocy. Temperatura minimalna 15-16 stopni, a jutro no chyba odczujemy wyraźną ulgę, bo maksymalnie w Łódzkiem zaledwie 26 stopni.

0: popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 17. Tomasz Ferliński audycję realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski. No nie będziemy się tak rozpędzać jak ten wiatr, który może nam wiać. Ale proszę uważać, bo to zjawisko jest naprawdę groźne.

Nie ma tak stary, dobry The Rolling Stones. No i jest początek. Mówiłem, że nie będziemy oczywiście przyspieszać. W takim tempie w miarę spokojnym wszystko się będzie odbywać, a czasami nawet wręcz w poetyckim nastroju będziemy. Bo już pewnie wszyscy wiedzą, że Grzegorz Turnau występuje w czwartek w klubie Wytwórnia. Wraz z nim Dorota Miśkiewicz na przykład, czy Atom String Quartet. Będzie więc i piosenkowo, i jazzowo, i poetycko na pewno, biorąc pod uwagę teksty piosenek z ostatniej płyty, a nie tylko z ostatniej, ale szczególnie z ostatniej, ze względu na to, że Grzegorz Turnau właśnie z tym materiałem przyjeżdża. No i jakieś zaproszenie na tego Grzegorza Turnała to w dzisiejszej audycji się znajdzie.

Tak, tak, bo rozpoczyna się Letnia Akademia Jazzu. To prawda i koncertem właśnie Grzegorza Turnała będzie się rozpoczynać w najbliższy czwartek, 19, klub Wytwórnia. Takie zaproszenie będę rozdawał, więc proszę uważać, może nawet dwa, kto wie. Proszę uważać, słuchać naszego programu, a też już... No, czas opowiadać dokładnie, co się wydarzy podczas koncertów jazzowych w poniedziałki z kolei. A w poniedziałki to my, Radio Łódź, będziemy zapraszać na Open Stage Eter Jazzu. I te wydarzenia wszystkie będą mieć miejsce w porcie Łódź. No i tam każdy poniedziałek o godzinie 19 z kolei. Najbliższy poniedziałek start tej serii koncertowej i w najbliższy poniedziałek piosenki jazzujące i piękne i z tekstami Agnieszki Osieckiej będzie można usłyszeć w wykonaniu Marty Wilk, a więc łódzkie akcenty, bo i obok niej pianistka, też Marta zresztą, Marta Sobczak, więc taki duet dwóch pań śpiewających, nawet powiem, zdradzając więcej, trochę te mniej znane teksty Agnieszki Osieckiej.

0: What's up? To był kiedyś przebój. Fernand Blondes podobno wraca. To w takim razie może znowu taka piosenka powstanie i będziemy z niej czerpać latami. No i przetrwa też lata całe. To też w pewien sposób piosenka na lato. Dlaczego nie? To był przebój, który brzmiał sobie o każdej porze roku. Latem także. Na takie przeboje lata zawsze nam się przydadzą i propozycje tych przebojów zawsze nam się przydadzą. Zwłaszcza, że mamy taką część programu, muzyka do walizki. Możemy zabrać sobie swoją ulubioną muzykę w podróż wakacyjną. To proszę proponować. Chętnie skorzystam również. Ja na przykład będę miał okazję w piątek o 12 w południe muzykę do walizki spakować. Proszę pisać studio@radiuch.pl albo p.bielawski@radiuch.pl. I Bartek Florczak.
1: Historia pewnej piosenki.
2: The Doors nigdy nie byli zespołem od radiowych przebojów. Niespodziewanie ponad 7-minutowa kompozycja Light My Fire odniosła jednak ogromny sukces i Doorsi zaczęli być postrzegani także w ten sposób. Numer 1 na liście Billboardu, występ w programie Eda Sullivana. Nagle z niszowego zespołu Jim Morrison i spółka stali się ogólnokrajową sensacją. Zespół skupiał się jednak na tworzeniu muzyki na całe płyty, a nie single przeznaczone do radia. W 1968 roku powtórzyli jednak sukces Light My Fire. W czerwcu ukazał się singiel z piosenką Hello I Love You. Jim napisał tekst jeszcze w 1965 roku, kiedy pomieszkiwał u Raya Manzarka i jego żony nieopodal plaży Venice w Kalifornii. Jim i Ray spędzali sporo czasu na plaży, rozmawiając o zespołach, sztuce, książkach. Kiedy zobaczyli piękną czarnoskórą dziewczynę idącą brzegiem plaży, Jim zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Zabrakło mu jednak śmiałości, by do niej podejść. Gdy Manzarek zażartował właśnie z tej nieśmiałości, Jim rzucił proste zdanie. Gdybym miał odwagę, podszedłbym i powiedział: cześć kochanie, czy nie powiesz mi, jak się nazywasz? Tego samego wieczoru Morrison napisał w swoim notesie wiersz, który później wykorzystał w tekście do Hello I Love You. Utwór powstał jeszcze przed debiutem The Doors, ale muzycy uznali go za zbyt prosty i odłożyli do szuflady na 3 lata, kiedy to nagrywali płytę Waiting for the Sun. Kiedy już Hello I Love You ukazała się, menedżer grupy The Kinks z Wielkiej Brytanii uznał, że hit Doorsów to podróbka ich piosenki All Day and All Night. Ray Davies z The Kinks mówił, że wystarczy mu, żeby Doorsi przyznali się do plagiatu. Morrison zrobił to bez wahania. Menedżer Kinks powiedział wtedy: oni się przyznali, właśnie dlatego musimy ich pozwać. Sprawa skończyła się ugodą w sądzie, część pieniędzy z tytułu znakomitej sprzedaży singla The Doors trafiło jednak na konto Raya Daviesa. Hello I Love You była jedną z pierwszych piosenek wydanych na singlu na 45 obrotów, którą zrealizowano w stereo. Realizatorzy zastosowali spektakularny, jak na tamten czas, efekt. W połowie utworu dźwięk płynnie przechodził z lewego głośnika do prawego, co zachwycało słuchaczy i zmieniło standardy produkcji muzycznej. Posłuchajmy oto Hello I Love You i The Doors.

0: Reklama. Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kev Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festiwal w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
4: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: W Radiu Łódź już 17:30. A to oznacza, że u nas skrót wiadomości i w studiu Beata Janowska.
6: Dzień dobry. Na dziś znów zapowiadane są burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla całego województwa. Burzom może towarzyszyć bardzo silny deszcz i wiatr osiągający w porywach nawet do 100 km na godzinę. Tymczasem leśnicy w powiecie opoczyńskim usuwają szkody po przedwczorajszej nawałnicy. Gwałtowna burza w poniedziałek wieczorem nad powiatem opoczyńskim trwała kilkanaście minut i spustoszyła około 15 hektarów lasu. Jest bardzo dużo powalonych i połamanych drzew. Leśnicy apelują, żeby nie wchodzić do lasu w okolicach Grębenic do czasu uprzątnięcia terenu. Honorowi krwiodawcy i dawcy przeszczepów będą mogli w Łodzi parkować za darmo. Rada Miejska przyjęła obywatelski projekt uchwały w tej sprawie. Nowe przepisy wejdą w życie od października. Dawcy będą musieli zgłosić się do Urzędu Miasta z zaświadczeniem o posiadaniu prawa jazdy i pojazdu. Polscy europosłowie zabiegają o zmiany w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Deputowani z różnych ugrupowań chcą, aby w dokumencie znalazło się odniesienie do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich brygad imienia bohaterów UPA. Łódzki europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zaznacza, że kwestia pamięci historycznej ma znaczenie nie tylko dla relacji polsko-ukraińskich, ale także z punktu widzenia europejskich wartości. Debata nad raportem dotyczącym procesu akcesyjnego Ukrainy, a także głosowanie nad rezolucją zaplanowano na przyszły tydzień. Przesyłki z zakupami spoza Unii Europejskiej od dziś podlegają obowiązkowej opłacie celnej. Polacy kupujący na takich platformach jak Shein, Temu czy AliExpress muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Na przesyłki będą nakładane cła w wysokości 3 euro za każdy przedmiot. Unijna regulacja jest wymierzona w platformy internetowe z Chin. Chodzi o ograniczenie taniego importu i zapewnienie warunków konkurencji dla firm europejskich. Kolejne wiadomości o 18:00.
5: 29-30 stopni w tej chwili w naszym regionie i ostrzeżenie o burzach, które mogą się pojawiać, mogą mieć gwałtowny przebieg, a więc może silnie wiatr wiać do około 115 km na godzinę, a burze mogą być z gradem, więc proszę uważać. Temperatura maksymalna może osiągać 32 stopnie.
7: Popołudnie bez pośpiechu.
5: No dobrze, to lato, to poszukujemy też takich piosenek, które sam raz na lato mogą nas rozbawić, roztańczyć, przez moment umilić nam czas.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy mnie, wytrawnego znawcę świat. Grzywka czy lok uroczy, a choćby

0: tam.
1: Gdybym ja ciebie nie zobaczył, to jest tytuł tej piosenki. To jest Basia Stępniak-Wilk ze swojej płyty, którą właśnie wydała. A oczywiście tutaj wraz z nią Wiku Karacza, czyli Wonky One, tak naprawdę głos tego zespołu, który paprodziada tam trochę zastąpił. No, a propos takich piosenek przeróżnych, poetyckich i nie tylko, ale autorskich na pewno, to nie tylko Basia Stępniak-Wilk. W najbliższym czasie ukaże się kilka takich płyt, muszę przyznać.

poetów, których zna od dawna, ceni sobie i z których już wcześniej też korzystał, żeby nie było. Tu są nawiązania również do pięknych czasów takiej piosenki, czasów Grechuty chociażby. To wszystko się zgadza. No i teraz z płytą najnowszą sobie podróżuje, powiedzmy od października roku ubiegłego, tak? Bo wtedy ukazała się mniej więcej ta ostatnia płyta Grzegorza Turnała. A jaki tytuł nosi ta płyta? studio@radiouć.pl. Oto jest pytanie najprostsze z możliwych, bo mam dwa podwójne zaproszenia na koncert Grzegorza Turnała. I drugie pytanie, no teraz pierwsza osoba, która odpowie na pierwsze pytanie i pierwsza osoba, która odpowie na drugie pytanie, otrzyma zaproszenie. Jaka wokalistka towarzyszy na tej płycie Grzegorzowi Turnałowi? Proszę odpowiadać. studio@radiouć.pl.

Zacząłem program od klasyki, czyli The Rolling Stones, i do takiej klasyki właściwie wróciłem. Lenny Kravitz. Wspomnienie koncertu, który odbył się w Łodzi dla wielu zapewne, no było w 2024 roku, zaledwie dwa lata temu, więc nie liczmy, że Lenny Kravitz znowu w Łodzi wystąpi w najbliższym czasie. A szkoda pewnie powie wielu. No klasyczne takie pozycje, nazwijmy to wprost rockowe, na pewno jeszcze będą brzmieć w naszych audycjach, a są też takimi wspomnieniami z lata, z wakacji. Na pewno są. Jest wiele takich piosenek, czy też, no właśnie, co ciekawe, nie tylko piosenek samych w sobie, ale sola gitarowe przypominają o różnych rzeczach. Tu pan Marek mi się rozpisał pięknie. I na przykład, gdyby tak sola gitarowe zabrać do walizki na wakacje, najpiękniejsze sola gitarowe, jakie śnią się po nocach, to jest pomysł. Dopiero kto wie, może skorzystam na przykład w piątek po 12, ale na takie propozycje nadal czekam. p.bielawski@radiucz.pl Jaką muzykę zabrać do walizki, wyjeżdżając na wakacje? Bo taką audycję mamy codziennie o 12, więc tych propozycji może być mnóstwo. Wracam do koncertu Grzegorza Turnała. W czwartek o 19 rozpoczyna się Letnia Akademia Jazzu koncertem Grzegorza Turnała, który przyjeżdża ze swoim nowym materiałem. I oczywiście z materiałem z płyty Szósta Godzina. I tu pani Ewa wiedziała, że to jest taki tytuł tej płyty. To prawda. No i że Dorota Miśkiewicz, to Tomasz Majewski wiedział bardzo dobrze, że Dorota Miśkiewicz. A co ta Dorota Miśkiewicz? Ano śpiewa na tej płycie i to wielokrotnie. Piękne wokalizy tam na płycie zostawiła i koncertuje właśnie z Grzegorzem Turnałem, więc także będzie można ją na żywo usłyszeć. Będzie także Atom String Quartet, bo przecież ten zespół także wziął udział w tych nagraniach i również pojawi się na naszej scenie, na scenie Letniej Akademii Jazzu. Więc w czwartek o 19 państwo zabierają kogoś ze sobą, bo zwyciężyli w dzisiejszym konkursie. Gratuluję i pojawiają się wytwórni. A co do naszych poniedziałkowych koncertów Open Stage Ether Jazzu, to jeszcze będę opowiadała.

A to Martyna Baranowska koncertuje solowo i pokazuje te swoje piosenki z płyty. To prawda. I deszcze, o deszczach więcej, nawet burzach będzie w prognozie pogody. Takie poetyckie teraz słowa tu się składają. Deszcze, bluszcz. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
4: Już 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: W naszym programie Czas na Wiadomości. W studiu Beata Janowska.
6: A w wiadomościach niebezpieczna sytuacja na osiedlu Dąbrowa w Łodzi. Napastnik miał strzelać do kobiety i bezpłatne łódzkie parkingi dla honorowych krwiodawców od października, a także powrót lubianych przez łodzian letnich koncertów w Waltanie. Od południa w stronę regionu łódzkiego nadciągają burze. Według synoptyków miejscami mogą być gwałtowne. Atak na łódzkiej Dąbrowie. Mieszkanka Łodzi twierdzi, że została napadnięta, a w jej kierunku padł strzał z przedmiotu przypominającego broń. Sytuację opisała na grupie Spotted Widzew. Policja prowadzi postępowanie i wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Zaatakowana kobieta nagrała sytuację i zamieściła wideo w sieci.
7: Wracałam z pracy i na tym moście nagle podszedł do mnie mężczyzna i zaczął dotykać się do piersi. Nic do mnie nie mówił, po prostu poszedł sobie spokojnie dalej. Byłam szokowana, zaczęłam go nagrywać.
8: Najważniejsze jest opanowanie głowy i emocji, bo w tych sytuacjach adrenalina działa na dwa sposoby. Albo nas dopala, albo nas spala, więc niezależnie od tego, jaki rodzaj sprzętu do obrony wybierzemy, najważniejsze jest to, że głowa musi funkcjonować w sposób prawidłowy.
6: Radzi eksperty do spraw bezpieczeństwa osobistego Jarosław Rogowski, a policja apeluje, aby w razie zagrożenia jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce i niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Więcej na radiołódź.pl.
6: Honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepów będą w Łodzi mogli parkować bezpłatnie. Łódzcy radni przyjęli obywatelską uchwałę znoszącą opłaty za parkowanie dla osób ratujących życie poprzez m.in. donację krwi. Aby uzyskać status zasłużonego honorowego dawcy krwi, kobieta musi oddać co najmniej 15 litrów krwi, natomiast mężczyzna co najmniej 18. Mówił projektodawca Jarosław Kostrzewa z LDZ Zmotoryzowanych Łodzian.
9: Jeżeli miasto stać na ulgę dla elektryków, to tym bardziej stać na docenienie dawców krwi.
6: Uchwała według radnych miała wiele luk. O projekt pytała Beata Bilska z Zielonych.
10: Projekt uchwały mówi o 2 latach. A co po tym okresie? Czy osoba, która jest...
9: Będzie cały czas taka osoba, która pójdzie do zarządu drogi transportu, dostanie taki przywilej na 2 lata.
10: I co dalej? Moje pytanie...
9: I później po 2 latach będzie znowu wnosiła o taki przywilej.
11: To tam tylko, że nie ma tego w projekcie uchwały.
6: Podkreślała Agnieszka Wieteska z Nowej Lewicy. Ostatecznie uchwała została przyjęta z poprawkami radnych. Nowe przepisy wejdą w życie od października. Dawcy będą musieli zgłosić się do Urzędu Miasta z zaświadczeniem o posiadaniu prawa jazdy i pojazdu. O tym rozwiązaniu i innych kwestiach związanych z parkowaniem w Łodzi porozmawiamy jutro rano, kilka minut po godzinie 8 z gościem Radia Łódź. Będzie nim przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Polscy europosłowie chcą zmian w rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Ukrainy. Zabiegają o zapis odnoszący się do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z brygad imienia bohaterów UPA. Poprawki zgłosili eurodeputowani z różnych ugrupowań. Łódzki europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński mówi, że politycy zabiegają teraz o poparcie deputowanych z innych państw i największych grup politycznych, bo tylko większość pozwoli wprowadzić zmiany do rezolucji.
12: Jest to sprawa absolutnie ponadpartyjna. Ta pamięć historyczna, ona tutaj nie dzieli europosłów polskich. Uważamy, że ten głos Parlamentu Europejskiego da jasny sygnał prezydentowi Zełenskiemu, że też nie da się obchodzić w żaden sposób ani polskiej historii, ani Polski.
6: Dariusz Joński dodał, że kwestia pamięci historycznej ma znaczenie nie tylko dla relacji polsko-ukraińskich, lecz także z punktu widzenia europejskich wartości. Także europosłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że kwestie pamięci historycznej powinny być brane pod uwagę przy ocenie postępów Ukrainy na drodze do Unii. Debatę nad raportem dotyczącym procesu akcesyjnego Ukrainy oraz głosowanie nad rezolucją zaplanowano na przyszły tydzień. Powracają letnie koncerty w Altanie, jak w każde wakacje od kilkunastu lat. Także teraz w Łodzi, w Parku Źródliska, organizowane będą bezpłatne niedzielne koncerty. Można będzie posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Łódzkiej Akademii Muzycznej. Pierwszy koncert już w najbliższą niedzielę, początek o 17:00. Co usłyszymy w te wakacje? Mówi Małgorzata Nowak z Akademii Muzycznej.
13: Trochę muzyki poważnej, trochę muzyki rozrywkowej, sporo muzyki instrumentalnej, ale bardzo ciekawej. W najbliższy weekend usłyszymy arie i duety z oper i z operetek.
6: Harmonogram koncertów można znaleźć na stronie Akademii Muzycznej. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
5: Mamy poważne ostrzeżenie o burzach, które mogą się pojawić już w najbliższym czasie w różnych miejscach naszego regionu, a te przelotne opady deszczu przechodzące w burze mogą sprawić duży problem. Mogą być to burze z gradem, mieć gwałtowny przebieg i wiatr może wiać nawet lokalnie do 115 km na godzinę. W czasie burz opady obfite do około 50 mm może nam napadać. Temperatura do 32 stopni, te 30-29 w tej chwili w naszym regionie, w zależności od miejsca w nocy. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem nadal będą nam towarzyszyć, zwłaszcza w pierwszej części tej nocy. Punktowo burze mogą mieć rzeczywiście dalej gwałtowny przebieg i temperatura w nocy 15-16 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Prawie 7 minut po 18. Piotr Bielawski, to zapraszam. Jesteśmy razem do 19. Proszę nie przełączać na program telewizyjny, bo po co? Przecież ja będę mówił. Wiemy wszystko. Gra Anglia z Republiką Konga. Demokratyczną Republiką Konga. Mistrzostwa świata się toczą. Anglia gra z Republiką Konga. Piłka się toczy. Na razie 0-0.

Wspaniała melodyjka wyśpiewana, od razu do powtórzenia i przebój na lato jak znalazł, bo to Babie Lato, czyli dziewczyny Natalia Grosiak, Bela i Katia, one promują trasę koncertową Babiego Lata w tym roku i kolejną piosenkę sobie po prostu nagrały, żeby lepiej promować taką trasę. Niestety nie ma Babiego Lata w tym roku w Łodzi, tak jak i w poprzednim, a wcześniej bywały. No to czekamy, może jeszcze kiedyś tak się zdarzy, ale można pojechać do innego miasta. W każdym mieście zupełnie inny skład koncertowy. Nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, że 0-0 w meczu na Mistrzostwach Świata między Anglią a Demokratyczną Republiką Konga i już padła bramka dla Demokratycznej Republiki Konga, tak? Tak, na razie sensacyjnie zaczął się ten mecz. Sensacyjnie Kongo prowadzi 0-1 z Anglią. No, kolejny europejski zespół ma problemy.

A to Daniel Gonson, nasz łódzki artysta i Esmeralda. Piosenka jego najnowsza. Daniel Gonson na trasę koncertową się szykuje. No to niebawem wystartuje ta trasa koncertowa. Będzie również w Łodzi. O wszystkim jeszcze będę dokładnie opowiadał. Za chwilę to ja wrócę, ale już z płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Liberty and Identity to jest nowy album Agaty Kulisz, Piotr Bielawski zapraszam i polecam właśnie taką płytę z muzyką, która przekracza jakieś granice jednej formy, bo i słychać tutaj te jazzowe i nawet bym powiedział improwizowane części, jak i słychać także miłość do R&B czy soulu. Jest to w tym jej śpiewaniu. Też zaznaczam elementy polskości, do których się odwołuje, a też i polskie teksty sobie stworzyła. Co prawda nie ma ich zbyt dużo na tym albumie, ale jednak podkreśla to również, że jestem z Polski. Chcę się pokazać tutaj polskiej publiczności. Chcę ją przekonać do moich piosenek. Stąd też i taki wprost przekaz właśnie w naszym języku. Ta płyta trochę powstawała, o tym opowiem więcej już jutro. To tak naprawdę lata pracy, poszukiwań, znalezienia własnego języka wypowiedzi, no i też muzyków, z którymi mogła stworzyć ten album już tutaj w kraju. Co prawda często również podróżuje i wraca do tych Stanów Zjednoczonych, ale tu przede wszystkim przebywa, tu prowadzi warsztaty twórcze, tu spotyka się z młodzieżą, naucza. Myślę, że to jest przede wszystkim w tej chwili najważniejsza część jej działalności. Szkoda, że tak rzadko te płyty wydaje, pomyślałem słuchając jej nowej płyty, bo no, jest naprawdę zbiorem znakomitych piosenek. No a ta kolejna już wymieniona w pewien sposób przeze mnie, bo wspominałem, że z polskim tekstem, nazywa się Muzyka mojej duszy.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsce magiczne poza łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo, a za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Woźniczka.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kev Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
3: Nic nowego w wyniku meczu Anglii z Kongiem, ale powiem szczerze, no Anglicy wzięli się troszeczkę do roboty. No to zobaczymy. 30 minut tego meczu za nami.

No fajnie są Bobo tutaj w programie. Co naśpiewała o tym lipcu? Bo moim zdaniem lipiec to jest kluczowy tak naprawdę w tekście tej kalendarzowej samby. Taka jest prawda. A jaki mamy miesiąc? Lipiec. Piosenka w sam raz. I jeszcze na dodatek zapowiada, że Dorota Miśkiewicz, śpiewająca sambę z kalendarza, przyjeżdża i zaśpiewa wraz z Grzegorzem Turnałem. Jest jej piękny wokal na jego płycie w kilku piosenkach, albo tekstowy, albo piękne wokalizy tam zostawiła. No i tak będzie również podczas koncertu, który w czwartek o 19, czyli jutro o 19 w klubie Wytwórnia zaczyna się Letnia Akademia Jazzu. Atom Stream Quartet też zagra z Grzegorzem Turnałem. W doskonałym składzie nagrał Grzegorz ten swój ostatni album. Atom Stream Quartet też z nową płytą, taka jest prawda, i to funkującą. Pięknie funkującą, przypominającą muzykę lat 70. na przykład, polską muzykę. No rzeczy niesamowite, proszę się wsłuchać. To jak już tak opowiadam i dotykam tej autorskiej piosenki, bo Grzegorz Turnał, prawda, to również wcześniej mówiłem o tym, że nie tylko Basia Stępniak-Wilk, która już płytę wydała, ale w najbliższym czasie będzie kilka kolejnych, a jedna jest mi szczególnie bliska. I proszę, Karolina Tuś się odzywa. W Chorwacji bodajże oni teraz i przysyła tą swoją nową płytę przedpremierowo. Państwa pozdrawia i słucha Radia Łódź. No to też pozdrawiamy bardzo gorąco. Jeszcze sprawdzam, czy to Chorwacja rzeczywiście. No, czyli tam aż docieramy. Tak, do Chorwacji aż docieramy z dzisiejszym programem.

To Przebiśnieg i z nową piosenką, wcześniej Misia Furtak wracająca, wreszcie wracająca gościnnie nosowska w tej jej piosence. To takie nowości, ale mogą okazać się przebojami tegorocznego lata. Kto wie, co się wydarzy. No, zbieramy takie piosenki, takie, które możemy zapakować do walizki, albo piosenki, które już na walizkach i zabierają nas z kolei na wakacje. Zbieramy, bo codziennie o 12 takie piosenki gramy przez godzinę.

godzinę. Ja będę miał przyjemność stworzyć taką listę wakacyjną w piątek o 12. Proszę bardzo. Na razie podpowiedzi są takie, żeby to były utwory z pięknymi solami gitarowymi. Sola gitarowe. Czasami śnią się po nocach, też pamiętam. Też miałbym kłopot w ogóle z wyborem. Już tak przeliczyłem czas nawet tej godziny, bo jest troszeczkę takich utworów, ale nie jest to jedyny pomysł, jak się okazuje. No nie będę podpowiadał innym słuchaczom, w jakich kierunkach mogą podążać, bo liczę, że wielu się dołączy, dorzuci jakieś piosenki konkretne albo pomysł właśnie na taki, taką jedną audycję w tym cyklu. To proszę pisać p.bielawski@radio.pl.

Niedopalona miłość i taka historia nieskończona. Jak się skończy, to zobaczymy. A wywiad z Martą Baum na naszej stronie śpiewała, nawet grała i śpiewała w programie sobotnim. Kto słuchał, ten wie. I tyle w dzisiejszej audycji tak naprawdę. No to pięknego czasu i proszę słuchać Radia Łódź. Piotr Wielawski, dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich usuwanie szkód w lasach powiatu opoczyńskiego po poniedziałkowej nawałnicy, duże zmiany w szpitalu powiatowym w Zduńskiej Woli po zakończonej właśnie rozbudowie i planowane na wakacje remonty ulic na Górnej w Łodzi. Na wieczór i pierwszą część nocy zapowiadane są burze i przelotne opady deszczu, miejscami mogą być bardzo silne. Opoczyńskie lasy spustoszone przez nawałnicę. Przedwczoraj nad powiatem przeszła gwałtowna, choć krótkotrwała burza. W efekcie zniszczonych jest 15 hektarów lasu. Największe są szkody w okolicy Grębenic, mówi w rozmowie z Radiem Łódź nadleśniczy Dawid Kosylak.
4: Szacujemy tam około 500 metrów sześciennych drewna do pozyskania. Musimy pozyskać to drewno, które leży właściwie, złamane, zniszczone, wywalone z korzeniami. Są to szkody o charakterze rozproszonym, kilkunastu, kilkudziesięcioarowe takie luki w drzewostanie.
3: Leśnicy rozpoczęli już usuwanie szkód i apelują, aby nie wchodzić do lasów w rejonie Grębenic do czasu uprzątnięcia tego terenu. Pacjenci powiatowego szpitala w Zduńskiej Woli mogą teraz leczyć się w dużo lepszych warunkach. Lecznicę rozbudowano o dwa nowe skrzydła, a w nich znalazł się nowy blok operacyjny wraz z salą wybudzeń, nowa izba przyjęć, a przede wszystkim nowoczesny sprzęt diagnostyczny, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, aparaty USG i rentgen. O szczegółach reporter Radia Łódź Sławomir Cybulski.
5: Dzięki rozbudowie, która kosztowała ponad 50 milionów złotych, placówka zmieniła się ze zwykłego szpitala powiatowego w nowoczesne centrum diagnostyczno-lecznicze, mówi prezes szpitala w Zduńskiej Woli Magdalena Szymczak.
6: Dzięki tej realizacji stworzyliśmy nowoczesną przestrzeń do leczenia i do diagnostyki odpowiadającą współczesnym standardom medycznym oraz przede wszystkim oczekiwaniom pacjentów.
5: Zdaniem prezydenta Zduńskiej Woli Konrada Pokory, oprócz nowoczesnej aparatury i wyposażenia pomieszczeń, największe wrażenie może robić nowy blok operacyjny.
7: Powiem szczerze, że przeżyłem szok, kiedy wszedłem pierwszy raz na oddaną do użytku salę operacyjną. Naprawdę to są standardy XXI wieku.
5: Nowe pracownie diagnostyczne oraz izba przyjęć będą do dyspozycji mieszkańców od połowy lipca.
3: Przebudowa szpitala była możliwa przede wszystkim dzięki funduszom z KPO. Część dołożył powiat, a resztę okoliczne gminy. W Łodzi rozpoczynają się pierwsze wakacyjne remonty dróg. W ten weekend drogowcy pojawią się na ulicy Cieszkowskiego. Prace zaczną się od rejonu skrzyżowania Cieszkowskiego z ulicą Przy Szkole. Obejmą wymianę nawierzchni jezdni i chodników. Powstaną także nowe miejsca parkingowe, ma być więcej zieleni, ale w pierwszej kolejności wymieniony zostanie wodociąg. W poniedziałek ruszą prace na Pięknej, mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji.
8: Tutaj od ulicy Rejtana do Politechniki. W kolejnym, powiedzmy, etapie jest w realizacji odcinek ulicy Pięknej od Politechniki do Wólczańskiej.
3: A w pierwszym półroczu tego roku drogowcy oddali do użytku 50 łódzkich ulic, wyremontowali 42 km chodników, a przy drogach nasadzono ponad 1200 nowych drzew.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Pociągi dziś znów wstrzymane, tym razem na odcinkach linii na Mazowszu, we Wielkopolsce i na Pomorzu. Powodem znów mają być upały i ich efekty. Przy linii kolejowej Warszawa-Siedlce trwa gaszenie dużego pożaru traw. Przewoźnikom PKP Intercity i kolejom mazowieckim zalecono wprowadzenie komunikacji zastępczej. Po awarii urządzeń sterowania na stacji Swarzędz pod Poznaniem ruch pociągów odbywa się jednym torem. Służby przywracają pełną przejezdność linii Warszawa-Poznań. Wstrzymany został również ruch pociągów na lokalnej trasie Słupsk-Lęborg na Pomorzu, tam z powodu awarii sieci trakcyjnej. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne na portalu pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.00. Na wieczór i noc zapowiadane są burze. Lokalnie mogą być gwałtowne. Może im towarzyszyć bardzo silny deszcz i wiatr osiągający w porywach nawet do 115 km na godzinę. Miejscami grad. Ostrzeżenie o burzach dotyczy prawie całego regionu z wyjątkiem zachodnich krańców i obowiązuje w pierwszej połowie nocy. Temperatura spadnie nocą do 15 stopni. Jutro początkowo będzie pochmurno, później pojawią się większe przejaśnienia. Może przelotnie padać słaby deszcz. Upału nie będzie. Maksymalnie 26 stopni.
9: Dbaj o zdrowie.
10: Kłaniam się Państwu nisko, Małgorzata Warzecha. Wraz ze mną pan dr Rafał Plebański, ortopeda, traumatolog.
11: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Łódź.
10: Jest pan doktor przede wszystkim specjalistą w dziedzinie diagnostyki i leczenia osteoporozy. To będzie główny temat naszego spotkania, ale myślę, że jeszcze kilka różnych informacji uda mi się od pana doktora uzyskać. Prawie 20 lat doświadczenia, osteoporoza. To jest właśnie, takie mam wrażenie, również odkrycie medycyny w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jakoś tak wcześniej się nikt tym nie przejmował, nie zajmował. Co to takiego jest? Bo oczywiście wiemy, że chodzi o kości, ale co się dzieje, kiedy następuje ten proces obserwowany przez specjalistów w organizmie człowieka?
11: Czy na pewno warto podkreślić, że osteoporoza to jest choroba. Tak jak wiele innych chorób, wymaga diagnostyki i leczenia. Tak jak pani redaktor podkreśliła, nie jest to choroba, którą leczymy, czy diagnozujemy od dawna, bo gdzieś początki zaczynają się w latach 80. ubiegłego wieku, więc można powiedzieć, że około 50 lat. Natomiast od tego czasu rozwija się bardzo intensywnie diagnostyka oraz leczenie przede wszystkim. To była choroba, kiedy wcześniej traktowano złamania jako coś normalnego. Ktoś się łamie i nie było w tym żadnego problemu. Problem pojawił się wtedy, kiedy okazało się, że się łamiemy zbyt często albo zbyt młodo. I to pojawił się problem. I okazało się, że zaburzenia struktury kostnej, zaburzenia gęstości kości mogą powodować częstość, zwiększą częstość złamań. I wtedy mówimy o osteoporozie.
10: Czyli taki proces, mówiąc najbardziej takim prostym, codziennym językiem, proces chorobowy, który niszczy tkankę kostną.
11: Nadmiernie niszczy tkankę kostną, tak. Bo normalnym procesem też starzenia sobie. Się, to jest normalne, tak jak się starzejemy, nie wiem, mamy siwe włosy, mamy zmarszczki, tak samo pogarsza nam się kość. Natomiast gwałtowna, czy tam zbyt szybka utrata masy kostnej jest już traktowana jako patologia i jako choroba.
10: No właśnie, a wspomina pan doktor może też jeszcze o tym chwil kilka, że to jest choroba przede wszystkim osób już w wieku takim podeszłym, dojrzałym. No wiadomo, występują różne zmiany, kobiety przy menopauzie, po menopauzie, mężczyźni, nie wiem jak te badania wyglądają, właśnie też poproszę o te informacje, mężczyźni z innych względów hormonalnych także, ale coraz częściej również spotyka się te objawy osteoporozy u młodszych wiekiem pacjentów.
11: No tak jak wspomniałem wcześniej, jest to choroba, więc dotyka całej populacji, zarówno dzieci, młodzieży, osób w średnim wieku, jak i osób starszych. Oczywiście im z wiekiem częstość występowania osteoporozy rośnie. Szczególnie myślimy tutaj w pierwszym takim skojarzeniu o osteoporozie tak zwanej pomenopauzalnej, czyli u kobiet, które skończyły już miesiączkowanie i wtedy ta częstość osteoporozy znacząco rośnie. Ale również dotyka mężczyzn. Tylko, że u mężczyzn obserwuje się znacznie późniejsze występowanie osteoporozy. Koło gdzieś 65 roku życia najczęściej widzimy osteoporozę u mężczyzn. Natomiast, tak jak wspomniałem przed chwilką, również może dotykać dzieci, jak i osoby powiedzmy młodzież albo osoby w średnim wieku. Więc tutaj kwestią, jeżeli osoba zbyt często się łamie, złamie się po błahym urazie, tych złamań jest kilka w roku, to warto zdiagnozować, czy nie, czasami nie jest zbyt duży ubytek masy kostnej, czy nie możemy mówić o osteoporozie.
10: I tutaj jest podana przez pana doktora taka podstawowa przyczyna, taki objaw osteoporozy, to znaczy te złamania. No bo wiadomo, jeśli chodzi o dzieci, to one sobie tam łamią różne rzeczy z natury, wchodząc na płoty czy drzewa, ale jeżeli te złamania są właśnie niepokojąco łatwe?
11: Znaczy kluczem w tym wszystkim jest tak zwane złamanie niskoenergetyczne. To znaczy złamanie po niewielkim urazie. Na przykład upadamy w domu, upadamy na ulicy, gwałtownie siadamy na krześle i występuje złamanie, powinno nas to już zaniepokoić i jakby skłonić do dalszej diagnostyki.
10: Bo wcześniej, jeśli nie ma tego typu właśnie powtarzalnych złamań, tak naprawdę osteoporoza nie daje żadnych objawów, nie boli.
11: Praktycznie nie. W większości osteoporoza jest chorobą podstępną bardzo. Nawet często porównywalna trochę do chorób nowotworowych. Nie jako choroba groźna, tylko jako choroba podstępna, bo dająca skąpe objawy albo żadnych objawów. Dopiero pierwsze złamanie może nam sugerować, że należy wdrożyć diagnostykę. Chociaż, tak jak przy każdej chorobie, ważna jest profilaktyka. Ewentualnie profilaktyczne badania, które kobieta po menopauzie powinna zbadać sobie gęstość kości, jaką ma wyjściową masę kostną i czy już nie jest zagrożona osteoporozą. Tak samo mężczyźni około 65-70 roku życia również profilaktycznie powinni zbadać gęstość kości.
10: Na czym polegają takie badania?
11: Badanie w kierunku osteoporozy można podzielić jakby na dwa kierunki. Pierwsze to jest badanie obrazowe, czyli badanie gęstości kości, tak zwana densytometria, które wykonuje się przede wszystkim z okolicy szyjki kości udowej i lub kręgosłupa lędźwiowego. Tu wykonujemy w tych dwóch miejscach, dlatego że to jest takie jakby takie przedstawiciele dwóch gatunków kości, kości zbitej, kości gąbczastej. I drugim kierunkiem jest badania laboratoryjne, które pokazują metabolizm kości, poziom wapnia, poziom witaminy D, poziom innych pierwiastków i to również może sugerować jakąś patologię.
10: Ale to jest pobieranie jakiejś próbki?
11: Tak, to jest pobieranie próbki krwi i wtedy wykonuje się badania pod kątem właśnie chorób metabolicznych kości.
10: Proszę powiedzieć, panie doktorze, przypomnę, jest z nami dr Rafał Plebański, ortopeda, traumatolog, specjalista właśnie w dziedzinie diagnostyki i leczenia osteoporozy. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten proces pomocy pacjentowi, jak można pomóc, jak można i czy można w ogóle wyleczyć? O, to jest też pytanie.
11: Ponieważ zajmuję się osteoporozą już ponad 20 lat, trafiają do mnie pacjenci z dwóch grup. Pierwsza grupa to są pacjenci, powiedzmy, przychodzą profilaktycznie, czyli są kobiety po menopauzie, są osoby, które chcą zobaczyć albo łamali się no, gdzieś tam wcześniej w przeszłości.
10: Bo wiedzą, słyszeli,
11: że jest dokładnie. Tak. Jest taka choroba i warto zbadać. Wtedy wykonujemy badanie gęstości kości, badanie laboratoryjne, no i oceniamy, czy jakie jest ryzyko osteoporozy, ryzyko złamań. To jest pierwsza grupa pacjentów. Druga grupa pacjentów są osoby, które już się złamały. Czyli się złamały i mają dolegliwości bólowe, mają ograniczenie funkcjonowania i tutaj albo kierują ich lekarze a z innych specjalności, albo przychodzą sami, powiedzmy, no też na kanwie tego, że no istnieje ryzyko, że to złamanie może być wynikiem osteoporozy. I wtedy no, jestem z wykształcenia ortopedą, więc przy okazji leczenia osteoporozy oczywiście też niejednokrotnie zajmujemy się leczeniem złamań, ewentualnie leczeniem bólu, który towarzyszy złamaniom i jakby tutaj podejście jest trochę kompleksowe. Natomiast ta grupa pacjentów niejednokrotnie jakby ma potwierdzoną osteoporozę i wymaga leczenia.
10: No tak, i tutaj mamy tak, patrząc również na tę rzeczywistość gabinetów specjalistów leczących osteoporozę, to taką podwójną trochę sprawę, taką podwójną pracę, bo z jednej strony to jest leczenie osteoporozy, a z drugiej tych złamań, które następują, prawda? Bo one czasami mogą być bardzo skomplikowane i długotrwałe
11: najczęściej
10: w leczeniu.
11: Tak jak pani redaktor powiedziała, najczęściej pacjenci, którzy szukają pomocy, tak jak mówię, w swojej działce, przychodzą z złamaniami kręgosłupa. Dlatego, że to są złamania często trudne do wykrycia, nie zawsze od razu wykrywane przy pierwszym diagnostyce, a dające dolegliwości bólowe i unieruchomienie pacjenta lub trudności w poruszaniu się. Niejednokrotnie ścieżka pacjenta jest dosyć długa, zanim trafi na diagnostykę osteoporozy, bo trafia najpierw do lekarza rodzinnego, później trafia do ortopedy, później do lekarza rehabilitacji, czasami do neurochirurga, a czasami na końcu dopiero do lekarza zajmującego się osteoporozą. I tutaj pacjent jest w jakiś sposób obolały i często wymaga właśnie dodatkowej pomocy w kierunku bólu i w kierunku zleczenia tego złamania.
10: Czyli pan doktor jest raczej, oczywiście to jest często powtarzany taki argument, ale myślę, że warto go przy każdej okazji przypominać i mówić. Jest pan doktor za tym, żeby jednak jak dochodzi się do pewnego wieku, prawda, jeśli kobieta rzeczywiście jest w tym okresie pomenopauzalnym, to tak profilaktycznie nie zaszkodzi, żeby się przebadała, bo wtedy można już rozpocząć właśnie ten cykl leczenia, jak on przebiega, czy w ogóle, już powiedziałam, czy w ogóle jest możliwe wyleczenie.
11: To dotyczy wszystkich chorób, natomiast każdy wiek niesie ze sobą pewne ryzyko schorzeń i na przykład, tak jak pani redaktor powiedziała, podała przykład kobiety po menopauzie, powinna przejść szereg badań profilaktycznych, począwszy od badania piersi, poprzez badania laboratoryjne, poprzez badania osteoporozy, żeby ewentualnie wcześniej zareagować, bo większość chorób, wcześna reakcja jest uleczalna albo leczalna, bez problemu.
10: Tym bardziej, że rzeczywiście to jest taki czas kilkuletni, będący również szokiem dla organizmu, także kobiety, prawda? To przejście.
11: Dokładnie. Menopauza jest dużym szokiem i jest takim, powiedzmy, przełomem w życiu organizmu, czy w życiu kobiety, która powoduje różne rozregulowanie organizmu. Nie zawsze są to schorzenia. Czasami są to pewne właśnie zaburzenia hormonalne, zaburzenia pracy metabolicznej i wymagają nie zawsze intensywnego leczenia, ale na pewno pewnej troski.
10: To proszę właśnie teraz, my porozmawiamy przez chwilę o tym cyklu leczenia, czyli jak pan doktor stara się wdrożyć właśnie ten cykl w sytuacjach, kiedy jednocześnie pacjent już ma jakieś uszczerbki, ubytki, już to złamanie jedno, drugie nastąpiło.
11: Najważniejsza w leczeniu, ewentualnie nawet w profilaktyce osteoporozy, jest odpowiednia suplementacja witaminy D oraz wapnia. To jest bardzo istotny czynnik. Szczególnie kładę nacisk na witaminę D. Jestem zwolennikiem dużych dawek i wysokiego poziomu witaminy D, dlatego że witamina D to jest bardzo ważna witamina w naszym organizmie. Dlatego, że nie tylko wpływa na masę kostną, ale również na naszą odporność, działanie przeciwnowotworowe i również działanie kardioprotekcyjne. Więc odpowiednie poziomy witaminy D i jej suplementacja jest niezwykle ważna w każdym wieku.
10: Kardioprotekcyjne, czyli również wspomagające.
11: Chroniące serce, dokładnie.
10: Witamina D.
11: I dlatego każdy pacjent albo powinien raz chociażby na jakiś czas zbadać sobie poziom witaminy D, dlatego że to jest witamina, której mało jest w pokarmach. Praktycznie w ogóle nie ma. Natomiast głównym jej źródłem jest światło słoneczne. Więc jeżeli mamy pogodę taką jak dzisiaj, albo mamy inne możliwości, rodzaj pracy wykonywanej, że uniemożliwia nam przebywanie na słońcu, najczęściej są to niedobory tej witaminy D3 i dlatego ta suplementacja, przede wszystkim zbadanie poziomu jest bardzo istotne w każdym wieku, niezależnie od tego, czy chorujemy na osteoporozę, czy nie chorujemy na osteoporozę.
10: A co z tym wapnem?
11: Jeżeli chodzi o wapń, tu jest sytuacja trochę o tyle prostsza, że wapń łatwo jest uzupełnić z dietą codzienną. Dlatego, że produkty nabiałowe, warzywa kapustne, woda mineralna bogata wapniowa są doskonałym źródłem naturalnego wapnia. Ja jestem zwolennikiem naturalnej suplementacji. Jeżeli ktoś nie ma przeciwwskazań żywieniowych, to najlepiej wapń uzupełniać z dietą.
10: Tak, bo mówi pan dosyć zdecydowanie na ten temat, bowiem zajmując się od ponad tych 20 lat właśnie osteoporozą, wypracował sobie również pan doktor takie swoje własne sposoby na to, no, dosyć trudne do pokonania w codziennym życiu zjawisko. Ma pan tam, panie doktorze, swoje własne, można by powiedzieć, takie wręcz płynące z doświadczenia sposoby? Niektóre jako jedyny w Łodzi pan
11: po tylu
10: stosuje.
11: Latach już, tak jak pani redaktor powiedziała, pewne doświadczenie, obserwacje pacjentów, mogę
10: właśnie, upoważniają.
11: Upoważniają i mogę podzielić się własnymi spostrzeżeniami i przede wszystkim najważniejsze, że dają dobre efekty zdrowotne i żywieniowe dla pacjentów. Chciałem wrócić do tematu leczenia, bo zaczęliśmy mówić o profilaktyce, bo to jest najważniejsze, ale jest grupa pacjentów, którzy już mają rozpoznaną osteoporozę, przychodzą ze złamaniem, wykonujemy badanie gęstości kości i okazuje się, że ten wynik jest nieprawidłowy i wymaga leczenia. W chwili obecnej dla nas, lekarzy leczących osteoporozę, mamy pełen komfort, dlatego że jest kilka lub nawet kilkanaście leków dostępnych w kierunku osteoporozy. Większość leków jest refundowanych dla pacjentów, a część tych leków jest również bezpłatna dla seniorów, więc tutaj mamy możliwość leczenia różnymi nowoczesnymi lekami.
10: Czyli farmakologia.
11: Farmakologia przede wszystkim. Ale leczenie osteoporozy to nie jest tylko leczenie farmakologiczne. Tak jak wspomniałem, to jest suplementacja wapnia, witaminy D oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia. To jest bardzo ważne. Oprócz leczenia tylko samej osteoporozy musimy poprawić sobie wzrok, zmniejszyć ryzyko upadków poprzez odpowiednie buty, poprzez wzmacnianie układu mięśniowego, poprzez regularne ćwiczenia. Również zapobiegamy tutaj osteoporozie.
10: Regularne ćwiczenia, czyli rozumiem, że wkraczamy tutaj w taki rejon, no, dla ortopedy też pewnie doskonale poznany na wszelkie sposoby, czyli w rejon rehabilitacji. I jak to właśnie wygląda? Czy można sobie to samemu w jakiś sposób pod okiem fachowca, rehabilitanta serwować, czy też, żeby sobie krzywdy nie zrobić, jednak specjalistów szukać ratunku?
11: Myślę, że to wszystko zależy od wieku pacjenta, od jego stanu zdrowia, od ewentualnych przebytych złamań. Natomiast jeżeli mówimy o powiedzmy pacjentach sprawnych w miarę i w miarę młodszych, nie wymaga to jakiejś specjalistycznej porady fizjoterapeuty. Jest tyle dostępnych poradników, czy w internecie, czy czasami u lekarzy. Można sobie zaopatrzyć się w takie poradniki i ważna jest, tak jak pani redaktor powiedziała, bezpieczeństwo pacjenta, żeby nie zrobić sobie krzywdy po prostu, bo niektóre ćwiczenia są niemożliwe do wykonania, więc tutaj należy rozważyć, w jakim jesteśmy wieku, jaką mamy możliwość i co możemy robić. Dla jednych będzie to pójście na siłownię, ale dla innych to już będzie tylko gimnastyka w łóżku.
10: No tak, albo po prostu spokojny spacer, który zdaje się jest zalecany przez każdego
11: lekarza. I w każdej choroby jest na pewno nie zaszkodzi.
10: A co to takiego jest osteoporoza pierwotna, a co takiego jest osteoporoza wtórna?
11: Jako choroba dzieli się właśnie na dwie grupy. Osteoporoza pierwotna, której samą przyczyną jest, nie ma innej przyczyny osteoporozy. Na przykład jest kobieta po menopauzie i ma osteoporozę, mówimy o osteoporozie pierwotnej, czyli nie wywołana innymi chorobami. Natomiast osteoporoza wtórna jest to taki rodzaj schorzenia, który wywołują inne choroby lub na przykład leki. I w niektórych schorzeniach, na przykład chorób tarczycy, w chorobach endokrynologicznych, w chorobach zaburzeń układu hormonalnego, w chorobach reumatologicznych, może powstać osteoporoza po na przykład przyjmowaniu niektórych grup leków. I myślę tutaj przede wszystkim o lekach steroidowych, o hormonach steroidowych, które mogą w dłuższym okresie wywołać osteoporozę. I wtedy mówimy o osteoporozie wtórnej, czyli tak zwanej polekowej.
10: Rozumiem. Jest pan, panie doktorze, przypomnę, dr Rafał Plebański, ortopeda, traumatolog, członkiem Międzynarodowego Towarzystwa, ma pan certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Densytometrii Klinicznej. O tę densytometrię kliniczną zapytam, a także o to, jak jesteśmy w naszych tutaj różnych działaniach na poziomie, powiedziałabym, porównywalnym z resztą świata.
11: Myślę, że jesteśmy całkiem dobrze. Ogólnie medycyna polska jest, myślę, że w bardzo wysokim poziomie, ostatnimi lata coraz lepszym. Może jest źle postrzegana przez pacjentów, bo jest czasami trudna dostępność do lekarza, ale jakość sprzętu, jakość usług, diagnostykę mamy na najwyższym poziomie światowym na pewno i nie możemy odstawać i wstydzić się w jakimkolwiek kraju wiele, ponieważ część sprzętu albo większość sprzętu kupiliśmy w ostatnich, powiedzmy, 15 latach, więc można mówić, że mamy sprzęt najnowszy na świecie. Dlatego, że ten sprzęt był kupowany najnowszej generacji, nowoczesny i jak to można powiedzieć, nie mamy przechodzonego sprzętu. Jak zaczynałem swoją przygodę ze osteoporozą, to w mieście czy w województwie łódzkim był jeden densytometr, jeden na ponad tutaj powiedzmy 2 miliony mieszkańców województwa łódzkiego, więc to można powiedzieć, że to było kropla w morzu potrzeb, teraz jest już kilkanaście. Więc w tym momencie...
10: A to jest urządzenie podstawowe.
11: Do badania gęstości kości, dokładnie. Mhm. Żeby ocenić pacjenta, ocenić gęstość kości, należy takie badanie wykonać. Teraz już mamy takich urządzeń kilkanaście i dostępność zdecydowanie się zwiększyła. Problem czasami jest z dostępnością lekarzy, dlatego że leczenie osteoporozy jest, znaczy osteoporoza w ogóle jest chorobą interdyscyplinarną. Nie ma lekarza leczącego osteoporozy, czy specjalizacji takiej. I osteoporozę leczą ortopedzi, i endokrynolodzy, i reumatolodzy. I dlatego tutaj w poradniach osteoporozy pracują lekarze różnych specjalności. I dlatego na przykład mówię o sobie jako ortopeda, jeżeli pacjent do mnie przychodzi ze złamaniem, to automatycznie próbuję też pomóc pacjentowi w złamaniu. Natomiast lekarz, jeżeli jest specjalistą, na przykład endokrynologiem, no to już ma mniejszą wiedzę dotyczącą leczenia samego złamania.
10: Tak słucham o tym sprzęcie i tak sobie myślę, że oczywiście z jednej strony ogromnie narzekamy wszyscy jako pacjenci, ale także i środowisko medyczne na to, co się w tej służbie zdrowia dzieje, zdarza, czyli ten nieustanny brak pieniędzy, a z drugiej strony rzeczywiście warto sobie uświadomić, że w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat rzeczywiście poprawiła się jakość sprzętu, poszło bardzo dużo, myślę, tych właśnie pieniędzy, których ciągle brakuje na takie urządzenia, których po prostu jeszcze 10-15 lat temu nie było. Przykład z brzegu to jest na przykład PET, badanie dla osób z chorobą nowotworową. Jeszcze kilkanaście lat temu był tak...
11: Był jeden w Warszawie tylko, tak?
10: Tak, a potem był kilka w Łodzi. A teraz mamy kilka w Łodzi. No więc to mówię, to są... Również myślę, że warto czasami przy tym narzekaniu uświadomić sobie, że pod tym kątem możemy nie czuć lęku.
11: Możemy być dumni, myślę, że z naszej ochrony zdrowia, że mamy tyle sprzętu nowoczesnego i potrafimy go wykorzystać. Natomiast jeżeli mogę dwa słowa powiedzieć o finansowaniu ochrony zdrowia, nigdy i w żadnym kraju nie ma wystarczającego finansowania ochrony zdrowia. Nawet najbogatsze kraje borykają się z problemami. Problem również w Polsce jest innego typu. Z moich obserwacji problem jest racjonalnego wydawania pieniędzy. I tu ogromny problem i tutaj ukłon do polityków, żeby pieniądze były wydawane racjonalnie, bo dosypywanie do tego worka, który jest bez dna, niewiele zmieni, a wręcz może być jakby tutaj negatywnie postrzegane, ponieważ długi i ochrony zdrowia, i szpitali rosną. Natomiast tak jak z mojej praktyki obserwuję ochronę zdrowia, to często pewne rzeczy albo się powiela, albo są nieracjonalnie wykonane, niepotrzebnie czasami i te pieniądze tak się troszkę wydawane nie do końca potrzebnie.
10: Tak, czyli potrzebne jest tak zwane śmiałe myślenie, a kiedy pan doktor mówi właśnie o tym, że no nie zachwycajmy się, że gdzieś jest znacznie fantastyczniej, to od razu mi na myśl przychodzą rodacy, którzy pracują, mieszkają w Wielkiej Brytanii, którzy przyjeżdżają, żeby tutaj zasięgnąć jednak pomocy, bo tam wiadomo, pierwszy lekarz, aspiryna, polopiryna do domu, prawda?
11: Tak, dokładnie.
10: Trochę się redaktor... śmiejemy, ale wbrew ale pozorom tak wcale tak, tak.
11: Dostęp do lekarza w Wielkiej Brytanii, a w Polsce jest nieporównywalnie lepszy w Polsce, dlatego że głównym leczeniem w Wielkiej Brytanii jest lekarz tak zwany rodzinny GP, który zajmuje się wieloma czynnikami. Dostanie się do specjalisty jest praktycznie niemożliwe w Wielkiej Brytanii. A w Polsce jest możliwe zarówno w ramach bezpłatnej ochrony zdrowia, ale prywatnie, a w Wielkiej Brytanii tak nie występuje.
10: Jeśli mogę jeszcze poprosić pana doktora wykorzystać tę obecność, aby tak leciutko podsumować. Co zrobić jak najszybciej od zauważenia jakiegoś objawu, bo jak już ustalaliśmy na początku, dopiero jak przychodzą złamania, to wiadomo. Co zrobić, żeby sobie samemu pomóc?
11: Najważniejsze są dwie rzeczy. Jeżeli jesteśmy w miarę młodzi i sprawni, nie mamy złamań, to suplementujmy witaminę D3.
10: Od razu, tak?
11: Od razu, niezależnie od tego. Oczywiście latem możemy zmniejszyć, ale okres jesienno-zimowy, czyli od gdzieś października do końca kwietnia, powinniśmy suplementować wszyscy witaminę D3. To jest bardzo ważna pierwsza informacja. Druga rzecz, jeżeli nas boli kręgosłup, coś sobie zrobiliśmy, potknęliśmy się, upadliśmy lub się pochyliliśmy, podnieśliśmy, zróbmy zdjęcie rentgenowskie. Czy ewentualnie poprośmy lekarza rodzinnego o wykonanie prześwietlenia. Nie nie myślmy, że to jest rwa kulszowa, czy to jest jakiś ból korzeniowy, bo to wcale nie musi być tego typu schorzenie, może to być pęknięcie kręgosłupa. I wtedy diagnostyka i leczenie jest dużo szybsze niż przeciąganie tego jak najdłużej się da. No i po trzecie, głównie dotyczy to kobiet po menopauzie oraz mężczyzn, taki 65, 70 rok życia, przejdźmy na badanie gęstości kości. Zbadajmy profilaktycznie, zbadajmy swoje kości i wtedy lekarz oceni, czy to badanie jest konieczne, żeby powtórzyć za rok, czy za dwa, czy może za pięć. No.
10: Naszym pierwszym gościem dziś był dr Rafał Plebański, ortopeda, traumatolog, specjalista w dziedzinie diagnostyki i leczenia osteoporozy. Ale nie kończymy dziś tematów ortopedycznych. Za chwilę kolejny gość, dr Bogusław Rataj, także ortopeda i lekarz sportowy.

0: dbaj o zdrowie.
1: Dr Bogusław Rataj, ortopeda, traumatolog, ale także lekarz medycyny sportowej. Skorzystamy z tej wiedzy, także witam pięknie.
2: Dzień dobry.
1: I właśnie o te urazy sportowe chciałabym od tego zacząć to nasze spotkanie. Jakie są najczęściej przy uprawianiu jakiego sportu, bo obawiam się, że przy większości?
2: No niestety tak, no to jest ta taka ciemna strona sportu i no nie zawsze jest właśnie ta gloria i zakładanie medali na szyję, a często i sam trening bardzo obciążający i zawody, które wywołują jeszcze jakiś tam stres w organizmie, no są niestety czynnikiem, który powoduje mnóstwo urazów. No, nie powiem, że to są pojedynczy sportowcy, którzy ulegają urazowi.
1: Mówimy tu przede wszystkim o sportowcach zawodowych, ale jak jest w wypadku amatorów, ludzi, którzy po prostu wiedzą, że słyszą, że należy ćwiczyć, że należy się ruszać, że należy chodzić, że należy biegać, że należy pływać, trenować jakiś sport bardziej tak systematycznie. Jak to wygląda właśnie w wypadku takich nieprzygotowanych zawodowo do wysiłku osób? Jak one powinny ćwiczyć, żeby się tych urazów nie nabawić?
2: Powiem w ten sposób, że z tymi sportowcami, amatorami to bywa bardzo różnie. Jest często tak, że sportowiec amator, który w wieku już takim, powiedzmy, średnim zaczyna uprawiać jakąś dyscyplinę sportu.
1: Bo mu lekarz kazał, żeby się ruszał.
2: Czasem tak, czasem bakcyl gdzieś przez kolegów. Różne są przyczyny. Natomiast wygląda to w ten sposób, że często osiągają bardzo wysoki poziom swojego wyczynu w danej dyscyplinie, będąc amatorami. A wynika to z tego, że przez ten wiek taki młodociany i powiedzmy ten wczesnośredni nie doznali żadnych urazów, nie byli wyeksploatowani przez taki sport zawodowy i później ich sprawność i wytrzymałość jest naprawdę na dużo większym poziomie niż nawet tych oldboy zawodowców, którzy w tej dyscyplinie startują. Ale jest znowu druga rzesza, którzy są zupełnie nieprzygotowani, robią to sobie według własnych jakichś tam zasad, często no niestety nie badając swojego organizmu pod względem i wydolności, i sprawności. I tu się zaczynają często schody i zdarza się naprawdę mnóstwo ciężkich kontuzji.
1: A jakie właśnie takie przypadki się najczęściej do pana doktora trafiają? Najczęściej takie przypadki trafiają do pana doktora?
2: No są na przykład złamania zmęczeniowe stóp u biegaczy, bo bieganie stało się bardzo modne i wszyscy biegają. Oczywiście to jest wynik takiego przeciążenia systematycznego, nie resuscytacji po treningu. No, zmęczenie tego organizmu kiedyś musi dać ten

0: się takie złamanie zmęczeniowe, to wiadomo, że to jest pół roku leczenia.
1: Czyli te urazy to są najczęściej właśnie złamania. To dotyczy przede wszystkim kończyn. Myślę, że także tych części wokół kręgosłupa i samego kręgosłupa, co może być już niebezpieczne.
0: Oczywiście też, no bo pojawiają się jakieś tam zmiany dyskopatyczne. Czasem oczywiście zmęczenie powoduje to, że jest jakaś tam wywrotka, łamie się przedramię albo obojczyk. No bo oczywiście teraz są przecież różne formy takiej no, wyższej rekreacji albo już takiego sportu półzawodowego, czyli jakieś tam takie triatlony, armagedony i różne inne zadęcia.
1: Intensywne bieganie,
0: z różnych które jest dyscyplin teraz połączone.
1: Tak, coraz bardziej modne te biegi na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów. Co pan doktor o tym sądzi?
0: No jest to ekstremalny wysiłek. To praktycznie bez naprawdę dużego i przygotowania, i przebadania zawodnika na pewno nie należy podejmować takich wyzwań, bo może się to bardzo źle skończyć. Tam już nie ma możliwości odwrotu, jeżeli ruszamy w coś takiego.
1: No właśnie, i to się coraz częściej rzeczywiście zdarza. Stworzyły się takie specjalne wspólnoty biegowe w tych ekstremalnych warunkach.
0: No to są po grupy wzajemnej adoracji, tak, właśnie. I wzajemnego trenowania, wzmacniania, wymiany doświadczeń. No jest to fajne, no bo jakoś to środowisko wtedy wiąże i zapewnia jakąś tam, no nie tylko taką samotną radość, a przede wszystkim jeszcze taką wspólną korelacje z zawodnikami i wymiana doświadczeń, właśnie porównanie swoich umiejętności i możliwości i wyników. Także no.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych biegach, bo czasami się czyta rzeczywiście takie relacje osób, które na przykład rozpoczęły dopiero swoją przygodę z bieganiem. Takich osób, no powiedzmy między 30 a 40 rokiem życia, w każdym razie już dojrzalszych, nie młodych, które mówią, że pierwsze tygodnie czy pierwsze miesiące były fatalne, że ledwo im się udawało przebiec te kilkadziesiąt, kilkaset metrów, ten pierwszy kilometr, a potem się organizm rozkręcał. Jest coś takiego, że można sobie również w tym takim wieku, powiedzmy już po pierwszym dojrzewaniu, stworzyć takie regulacje, samoregulacje organizmu, że on będzie bardziej, coraz bardziej tak wyczynowo był wydolny.
0: Na pewno tak, tylko to jest, mówię, też kwestia tego, że jeżeli ktoś już jakieś tam nawet drobne doświadczenie ma z wieku dziecięcego czy młodzieżowego w uprawianiu jakiejkolwiek dyscypliny, to on mniej więcej wie, w jaki sposób do tego podejść. Oczywiście ta wiedza no, jest różna i nie powiem, że każdy pójdzie tą dobrą ścieżką, ale takie doświadczenie na pewno już coś daje, bo wcześniejsze te doświadczenia mówią o tym, że no, nie należy przesadzać, nie należy przeciążać tego organizmu ponad miarę, bo potem jest no niestety ten taki mechanizm z odbicia, że następne tygodnie się siedzi na rehabilitacji i już w ogóle nic nie można zrobić. Druga rzecz, no chodzi o nie tylko bieganie, no bo ludziom się wydaje, że no wystartuje sobie, jest tam bieg na 10 tysięcy czy jakiś tam okazjonalny bieg półmaratonu, to jest nic. Oczywiście, że w większości wypadków jest tak, że część trasy się biegnie, potem się trochę idzie, no i jakoś się tam ukańcza ten bieg. Natomiast żeby rzeczywiście no, przebiec to w jakimś tempie i żeby to zadowolenie później z takiego biegu było, to do takiego biegu niestety się trzeba przygotowywać no chyba kilka lat nawet, nie miesięcy, no bo to jest ta właśnie adaptacja organizmu. Dwa, no trzeba pójść na jakiś tam trening personalny, gdzie trzeba te wszystkie swoje parametry mięśniowe pomierzyć, ocenić. Ogólnorozwojowy trening taki, który uruchomi te wszystkie stawy, żeby to wszystko ładnie nam funkcjonowało pływało, chodziło jak w takiej dobrze naoliwionej maszynce, a nie często jest tak, że ograniczenia ruchomości na przykład stawów skokowych po takich biegach

0: po treningach powodują to, że nagle się okazuje, że przychodzi pacjent i mówi, że panie doktorze, no wykryto u mnie ostrogę. To jest takie hasło, duży worek, w który się wrzuca te wszystkie takie mechanizmy przeciążeniowe, no bo rozcięgno podeszwowe jest przyczepione do kości piętowej i w tymże miejscu czasem robi się ta ostroga, którą widać, bo to jest objaw radiologiczny, którą widać na zdjęciach, natomiast nieistotną jest rzeczą ta taka wyrość kostna, bo to jest tam 3 cm poniżej miejsca obciążania. Natomiast jest to miejsce, które jest permanentnie przeciążane, nadbudowuje się ta tkanka kostna, no i przez to widać tą ostrogę. Natomiast problem jest w tym, że ograniczenie ruchomości stawu skokowego skraca mięsień łydki, czasem uda, no i powoduje duże przeciążenia tego rozcięgna podeszwowego. I pojawia się ten ból, który nie dość, że nie pomaga w bieganiu, to uniemożliwia nawet chodzenie. No i znowu trzeba poleczyć, porozciągać, przygotować i wracać do biegania.
1: A jest takie określenie, nie wiem na ile ono jest takie, powiedziałabym, codzienne, jak zakwasy. Co to takiego te zakwasy, jak one się
0: mięsień,
1: pojawiają?
0: Mięsień ma przecież swoją jakąś tam wydolność. No, wtedy, kiedy przekraczamy tą jego wydolność, ten kwas mlekowy nie jest odprowadzany z mięśnia i niestety no, zakwasza ten mięsień. Oczywiście, że mamy metody na usuwanie takich zakwasów i przygotowanie się do tego, no ale oczywiście, że często jest tak, że właśnie taki zakwaszony mięsień obkurczy się mocno i jest to tak bolesne, że no, uniemożliwia niestety dalsze bieganie i dalszy kontynuowanie jakiegoś biegu. No,
1: przychodzenie po górach na przykład, bo to się też często zdarza, kiedy ten rytm
0: oczywiście,
1: jest...
0: oczywiście, no bo cały czas właśnie mówię, rozciągamy, przeciążamy. Mm-hmm.
1: Czyli potem rehabilitacja, do której trzeba mieć cierpliwość, która trwa długo, nie jest łatwa. Jednym słowem, gdyby podsumować takie podstawowe zalecenia, należy zachować umiar i rozsądek jak w każdej dziedzinie życia, chociaż to jest trudne.
0: Należy zacząć od tego, że idę na siłownię, wybieram sobie trenera personalnego, który sprawdzi moje parametry. Oczywiście no, czasem lepiej, czasem gorzej, ale no, od czegoś trzeba zacząć. I zaczynam sobie powolutku trenować, sprawdzać, pogłębiać swoje możliwości, a bieganie na razie traktować jako tylko taką właściwie roztrenowanie, rozruch, no i ewentualnie no, przygotowanie się do późniejszego biegania.
1: Radził dr Bogusław Rataj, ortopeda, traumatolog, lekarz sportowy. Dziękuję za spotkanie. Małgorzata Warzecha.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Koniec programu CPN. Paliwa od dzisiaj są droższe. Nauczyciele planują protest tuż przed początkiem nowego roku szkolnego. Pabianice i Radomsko zakupią elektryczne autobusy dla miejskich przewoźników. Nocą w regionie możliwe burze, jutro koniec upałów, ale będzie bardzo ciepło. Od dziś paliwa w całej Polsce droższe o kilkadziesiąt groszy za litr. Wygaszony został rządowy program osłonowy, ceny paliwa niżej. Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy i nie ma cen maksymalnych. O szczegółach nasz reporter Kacper Rafalski.
5: Kierowcy przez ostatnie miesiące przyzwyczaili się do obniżonych cen benzyny i oleju napędowego. Wczoraj popularna 95 była za mniej niż 6 zł, dziś to już okolice 6 zł i 80 groszy. Skala wzrostu cen zależy od lokalizacji i operatora stacji. Najdrożej jest na drogach szybkiego ruchu.
6: Jeśli chodzi o ceny przy autostradach, wycofanie się z programu spowoduje, że ceny benzyny i oleju napędowego na tych stacjach mogą podrożyć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
5: Mówi Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu. Ceny paliwa uzależnione będą od sytuacji na rynku walutowym i na rynku ropy naftowej. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
4: Rządowy program CPN był odpowiedzią na wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Nauczyciele zapowiadają protesty tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Domagają się m.in. systemowych rozwiązań w sprawie podwyżek. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że 31 sierpnia zorganizuje ogólnokrajową manifestację przed Kancelarią Premiera we Warszawie. Szef ZNP Sławomir Broniarz podkreśla, że ostatnie rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz z posłami koalicji rządzącej zakończyły się fiaskiem i przypomina, że premier Donald Tusk deklarował przyspieszenie prac nad obywatelskim projektem ustawy o godnych płacach nauczycieli.
8: Chcemy w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych.
4: Sławomir Broniarz ostrzega, że jeżeli rząd nie przejdzie do konkretnych czynów, sierpniowe wyjście na ulicę będzie dopiero początkiem głębokiego kryzysu. Nowe autobusy elektryczne dla Pabianic i Radomska. Komunikacja publiczna w tych miastach będzie bardziej przyjazna dla środowiska. Do Pabianic trafi 9 elektryków, 5 ładowarek dwustanowiskowych i jedna mobilna. Miasto przebuduje także infrastrukturę. Przy pętli duży skręt, w tym przystanki, zatoki i otoczenie. Do tego przy dworcu PKP powstaną nowe parkingi i centrum zarządzania ruchem. Z kolei flota miejskiego przewoźnika w Radomsku wzbogaci się o 6 elektrycznych pojazdów i 2 dwustanowiskowe ładowarki, mówi Karolina Turowska z radomszczańskiego Urzędu Miasta.
9: 4 pojazdy już wkrótce dotrą do Radomska i po zakończeniu formalności oraz wyposażeniu ich w niezbędne systemy wyjadą na ulicę miasta. W ramach inwestycji powstały także 2 ładowarki do autobusów elektrycznych oraz instalacja fotowoltaiczna, które będą wspierać eksploatację nowych pojazdów.
4: Nowe inwestycje mają zwiększyć udział transportu zeroemisyjnego i poprawić jakość komunikacji miejskiej w obu miastach. Termin na realizację to połowa 2029 roku. Gąsienice niszczą zabytkową aleję lip w Kościerzynie pod Sieradzem. Tak się dzieje od lat. Z powodu ograniczeń prawnych opryski, które dawniej były stosowane, teraz nie są możliwe. Dziesiątki drzew rosnących wzdłuż kilkukilometrowego odcinka drogi są objadane z liści przez gąsienice brudnicy nieparki. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Sieradzu, żaden ze środków ochrony roślin zarejestrowanych przez ministra rolnictwa nie jest dopuszczony do zwalczania tego gatunku owada na lipach. Mieszkańcy mówią, że opryski przynosiły efekty.
10: Jak są jakieś gąsienice czy coś, no to powinni pryskać.
11: Dawno już tam były pryskane, później się odradzały, dostawały młode listkę i żyły dalej.
12: To już się ciągnie któryś z kilkanaście lat tam w tamtą stronę, te wąsiuby są i przejadają to, no ale jak opryskają, drzewa dochodzą do normy.
4: Jednak oprysków nie będzie. Działania związane ze zwalczaniem szkodników na alei lipowej w Kościerzynie będą ograniczone do monitorowania stanu drzew i do zabiegów pielęgnacyjnych. Czas na informacje sportowe. A te prosto z Sieradza, gdzie zlokalizowana jest meta drugiego etapu międzynarodowego wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Łączymy się z Michałem Malinowskim.
13: Dobry wieczór, czekamy jeszcze na peleton na mecie, choć kolarze już raz tutaj koło nas przejechali i wjechali na 4,5-kilometrową pętlę po Sieradzu. Kolarze wystartowali o 18 ze Zduńskiej Woli. Premia lotna 34 km przed metą dla Patryka Stosza. Pogoda, można powiedzieć, wytrzymała, jest dużo chłodniej, ale na szczęście nie pada. Przypomnę, że to już drugi dzisiejszy etap. Rano kolarze wystartowali z Łodzi i przejechali nieco ponad 80 km do Bełchatowa. Ten premierowy etap wygrał po finiszu z peletonu Marceli Bogusławski, ubiegłoroczny triumfator wyścigu, który cieszył się na mecie.
14: Muszę podziękować przede wszystkim mojej drużynie, która pokonała na ostatniej właśnie tutaj rundzie niesamowitą pracę.
13: Bogusławski został oczywiście także liderem wyścigu i na trasę tego kończącego się etapu wyruszył w żółtej koszulce. Teraz tenis. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Polak wygrał w Londynie po raz drugi 3-0. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera. O losach pierwszego seta zadecydował tiebreak. Dwie pozostałe partie. Hurkacz wygrał 6-4. W trzeciej rundzie Polski tenisista zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem. Jutro o trzecią rundę zagrają broniąca tytułu Iga Świątek i piotrkowianin Kamil Majchrzak. Wysoka porażka ŁKS-u na początek przygotowań. Łódzki Klub Sportowy przegrał 0-4 z Dynamem Bukareszt w pierwszym meczu kontrolnym przed nowym sezonem, mówi asystent trenera Jakub Renosik.
15: Rywal postawił wysoką poprzeczkę. Pomimo tego, że dwie poprzednie jednostki treningowe, bo i wczoraj, i przedwczoraj, zdecydowaliśmy się na zwiększenie jeszcze obciążeń mimo tych planowanych. Potraktowaliśmy ten mecz jako taka jednostka bardzo wytrzymałościowa. Ale to nie usprawiedliwia nas, jeśli chodzi o ten rezultat, bo zakładaliśmy po prostu grę o zwycięstwo.
13: Drużyna ze stolicy Rumunii strzeliła po dwa gole w każdej z połów. ŁKS miał swoje szanse, ale nie potrafił ich zamienić na bramki. ŁKS-iacy grali i trenują obecnie w Busku Zdroju. Widzewiacy natomiast przebywają na zgrupowaniu w Austrii, ale w Łodzi czeka na piłkarzy nowe boisko tuż przy stadionie. Będą mogli na nim trenować także zimą, ponieważ jest ono podgrzewane, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi Iwona Safianowska.
16: Myślę, że nie tylko widzewiacy i zarówno piłkarze, jak i kibice czekali na dobre wieści, ale my jako inwestor i wykonawca tego przepięknego, nowoczesnego boiska pełnowymiarowego też czekaliśmy na finał prac i mamy to, mamy już pozwolenie na użytkowanie.
13: Piłkarze z Nowej Murawy korzystać zapewne będą po powrocie z Bad Erlach. I na koniec mundial, choć z widzewskim pierwiastkiem. Anglia grała z Demokratyczną Republiką Konga, w składzie której był Steve Capuadi. Piłkarz Widzewa przesiedział jednak cały mecz na ławce. Anglicy wygrali 2-1, choć ta drużyna z Afryki długo prowadziła, ale dwie bramki Harry'ego Kane'a dały zwycięstwo drużynie z Europy i awans do 1/8 finału. No a na koniec jeszcze wiadomość z mety. Po raz drugi dzisiaj triumfował Marceli Bogusławski. To on na pewno będzie wciąż liderem wyścigu. To tyle teraz z Sieradza, a kolejne wiadomości sportowe po godzinie 22. Zapraszam.
4: Na południowym wschodzie województwa burze, a zapowiadane są prawie dla całego regionu z wyjątkiem zachodnich krańców. Burzom może towarzyszyć bardzo silny deszcz i wiatr osiągający w porywach do 115 km na godzinę, miejscami możliwy grad. Ostrzeżenie obowiązuje w pierwszej połowie nocy. Temperatura spadnie nocą do 15 stopni. Jutro początkowo będzie pochmurno, później pojawią się większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Może przelotnie padać słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni.
1: O tym chcemy rozmawiać.
17: Jak wygląda dzisiaj kondycja uczelni artystycznych? Będziemy się zastanawiać z zaproszonymi do studia znakomitymi gośćmi. Już mówiliśmy o Uniwersytecie Łódzkim, o Politechnice. Czas na właśnie Łódzkie Uczelnie Artystyczne. Anna Groblińska, dobry wieczór. A są z nami rektor Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, profesor Elżbieta Aleksandrowicz. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
17: Rektor Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi, profesor Przemysław Wachowski.
19: Dobry wieczór.
17: A także prorektor Szkoły Filmowej w Łodzi do spraw nauki i twórczości artystycznej, profesor Katarzyna Mąka-Malatyńska. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór.
17: Najpierw pytanie, czy właśnie uczelnie artystyczne, wszak podlegają Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prawda, a nie nauki szkolnictwa wyższego, ale czy też solidaryzują się z tymi protestami dotyczącymi 3% dla nauki, z tą akcją, która postuluje, aby zwiększyć jednak bardzo małe w Polsce nakłady na naukę? Może od pana rektora zacznijmy.
19: Jak najbardziej podpisywaliśmy apel, tak jak wszystkie uczelnie należące do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, i no to jest absolutnie naturalne, że stoimy w jednym szeregu.
17: Pani rektor?
18: Teoretycznie uczelnie artystyczne nie podlegają pod Ministerstwo Nauki, natomiast praktycznie tak. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym jest jedna i wszystkie uczelnie, nie ma znaczenia jaki to jest resort, podlegają pod jednego ministra. Jesteśmy jednym środowiskiem akademickim, ze sobą współdziałamy, współpracujemy i nie wyobrażamy sobie, żeby nie popierać się wzajemnie, więc jak najbardziej również popieramy ten wniosek.
17: Czyli sądzę, że Szkoła Filmowa również popiera.
20: Tak, oczywiście. Podlegamy pod ustawę o szkolnictwie wyższym, przy czym u nas dominują nad osiągnięciami naukowymi osiągnięcia artystyczne, które jednak są, podlegają ewaluacji właśnie zgodnie z rozporządzeniami ministra nauki i szkolnictwa wyższego, więc właściwie ta działalność w pewnych zakresach jest bardzo podobna do uczelni.
17: A no właśnie, innych. Czyli na tym polega specyfika uczelni artystycznej, że właśnie dokonania artystyczne dominują nad naukowymi, tak, panie rektorze?
19: Tak, i dlatego też nawet podczas ewaluacji uczelni, nasza ewaluacja ma charakter nieco inny niż uczelni pozostałych, tak bym to powiedział, ponieważ ma charakter ekspercki, czyli nie mamy listy czasopism, nasze działania artystyczne podlegają parametryzacji, każde z osobna i w pewnej grupie też.
17: A jaka jest w tej chwili kondycja uczelni? No bo wszyscy oczywiście narzekają na brak tych odpowiednich nakładów na szkolnictwo wyższe, na różne sposoby uczelnie sobie radzą. Nie tak dawno rektor Politechniki Łódzkiej mówił o tym, jak to przeróżne energooszczędne rozwiązania trzeba stosować, szukać po prostu pieniędzy wszędzie, gdzie się da. Czy uczelnie artystyczne też stoją przed taką koniecznością? Pani rektor.
18: Tak, i my to robimy. Nie mamy chyba innego wyjścia, ponieważ środki, które uzyskujemy od państwa, które są tak zwaną subwencją, właściwie w większości procentowo są to środki, które są później wypłacane na honoraria dla pedagogów i dla wszystkich pracowników uczelni, a tylko niewielki procent pozostaje na inną działalność.
17: Czyli tak jak w przypadku innych uczelni, lwia część tych subwencji idzie na wynagrodzenie.
18: Tak. No nie ma innego wyjścia, tak jesteśmy rozliczani, jest pewien system, który przelicza te środki i traktowani jesteśmy w identyczny sposób. Mówię oczywiście traktowani w sensie o wszystkich uczelniach i może to jest sprawiedliwe, a musimy sobie radzić na różne sposoby, więc fotowoltaika, czujki, które gaszą światło na korytarzach, to są oczywiście jakieś przykłady, ale no, jesteśmy zmuszeni po prostu to robić, a chętnie tak działamy, tak, no nic innego jak pewne zasady ekologii nas również obowiązują. I one są naprawdę skuteczne.
17: Filmowa szkoła też musi oszczędzać?
20: Tak, nasza specyfika sprawia, że podobnie jak inne uczelnie, większość subwencji wydajemy na bieżące działanie i na pensje pracowników. Natomiast u nas te pensje też troszkę się inaczej rozkładają, ponieważ poza nauczycielami akademickimi mamy dość dużo osób zatrudnionych w charakterze wsparcia technicznego przy realizacji etiud. ale oprócz subwencji otrzymujemy z ministerstwa, otrzymujemy również dotacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację etiud szkolnych. Ponieważ realizacja filmów jest dość droga, nie możemy obarczać kosztami tej realizacji studentów. No, sprawiałoby to, że tylko zamożni studenci mogliby u nas studiować, a tego oczywiście nie chcemy. W związku z tym zabiegamy co roku i otrzymujemy tę dotację na realizację filmów szkolnych dodatkowo.
17: Czyli to jest takie dodatkowe źródło finansowania.
20: Tak, ono oczywiście jest no, dużo, dużo mniejsze niż główna subwencja, ale jest to jedno z dodatkowych źródeł, bo tych źródeł jest więcej. Podobnie jak chyba wszystkie w tej chwili uczelnie, zabiegamy o środki z różnych funduszy publicznych. I mniej więcej 1/3 tego, co w każdym roku wydajemy, pochodzi właśnie z tych dodatkowych funduszy.
17: Ale jakie to są na przykład, można powiedzieć słuchaczom?
20: Na przykład na działalność badawczo-artystyczną otrzymujemy środki, oczywiście to są środki grantowe, więc możemy je otrzymywać, ale nie zawsze otrzymujemy, z regionalnej inicjatywy. Otrzymujemy środki, no już od jakiegoś czasu chyba pozostałe uczelnie artystyczne również z Urzędu Marszałkowskiego. Nasi wykładowcy zabiegają o środki grantowe z Erasmusa. To są również środki badawczo-artystyczne, nie tylko związane z wymianą studencką czy z wymianą kadry, ale również na badania i działalność artystyczną. Otrzymujemy też środki ze SPUB-ów, czyli z takiego specjalnego programu Ministerstwa Nauki na utrzymywanie infrastruktury naukowo-badawczej.
17: I to jest 1/3, mniej więcej, słyszę. Tak. Ale to trudno działać, kiedy w perspektywie ma się, że tę 1/3 potrzebną dostanie się albo nie, skoro to jest grantowe, prawda? Czyli to nigdy nie jest pewne.
20: No tak, oczywiście, jak we wszystkich grantach. To znaczy zawsze staramy się, składamy wnioski, staramy się jak najlepiej przygotowywać. I w ostatnich latach te granty otrzymujemy, ale zawsze istnieje ryzyko, że możemy ich nie dostać i dlatego szukamy nieustannie, podobnie pewnie jak pozostałe uczelnie, takich alternatywnych źródeł finansowania. Właściwie non-stop sprawdzamy, jakie znowu otwierają się programy, gdzie można by było aplikować. No na przykład w kwestii utrzymania archiwum filmów szkolnych, w którym w tej chwili jest ponad 6 tysięcy etiud od 49 roku zdeponowanych. Duża część z tych etiud jest na taśmach filmowych. Musimy utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, w których one się znajdują, poddawać te filmy rekonstrukcji. Oczywiście to są bardzo kosztowne zabiegi, natomiast konieczne, żeby to dziedzictwo utrzymać, ale nie mamy stałej dotacji.
17: Potem mamy sławy wielkie i możemy przyglądać się studenckim etiudom tych późniejszych wielkich sław, prawda?
20: Tak.
17: Więc to absolutnie jest konieczne. Jak to jest w przypadku Akademii Muzycznej? Czy jest podobna proporcja tych środków pewnych i tych pozyskiwanych czasowo?
18: Nie wiem, czy to jest proporcja 1/3, bo wydaje mi się, że to jest za dużo, że to w wypadku akurat uczelni muzycznej są te środki mniejsze, ale na pewno z tych strumieni jest oczywiście wiele, ale są to przede wszystkim strumienie projektowe. Są projekty stałe, gdzie planujemy jakby dostęp do tych projektów poprzez wydarzenia, które są w jakimś sensie cykliczne. Na przykład program Muzyczny Ślad, który jest dedykowany dla uczelni muzycznych. Jest to program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i on jest co roku. Więc można zaplanować, że do tego programu się przystąpi, tak samo jak na przykład projekty, które realizujemy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Ale jest też taka instytucja, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która bezpośrednio może nie jest dedykowana ani tylko i wyłącznie dla uczelni artystycznych. Sięgnąć po te środki jest niezwykle trudno, ponieważ one są oczywiście obwarowane pewnymi zasadami, regułami, przepisami. I udało nam się w tym roku na 2 lata, czyli na rok 2006 i 2027, pozyskać środki z programu Spinnaker. Jest to program międzynarodowy i krótkich kursów dla studentów międzynarodowych prowadzonych przez najwybitniejszych pedagogów, tak zwanych mistrzów, bo na tym też kształcenie w uczelniach artystycznych polega. Dodam może jeszcze, że oprócz subwencji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznacza dla nas środki na działalność kulturalną. Te środki, no moglibyśmy tutaj myślę, że wiele powiedzieć na ten temat, bo chcielibyśmy, żeby ich było trochę więcej, ale one są i też możemy z nich skorzystać i tak jak w wypadku uczelni muzycznych, na pewno osią takiej działalności to jest właśnie możliwość współpracy z najwybitniejszymi artystami, którzy przyjeżdżają, prowadzą masterklasy z naszymi studentami i dzięki temu no, ten kontakt cały czas podnoszący ich kwalifikacje jest.
17: Pani rektor, a jak to jest w przypadku takich wydarzeń, które my łodzianie znamy i lubimy, jak Aż Festiwal, zwany Ażet Festiwal, też tak można, jak Muzyka Moderna, czy my możemy być pewni, że te cykle będą się, te festiwale, będą się, sesja Muzyka Moderna kiedyś, teraz festiwal nazywamy, tak, ten cykl zdarzeń. Mamy pewność, że się będą odbywać?
18: Wszystko robimy, żeby się odbywały.
17: Wszystko robimy.
18: Muzyka Moderna bardzo ewoluowała przez wiele lat, no, przez są lata jeszcze moich studiów, więc już nie będę mówiła, ile to jest lat wstecz, ale naprawdę bardzo długo. Bardzo się zmieniła, bardzo na korzyść też, no, jest, idzie się z duchem czasu, to jest chyba oczywiste. Więc bardzo się cieszę, że to jest też w takiej formule festiwalowej, czyli pewnej wymiany myśli artystycznej, tutaj myślimy bardziej o kompozytorskiej, w muzyki naszych czasów, czyli tej muzyki XXI wieku i to jest naprawdę bardzo interesujące. A na Ażet Festiwal to albo właśnie przekazujemy środki z dotacji na dotacji kulturalnej, albo pozyskujemy środki zewnętrzne, właśnie takie grantowe, tak jak tutaj pani rektor wcześniej wspomniała. No i dzięki temu na razie trwamy. Mhm. I perspektywy są, plany ogromne, więc mam nadzieję, że to wszystko będzie się realizowało. Nie poddajemy się.
17: Panie rektorze, jak to wygląda, jeśli chodzi o pozyskiwanie dodatkowych poza subwencjami funduszy przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi?
19: Wracając do początku tego tematu, to wydaje mi się, że uczelnie artystyczne wydają na wynagrodzenia około od 75 do 90 nawet procent subwencji. Myślę, że my gdzieś na poziomie 80% na te wynagrodzenia wydajemy. Oczywiście tutaj źródła pozyskiwania funduszy, jak tu koleżanki mówiły, pani rektor, są podobne. Działalność kulturalna oczywiście zawsze za mała. To od wielu lat toczą się rozmowy na poziomie KRUA i KRASP-u też tak naprawdę z prośbami o zwiększenie tych funduszy. Ale w przypadku Akademii Sztuk Pięknych mamy takie dosyć dobre źródło dodatkowych funduszy w postaci całego zespołu studiów podyplomowych. To działa już ładnych parę lat i to na wysokim poziomie. Tam oferujemy kwalifikacje cząstkowe, co jest pewnym ewenementem, jeśli chodzi o studia podyplomowe w skali kraju. No, chwalimy się tym, jesteśmy dumni i no, zapraszamy kandydatów na te studia. Co roku, jak widzę, ku memu zadowoleniu, to zainteresowanie nie spada, wręcz odwrotnie, tworzą się nowe. I to jest, tak jak powiedziałem, naprawdę poważne źródło dodatkowego przychodu. Oczywiście przy organizacji takich imprez jak Łucjang Fashion, czy New Media Days, czy innych, na przykład konkursów strzemińskiego, korzystamy ciągle z pomocy Urzędu Marszałkowskiego, czy Urzędu Miasta. Ale jest to źródło bardzo, bardzo ciekawej współpracy, ale ciągle tych środków jest za mało. Niestety.
17: Chciałoby
19: ale
17: się
19: to
17: więcej.
19: Tak, chciałoby się więcej. I jeszcze no, nie sposób nie pamiętać o wspaniałych sponsorach, którzy są z nami od lat. Podobnie Lotz Arte, Fundacja Lotz Arte wspiera nas w wielu działaniach konkursowych.
17: Ja się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że uczelnie artystyczne są też takimi silnymi ośrodkami kultury, że ASP ma kilka swoich galerii. Nie tylko zresztą w przestrzeni uczelni. Piotrkowska 68, tam zresztą w tej chwili można oglądać bardzo ważną wystawę Continuum, czyli twórczości emerytowanych profesorów. To jest w ogóle bardzo ładne. Chyba trzeci raz jest taka wystawa, która pozwala nam cały czas mieć kontakt z tymi, którzy właśnie wykładali przy Wojska Polskiego 121. Jeśli chodzi o uczelnię naszą muzyczną, to przecież i ośrodek przy 1 maja i pałac pełen dźwięków przy Gdańskiej i sala koncertowa przy Żubarskiej. Tam cały czas coś się dzieje. Jeśli chodzi o szkołę filmową, również wielka intensywność przeróżnych działań. W wakacje akurat nie, bo Akademia będzie się udzielać wakacyjnie, a chyba w szkole filmowej jest przerwa, ale w ciągu roku tam co chwila coś się dzieje. Ja mówię o wydarzeniach, o charakterze festiwalu, ale tam przecież co chwilka są jakieś warsztaty, jakieś projekcje i spotkania. Zatem na to wszystko są środki, jak się okazuje, tylko za małe. Tak, pani rektor?
20: Tak. No, my od lat organizujemy między innymi tutaj właśnie w Łodzi Festiwal Szkół Teatralnych. To jest najważniejsze wydarzenie dla młodych aktorów wszystkich uczelni publicznych teatralnych w Polsce. Działa u nas oczywiście stale Teatr Studyjny, otwarty na publiczność, również łódzką. No ale dodatkowo, czego pozostałe uczelnie artystyczne nie robią z racji swojej specyfiki, no nieustannie również wysyłamy filmy naszych studentów na festiwale na całym świecie, co też generuje dodatkowe koszty, więc rzeczywiście tych pieniędzy jest na cały czas za mało, natomiast my dostajemy na Festiwal Szkół Teatralnych co roku dotację celową z Ministerstwa Kultury. No a niestety wysyłanie na festiwale szkół, na festiwale filmów
17: studenckich
20: tak wygląda tak, że częściowo pokrywają te koszty, pokrywa te koszty uczelnia, natomiast częściowo zabiegamy za każdym razem w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej o możliwość wyjazdu studenta, zaprezentowania swojej etiudy czy jakiegoś projektu będącego jeszcze w developmencie, więc to jest takie właściwie
17: nieustanne szarpanie się. Czyli po prostu cały czas, no właśnie.
20: Tak.
17: Tak to widzę, że no tak, zdobywamy, no ale to trzeba czynić jakieś działania, żeby zdobyć. Czyli duża część tej aktywności poświęconej zarządzaniu uczelnią, to trzeba część tej aktywności przeznaczyć na staranie się o pieniądze. Czy w uczelniach trzech tu dzisiaj reprezentowanych są jakieś specjalne zespoły pozyskiwania funduszy? Zacznijmy od szkoły filmowej.
20: No oczywiście mamy dział pozyskiwania środków pozabudżetowych, dwuosobowy, więc niewielki, pewnie jak pozostałe uczelnie. Natomiast działa u nas Fawen Lab, czyli Laboratorium Narracji Wizualnych, które uzyskało już dwukrotnie finansowanie z Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. Więc to są takie no raczej miejsca punktowe, nie mamy jakiejś rozbudowanej administracji, która zabiegałaby o te środki, bo po prostu na utrzymanie takiej administracji nas najzwyczajniej w świecie nie stać.
17: Ale to jest jeszcze, powiedzmy, to jest takie miejsce badawcze, o którym pani rektor wspomniała, tak?
20: Mówimy o Fawen Labie, tak. Fawen Lab jest miejscem badawczo-szkoleniowym, to znaczy rozpoczynał się od działań badawczo-artystycznych, dodajmy od razu, w kierunku nowych narracji wizualnych, kina sferycznego, eseju filmowego. Natomiast w ostatnim czasie przeprowadza badania dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w filmie oraz szkolenia częściowo otwarte już w tej chwili na osoby z zewnątrz, szkolenia z zakresu AI. Oczywiście wykorzystanie AI w sztuce, nie AI w ogóle. Mm-hmm.
17: Tak, to jest coraz częściej poruszane zagadnienie. Pani rektor, jeśli chodzi o Akademię Muzyczną, jest dział pozyskiwania funduszy zewnętrznych? Albo podobny?
2: Można tak powiedzieć, w postaci jednej osoby, która jest pełnomocnikiem rektora do spraw pozyskiwania właśnie środków zewnętrznych. Jest to osoba szalenie skuteczna. Jest to bardzo trudne zadanie. Oczywiście cały wsad merytoryczny przygotowują osoby bezpośrednio zainteresowane albo dziekani. Ja też nie ukrywam, że obserwując pracę swoich kolegów, to ja podziwiam, jak to się dzieje, że jeszcze mają siłę i czas na to, żeby te wnioski przygotowywać i pisać, wysyłać, ewentualnie korygować. To zajmuje bardzo dużo czasu, a bez dobrego wniosku nie ma szans na pozyskanie dobrych środków. Przykładem są realizacje spektakli operowych czy musicalowych. To są bardzo drogie produkcje, ale jeżeli mówimy o profesjonalnym przygotowaniu, to one muszą być zrealizowane w pełni, bo inaczej po prostu to nie ma sensu. I my to robimy. Więc chylę czoła dla osób, które te środki pozyskują. I tutaj też nawiążę właśnie do wypowiedzi pana rektora, to jest sponsoring. Bardzo ważną część naszej działalności to jest poszukiwanie sponsorów. To nie jest łatwy grunt, wymaga dyplomacji, umiejętności prowadzenia rozmów w zakresie biznesu tak naprawdę, ale udaje nam się. I te poprzednie lata przyniosły bardzo dobre rezultaty, ale to są tylko przykłady. To są również stypendia, które są fundowane dla naszych studentów. I to, o czym właśnie rozmawialiśmy, tutaj pani rektor wspominała o tym, że studenci mają możliwość pokazywania swoich prezentacji czy też twórczości artystycznej na różnego rodzaju festiwalach. W naszym wypadku to są konkursy.
17: No właśnie, to też jest drogie, wysłać studenta na konkurs. Tak.
2: Kosztuje, prawda? Więc bez sponsoringu to jest po prostu niemożliwe lub też właśnie pozyskiwania stypendium dla nich.
17: Panie rektorze, są ludzie, których zadaniem jest pozyskiwanie funduszy dodatkowych dla ASP?
19: Tak, dwuosobowy zespół Biura Projektów, jak sama nazwa wskazuje, że wiemy, gdzie szukają, gdzie te panie szukają funduszy, ale to też jest dział promocji, gdzie jest osoba zajmująca się poszukiwaniem sponsorów. Przede wszystkim dotyczy to konkursów, które organizujemy, ale też muszę powiedzieć, że sponsorem konkursów była ministerstwo, to znaczy fundatorem nagród. Podobnie wśród tych sponsorów znajdziemy Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, ale współpracujemy już od kilkudziesięciu lat, tak, z niektórymi sponsorami, którzy są wierni Akademii i fundują niezmiennie nagrody dla naszych studentów. Są to często firmy prywatne, po prostu wierzący w siłę sztuki, w siłę sprawczą sztuki i zawsze tacy sponsorzy są mile widziani. No, jeszcze jest prorektor do spraw rozwoju i współpracy, ale to już na nieco innych poziomach działa i być może nie tak konkretnie jak te dwie jednostki, o których wspomniałam.
17: Domyślam się, że bardzo ważne są w przypadku wszystkich trzech uczelni i kontakty międzynarodowe. A propos ostatnio do Nowego Jorku. Została, czy będzie wysłana studentka szkoły filmowej? Pani rektor Milenia Fidler podpisała takie porozumienie z uczelnią właśnie z Nowego Jorku i tam utalentowana dziewczyna aktorka, znaczy adeptka sztuki aktorskiej właśnie pojedzie, ale oczywiście te kontakty odbywają się na różnych poziomach i z różnymi instytucjami i myślę, że one, nie wiem czy mam rację, mają zarówno wymiar czasem korzystny finansowy dla polskiej strony, ale też i to jest prestiż. Niosą za sobą takie kontakty, prestiż, prawda? W przypadku Akademii Sztuk Pięknych na przykład, to są plenery organizowane we współpracy z organizacjami przeróżnymi. Na przykład, dobrze mówię,
19: tak, tak,
17: panie rektorze?
19: Oczywiście.
17: W przypadku Akademii Muzycznej, no to są właśnie te przeróżne konkursy, ale to są też i kontakty z miejscami, które przysyłają do nas znakomitych wykładowców na przykład, na takie rezydencje profesorskie.
2: Tak, tak, lub współpraca w ramach różnych stowarzyszeń. Przychodzi mi do głowy w tej chwili, to się nazywa Akademia Operowa, jest to taka przestrzeń, która wirtualna tak naprawdę, mobilna, która zrzesza różne uczelnie z całej Europy i odbywają się cykliczne spotkania tych uczelni, zarówno pedagogów, jak i studentów, w różnych miejscach na uniwersytetach, akademiach, które, czy konserwatoriach muzycznych, które są zrzeszone w ramach tego stowarzyszenia. Niedawno mieliśmy takie spotkanie u nas w Łodzi. Powiem szczerze, jestem absolutnie pod wrażeniem tego spotkania. Profesjonalizm, jesteśmy światem. Zainteresowanie osób również miastem, co jest bardzo ważne i wiele osób podkreśla, jakie to jest piękne miasto. Więc naprawdę Łódź się bardzo zmienia, a jak widać właśnie tak możliwość kontaktu ze światem, chociażby właśnie przez takie spotkania w ramach czy to stowarzyszeń właśnie, czy różnych akademii, już pomijam masterklasy, wymianę akademicką w ramach programu Erasmus lub innych programów, bo nie tylko ta wymiana odbywa się na poziomie Erasmusa, na pewno jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju uczelni.
17: A w przypadku szkoły filmowej, tutaj pani rektor mówiła o tym, że to jest dość kosztowne wysłać film na konkurs, film studencki, ale i studenci bywają wysyłani przecież. Na przykład, kiedy jest przegląd kina polskiego w Los Angeles, to studenci uczelni filmowych pojedynczy oczywiście, to nie jest tak, że cały rok pojedzie, ale pojedynczy też są wysyłani, tak?
20: Tak, oczywiście. Chciałam tylko dodać, że współpraca międzynarodowa oczywiście, no bez niej nie byłoby dzisiaj żadnej chyba uczelni, nie funkcjonowałaby. Natomiast ta współpraca generuje koszty tak naprawdę dla uczelni, bo to nie jest tak,
17: czyli rzadziej przynosi korzyści finansowe.
20: Finansowych korzyści w moim przekonaniu nie przynosi. Natomiast przynosi tak dużo innych korzyści dla studentów i dla nauczycieli akademickich, że nie sposób jej nie uprawiać. I rzeczywiście jest tak, że my wysyłamy studentów od czasu do czasu, nie zawsze, nie na każdy festiwal, czasami jedzie tylko film. Wysyłamy studentów, no ale wówczas musimy pozyskiwać środki na zewnątrz, albo od przeróżnych fundacji, albo z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Natomiast rzeczywiście udaje się czasami, to ostatnio się udało podpisać umowę, pani rektor podpisała umowę ze szkołą Lee Strasberga, to jest jedna z najlepszych szkół aktorskich na świecie.
17: To jest ta w Nowym Jorku właśnie.
20: Tak, nowojorska szkoła, która funduje stypendia 3-miesięczne co roku dla jednego studenta czy studentki naszego wydziału aktorskiego. No i mamy takie uczelnie, z którymi stale współpracujemy, jak Babel czy podpisaliśmy również umowę o współpracę z Shanghai Film Academy i mamy współpracę w ramach Erasmusa oczywiście, ale też w ramach takich dużych stowarzyszeń, do których właściwie od początku, jeszcze za czasów profesora Teplica, pierwszego rektora naszej uczelni, szkoła filmowa należała, czyli SELECT, to jest organizacja zrzeszająca szkoły filmowe z całego świata, i JECT, organizacja zrzeszająca europejskie szkoły filmowe, i w tym roku w listopadzie będziemy gościli właśnie przedstawicieli JECT-u u nas w szkole. Odbędzie się taka konferencja dotycząca nauczania w szkolnictwie filmowym, Teaching to Learn, więc te kontakty międzynarodowe są bardzo liczne. Wysyłamy oczywiście też za sprawą sponsorów Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego. Udaje nam się wysyłać czasami większe grupy studentów na duże festiwale, tak by mogli uczestniczyć nie tylko w projekcjach filmowych, bo to jest oczywiście ważne, ale tą istotą sprawy uczestnictwa większych grup jest udział w warsztatach, w tak zwanych strefach industry, które towarzyszą największym festiwalom w Europie czy na świecie. To jest dla ich rozwoju bardzo istotne, dla zawiązywania kontaktów w tym środowisku międzynarodowym.
17: To jest bardzo ważne, żeby się sieciować zarówno na poziomie instytucji, jak i na poziomie studenckim. Bardzo dobrze jest, kiedy uda się na przykład zrealizować taki projekt, kiedy studenci z Łodzi współpracują ze studentami z jakiegoś innego kraju, świata, i wspólnie realizują etiudy filmowe. Takie też zdarzają się momenty. No i teraz sobie uświadamiam, jak pani rektor to wszystko wytłumaczyła, że to jednak generuje koszty. To bardzo dużo jest z tego korzyści, najmniej finansowych, właśnie wręcz przeciwnie. No ale jednak warto dbać o takie kontakty. Jeśli chodzi o Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, panie rektorze, to między innymi Akademickie Centrum Designu sprzyja temu kontaktowaniu się z różnymi uczelniami, bo tutaj te wszystkie wydziały sztuki projektowej w Polsce mają bazę wspólną.
19: Tak, właśnie. To jest takie miejsce, które skupia wydziały wszystkich uczelni plastycznych, wydziały projektowe wszystkich uczelni plastycznych, i też jest coraz większym powodem do dumy, dlatego że staje się rzeczywistym centrum takich spotkań, ponieważ od tego roku po raz pierwszy u nas właśnie odbył się konkurs Design 32. To jest konkurs najlepszych dyplomów projektowych wszystkich akademii. No, jest to wyrazem zaufania i jakby potwierdzeniem tego, że rzeczywiście to jest naszym wspólnym akademickim domem, mam na myśli Akademickie Centrum Designu. Tam nie możemy przeprowadzać zajęć dydaktycznych, to podlega prawom projektu jeszcze przez 5 lat. Będzie to funkcjonować jedynie jako miejsce działań edukacyjnych
17: i artystycznych,
19: tak.
17: Tak, bo tam bardzo często sztuki projektowe z poszukiwaniami takimi natury czysto artystycznej właśnie się spotykają. To nie chodzi tylko, że to jest miejsce, gdzie prezentowane są jakieś działania na rzecz sztuki użytkowej, projektowania przedmiotów codziennego użytku. Tam jest dużo sztuki.
19: Bardzo dużo sztuki, ale oczywiście nie zapominajmy, że nazwa zobowiązuje. I tak jak powiedziałem, to jeszcze kilka lat podlega prawom projektu, natomiast nie wyobrażam sobie przynajmniej w tej chwili, żeby tam była siedziba jakiegoś wydziału. Dlatego, że już zbyt wiele tych działań, o których wspomniałem, już zaistniało i mam nadzieję, że na długie lata to stanie się właśnie takim miejscem wspólnym dla wszystkich Akademii Sztuk Pięknych.
17: Tak, w Polsce, chociaż tam i akcenty międzynarodowe, bo mówiliśmy tutaj o działaniach międzynarodowych, też tam bywają. Choć ta podstawowa funkcja, no to jest właśnie łączenie tych wydziałów sztuki projektowej jednak polskich naszych publicznych uczelni. A co jest największą dumą każdej z reprezentowanych tutaj uczelni? Nie wiem, czy festiwal, czy może osiągnięcie, tylko bym nie chciała, żeby teraz mniej więcej przez godzinę trwało opowiadanie o tych dumach, bo pewnie każdy z Państwa rektorów ma bardzo wiele takich powodów do dumy, ale zacznijmy od szkoły filmowej.
3: No, ja myślę, że przede wszystkim jesteśmy dumni z naszych studentów i to się nie zmienia od lat właściwie. Oczywiście w jednym roku okazuje się, że większe sukcesy odnoszą studenci animacji, w innym studenci reżyserii ze swoimi etiudami fabularnymi czy dokumentalnymi, w jeszcze innym studenci sztuki operatorskiej, ale rzeczywiście nasi studenci są stale obecni, otrzymują nagrody na takich prestiżowych festiwalach jak Festiwal Filmowy w Berlinie czy Festiwal Filmowy w Cannes. Więc na pewno na pewno jesteśmy dumni ze studentów, na pewno jesteśmy dumni z kadry, którą udaje nam się pozyskać, co nie jest łatwe, zważywszy na co pewnie wszystkie uczelnie cierpią, wysokość wynagrodzeń, jakie możemy zaoferować, a jednak no, najlepsi reżyserzy czy operatorzy, którzy pracują w Polsce i mieszkają w Polsce, pracują na naszej uczelni i od czasu do czasu udaje nam się również na takie działania warsztatowe, podobnie jak Akademii Muzycznej czy Akademii Sztuk Pięknych, pozyskiwać osoby ze świata, które te warsztaty prowadzą. Więc jesteśmy dumni i ze studentów, i z kadry, to chyba jest najważniejsze.
17: Pani rektor, jeśli chodzi o Akademię Muzyczną, powód do dumy największy.
18: Studenci, kadra to na pierwszym miejscu, więc po prostu myślę, że się nie umawialiśmy, a każdy z nas powie to samo. A nie wyobrażam sobie wypowiedzieć się w inny sposób. Studenci są naszym skarbem, są najważniejsi, dla nich jesteśmy i to jest w ogóle oś działalności akademickiej. Natomiast no, nie ukrywam, że naszą dumą jest miejsce, w którym pracujemy. Pałac Karola Poznańskiego, gdzie mieści się główna siedziba Akademii. Się bardzo cieszymy z tego, że mamy taką możliwość obcowania z tym miejscem. Też tożsamość Łodzi, historia, pewna myśl, która za tym idzie. Ale to, że nie ma takiej możliwości jakby takiego stałego wejścia na teren pałacu, ponieważ to nie jest muzeum, tylko instytucja, w której pracujemy na co dzień, to jest tak duża ilość zapytań o możliwość wejścia w formie wycieczki, czego dowodem są na przykład jest nas muzeów, te kolejki ustawiające się, gdzie bilety były, te wejściówki, tak, bo to nie było biletów, wejściówki się rozeszły po prostu w kilka sekund, no to faktycznie to też o czymś świadczy i jesteśmy naprawdę dumni z tego miejsca, jest pięknie odrestaurowany i czujemy się w nim znakomicie, ale też chciałabym powiedzieć, że też taką przestrzenią, która jest szalenie ważna dla naszej uczelni, też stanowi naszą tożsamość, to są nasi patroni. Grażyna Ikiej-Sudbacewicz, konkurs kameralny, najstarszy konkurs muzyki kameralnej Ikiej-Sudbacewicza, który odbywa się od lat, już kilkudziesięciu w naszej uczelni i konkurs skrzypcowy Grażyny Bacewicz, który no lada moment, to chyba będzie już kolejna edycja, czyli od niej będziemy za chwileczkę o tym myśleli. A to jest również, ta moja wypowiedź łączy się również z działalnością międzynarodową, ponieważ reprezentanci naprawdę z całego świata przyjeżdżają na obydwa konkursy i rywalizują o najlepszą lokatę, tak, o nagrodę główną.
17: To pewnie te

0: No to też należy podkreślić, że to jest świetny projekt, znakomita siedziba.
1: Tak, ale jeszcze jeśli pani pozwoli, to wrócę na chwilę do tego, co powiedziały koleżanki, czyli studenci i pedagodzy, a przede wszystkim studenci. Ja trochę żałuję, że no właśnie w dziedzinie sztuk plastycznych nie ma tylu spektakularnych konkursów międzynarodowych, ile na szczęście w waszych dziedzinach. Ale za to nasi studenci w konkursach ogólnopolskich no bardzo często dają o sobie znać i jesteśmy z tego niezwykle dumni. Ale jeśli chodzi o siedzibę, to rzeczywiście to jest powód wielkiej dumy, ponieważ do tej pory tylko jedną szkołę widziałem w Bratysławie, z którą zresztą nawiązaliśmy bardzo fajną współpracę, o podobnym charakterze. To jest, nasza uczelnia została zaprojektowana oddana do użytku w 1976 roku, została zaprojektowana przez Bronisława Kardaszewskiego i rzeczywiście nie ma osoby z Polski, z zagranicy, która po wejściu do właśnie naszych wnętrz nie byłaby mniej lub bardziej, nie boję się tego słowa, zachwycona. A przynajmniej pod wielkim wrażeniem i jest to, zapraszam wszystkich, uczelnia jest otwarta. Nasza uczelnia to przede wszystkim światło, znakomite przestrzenie, pracowni, no i niezwykłe korytarze, które też były nieraz uwieczniane na filmach. Nie będę już wspominał ilu i jakich, ale rzeczywiście nie tylko główny budynek, ale powstały około 2000 roku budynki Centrum Promocji Mody i Centrum Nauki i Sztuki. Centrum Promocji Mody z wielką aulą na około 400 osób, w której odbywają się pokazy mody.
0: Między innymi prestiżowa Złota Nitka,
1: właśnie.
0: W ogóle Łucian Fashion.
1: Tak, do tej pory, choć Łucian Fashion będzie już troszeczkę miał inny charakter w tym roku, ale to jest coś, co zawsze robi wrażenie na każdym, który to zobaczy.
0: Ja wolę tę starą część, tak jak z zewnątrz patrzę, ale to każdy ma swoje upodobania. A czy uwagę rektorów również zajmuje jakaś strategia budowania marki, pozycje w rankingach, czy są specjaliści od tego? Zacznijmy od szkoły filmowej.
2: No, specjaliści na świecie na pewno od tego są, ale u nas niekoniecznie. Oczywiście mamy dział promocji, który bardzo się stara, natomiast ciągle jest kłopot i z liczbą osób, i z wynagrodzeniami dla tych osób. Natomiast oczywiście dla nas funkcjonowanie w tych, no dla nas tym najważniejszym rankingiem jest ranking The Hollywood Reporter. Jest bardzo istotne, tym bardziej, że od lat mieliśmy studentów zagranicznych, podobnie zresztą pewnie jak pozostałe uczelnie artystyczne. Obecnie pozyskiwanie takich studentów też ze zmianą przepisów prawnych stało się, ze sprawą zmiany przepisów stało się trudniejsze i uruchamiamy w tym roku kursy letnie po raz pierwszy anglojęzyczne, prowadzone przez naszych wybitnych wykładowców, m.in. Magnusa von Horna, Piotra Dumałę. I od kolejnego roku chcielibyśmy uruchomić, od roku 27-28, chcielibyśmy uruchomić 2-letnie studia magisterskie w języku angielskim dla obcokrajowców, bo jedynie właśnie prowadzenie, oprócz oczywiście wyników działalności artystycznej, udziału w tym świecie sztuki filmowej, to właśnie prowadzenie działań międzynarodowych, również w zakresie edukacji, pozwoli nam się w ogóle w tych rankingach utrzymać. I też naszym studentom w tym świecie kinematografii europejskiej, czy nawet światowej, po prostu jakoś funkcjonować. Więc chcemy iść tropem innych uczelni europejskich, filmowych, które tego typu studia po prostu już od jakiegoś czasu uruchomili, jak na przykład Szkoła Praska, czyli FAMU, która ma osobny kurs dla obcokrajowców, FAMU International.
0: Słynna szkoła. Pani rektor, Akademia Muzyczna poświęca czas i uwagę zabieganiu o wizerunek i o miejsce w rankingach?
3: Wizerunek jak najbardziej tak. Natomiast o miejsce w rankingach niekoniecznie. Aż trudno jest sztukę zmierzyć, a nawet chyba jest to niemożliwe. Chociaż wiem, że takie rankingi są i próbują, tak przez liczbę studentów, liczbę kierunków. No, różne można podstawiać wartości, ale to nie daje tego obrazu takiego obiektywnego i w ogóle chyba obiektywizmie to trudno mówić, co pokazuje nam ewaluacja. Tak? No, pytanie, czy jak to, nawet jeżeli to jest ocena ekspercka, to czy ta ocena ekspercka jest naprawdę obiektywna i czy ona daje ten obraz taki pełny, no to tutaj bym też bardzo mocno się zastanawiała. Ale faktycznie tak, biura promocji wykonują tutaj niesamowicie ważną rolę. Ich zadaniem jest jakby promowanie

0: Szukanie uczelni na zewnątrz i szukanie tych przestrzeni do promocji. I tych przestrzeni jest naprawdę bardzo wiele, bo to są albo różnego rodzaju targi, nie tylko edukacyjne, ale również takie targi artystyczne, chociażby udział uczelni w Expo, prawda, w Japonii. W zeszłym roku to był taki bardzo dobry przykład, bardzo spektakularny. I działalność uczelni taka, która wychodzi poprzez uczelnię na zewnątrz. Czyli na przykład Letnia Akademia Muzyki, która będzie za chwileczkę, bo już w lipcu, są to krótkie kursy wakacyjne, które zachęcają, czy też ich zadaniem jest zainteresowanie osób, które sztukę uprawiają, sztukę muzyczną, do późniejszego zainteresowania się byciem na uczelni, czy jako studenci, czy po prostu słuchacze, melomani, taką działalność popularyzatorską też troszeczkę tutaj prowadzimy i to jest bardzo ważny aspekt. Ja sobie nie przypominam, chyba był jeden taki ranking w Polsce prowadzony uczelni muzycznych, w którym braliśmy udział trochę z automatu. Czy on wpłynął w jakiś sposób na tak zwany brand? Powiem szczerze, że chyba nie bardzo. Jako uczelnia muzyczna około 10 lat temu przystąpiliśmy do akredytacji międzynarodowej. Tą akredytację przeszliśmy pozytywnie. Ta akredytacja poza wysiłkiem, bardzo dużą ilością pracy, zaangażowania sił i środków, bo ona finansowo również była bardzo obciążająca, tak naprawdę nie przyniosła nam zbyt wiele, a dla nas najważniejsze jest, żeby student był dobrze kształcony i żeby twórczość rozwijała się w swobodny sposób. To jest bardzo ważne.
1: Ja wiem, że trudno się ścigać w sztuce. Natomiast takie są czasy, że ten wizerunek i dla niektórych te miejsca w rankingach są ważne, jak jest w przypadku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
2: Pani profesor, pani rektor wszystko w zasadzie powiedziała przed chwilą na temat rankingów, ale ja tylko dodam, że kiedyś w tych rankingach występowaliśmy. Były takie prowadzone i szybko zrezygnowano. To są rankingi prowadzone przez Perspektywy. To są rankingi dla maturzystów, rankingi liceów, rankingi szkół wyższych. Nie ma tam, nie znajdziemy od wielu lat nas. No właśnie z takiego prostego powodu, że tego się nie da porównać. Nam wystarcza zapewne świadomość, że jesteśmy jedną z kilku znakomitych uczelni plastycznych w Polsce. Tak jak tutaj koleżankom, że jesteście jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą uczelnią filmową i muzyczną. I na tym byśmy poprzestali. Natomiast jeśli chodzi o wizerunek, no to rzeczywiście działy promocji mają najwięcej tutaj do zaoferowania, ale też i studenci. Myślę, że ten wizerunek kształtują nasi studenci i ich działania, i ich związek z uczelnią, ich komentarze. My mamy takie doświadczenie związane z dniami otwartymi, w których biorą udział co roku wolontariusze z naszej uczelni. I mamy do porównania 3 zdjęcia z ostatnich lat. Na jednym jest grupka kilkunastu osób, na kolejnym kilkudziesięciu, a w zeszłym roku 175. Więc trzeba wychodzić z tym zdjęciem z wnętrz na zewnątrz, żeby coś takiego pokazać. Także myślę, że takie zdjęcia, jeśli chodzi o wizerunek, to najbardziej cieszą.
1: Kończymy już nasze dzisiejsze spotkanie. No oczywiście tu należy stwierdzić w przypadku rozmowy o uczelniach artystycznych, że to są miejsca, gdzie gromadzą się często silne osobowości. To są miejsca tarć i spięć, o czym doskonale wiemy, ale nie to jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, czy też nie było, bowiem już ją właśnie kończymy. Mówiliśmy o kondycji uczelni artystycznych w Łodzi. Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Łódź, a byli z nami rektor Akademii Muzycznej w Łodzi, profesor Elżbieta Aleksandrowicz. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Prorektor Łódzkiej Szkoły Filmowej, profesor Katarzyna Mąka-Malatyńska.
3: Dziękuję bardzo.
1: I rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, profesor Przemysław Wachowski.
2: Dziękuję.
1: Ja nazywam się Anna Groblińska i słuchaczom również bardzo dziękuję za uwagę.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Niebezpieczne zdarzenie na łódzkiej Dąbrowie. Policja zajmuje się sprawą napaści na kobietę. Sąd podjął decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Łódzkie MPK zakupiło nowe pojazdy do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Nocą w regionie możliwe burze, jutro sporo słońca, ale miejscami może popadać. Atak na kobietę na łódzkiej Dąbrowie. Mieszkanka Łodzi opublikowała w mediach społecznościowych relacje z napaści, podczas której w jej kierunku miał paść strzał. Sprawę wyjaśnia policja. O szczegółach nasza reporterka Joanna Karp.
10: Kobieta opisała swoją sytuację na grupie facebookowej Spotted Widzew, która zrzesza mieszkańców Łodzi. Jak relacjonuje, napastnik najpierw miał dotknąć ją w okolicach klatki piersiowej, a chwilę później oddać w jej kierunku strzały z przedmiotu, który przypominał broń. Na zdjęciach, które opublikowała w sieci, widać obrażenia ramion, które, jak twierdzi, powstały w wyniku ataku. Sprawę wyjaśnia łódzka policja, informuje podkomisarz Kamila Sowińska.
11: 27 czerwca 2026 roku. Na jeden z łódzkich komisariatów zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie, z którego treści wynikało, że została zaczepiona, a następnie zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę.
10: Na tym etapie policja nie informuje o zatrzymaniu żadnej osoby. Joanna Karp, Radio Łódź.
9: Policja apeluje, aby w przypadku niechcianego kontaktu lub zaczepiania stanowczo zakomunikować brak zgody, jak najszybciej oddalić się w bezpieczne, uczęszczane miejsce i natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. Sąd odrzucił zażalenie na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Postanowienie jest prawomocne, co daje prokuraturze możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze, przebywającemu w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Na tymczasowe aresztowanie polityka zgodził się w lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Obrona złożyła zażalenia. Dzisiaj rozpoznał je Warszawski Sąd Okręgowy, mówi jego rzeczniczka do spraw karnych, Anna Ptaszek.
12: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu związane z obawą matactwa, z zagrożeniem surową karą, z kwestią ucieczki, ukrywania się zostały spełnione. Zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było uprawnione.
9: To oznacza koniec ścieżki odwoławczej dla Zbigniewa Ziobry w sprawie tymczasowego aresztowania. Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Łódzkie MPK kupiło 3 nowe samochody dla zakładu przewozu osób niepełnosprawnych. Zakład przewozi osoby z niepełnosprawnościami, a ta usługa jest szczególnie ważna dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. Jak mówi kierownik zakładu Adam Siciński, nowe pojazdy mogą przewieźć jednocześnie 7 osób i są w pełni dostosowane do potrzeb pasażerów.
0: wyposażone w windę do załadunku osób na wózkach inwalidzkich. No i tak jak Państwo widzą, stopień boczny, żeby pomóc osobom z dysfunkcją narządu ruchu w bezpiecznym siadaniu.
5: Świadczymy usługi przez cały tydzień dla osób, które mają takie potrzeby. Głównie ta usługa opiera się na przewozie osób do szkół. Oprócz tego też świadczymy też przewozy komercyjne.
9: Dodaje prezes łódzkiego MPK Zbigniew Papierski. Rocznie z przewozów zakładu korzysta ponad 100 tysięcy pasażerów.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Niemiecka prokuratura postawiła zarzuty Ukraińcowi, który miał dowodzić atakiem na gazociąg Nord Stream. Jesienią 2022 roku eksplozje uszkodziły rurociąg na dnie Bałtyku. Przed rokiem Serhii K. został aresztowany we Włoszech. O szczegółach Adam Górczewski.
14: Zarzuty postawiła Federalna Prokuratura Generalna, która zajmuje się najpoważniejszymi przestępstwami, w tym terroryzmem. Śledczy uważają, że Serhii K. kierował grupą, która uszkodziła gazociąg. Według ustaleń prokuratury 4 lata temu sabotażyści wynajęli jacht Andromeda i z jego pokładu umieścili ładunki na obu nitkach Nord Streamu. Dziennikarze ARD, Die Zeit i Süddeutsche Zeitung twierdzą, że Ukrainiec pogrążył się rozmowami telefonicznymi. Został zatrzymany podczas urlopu we Włoszech. Z aresztu jeszcze przed ekstradycją do Niemiec miał opowiadać krewnym i znajomym o szczegółach ataku. Dowody znaleziono także w jego telefonie komórkowym. Z Drezna Adam Górczewski, Polskie Radio.
9: Według komunikatu wydanego po zatrzymaniu Serhii K. to żołnierz elitarnej jednostki specjalnej ukraińskiej armii. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. W pierwszej części nocy w regionie możliwe burze, miejscami z bardzo silnym deszczem. Może im towarzyszyć wiatr osiągający w porywach prędkość do 115 km na godzinę, lokalnie grad. Burze są już na południowym wschodzie regionu, a ostrzeżenie dotyczy prawie całego województwa, z wyjątkiem północnych i zachodnich powiatów. Temperatura spadnie w nocy do 15 stopni. Jutro początkowo pochmurno, ale już przed południem powinno się wypogodzić, choć gdzieniegdzie może przelotnie popadać słaby deszcz. Bardzo ciepło, ale nie upalnie, maksymalnie 26 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na naszym zegarze prawie 6 minut po godzinie 21. Witamy serdecznie. Tomasz Werliński realizuje dzisiejsze spotkanie. Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 23. Wczoraj już po godzinie 17 dzieliłem się takimi wrażeniami dosłownie na gorąco z ostatniego weekendu w Berlinie, gdzie miałem okazję widzieć fantastyczny koncert zespołu Pulp w hali Tempodrom, niewielkim koncertowym miejscu, mniej więcej na 2000 odbiorców, chociaż nawet nie wiem, czy aż tyle osób było. W każdym razie wypełnione do ostatniego miejsca. Trochę wygląda jak namiot cyrkowy z zewnątrz. Mogą sobie Państwo to pewnie bez problemu sprawdzić także na moim Facebooku bartoszflorczak.radio. No a muzycznie było absolutnie genialnie. Ten program był ułożony w taki sposób, właściwie z taką teatralną wręcz dramaturgią. Zespół wyszedł na scenę punktualnie, rozpoczął koncert od jednego ze starszych nagrań, no a potem jako od razu drugi utwór zagrał jeden ze swoich największych przebojów.

No i tak sobie myślałem, słuchając tego nagrania, że pamiętam, jak ono pojawiało się w formie teledysku, no w różnych stacjach w latach 90. i ten tytuł Disco 2000 brzmiał jakoś abstrakcyjnie, a to już 30 lat minęło od tego nagrania, od 2000 roku 26. A zespół Pulp gra, koncertuje. Jarvis Cocker jest w rewelacyjnej formie. Cały koncert spędził w marynarce, co ma znaczenie przy tych temperaturach, jakie mieliśmy w Berlinie, bo 41 stopni w sobotę, jak się potem okazało w niedzielę 42, chociaż mówiono, że będzie 39. Niewielka to różnica, właściwie żadna, no ale jednak. Nie dało się przejść kilkuset metrów po ulicach, aby po prostu nie mieć już totalnie dość. Trzeba było szukać jakichś miejsc, nawet niezacienionych, bo to absolutnie nie redukowało tej temperatury. A wcale nie jest tak łatwo znaleźć miejsce z klimatyzacją, okazuje się, w Berlinie. No ale kilkukrotnie się jakoś udało, jakoś dotrwaliśmy do tego koncertu i udało się obejrzeć go, chociaż już ta końcówka na takich zwanych oparach, bo temperatura też była bardzo wysoka mimo klimatyzacji w sali koncertowej, a Jarvis w marynarce, w koszuli. No, było widać, że jest wycieńczony, natomiast dawał z siebie wszystko, absolutnie skupiał na sobie uwagę swoim tańcem, takim jedynym swoim rodzaju, gdzieś połączenie Iana Curtisa z trochę Mickiem Jaggerem nawet miejscami. To wszystko jest fantastycznie zaplanowane, także jeżeli chodzi o dosyć skromną taką wizualizację, ale bardzo sugestywną, idealnie korespondującą z po prostu tekstami piosenek, z treścią. Zresztą ten filmik intro w takim kampowym, trochę nawet kiczowatym stylu przed koncertem też spełnia niesamowitą rolę i skupia na sobie uwagę. Publiczność niemiecka znała doskonale teksty Pulp, chociaż było też wielu Polaków, było sporo też Anglików, którzy oczywiście Pulp znają na wyrywki i to wszyscy razem głośno śpiewali te najbardziej znane refreny. No właśnie, to wszystko rozpoczęło się od Sortant for East and West, tak jak powiedziałem, potem Disco 2000, Spike Island, czyli nowa płyta Mor, znakomicie zabrzmiała, Razzmatazz, Slow Jam, absolutnie genialny. Genialny nowy utwór, no a potem Feeling Called Love, jeden z moich ukochanych utworów w ogóle zespołu Pulp. Pink Love Underwear, zgodnie z tytułem na scenę poleciała bielizna, Jarvis odrzucił, potem Farmer's Market potem dwa nagrania, które absolutnie wstrząsnęły mną. To pierwsze zatytułowane This is Hardcore.

This is Hardcore z niesamowitej płyty pod tym samym tytułem. No, wybitnie, absolutnie wykonany ten utwór. Na ekranie taki wielki żyrandol, trochę kandelabr, pod którym śpiewał Jarvis, wykonując teatralne ruchy. Wszystko skąpane w czerwieni. Niesamowite, absolutnie wrażenie ten fragment koncertu dla mnie zrobił. Później jeszcze jedno nagranie, które zamykało pierwszą część, bo zespół zrobił sobie kilkunastominutową przerwę. Warto dodać, że Pulp to jest wciąż zespół oparty o muzyków, którzy stanowili o jego największych sukcesach, bo i Candida Doyle na instrumentach klawiszowych, zresztą ona w bardzo dziwny sposób gra na tych klawiszach, ma je skierowane klawiaturą do dołu, nie prostopadle, tylko do dołu, tak jak graje się po prostu łatwiej. Jest Nicky Banks na perkusji, jest Mark Webber na instrumentach klawiszowych, na gitarze przede wszystkim. 9 osób na scenie, no bo to musi być orkiestra, aby te wszystkie brzmienia pojawiły się i aby to wszystko wybrzmiało, bo zespół stara się w naprawdę takim pełnym aranżu wykonać te najważniejsze kompozycje. Ja czasami narzekam na różne setlisty koncertowe, natomiast tutaj absolutnie nie mam żadnych skarg, zażaleń. Pierwsza część kończyła się absolutnie niesamowitym wykonaniem utworu Sunrise.

No i takimi dźwiękami skończyła się pierwsza część koncertu zespołu Pulp w Berlinie w sobotę 27 czerwca. 15 minut przerwy mniej więcej na nawodnienie się, no a potem zespół ruszył już w kierunku tych wielkich przebojów z lat 90., chociaż w pierwszej części też ich trochę było. I Something Changed, i Help the Aged, i Do You Remember the First Time, churalnie wyśpiewane, Miss Shapes, Got to Have Love, chociażby Common People, zaśpiewane już prawie na sam koniec. W to nagranie Jarvis Cocker wplutł Autobahn, zespół Kraftwerk, co oczywiście wywołało ogromny aplauz. Niesamowity show, to jest chyba dobre słowo, nawet tyle, że to jest show, spektakl jednego aktora, właśnie Jarvisa Cockera, bo tam nie ma tanich chwytów, to wszystko jest oparte na przede wszystkim genialnej muzyce i to piosenki są w sposób jego zachowania gdzieś akcentowane, podkreślane, co robi jeszcze dodatkowe wrażenie. Do tego te filmiki puszczane za plecami, które są naprawdę z absolutnym pomysłem, gustem do tej muzyki idealnie dopasowane i zsynchronizowane. Pulp, pewnie jeszcze będę wracał do wspomnień z tego koncertu. Kiedy wychodziliśmy z sali Tempodrom, to rozpętała się burza nad Berlinem. No i pierwszy raz widziałem, żeby nikt się nie chował przed deszczem, dosyć jednak intensywnym, a każdy bardzo ochoczo wszedł w te spadające dosyć krople deszczu i ochładzał się, bo naprawdę było niemiłosiernie. Kolejnego dnia jeszcze cieplej. No i potem tylko 120 minut opóźnienia pociągu i można było prawie że komfortowych warunkach wracać do domu. Piękny koncert, piękne wspomnienie i cieszę się, że udało mi się zobaczyć zespół Pulp. Te wakacje, ten czas 2026 roku to jest dla miłośników tamtych brzmień z lat 90. brytyjskiego grania. Już nie chcę używać tego terminu Britpop, bo niekoniecznie on pasuje do Pulp, natomiast no, to jest ten czas Cool Britannii. Te zespoły wszystkie grają, powracają z nowymi, świetnymi płytami. No a 9 lipca w Warszawie ten artysta.

Notre Dame to nowe nagranie, można powiedzieć, nowa płyta Morrisseya, taka epka z 4 utworami. Notre Dame, a tutaj w wersji orkiestrowej. Podoba mi się bardziej niż ta wersja podstawowa. No i do tego jeszcze mamy dwa inne nagrania. Dzisiaj jeszcze do tego wydawnictwa wrócimy. A teraz odrobina mocniejszych dźwięków.

Mają szczęście muzycy zespołu Deep Purple, że znaleźli Simona McBride'a, który mam takie wrażenie, że tchnął nową siłę w ich muzykę. No a ten wstęp trochę dla zmyłki. Don Airey przecież wychowywał się na klasycznej muzyce, zresztą uczony przez polskiego nauczyciela w Londynie. Kiedyś opowiadał Państwu o tym do mikrofonu Radia Łódź. Deep Purple oczywiście, Guilty Trippin, nowe nagranie, czekamy na płytę Splat, to już za chwilę 7 lipca premiera. No a teraz jeden z dłuższych utworów dzisiaj, nie wiem czy najdłuższy, ale może nawet tak, bo pojawi się artystka niezwykła, Bev Orton, która przecież kiedyś flirtowała z muzyką klubową, z elektronicznymi brzmieniami, ale gdzieś coraz bardziej znosi ją w kierunku brzmień akustycznych, jazzowych wręcz. Taka była znakomita płyta Weather Life i do tych brzmień wraca na nowym albumie The Ground Above. Najpiękniejszy jest utwór tytułowy.

The Grand Above, tytułowe nagranie otwierające płytę, ponad 8 minut muzyki Beth Orton. Powraca do tych klimatów z płyty Weather Alive bardzo dobrze. Płyta przepełniona nostalgią, wspomnieniami, odwołaniami do lat młodości, do przyjaciół, do różnych decyzji tamtych czasów. Ale to piękna płyta, jeszcze na pewno dzisiaj jej posłuchamy. Posłuchamy jej pewnie także jutro, bo spotkamy się po godzinie 21. Ja w zastępstwie Marcina Tercjaka. No i pewnie też do tego albumu wrócimy. Na pewno też pojawi się artysta, który zaśpiewa za chwilę. Tym bardziej, że w czwartek będzie występował w Gdyni. No a obok niego, tutaj w tym nagraniu, pojawi się niezwykła postać, która dzisiaj świętuje urodziny.

0: Myślę, że wokalistę bez problemu Państwo poznali, no a wokalistka Into the Fire, Nick Cave, a obok nie, to nie Marianne Faithfull, to Debbie Harry, dzisiaj jej urodziny. A jeżeli chodzi o Marianne Faithfull?
1: Yeah, I'm gonna do the other line, so.

0: Dropping a bomb is like telling a lie. Makes everything so quiet. Dropping a bomb is like telling a lie. Makes everything so quiet. Say yes. At least say hello. Say yes. At least say hello.
1: Takie rarytasy można znaleźć w nowym boksie zespół Metallica Reload. No i mnóstwo jeszcze innych, ale też nagrania koncertowe.

0: bitch.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich darmowe parkingi w Łodzi dla dawców krwi i przeszczepów, duże zmiany w Zduńskowolskim Szpitalu po rozbudowie i prawomocna decyzja sądu w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jutro przeważnie będzie pogodnie, termometry pokażą do 26 stopni. Honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepów będą w Łodzi mogli parkować bezpłatnie. Łódzcy radni przyjęli obywatelską uchwałę znoszącą opłaty za parkowanie dla osób ratujących życie poprzez m.in. donację krwi. Autor projektu Jarosław Kostrzewa z LDZ Zmotoryzowanych Łodzian mówi, że celem jest zachęcenie kierowców do oddawania krwi.
11: Około 2100 samochodów elektrycznych parkuje w Łodzi za darmo, a jeszcze te wszystkie inne auta elektryczne spoza Łodzi też przyjeżdżają do nas i też parkują za darmo. Parkują za darmo, bo mogą, nie oddając w sumie miastu nic, a tutaj będziemy mieli krew, która będzie ratowała życie.
10: To rozwiązanie cieszy dyrektorkę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Edytę Wcisło, która wyjaśnia, których dawców krwi będzie ono dotyczyć.
12: Każda kobieta, która będzie mogła, jeżeli uchwała zostanie przyjęta, zaparkować bezpłatnie w mieście, musiała co najmniej 34 razy oddać krew, a mężczyzna 40.
10: Nowe przepisy wejdą w życie od października. O tym rozwiązaniu i innych kwestiach związanych z parkowaniem w Łodzi porozmawiamy jutro rano, kilka minut po 8:00 z gościem Radia Łódź. Będzie nim przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Tomaszewicz.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Duża zmiana dla pacjentów szpitala w Zduńskiej Woli. Zakończyła się rozbudowa powiatowej lecznicy. Powstała nowa izba przyjęć, blok operacyjny, sale zostały wyremontowane. Do tego szpital ma nowy sprzęt diagnostyczny, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, aparaty USG i rentgen. Prezydent miasta Konrad Pokora jest pod wrażeniem.
14: Powiem szczerze, że przeżyłem szok, kiedy wszedłem pierwszy raz na oddaną do użytku salę operacyjną. Naprawdę to są standardy XXI wieku.
10: Nowe pracownie diagnostyczne i izba przyjęć zaczną działać od połowy lipca. Rozbudowa szpitala w Zduńskiej Woli kosztowała ponad 50 milionów złotych. Większość to środki z KPO, ale znaczną część dołożył powiat, resztę miasto Zduńska Wola i okoliczne gminy. Sąd odrzucił zażalenie na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Postanowienie jest prawomocne i to daje prokuraturze możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze, przebywającemu w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Na tymczasowe aresztowanie polityka zgodził się w lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Obrona złożyła zażalenia. Dzisiaj rozpoznał je warszawski Sąd Okręgowy. O szczegółach Michał Makowski.
15: Sąd podtrzymał decyzję o areszcie dla Zbigniewa Ziobry z uwagi na obawę matactwa, zagrożenie surową karą i możliwość uchylania się przed wymiarem sprawiedliwości. Posiedzenie aresztowe nie rozstrzyga o winie, ale sąd uznał, że za najpoważniejszymi zarzutami wobec Zbigniewa Ziobry stoją wiarygodne dowody.
16: Tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały w ten sposób uprawdopodobnione.
15: Powiedziała rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Prokuratura złoży wniosek o ekstradycję prawdopodobnie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia decyzji sądu, które ma być gotowe za 7 dni. Dwie osoby wspięły się na szczyt Empire State Building w Nowym Jorku i rozwiesiły tam transparent mówiący o miłości. Telewizja Fox News podała, że para została zatrzymana. Dwie zamaskowane osoby ubrane na czarno wspięły się na szczyt anteny na dachu wieżowca, który ma 102 kondygnacje i wraz z iglicą ponad 440 metrów wysokości. Para stała na szczycie przez kilkadziesiąt minut. Z transmisji z telewizyjnego helikoptera wynika, że nie mieli ze sobą sprzętu wspinaczkowego. Z obrazów z kamer wynika także, że podczas schodzenia ze szczytu doszło do oświadczyn. Nowojorska policja nie udziela na razie żadnych informacji, ale uprzedza Nowojorczyków, żeby spodziewali się zamkniętych dróg i działań służb w okolicach budynku. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Michał Malinowski.
0: Marceli Bogusławski raz, Marceli Bogusławski dwa. Zwycięzca ubiegłorocznej edycji międzynarodowego wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków wygrał dwa pierwsze etapy w tym roku. Najpierw okazał się najlepszy na finiszu z peletonu w Bełchatowie, a wieczorem powtórzył swój sukces w Sieradzu.
17: No tak, udało się drugi raz wygrać w ten sam dzień. Powtórzyliśmy razem ten sukces. Ciężką pracą oczywiście wygraliśmy dzisiaj dwa etapy. Naprawdę jesteśmy zgraną drużyną i pokazujemy to właśnie na tym wyścigu. No naprawdę to cieszy przed kolejnymi dniami, etapami.
0: Na starcie jutrzejszego trzeciego etapu z Koluszek do Skierniewic urodzony w Opocznie Bogusławski stanie oczywiście w koszulce lidera wyścigu. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Polak wygrał w Londynie po raz drugi 3-0. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hofnera. O losach pierwszego seta zadecydował tiebreak. Dwie pozostałe partie Hurkacz wygrał 6-4. W trzeciej rundzie polski tenisista zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem. Jutro trzecią rundę zagrają broniąca tytułu Iga Świątek i piotrkowianin Kamil Majchrzak, który dzisiaj odpadł z rywalizacji deblowej. Anglia się męczyła, ale awansowała. W meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata Anglia wygrała 2-1 z Demokratyczną Republiką Konga. Piłkarz widzewałód Steve Capuady spędził cały mecz na ławce rezerwowych. Drużyna z Afryki prowadziła od 7 minuty po golu Briana Sipengi. Cuda w bramce wyczyniał momentami Lionel Mpasinzau, ale ostatecznie dwukrotnie pokonał go Harry Kane. Od kilku minut trwa mecz Belgii z Senegalem. Bramek w Seattle na razie nie ma. A o drugiej polskiego czasu awans powalczą Amerykanie. Ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina, a reprezentacja USA ma ostatnio fatalny bilans spotkań z drużynami z Europy.
18: Podczas jednego z ostatnich treningów przed spotkaniem z Bośnią gwiazder Amerykanów Christian Pulisic w rozmowie z dziennikarzami mówił o entuzjazmie, jaki jest w drużynie przed najważniejszym obecnie meczem mundialu. Wierzymy w naszą drużynę i mamy w sobie wszystko to, co trzeba, aby osiągnąć sukces. Na koniec każdego meczu chcemy być na szczycie, mówi Pulisic. Kluczem do przełamania fatalnej pasy przeciwko europejskim drużynom jest skuteczność w ofensywie. Nasz narodowy team musi utrzymać dyspozycję, która zapewniła mu historyczny początek turnieju. 8 zdobytych bramek to nie tylko rekord USA w fazie grupowej, ale także wyrównanie najlepszego wyniku bramkowego tej reprezentacji w historii jej występów na Mistrzostwach Świata, pisze dziennik USA Today. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Pozostajemy przy piłce, ale przenosimy się do Polski. Wysoka porażka UKS-u na początek przygotowań. Łódzki Klub Sportowy przegrał 0-4 z Dinamem Bukareszt w pierwszym meczu kontrolnym przed nowym sezonem. Drużyna ze stolicy Rumunii zdobyła po dwie bramki w każdej z połów. UKS miał swoje szanse, ale nie potrafił ich zamienić na gole. To tyle teraz, a więcej sportu na radiołódź.pl.
10: Na południowym wschodzie województwa burze, ale wygląda na to, że opuszczają już nasz region, chociaż ostrzeżenia dotyczące centralnej i wschodniej części województwa obowiązują do północy, a przez całą noc może przelotnie padać, temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro początkowo pochmurno, może przelotnie padać słaby deszcz, ale już przed południem powinno się wypogodzić. Będzie bardzo ciepło, ale nie upalnie. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Emocje sportowe, nawet państwo dają mi znać, że żal tej reprezentacji Kongo Demokratycznego. Trochę żal, oczywiście, że tak, natomiast no, mają tego obywatela Kane'a, Anglicy, który załatwia sprawę, kiedy potrzeba. Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie audycji Muzyka jest najlepsza. Przed chwilą gitara John'ego Mara, a teraz głos Morrisseya.

Hello, hell, to jest nowe nagranie Morrissey Adams, zarejestrowane podczas sesji debiutem Make Up Is Lie. Oczywiście no teraz wydane na epce Notre Dame, tak jest zatytułowana. To utwór, który pewnie jakoś specjalnie drastycznie nie zmieniłby obrazu płyty Make Up Is Lie. 9 lipca Morrissey wystąpi w Warszawie, koncert tego artysty. No, sprawdzimy w jakiej jest formie. A jeżeli chodzi o artystów, których regularnie też śledzimy i sprawdzamy, co u nich słychać, tym bardziej, że oni z dokładnością do miesiąca wydają kolejne nowe płyty, kiedy księżyc jest w pełni, no to sprawdzamy, co teraz dzieje się u Petera Gabriela, bo właśnie opublikował nowe nagranie.

I Belong to the Sky w tym jasnym miksie, bo to jest Brightside Mix, Peter Gabriel. Kolejna pełnia, kolejna piosenka i tak będzie aż do grudnia. Wracamy do płyty Beth Orton.

Beth Orton. Nagranie pod tytułem Waiting z płyty Grand Bluff. Ziemia nad nami. No i pewnie jutro też do tej płyty wrócimy po 21. Śledzę, co dzieje się w koncertowym świecie zespołu Rush, no bo jak wiemy, przyjadą do Polski po raz pierwszy 27 marca, o ile dobrze pamiętam, w Krakowie ten koncert. Już sporo koncertów Rush mają za sobą z Soniką Nils za perkusją, no i wygląda to świetnie. Sporo też zespół zmienia w setliście koncertowej, co jest imponujące, zważywszy na to, jak to trudne utwory i ile Anika musiała poświęcić czasu, aby ich się nauczyć. Zresztą publikuje regularnie gdzieś w sieci, na swoich kanałach zdjęcia chociażby z tego, jak wygląda jej zestaw perkusyjny, ale tam jest różnego rodzaju wskazówek, gdzieś markerem, długopisem napisanych chociażby na naciągach do werbla, żeby ona się po prostu połapała w tych miejscach, które są dla niej wyjątkowo trudne. No ale pewnie już dojeżdżając do Polski, do Krakowa, to będzie miała opanowany ten materiał w 100%. To brzmi już znakomicie, a będzie pewnie jeszcze zdecydowanie lepiej. Sięgam po dzisiaj nagranie Headlong Flight.

Headlong Flight. No i jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, to wydaje mi się, że ten utwór brzmiał na tym koncercie, który ja widziałem w 2011 roku w Londynie. Mimo, że to przecież było rok przed wydaniem płyty Clockwork Angels, zresztą mojej płyty roku 2012. Już wtedy testowali na koncertach właśnie to nagranie. No, już też wielokrotnie Państwu opowiadałem o tym, jak z ostatniego piętra właściwie sali U2 widziałem zespół Rush w akcji. No a potem rozmawiałem z Maciejem Kieszkowskim w jego rogowskazie. I gdzieś się zachowało to nagranie, kiedy się Maćkowi przekazywałem. Fajnie byłoby je odnaleźć i przed tym koncertem, na który zresztą wspólnie się wybieramy do Krakowa, gdzieś je Państwu wyemitować, tę moją taką bardzo taką bardzo podekscytowaną recenzję z tego występu. Przedstawić ta recenzja sprzed 15 lat. No dobrze, jesteśmy przy gigantach, przy tych, którzy wydawali wielkie płyty w latach 70., 80. Niektórzy łączą siły i wydają płyty razem. Tak zrobią Steve Hackett i Steve Rothery, a więc niegdyś gitarzyści, znaczy w pierwszym przypadku gitarzysta zespołu Genesis, a Steve Rothery wciąż gitarzysta zespołu Marillion. Nowe nagranie zatytułowane The Black Sea.

The Black Sea, Czarne Morze, bo morze będzie tematem przewodnim płyty The Roaring Waves, tak jak w tytule, o falach, które mają ogromną moc i które krzyczą wręcz z morza. Steve Rotter wychowywał się jako młody chłopak nad morzem i pamięta, że zdarzało się, zwłaszcza zimą, że słyszał taki ryk fal dobiegający i to takie uczucie, które w nim zostało, mimo że przecież dzisiaj jest już bardzo dojrzałym mężczyzną. To będzie płyta instrumentalna. Steve Hackett, Steve Rotter nie są wokalistami. Postanowili nagrać po prostu płytę przepełnioną jakimś takim klimatem związanym właśnie z morzem. Zresztą coraz więcej artystów gdzieś odwołuje się do tego, chociażby Dobrawa Czocher przecież na ostatniej płycie. No to zupełnie inna muzyka, ale mająca jednak jakiś wspólny mianownik. Całość ukaże się 28 sierpnia, będzie już właściwie na koniec wakacji, kiedy będziemy mogli posłuchać jeszcze 6 innych kompozycji z tej płyty. A skoro jesteśmy przy Steve Hackecie, to zawsze chętnie wracam do nagrania z właśnie płyty To Watch Stars, czyli płyty, którą nagrał na początku XXI wieku, z którą wtedy przyjechał na koncert do Krakowa, który widziałem i to jest jedyny koncert Steve'a Hacketa, jaki widziałem. Ale fantastyczny. Oczywiście grał Third of Fifth, to słynne solo gitarowe z czasów Genesis, no bo tego publiczność oczekuje i tego chce. Zresztą Steve sięga po materiał Genesis bardzo chętnie. Ostatnio trasa Lamb Lies Down on Broadway, wcześniej Selling England by the Pound. Ale ten jego solowy dorobek, i to wcale nie tylko z lat 70., jest też godny uwagi. Między innymi ta piękna kompozycja Serpentine Song.

Piękna kompozycja Serpentine Songbook 2003, płyta Towards the Storms. Zawsze mi się wydawało, że to Ian McDonald gra tutaj na flecie, ale nie, bo chociaż on jest na tej płycie obecny, Ian McDonald, kiedyś zespół King Crimson, no trochę tak crimsonowo się zrobiło. To tutaj akurat na flecie John Hackett, młodszy brat Steve'a. Jeszcze tak dwa zdania na temat tej poprzedniej płyty, bo powiedziałem Państwu, że ani Steve, ani Steve Hackett, ani Steve Rotter nie są wokalistami. Steve Hackett oczywiście na swoich płytach śpiewa, natomiast no to nie jest jakby jego ulubiona rola jako muzyka. Ostatnia piosenka przed chwilą na płycie Towards the Storm, Serpentine Song, kończąca ją, a koncert zespołu Pulp w Berlinie kończył się tak.

I went to see the northern.

0: Good night, and safe travels. And remember, take care of each other.
1: No tej pani akurat na sam koniec w Berlinie nie słyszałem, ale poza tym wszystko było tak samo pięknie, jak tutaj w Londynie, w sali O2. Ukaże się płyta koncertowa live. Jarvis Cocker mówił o tym także na koncercie, że dla niego granie koncertów to jest sprawianie, że te piosenki, które nagrał tyle lat temu, znowu ożywają i znowu budują swoją historię. Sunset i tak jak w tym utworze wszystko dobiega końca, wszystko się kończy, no ale mam nadzieję, że jeszcze dane będzie nam się spotkać. Ale orkiestra przecież może grać dalej.

Chwila zawahania, ciszy, czy to już? Tak, to już koniec. Damon Albarn, Paul Weller i orkiestra muzyków z Syrii, którzy uciekli przed wojną i którym Damon Albarn pomógł tamtym koncertem w Royal Albert Hall, wykonali m.in. beatlesowskie Blackbird. No właśnie, bo Beatlesi i parada żółtej łodzi podwodnej czeka nas 7 lipca w Łodzi o godzinie 18 w pasażu Schillera i ta parada orkiestry The Beatles Brass przewędruje Piotrkowską do Off Piotrkowskiej. Zagra klasyczne kompozycje beatlesowskie, wszystko w urodziny Ringo Starra, więc proszę sobie zanotować, że taka beatlesowska parada żółtej łodzi podwodnej w urodziny Ringo 7 lipca w Łodzi. Kto za tym stoi? No, nie trudno się domyślić. Oczywiście Maciej Werk, piąty Beatles. Maciek wymyślił takie celebrowanie urodzin Ringo, który niedawno wydał przecież płytę, ma się całkiem dobrze. Tyle dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu. Zapraszam jutro wyjątkowo po godzinie 21. Także kłaniamy się w tym składzie. Tomasz Werliński, Bartosz Florczak, po serwisie jeszcze Mapa Zbrodni. Proszę zostać z nami, a beatlesowska muzyka niech nas pożegna w tej audycji.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich skutki przechodzących nad Polską burz. Wiadukt Błędnik na trasie S14 nadal nieprzejezdny i zdewastowany plac zabaw w samym centrum Łodzi, tuż przy Urzędzie Miasta. Nocą i rano może przelotnie popadać, później ma być pogodnie i bardzo ciepło. Gwałtowne burze nad Polską. W województwie łódzkim bez groźnych zdarzeń, ale w sumie w całym kraju strażacy interweniowali ponad 2300 razy. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, gdzie wezwań było prawie 750, w lubelskim ponad 300, w kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim ponad 200, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
0: W wielu miejscach doszło do awarii energetycznych. Nie jest pewne, czy wszystkie uda się usunąć do rana. Błędnik na trasie S14 nadal nieprzejezdny. Niektórzy kierowcy jednak ryzykują, odsuwając zapory. Charakterystyczny wiadukt nad drogą ekspresową w Szynkielewie pod Pabianicami czeka na naprawę. Do jej zakończenia kierowcy muszą korzystać z objazdów. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
2: Przypomnijmy, podczas prac konserwatorskich pod koniec marca wykryto wadę konstrukcyjną. Uszkodzeniu uległa jedna z wand. Gruba stalowa lina podtrzymująca wiadukt. Najprawdopodobniej naruszył ją samochód ciężarowy, ale ekspertyzy nadal trwają. Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
3: Może być tak, że naprawa będzie w miarę szybka i niezbyt skomplikowana, a może się okazać po szczegółowym badaniu, że trzeba będzie tam przeprowadzić większe zabiegi naprawcze, co może łączyć się i z czasem, i z kosztami.
2: Droga jest wyłączona z ruchu od marca. Jeszcze nie wiadomo, jak długo mieszkańcy Szynkielewa będą korzystać z objazdu. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Wyniki ekspertyzy mają być znane na początku sierpnia.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Plac zabaw w centrum Łodzi w opłakanym stanie. Ławki i sprzęty do zabawy na skwerze Wiedźmina przy placu Komuny Paryskiej w pobliżu Urzędu Miasta zostały pomazane wulgarnymi napisami, a wokół zalegają śmieci. Łodzianie są oburzeni.
5: Te malunki są obraźliwe i raczej niewłaściwe. Władze powinny coś z tym zrobić.
6: Znaczy ktoś chciał być dowcipny, ale może nie wyszło mu za bardzo. Nie po to się robi takie nowe rzeczy, żeby potem je w jakiś tam sposób niszczyć.
7: Tu są dwa przedszkola i czasami dzieci wychodzą na ten plac zabaw, więc uważam, że nie jest to dobre i ktoś, kto to robi, powinien się zastanowić nad tym, co robi, tak?
0: Urzędnicy zapowiadają uprzątnięcie placu i naprawę urządzeń, ale ponieważ zniszczenia są duże, potrwa to do 10 lipca. A jak to wygląda dziś, można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Kierowcy płacą od dziś za litr paliwa o kilkadziesiąt groszy więcej niż wczoraj. Rządowy program CPN ceny paliwa niżej został wygaszony. Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy i nie ma cen maksymalnych. Program CPN obowiązywał od końca marca. Była to odpowiedź na gwałtowne wzrosty cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Polska Agencja Prasowa zapytała resort finansów o koszt programu. Ministerstwo poinformowało, że wyniósł on ponad 4,5 miliarda złotych. Ale podkreśliło korzyści, czyli niższe koszty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz utrzymanie inflacji na niskim poziomie. Ważne zmiany dotyczące odbioru śmieci w Konstantynowie Łódzkim. Chodzi o terminy odbioru odpadów bio w kilku rejonach miasta. Informacje na ten temat zebrał nasz reporter Sebastian Dziuda.
8: Zmiana terminów odbioru bioodpadów obowiązuje od dziś i dotyczy kilku rejonów miasta. W niektórych miejscach odbiór będzie się odbywał w środy zamiast we wtorki, a w innych w piątki zamiast w czwartki. Konkretne ulice objęte zmianami można znaleźć na stronie internetowej gminy, jak i w miejskiej aplikacji. Mieszkańcy mogą dzięki temu ustawić powiadomienie dla swojej ulicy, a następnie otrzymać przypomnienie o terminie odbioru. Odpady bio w Konstantynowie Łódzkim są odbierane wyłącznie z przeznaczonych do tego brązowych pojemników o dopuszczalnej pojemności 120 lub 240 litrów. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Gmina przypomina, że pojemniki z bioodpadami powinny być wystawione przed posesję do godziny 6 w dniu odbioru. Terminy odbioru pozostałych odpadów pozostają niezmienione. Informacje z naszego regionu można stale znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Burze opuszczają województwo łódzkie, ale nocą miejscami może przelotnie padać słaby deszcz. Temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro początkowo pochmurno, może przelotnie popadać, ale już przed południem powinno się wypogodzić. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni.
9: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
10: Agata Zielińska, dobry wieczór. Dzisiaj w programie Zabójstwo na zlecenie z Love Story w tle. Była to swoista egzekucja. Strzały z broni palnej oddane zostały z bliskiej odległości, donosiła Gazeta Policyjna w 2007 roku. Piotr L. to łódzki przedsiębiorca od lat zajmujący się handlem. W tamtym czasie zatrudniał kilkaset osób. Jego jedyna córka, 26-letnia Roxana, mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W trakcie jednego z pobytów w szpitalu w 2006 roku poznała 31-letniego Konrada. Młoda kobieta miała być nim zauroczona, była zachwycona opiekuńczością i łagodnością, a także jego wiedzą z wielu dziedzin. Mężczyzna był na rencie, korzystał z zasiłku socjalnego, miał również wyłudzać kredyty. Wiadomo też, że cierpiał na przewlekłą chorobę psychiczną. Osoby, które znały Konrada, wskazywały, że brał narkotyki. Nie mieszkał z bliskimi, często nocował w schronisku dla osób bezdomnych. W kamienicy, w której mieszkała jego matka, miał złą opinię. W większości problemy Konrada wynikały z jego choroby. W końcu problematyczne zaczęły okazywać się wizyty mężczyzny w domu rodzinnym Roxany. Jej ojciec twierdził, że po odwiedzinach ginęły mu m.in. ubrania i sprzęt RTV. W czerwcu 2007 roku Piotr L. wprost zarzucił Konradowi kradzież pieniędzy. Wyprosił mężczyznę z domu i zabronił kolejnych wizyt. Niedługo potem zorientował się, że ktoś porysował karoserię jego auta. Podejrzewał chłopaka córki. Rzeczywiście Konrad przyznał się do tego czynu w rozmowie z matką. Dziewczyna w końcu także zauważyła, co się dzieje, kiedy Konrad ukradł jej telefon i zegarek. Przez telefon powiedziała mu, że z nim zrywa. Rozmawiali jeszcze twarzą w twarz pod koniec czerwca 2007 i wtedy ostatecznie zakończyli relację. Oboje pochodzili z różnych światów i ten związek nie mógł się udać. Konrad był zły. Podobno wypisywał wulgaryzmy pod adresem Roxany na elewacji budynku, w którym gabinet miał jej lekarz. Podobne teksty umieszczał na chodnikach i innych budynkach w pobliżu miejsca zamieszkania młodej kobiety. Wydzwaniał nocami do jej domu, kradł korespondencję ze skrzynki pocztowej. Wysyłał też matce Roxany wulgarne i obraźliwe SMS-y. Jeszcze w tym samym miesiącu Piotr L. spotkał się ze znajomym Eugeniuszem W. Poprosił go o znalezienie osoby, która miałaby sprawić, że Konrad, i tutaj cytat, odczepi się od jego córki. Początkowo chodziło o pobicie, jednak później okazało się, że w grę wchodzi zabójstwo. Eugeniusz W. skontaktował się z Tadeuszem B., który miał zrealizować zlecenie. Piotr L. przekazał na ręce Eugeniusza W. zdjęcie Konrada i jego dane, a także zaliczkę w wysokości 30 tysięcy złotych. Mężczyźni obserwowali kamienicę, w której mieszkała matka Konrada. Kilkakrotnie go widzieli, ale czekali na odpowiedni moment. Zleceniodawca, ojciec Roxany, stracił cierpliwość. We wrześniu w rozmowie z Eugeniuszem W. zażądał realizacji zlecenia do listopada i zagroził, że jeśli to się nie wydarzy, odbierze zaliczkę i weźmie drugą ekipę. Ojciec nie odpuszczał, mimo że od pewnego czasu Konrad nie niepokoił już jego rodziny. W sądzie podczas procesu mówił, że nie zlecił zabójstwa.
11: Nie miałem żadnego kontaktu z Konradem. Już od paru miesięcy przed jego śmiercią miałem ten święty spokój z jego strony. Roxana wówczas na bazie wcześniejszych znajomości potrafiła samodzielnie porównać i ocenić negatywne zachowanie Konrada. By podziękować mu później za znajomość 6 miesięcy przed jego śmiercią. Konrad również nie chciał dalej tej znajomości kontynuować. To utrzymywanie i rozpowszechnianie tego, że rzekomy mezalians był przyczyną śmierci Konrada, jest niezgodne z prawdą.
10: 30 listopada 2007 roku około godziny 18 Tadeusz B. podjechał pod kamienicę przy ulicy Składowej, wyszedł z auta i ruszył w stronę bramy. Po kilkunastu minutach wrócił i powiedział, że jest już dobrze. Huk na klatce zwrócił uwagę mieszkańców kamienicy. Dwoje z nich zeszło z pierwszego piętra na parter. Zobaczyli zakrwawionego Konrada siedzącego na posadzce, opartego plecami o ścianę, a głową o jeden ze stopni schodów. Sąsiedzi byli przekonani, że mężczyznę zraniły petardy, które wcześniej zdarzało mu się odpalać. Na miejsce wezwano pogotowie, reanimacja nie przyniosła rezultatu. O 19.15 stwierdzono zgon Konrada, a później Tadeusz B. przyznał w rozmowie ze zleceniodawcą, że gdy zauważył Konrada na klatce schodowej, przedstawił się jako funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego. Zapytał o tożsamość, a potem oddał dwa strzały w plecy oraz głowę. W okolicach Świąt Bożego Narodzenia Piotr L. przekazał pozostałe 130 tysięcy złotych wykonawcy i pośrednikowi, który uczestniczył w zabójstwie. Policja początkowo rozważała różne scenariusze, brano pod uwagę m.in. porachunki na tle finansowym oraz wątek znajomości Konrada z córką przedsiębiorcy. Ważnym elementem był czerwony Opel Kalibra, który przed zabójstwem był widziany kilkukrotnie w rejonie kamienicy. W rozwikłaniu sprawy pomogła też informacja przekazana przez widza, który usłyszał o sprawie w magazynie kryminalnym 997 emitowanym w Telewizji Polskiej. Niemal rok po zbrodni, w październiku 2008 roku, zatrzymano wykonawców zbrodni. Z kolei Piotr L. został zatrzymany kilka dni później na warszawskim lotnisku Okęcie. Przyleciał z Mińska, gdzie załatwiał interesy. Był zszokowany i przestraszony. Zrozumiał, że śledczy wszystko wiedzą. Prosto z lotniska został przewieziony do prokuratury, czytamy w gazecie policyjnej. Obrońca oskarżonego Bartosz Tiutiunik wnosił o uniewinnienie albo o zmianę kwalifikacji czynu na zlecenie pobicia.
12: Na tle tego materiału dowodowego, który został zebrany, a przede wszystkim tam, gdzie są znaki zapytania w tej sprawie, a z takich jest wiele, zdaniem obrony jest przynajmniej kilka wersji niezweryfikowanych, przynajmniej brak materiału dowodowego, żeby one zostały zweryfikowane negatywnie, z których mogło wynikać, że motyw czy kierunek pozbawienia życia pokrzywdzonego w tej sprawie był zupełnie inny niż ustaliła to prokuratura i zupełnie inny niż wynika to z aktu oskarżenia.
13: Czyli to mogły być porachunki?
12: Jeżeli chodzi o osobę pokrzywdzonego, no to z materiału dowodowego wynika, że miała kontakty z osobami czy ze środowiskami, przy których nie da się wykluczyć, że mógł zaistnieć motyw do tego typu działania, które doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego. Jest w tej sprawie przynajmniej jedna osoba, ja nie mogę operować w tej chwili nazwiskiem, co do której jej udział w całym zdarzeniu jest zastanawiający. Osoba, co do której nie sformułowano żadnego zarzutu, jeżeli chodzi o związek ze śmiercią pokrzywdzonego. No i takich znaków zapytania jest wiele. Jest w tej sprawie pytanie, no na to będzie musiał odpowiedzieć sąd, czy rzeczywiście w świetle logiki, doświadczenia życiowego, pewnego racjonalizmu można uznać, że motywem do zabicia innego człowieka są względy ojcowskiej troski, no bo do tego się to sprowadza i to w sytuacji, kiedy czas zabójstwa jakby jest w oderwaniu od obiektywnie stwierdzonych pewnych konfliktów czy kłopotów między oskarżonym, którego reprezentuje, a zmarłym pokrzywdzonym. Mój wniosek był rozbudowany, bo widzę możliwość uniewinnienia od zarzucanego czynu, czyli poprzez stwierdzenie, że nie było zlecenia zabójstwa ze strony swojego klienta. Natomiast wnioski alternatywne wynikają z tego, że sąd władny jest szukać odpowiedzi, jeżeli nie jest zlecenie zabójstwa, to co? Mój klient mówi o zleceniu pobicia. Znowu, cóż to się pod tym kryje? Czy chodziło o to, żeby dwóch innych sprawców pobiło pokrzywdzonego? Czy chodziło o to, że mógł to zrobić jeden, powodując określone obrażenia? Dlatego ten wniosek jest troszeczkę kaskadowy i troszeczkę rozbudowany. Zmierza on do tego, aby sąd uznał, że nie było tak naprawdę zlecenia zabójstwa ze strony mojego klienta. Było natomiast zlecenie pobicia, co w założeniu miało doprowadzić do powstania uszkodzeń ciała ewentualnie, które powinny być kwalifikowane jako tak zwany średni uszczerbek na zdrowiu.
10: Piotr L. uważał, że śledztwo dotyczące zabójstwa Konrada było prowadzone nierzetelnie. Wskazywał na kontakty Konrada ze środowiskiem przestępczym. Twierdził, że on sam jest wrabiany przez skorumpowanych funkcjonariuszy współpracujących z konkurencją biznesową i że dochodzi wręcz do tworzenia dowodów. Zaprzeczał, by podżegał kogokolwiek do zabójstwa, twierdził, że od dawna nie miał już z mężczyzną kontaktu, a o jego śmierci dowiedział się od policjantów. Mówił też, że nie zna Tadeusza B., a Eugeniusza W. zna stąd, że kiedyś zaopatrywał jego sklep. W końcu jednak przyznał, że poprosił Eugeniusza W. o przetrzepanie, i tutaj znowu cytat, skóry Konradowi, ale w żadnym wypadku nie o morderstwo. Wskazywał, że gdy zlecenie pobicia nie zostało wykonane w terminie, miał je odwołać. Eugeniusz W. miał go wówczas nagabywać o pieniądze, szantażować ujawnieniem sprawy żonie i córce. Piotr L. przekonywał, że był wręcz zrozpaczony informacją o śmierci Konrada, bo wiedział, jak ważny był dla jego córki. Zabójca najpierw nie pamiętał, co robił 30 listopada 2007 roku. Potem przyznał, że obserwował Konrada, ale tylko po to, by go zastraszyć i by miał świadomość, że jest śledzony. Mówił, że zabójstwa dokonał ktoś inny, a o zbrodni dowiedział się jakiś czas później. W sprawie przesłuchano licznych świadków, biegli potwierdzili, że pociski znalezione w ciele Konrada zostały wystrzelone z tej samej lufy, co pocisk tkwiący w drzewie w pobliżu działki, z której korzystał Tadeusz B. 17 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok. Wyrok wygłosił sędzia Jarosław Papis.
14: Oskarżonych Wiesława i Tadeusza uznaje za winnych tego, że w dniu 30 listopada 2007 roku w Łodzi dokonali zabójstwa pokrzywdzonego w ten sposób, że po uprzednim podziale ról obaj oskarżeni przyjechali samochodem marki Opel Kalibra należącym do Tadeusza, a kierowanym przez Wiesława, i po zaparkowaniu go w pobliżu posesji przy ulicy Składowej nr 32 oczekiwali na przybycie pokrzywdzonego, po czym Tadeusz podążył za Konradem i na klatce schodowej wymienionej posesji oddał do pokrzywdzonego dwa strzały z bliskiej odległości z broni palnej nieustalonego typu, powodując rany postrzałowe głowy, klatki piersiowej i prawego śródręcza i w rezultacie powodując uszkodzenia ciała w postaci uszkodzeń mózgu i rozległych uszkodzeń narządów klatki piersiowej skutkujące zgonem Konrada, podczas gdy w tym czasie Wiesław, godząc się na realizację czynności wykonywanych przez Tadeusza i podczas ich wykonywania, pozostawał w samochodzie, zajmując miejsce kierowcy, którym to pojazdem po zdarzeniu odjechał wraz z Tadeuszem. I zatem wymierza im kary. Tadeuszowi 25 lat pozbawienia wolności, Wiesławowi 15 lat pozbawienia wolności. Po czwarte, orzeka przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstwa w kwocie 90 tysięcy złotych od Eugeniusza, po 35 tysięcy złotych od Wiesława i Tadeusza. Orzeka wobec wymienionych oskarżonych pozbawienie praw publicznych na okres lat 10.
10: Sędzia ze względu na ważny interes prywatny rodzin oskarżonych utajnił motywy wyroku.
14: Powyższe oznacza, że wszystkie inne osoby poza oskarżonymi obrońcami po ogłoszeniu wyroku zechcą salę rozpraw opuścić. Pouczam, że wszystko to, co będzie wypowiadane w trakcie przytaczania powodów wyroku, musi pozostać tajemnicą tej sali pod groźbą odpowiedzialności prawnej.
10: Piotr L. i Eugeniusz W. zostali skazani na 15 lat więzienia, Tadeusz B. jako bezpośredni sprawca na 25 lat pozbawienia wolności. Orzeczenie zaskarżyli zarówno prokurator, jak i obrońca skazanych. W lutym 2015 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi złagodził wyrok jedynie wobec Piotra L., zmniejszając karę z 15 do 13 lat więzienia i usuwając z opisu czynu słowa o działaniu w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. W odróżnieniu od pozostałych oskarżonych, którzy przypisanych im przestępstw dopuścili się z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, oskarżony Piotr L., przypisanego mu przestępstwa, dopuścił się w sytuacji, w której starał się ochronić swoją córkę przed destrukcyjnym oddziaływaniem pokrzywdzonego, i to w sytuacji, gdy podejmowane przez niego zgodne z prawem środki nie odniosły spodziewanego skutku, zauważył sąd apelacyjny. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok w części dotyczącej jedynie Piotra L., przekazując ją ponownie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że Piotr L. nie podżegał mężczyzny konkretnie do zabójstwa, a do znalezienia i nakłonienia innych osób do zabicia Konrada. W grudniu 2016 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał ponowny wyrok, tym razem uznając, że Piotr L. nakłonił Eugeniusza W. do tego, by ten z kolei nakłonił inne osoby do zabicia Konrada. Kara zapadła ta sama co poprzednio, 13 lat pozbawienia wolności. W komentarzach pod jednym z podcastów kryminalnych pojawiła się informacja, że Piotr L. przesiedział 7 lat. Jego żona natomiast zginęła w katastrofie awionetki na Alasce w 2018 roku, a Piotr L. podobno korzysta z życia, podróżuje z nową partnerką po świecie i ma się dobrze. W dzisiejszej mapie zbrodni to wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.